To była uwertura do opery Oberon Karla Marii Webera. Grała Orkiestra Radia i Telewizji Słoweńskiej, dyrygował Slaven Kulenowicz. Karl Maria Weber jest autorem jednego z najbardziej znanych koncertów na obój. Oto ta kompozycja w nagraniu ze wspomnianego koncertu w Lublanie w partii solowej Aleksander Ranisławiew.

Wysłuchaliśmy koncertu na fagot i orkiestrę F-dur op. 75 Karla Marii Webera. W partii solowej Aleksander Ranislavljev, towarzyszyła mu orkiestra radia i telewizji słoweńskiej, dyrygował Slaven Kulenowicz. I na koniec naszej wizyty w Lublanie muzyka Beethovena, jego pierwsza symfonia C-dur op. 21.

To była pierwsza symfonia C-dur, opus 21 Ludwika van Beethovena w nagraniu Orkiestry Radia i Telewizji Słoweńskiej pod dyrekcją Slavena Kulenowicza. Słuchaliśmy koncertu zarejestrowanego 12 kwietnia w Filharmonii Słoweńskiej w Lublanie. A my posłuchajmy muzyki słoweńskiego kompozytora Alojza Srebotniaka. Oto utwór pod tytułem Urska i Hauptmann Kaspar.

To była pieśń Alojza Srebotniaka zatytułowana Urska i Hauptmann Kaspar. Śpiewał chór Ipawska Chamber Choir, dyrygował Tomasz Pirnat. Wracamy do muzyki Beethovena w muzycznej nocy Euroradia. Oto jego sonata fortepianowa C-moll op. 111.

Wysłuchaliśmy sonaty fortepianowej op. 111 Ludwika van Beethovena. Grała Tatiana Ognajniowicz. Muzyka Claude'a Debussy'ego teraz w programie. Oto kompozycja Syrinx na flet solo w interpretacji Borisa Kampy.

Wysłuchaliśmy kompozycji Claude'a Debussy'ego Syrinx na flet solo. Grał Boris Kampa. Wróćmy do Karla Marii Webera. Oto jego kwintet klarnetowy B-dur, opus 34. Grają Jorze Kotar na klarnecie i muzycy kwartetu smyczkowego Filharmonii Słoweńskiej.

Wysłuchaliśmy kwintetu klarnetowego B-dur op. 34 Karla Marii Webera. Na koniec pierwszej części naszego spotkania muzyka churalna Ambroża Chopiego. Usłyszymy psalm 108 w opracowaniu tego współczesnego kompozytora.

To był psalm 108 w opracowaniu Ambroża Czopiego, współczesnego twórcy urodzonego w 1973 roku. Śpiewał chór kameralny Ave. I tak też kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia w programie drugim.

Słuchają Państwo Dwójki i Muzycznej Nocy Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę Muzycznej Nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją od koncertu skrzypcowego op. 33 Karla Nielsena. Dzieło z 1911 roku ma dość nietypową, czteroczęściową konstrukcję. Zamiast efektownego popisu solisty, Nielsen prowadzi tu skrzypce w ciągłym dialogu z orkiestrą, łącząc liryzm z charakterystyczną dla siebie energią i witalnością. To muzyka późnego romantyzmu, która patrzy już w stronę XX wieku. W partii solowej Silvia Marchovici towarzyszy jej orkiestra francuska pod dyrekcją Osmo Węski.

towarzyszyła jej Narodowa Orkiestra Francuska, dyrygował Osmo Węskę. I na koniec naszego spotkania słynna sonata fortepianowa A-dur a la Turka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Gra Yang Lan Han.

To była słynna sonata A-dur, alla turca Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na fortepianie grał Yang Lan Han. I to wszystko w czwartkowym wydaniu Muzycznej Nocy Euroradia. Dziękuję Państwu, kłaniam się, Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. Ostatnio, kiedy wracałem z wakacji, przejeżdżałem przez Wielkopolskę. I ten rejon obudził wiele skojarzeń, na czele z szamotułami. Musiałem się tam zatrzymać, bo przecież jest to miejsce narodzin najwybitniejszego polskiego kompozytora XVI stulecia, Wacława z Szamotuł. I właśnie w Szamotułach dziś zatrzymamy się kilkukrotnie, ponieważ to właśnie miejsce, z którego pochodził autor, który pozostawił po sobie liczne pieśni, w tym te w języku polskim, a więc są to zapisy polskiej mowy sprzed 5 wieków. Na dziś wybrałem kilka przykładów takiej twórczości Szamotulczyka. Zaczniemy od Chryste Dniu Naszej Światłości, do słów Mikołaja Reja. Zespół Krakow Singers prowadzi Agnieszka Budzińska-Bennett.

Chryste, Dniu Naszej Światłości, Wacława z Szamotu. Wrócimy jeszcze do tych XVI-wiecznych perełek, ale najpierw posłuchajmy dzieła innego kompozytora związanego z Wielkopolską. Jan Wański przez większość życia był związany z poznańskim życiem muzycznym. Był rówieśnikiem Mozarta, urodził się w 1756 roku. Usłyszymy w zasadzie odratowaną symfonię XD Wańskiego. Przez wiele lat uznawano ją za zaginioną, jednak polski muzykolog Bohdan Muchenberg zrekonstruował ją na podstawie materiałów znalezionych w Gnieźnie. I tak po kilku poprawkach edytorskich symfonia została zarejestrowana przez zespół Capella Musica Gnieźnie.

Sinfonia XD Jana Wańskiego, kompozytora, który żył i tworzył w podobnym czasie co Wolfgang Amadeusz Mozart, ale kilkaset kilometrów na północ, bo w Poznaniu i w Gnieźnie. Dziś poznajemy muzyczną panoramę Wielkopolski w XVI i na przełomie XVIII-XIX stulecia. Wrócimy teraz do pieśni Wacława Szamotu. Ta będzie akurat kolędą opartą na tekście Jakuba z Iłży. Pochwalmyż wszyscy z połem, zaśpiewają Krakow Singers, dyryguje Agnieszka Budzińska-Bennett.

Pochwalmyż wszyscy z połem to tytuł kolędy Wacława z Szamotu, której wysłuchaliśmy. Śpiewali Krakow Singers, dyrygowała Agnieszka Budzińska-Bennett. Teraz sięgniemy po symfoniczne dzieło innego ważnego kompozytora z Wielkopolski, Karola Kurpińskiego. Swoje pierwsze kroki jako muzyk stawiał w Sarnowej koło Rawicza jako kościelny organista. Później, jeszcze będąc nastolatkiem, wyprowadził się do Lwowa, a kilka lat później rozpoczął życie w Warszawie i z tym miastem związał się już do końca życia. Tam też miała premierę jego Bitwa pod Możajskiem, utwór, który miał upamiętnić bitwę wojsk napoleońskich i rosyjskich. Jako że Francuzi tę bitwę wygrali, to Kurpiński zmienił na wszelki wypadek tytuł na Symfonia Wielką Bitwę Wyobrażająca. Ale jej wydźwięk pozostał taki sam. Proszę posłuchać. Orkiestra XVIII wieku prowadzi Franz Bruchen.

I tak Karol Kurpiński wyobraził sobie przebieg bitwy pod Możajskiem czy bitwy pod Borodino. A więc walk, które stoczyły w 1812 roku wojska napoleońskie i rosyjskie. Słuchaliśmy wykonania orkiestry XVIII wieku pod batutą Franza Brüchena. Po tej bitewnej symfonice przyszła pora na muzykę Wacława Szamotu, cichego bohatera dzisiejszej fantazji polskiej. Usłyszymy jego opracowanie psalmu pierwszego w tłumaczeniu Andrzeja Trzecieskiego, polskiego działacza reformacyjnego, jednego z autorów przekładu Biblii Brzeskiej, wydanej w połowie XVI wieku. Krakow Singers towarzyszy na lutni Mark Limon.

Błogosławiony człowiek, czyli psalm pierwszy w tłumaczeniu Andrzeja Trzecieskiego i muzycznym opracowaniu Wacława Strzemotu zaśpiewali Krakow Singers. Zespołowi Agnieszki Budzińskiej-Bennett towarzyszy

Przy na lutni Mark Limon. I to nagranie kończy Fantazję Polską. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dobrego dnia, Michał Dębski-Wachowicz i Justyna Śmietana.

Ile razy mamy w naszym życiu poczucie, że nasze działania i wysiłki, czasem bardzo wielkie, ale trudne i mozolne, nie przynoszą żadnych efektów. Spinamy się, denerwujemy, robimy co możemy, a jednak nie osiągamy rezultatu, który sobie zamierzyliśmy. Być może dzieje się tak dlatego, że próbujemy coś zrobić tylko i wyłącznie własnymi siłami, opierając się na własnym przekonaniu o swojej wystarczalności. Czasami potrzebujemy zatrzymać się i pozwolić, aby Bóg wkroczył w nasze życie. Tak było w przypadku Piotra i jego wspólników, którzy wielkim wysiłkiem pracowali, aby coś złowić, ale nic im z tego nie wychodziło. Przez całą noc zarzucali sieci i niczego nie złowili. Punktem zwrotnym jest moment, w którym pojawia się Pan Jezus i prosi Piotra, aby jeszcze raz zarzucił sieci. Piotr i jego wspólnicy byli zawodowymi rybakami. Od lat zajmowali się tym fachem i doskonale wiedzieli, że po całonocnym, bezowocnym połowie, również w ciągu dnia, nie ma większej możliwości, aby coś złowić. A jednak Piotr odpowiada: na Twoje słowo zarzucę sieci. To bardzo ważne wyznanie. Piotr oddaje tę sytuację w ręce Jezusa i dokonuje aktu zaufania. Robi to, co mówi Jezus, choć z ludzkiego punktu widzenia wydaje się to pozbawione sensu. I właśnie wtedy doświadcza niezwykłego działania Boga. Efekt przekracza najśmielsze oczekiwania jego i pozostałych rybaków, bo tak objawia się Boża hojność. Kiedy oddajemy Bogu nasze sprawy i pozwalamy Mu kierować naszym życiem, Jego działanie często przekracza nasze wyobrażenia. Bóg jest bardzo hojny w dawaniu. Trzeba jednak zaufać Jego prowadzeniu i nie trzymać się kurczowo własnej wizji rzeczywistości i własnych planów. Jednocześnie wraz z cudownym połowem Jezus daje Piotrowi nowe powołanie. Z rybaka czyni go rybakiem ludzi. Od tej pory Piotr ma pozyskiwać ludzi dla życia, dla Królestwa Bożego i dla zbawienia. I to jest również ważna prawda dla nas. Kiedy zdamy się na Jezusa i oddamy Mu kierowanie naszym życiem, On może pokazać nam nasze prawdziwe powołanie. Powołanie, które nie tylko uczyni nas szczęśliwymi, ale pozwoli nam również obdarowywać innych dobrem, miłością i nadzieją. Może więc warto dzisiaj zapytać siebie, gdzie w moim życiu potrzebuję powiedzieć Jezusowi: na Twoje słowo zarzucę sieci. W jakiej sprawie próbuję wszystko zrobić wyłącznie własnymi siłami? Gdzie trudno mi zaufać Bogu i pozwolić Mu działać? Być może właśnie tam Jezus chce dokonać czegoś, czego sami nie jesteśmy w stanie osiągnąć, a jednocześnie poprowadzić nas ku odkryciu naszego prawdziwego powołania.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Jest czwartek, 3 września, to 246 dzień roku. Do Sylwestra pozostało 119 dni. Iga Kamińska, Magda Łoś, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Niedziecka-Mac. Dzień dobry, a imieniny obchodzą dziś Szymon, Izabela i Grzegorz. Wszystkim Państwu składamy najlepsze życzenia.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami okresowo duże. Lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu także burze. Tam może spaść około 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna na większości obszaru Polski wahać się będzie dziś od 20 do 23 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem, na Podhalu i na Suwalszczyźnie, tam 19 stopni. W Warszawie przeważnie pochmurno, z większymi przejaśnieniami do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

0: Koncert na skrzypce, flet i klawesyn Jana Sebastiana Bacha. Piąty koncert brandenburski D-dur, a na klawesynie grał Rinaldo Alessandrini w towarzystwie Concerto Italiano.
1: Poranek dwójki.
0: A dziś w audycji między innymi o wystawie Mali Gazdowie w Dworze w Łopusznej. O dzieciństwie pod Tatrami sprzed 100 lat uchwyconym w fotografii.
2: Ona przynosiła jej puszki po konserwach albo pudełka po kremach i była to olbrzymia radość.
0: Pod Tatry zajrzymy niebawem. Dziś płytą tygodnia jest nowy album Rafała Blechacza z koncertami fortepianowymi C-moll Mozarta. Przyjdzie też ostatnia już wakacyjna pocztówka od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka, tym razem z Sycylii. A na razie pieśń o rodowodzie szkocko-irlandzkim, utwór o zbieraniu tymianku. I dla nas może to być nostalgiczna pieśń za kończącym się latem, bo tymianek podobno najsmaczniejszy jest właśnie, przepraszam, w lipcu i w sierpniu. Śpiewa Andreas Scholl.

0: Śpiewał Andreas Scholl, tymczasem na zegarach już 12 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Przyglądamy się historii. Od 1940 roku Amerykanie mogą oglądać świat na kolorowo, przynajmniej na małym ekranie. To właśnie 3 września 1940 roku w Nowym Jorku wyemitowano pierwszy program telewizyjny w kolorze. Kolorów nie brakowało także załodze pewnego słynnego trójmasztowca. A o tym więcej Katarzyna Fitzwilliams.
2: 91 lat temu do portu w Gdyni zawinął Dar Pomorza, kończąc rejs dookoła świata. Trójmasztowy żaglowiec przyciągał ludzi z całej Polski.
3: Nie jako typowego górala ciągnęło bardzo morze. Po pomyślnym zdaniu egzaminów, prawda, przyszła kandydatka i zakwalifikowanie miała na słuchacza szkoły morskiej. Ćwiczyliśmy wszystko na darze, a więc sama praca fizyczna, badanie charakteru, wytrzymałości fizycznej każdego kandydata. W darze się zakochałem. Zakochałem się, można powiedzieć, że się zakochałem.

0: Czas płynie, jest 3 września 1948 roku. To data urodzin aktora i reżysera teatralnego Krzysztofa Zaleskiego.
1: Może czasy te, w których żyjemy, nieco przesłoniły to, co jest osobowością aktora. Znaczy pewne mody inscenizacyjne, pewne sposoby takiego preparowania teatru, gdzie żywa obecność aktora, obecność jego osobowości stawała się powoli mniej ważna. Dzisiaj niewątpliwie stoimy przed takim pytaniem, po co aktor gra? Czy tylko po to, żeby poświadczyć talent reżysera, czy jego pomysł inscenizacyjny? Po co on wchodzi na scenę?
0: Krzysztof Zaleski od 2006 roku pełni

0: pełnił funkcję dyrektora Teatru Polskiego Radia, a od 2007 roku dyrektora i redaktora naczelnego programu Drugiego Polskiego Radia. A dziś życzenia urodzinowe przesyłamy Mai Ostaszewskiej.
1: No, na pewno w tej mojej drodze nie byłam wolna od błędów i popełniłam ich całą masę, ale jestem przekonana, że w twórczości musimy sobie dawać prawo też do błędu, musimy ryzykować. Ktoś, kto jest bardzo ostrożny i zachowawczy, prawdę mówiąc, w moim poczuciu się nie rozwija, nie ryzykuje, czyli ryzyko jest też wpisane w ten zawód i jest fantastyczne. Nie mówiąc o tym, że często te porażki więcej nas i uczą i nas bardziej rozwijają niż sukcesy.
0: Niemniej więcej sukcesów niż porażek życzymy w dniu urodzin i przypomnijmy, że Maję Ostaszewską poza Nowym Teatrem zobaczymy także w ekranizacji Lalki w roli baronowej Krzeszowskiej. I kolejna data związana z artystą, który poruszał emocje bez wielkich środków wyrazu, a jego głos do dziś pozostaje ważnym punktem odniesienia w polskiej kulturze. 3 września 1990 roku zmarł Mieczysław Fok.
2: Ponieważ ja bardzo wstydzę się ćwiczyć w domu, żeby cały dom nie śmiał się ze mnie, bo wydaje mi się, że jak ja będę ćwiczył, to wszyscy będą się śmiać ze mnie. To ja siadam do samochodu, do kierownicy, zamykam okna i drę się jako obłąkany, to znaczy ćwiczę normalnie, ponieważ jestem wykształconym śpiewakiem, więc mogę sam siebie korygować. I to jest właśnie moje studio uczenia się śpiewu.

0: объекти Трояно.
1: Przypomnijmy, z okazji 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga Sejm Rzeczpospolitej ogłosił jego patronem roku 2026. Tymczasem na zegarach już 16 minut po 6.00.

To Luigi Boccherini, który sam był wiolonczelistą, tym razem na tym instrumencie grał Steven Isserlis z orkiestrą Wieku Oświecenia. W poranku dwójki teraz czas na sonatę klarnetową Camilla Saint-Saensa. To jeden z jego ostatnich utworów, napisany, gdy miał 86 lat.

0: Ten muzyczny duet to Michael Collins, który grał na klarnecie, a na fortepianie towarzyszyła mu Noriko Ogawa. 25 minut po szóstej, a Państwo słuchają programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Stanisław Grochowiak, to jemu przyglądamy się w tym tygodniu. Poeta, prozaik, dramaturg, także autor słuchowisk i dziennikarz. Wczoraj minęła 50. rocznica jego śmierci. On nie przetrwał, nie odtwarzał, lecz stwarzał. Tak żegnał go w Polskim Radiu Jerzy Krzysztoń. Krzysztof Mędrak wspominał go z kolei jako człowieka o wielkich pokładach czułości. Do dzieci, do przyrody. Ludzi strapionych, dziwaków i bożych pomyleńców wysłuchiwał zawsze z powagą. A równocześnie uważał, że pisarz nie jest zaangażowany. Pisarz jest odpowiedzialny za siebie i za swoją twórczość. W archiwum Polskiego Radia zachowały się nagrania Grochowiaka czytającego swoje własne wiersze. Oto kolejny z nich.
2: Do S. Bunt nie przemija. Bunt się ustatecznia. Jest teraz w locie dojrzałym, dokolnym, jakim kołują doświadczone orły. Bunt się skrzydla tak, jak udorzecznia. Bo wpierw to było jakby piaskiem w oczy, turniejem chłopców na słonecznej plaży, a teraz ciężki, teraz więcej waży, bunt się skrzydla tak, jak w kamień toczy. I pomyśl, czułość, ta świetlista kula teraz dopiero w mym pobliżu płonie, luzując szczęki, łagodząc me dłonie. Bunt się skrzydla tak, jak się uczula.
0: Jutro w poranku Stanisław Grochowiak przeczyta wiersz zatytułowany Nie było lata. Dwadzieścia 8 już prawie minut po szóstej, a przed nami późny mazurek z ostatnich lat życia Fryderyka Chopina, mazurek A-moll op. 59, gra Piotr Anderszewski.

0: Piotr Anderszewski na fortepianie i Fryderyk Chopin, Mazurek A-moll, opus 59. 33 prawie już minuty po 6, a my zapraszamy Państwa do dworu w Łopusznej. W filii Muzeum Tatrzańskiego trwa wystawa zatytułowana Mali Gazdowie – Dzieciństwo pod Tatrami. To dzieciństwo na polskim Podtatrzu, uchwycone w fotograficznych kadrach od końca XIX wieku po pierwszą połowę XX. Dzieciństwo niełatwe. Ubogie w ubrania, w zabawki, obarczone obowiązkami, a jednak nie pozbawione ciepła i radości. O tej wystawie z jej kuratorką Anną Kozak rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Myślę sobie o tej wystawie Mali Gazdowie i kojarzy mi się ona z takim odkrywaniem nowych spojrzeń albo takich rozdziałów historii różnych grup społecznych, które do tej pory nie były dostrzegane. Oczywiście pierwsze nasuwają się chłopki, książka Joanny Kuciel-Frydryszak, ale czy myśląc o tej wystawie też podążała Pani takim śladem?
2: Tak, temat dziecka, dzieciństwa zawsze mnie bardzo wzruszał, poruszał. I zdałam sobie sprawę z tego, że w muzealnych zbiorach, przynajmniej tych zbiorach 3D przedmiotów, jest bardzo mało śladów po dzieciach, bardzo niewiele. Również jeśli chodzi o fotografię, to też zarówno ta XIX-wieczna, czy z pierwszych dekad XX wieku. Oczywiście znalazłam ciekawej fotografii, ale nie było tego też tak dużo. Te dzieci gdzieś były przy okazji dorosłych. Ale postanowiłam zrobić wystawę. Pierwsza wystawa była w 2014 roku tutaj w budynku.

0: budynku Wili Kozianskich na Kozieńcu, gdzie teraz jest główna siedziba muzeum. To była duża wystawa ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, ale też kilku innych muzeów. Temat mnie poruszał, bo to było dzieciństwo bardzo specyficzne. Oczywiście życie każdego człowieka jest inne, losy są odmienne. Natomiast w tym dzieciństwie, bo odniosłam się do okresu końca XIX wieku i powiedzmy takich początków pierwszych lat po II wojnie światowej, kiedy można było mówić jeszcze o takim funkcjonującym modelu takiej rodziny tradycyjnej. To na pewno w wypadku Podtatrza, bo do tego terenu, regionów leżących pod Tatrami się wystawa odnosi, na pewno generowały je bardzo trudne warunki życia, spowodowane klimatem, bliskością gór, specyficzną gospodarką pasterskorolną. Ale też bardzo istotna była właśnie ten model tradycyjnej rodziny i życie w tradycyjnej rodzinie, dla której rola gospodarka była czymś szalenie ważnym. Utrzymanie tej gospodarki, temu zajęciu podporządkowane były właściwie wszystkie dziedziny życia. I rodzina, można powiedzieć, była takim troszkę zespołem produkcyjnym, którym zawiadywał ojciec, bo to były patriarchalne rodziny, ale też istotną rolę odgrywała matka, która zawiadywała tym domowym takim ogniskiem. Ale w tym zespole też ważne były dzieci. Przy czym one nie zawsze pełniły istotną rolę. Ta rola się zmieniała wraz z wiekiem. Gdy były małe, były praktycznie bezużyteczne, to im trzeba było poświęcać uwagę. Gdy rosły, otrzymywały różne zadania. Gdy już miały na tyle sił, że mogły spełniać więcej domowych obowiązków, też zmieniała się ich pozycja w rodzinie. I to wyrażało się w różny sposób, i w odzieniu, i w sposobie odżywiania, i w miejscu, które zajmowały w domu, w sprzętach, które były jak gdyby w ich posiadaniu, czy ich dotyczyły. I w wychowaniu bardzo istotną rolę odgrywało właśnie przysposobienie do przyszłych ról. A te role to była rola gospodyni, rola gospodarza. Więc w tym wychowaniu istotną rolę odgrywała praca.
1: Ta wystawa pozwala też trochę z innej perspektywy spojrzeć na współczesność, na współczesne dzieciństwo, na współczesną rodzinę, która jest obecnie już dobrem, na które nie wszyscy mogą sobie pozwolić we współczesnym społeczeństwie.
0: Te rodziny, do których odnosi się ta nasza wystawa, to są rodziny na pewno zapracowane, ale rodziny, które też spotykają się razem przy okazji świąt. Tam podczas takich sytuacjach świątecznych, kiedy członkowie rodziny się gromadzą, dzieci czerpią wiedzę o świecie, bo przysłuchują się różnym opowieściom o dawnych czasach, ale i o współczesnych. Żyją w zespole też takim rodzinnym, wielopokoleniowym. Mają kontakt z rodzicami, ale również i z dziadkami, którzy poświęcają im wiele czasu. Przy okazji tej wystawy też pojawiają się wspomnienia byłych dzieci, które rzucają takie światło właśnie, że do tego dzieciństwa też powraca się z sentymentem. Mimo ciężkiej pracy, mimo ciężkich warunków, ale wspomina się chwile, które przynosiły wiele radości. I to są takie chwile, które no dzisiaj dla nas są bardzo przejmujące. Mi na przykład bardzo utkwiło w pamięci takie wspomnienie dziewczynki, która opowiadała o tym, jak rodzina mieszkała za Gubałówką. Takiej już nie pamiętam, która to była z wiosek, czy to było Ciche, być może. Matka pracowała w Zakopanem i przez Gubałówkę na piechotę wracała do domu. Pracowała jako służąca u jakiejś rodziny, powiedzmy, no nie góralskiej. I dziewczynka wspominała zawsze powrót matki i czekała na prezenty, które ona przynosiła. I wspominała, że to była dla niej zawsze największa radość. Nawet zimą bosą wybiegała, żeby matkę spotkać. I co to były za zabawki? Ona przynosiła jej puszki po konserwach albo pudełka po kremach. I była to olbrzymia radość. No, można pomyśleć, że dziecko nie miało innych zabawek, ale też fakt, że ta matka w takich drobiazgach też myślała o dziecku i sprawiała mu tym radość. No, to jest dla mnie takie bardzo wzruszające i też pokazujące, co może dawać radość, prawda? Przede wszystkim też pamięć tej matki i najmniejszy drobiazg.
2: Mali Gazdowie, dzieciństwo pod Tatrami w dworze w Łopusznej do 1 czerwca przyszłego roku. To chyba dobry materiał, dobra rozmowa i dobra wystawa do pokazania naszym dzieciom, które pewnie o tej porze dnia niechętnie chcą wstawać do szkoły, bo już 20 minut zostało do godziny 7.

0: Trybunie Tutki i Nutko Moja. Kwadrans pozostał nam do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: A z nami jest już Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I szeleszcząca prasa papierowa.
2: Tak, i będziemy Państwa zachęcać do szeleszczenia, ale książkami, stronami książek, przynajmniej w pierwszej części przeglądu prasy, ponieważ zaczynamy od zapowiedzi jesiennych targów książki. Jak pewnie Państwo wiedzą, już od jutra na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki pojawią się wydawcy, autorzy i miłośnicy literatury. W wydarzeniu weźmie udział 70 oficyn, a udział we wszystkich spotkaniach i targach będzie bezpłatny. Przypomina Anna Krajkowska na łamach Gazety Polskiej Codziennie. Przez 3 dni odwiedzający będą mogli się zapoznać z jesiennymi nowościami wydawniczymi, wziąć udział w spotkaniach autorskich i zdobyć autografy ulubionych pisarzy. Organizatorzy przygotowali program obejmujący literaturę piękną, kryminały, historię, reportaż, poezję oraz książki dla dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o wydarzenia, to znajdą się wśród nich na przykład spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, także z Wojciechem Chmielarzem, amerykańskim twórcą fantazji Brendonem Malem, a także po raz pierwszy w Polsce z duńskim poetą Sørenem Ulrikiem Thomsenem, laureatem Nagrody Nordyckiej Akademii Szwedzkiej. Więc zapraszamy pod pałac już od jutra.
0: Koniecznie z dziećmi.
2: Jak najbardziej. A jeśli Państwo przypadkowo nie mogą się tam pojawić, to być może warto rozważyć lekturę najnowszej publikacji wydawnictwa Czytelnik, o którym na łamach Rzeczpospolitej pisze Jacek Cieślak. Książka zatytułowana Bardini. No i wszystko jasne.
0: Tak jest. Powiedzieć.
2: Taką historię publicysta Rzeczpospolitej przypomina. W legendarnym sobotnim Studio 2, przy bojowym paśmie gierkowskiej telewizji, Bardini miał stały program zatytułowany Dzień Autorski Aleksandra Bardiniego, prowadzony przez Bożenę Walter. Wybitny reżyser, aktor, pedagog reżyserii i aktorstwa poświęcał czas, by posłuchać młodych amatorów, jak śpiewają i grają, a potem udzielić im fachowych rad. No, brzmi znajomo, prawda? Podczas tych programów telewizory na Dworcu Centralnym otoczone były wianuszkiem widzów i to była miara popularności. Jakbyśmy dziś powiedzieli, Aleksander Bardini miał też dobry timing, pisze Jacek Cieślak. W czasie nagrania programu przyszła do Polski wiadomość o wyborze Karola Wojtyły na papieża. Bardini, którego komentarze i riposty cytuje się do dziś, powiedział wtedy, w normalnych warunkach to w Wadowicach już dziś w nocy zaczęłaby się budowa 3 hoteli. Miał na myśli kapitalizm pamiętany z dzieciństwa w Łodzi i pobytu w Ameryce. Gdyby Dzień Autorski, ten program, był pokazywany dziś, nazywałby się z pewnością Masterclass, zaś Bardiniego nazywano by celebrytą, pisze Jacek Cieślak.
0: No i role napisane specjalnie dla niego w filmach Kieślowskiego.
2: Teraz zajrzymy dla odmiany do internetu. Też będzie o czytaniu, a właściwie o opowiadaniu historii przy ognisku, ponieważ wynikają z nich niemałe pożytki. Zgodnie z najnowszą hipotezą antropologów, właśnie wieczorne opowiadania historii przy ogniu doprowadziły do powstania języka.
0: Czy możesz to powiedzieć jeszcze raz, bo to jest tak piękna opowieść, jakaś taka krzepiąca.
2: Otóż zgodnie z nową hipotezą antropologów, właśnie wieczorne opowiadania historii przy ogniu, tu jest ważne, doprowadziły do powstania języka. Wyniki badań naukowców prymatolog Katrin Hobajter i antropologa Nataniela Domini zostały opublikowane w piśmie Proceedings of the Royal Society. Otóż nasi przodkowie, czyli szympansy i goryle, używali i do dziś używają gestów w celu planowania różnych działań, na przykład koordynowania polowań czy opieki nad rannymi, nie opowiadają jednak z żadnych złożonych historii, czyli takich fabuł, w których występowałyby postaci, motywy działań, czy podział na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I według naukowców to właśnie potrzeba takich narracji mogła skłonić przodków człowieka do rozwinięcia złożonej mowy. A dlaczego przy ognisku? Dlaczego to ognisko jest ważne? Ano dlatego, że stwarzało one idealne warunki. Po pierwsze, światło ognia nie hamuje wydzielania melatoniny,

0: więc pierwsi ludzie mogli pozostawać w stanie wieczornego czuwania kilka godzin dłużej. Nie chciało im się spać po prostu. Ponadto migotanie płomieni, jak się okazuje, średnio 3 razy na sekundę, odpowiada rytmowi mowy i synchronizuje uwagę słuchaczy. Gesty są prawie niewidoczne w ciemności, za to słowa są wyraźnie słyszalne. Zatem być może język wyewoluował nie z konieczności wydawania poleceń i sygnałów, ale z chęci dzielenia się ciekawymi historiami.
1: Ciekawe, czy język zmienia się, kiedy Polacy wspólnie grillują.
0: Da się obronić teorię, że pochodzimy pewnie w niektórych sytuacjach od człowiekokształtnych. A teraz bardzo ciekawa historia, która wraca i to na ekrany kin. Chodzi mianowicie o absolwenta. Od jutra, czyli od 4 września, będzie można ten znakomity film w reżyserii Mike'a Nicholsa obejrzeć w kinach, nawet w odrestaurowanej wersji 4K. Kolejne seanse otwierają nowe pytania, nie tylko dotyczące pani Robinson. Wystarczy spojrzeć na dyskusję widzów dotyczące finału, pisze na łamach Gazety Wyborczej Piotr Głuszkowski. I przypomina historię tego filmu. 1967 rok. Na ekrany trafiły 2 filmy, które uznaje się za przetarcie szlaków dla nowego Hollywood. Pierwszym z nich byli Bonnie i Clyde. Opowieść o krucjacie tytułowej pary przestępców, a drugim był właśnie Absolwent. Amerykańskie kino szukało nowego języka, żeby nadążyć za zmianami, które następowały w kraju. Odchodziło od dotychczasowych reguł obyczajowych i wizerunku pięknych, szlachetnych bohaterów. No i okazuje się, że dzisiaj ci niektórzy bohaterowie, czy te wykreowane postaci są postrzegane zupełnie inaczej. W pani Robinson dzisiaj łatwiej zobaczyć kobietę uwięzioną w małżeństwie, rozczarowaną własnym życiem. Anne Bancroft, odtwarzająca tę rolę, wtedy już uznana aktorka z Oscarem i nagrodą Tony, na koncie, od początku nie chciała sprowadzać bohaterki do roli kusicielki. Interesowało ją przede wszystkim poczucie straty i dojmujący smutek, pisze publicysta Gazety Wyborczej. I co ciekawe, Anne Bancroft w czasie nagrywania tego filmu była starsza od Dustina Hoffmana, ale niewiele, jedynie o 6 lat. Miała 36, a on 30. W filmie możemy uwierzyć, że ta różnica jest znacznie większa. Starszą kobietą czyni ją przede wszystkim kostium, fryzura, sposób oświetlenia, a także świat, do którego przynależy i pozycja, jaką zajmuje wobec Benjamina, czyli wobec Dustina Hoffmana. Zapraszamy do kin już od jutra na Absolwenta.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dla państwa prasę, a skoro wywołaliśmy panią Robinson, oto ona.

absolwent na ekrany kin studyjnych od jutra w odrestaurowanej wersji 4K i oczywiście niezapomniany Dustin Hoffman. 4 minuty pozostaje do godziny 7:00.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu bohaterem zapisków ze współczesności jest Grzegorz Boguta, naukowiec, opozycjonista, wraz z Mirosławem Chojeckim współtwórca niezależnej oficyny wydawniczej Nowa.
2: Postanowiliśmy zrobić huczne obchody wydania setnej pozycji Nowej. To były miesiące Kazimierza Brandysa. Przygotowaliśmy coś w rodzaju oświadczenia, że będziemy dalej działać jako

0: niezależne wydawnictwo, a niezależne od trzech cenzur, czyli państwowej, kościelnej i solidarnościowej.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
2: Tworzy projekty bazarów oraz targowisk miejskich, które łączą potrzeby handlarzy, lokalnej społeczności i ekologii. Skupia się na przestrzeniach niedocenianych, marginalizowanych i tymczasowych. W studiu projektowym będziemy gościć Aleksandrę Wasilkowską. Zapraszam dziś o 13.05. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: A na zegarach już 7.
1: Poranek dwójki.
4: Jest czwartek, to trzeci dzień września, 246 dzień roku. 119 dni pozostało do końca roku, a imieniny obchodzą dziś Szymon, Izabela i Grzegorz. W studiu jest już Marcin Pesta, który przedstawi Państwu wiadomości kulturalne.
5: Dzień dobry Państwu. Młyn Wojciecha Fangora w Błędowie ma nowego właściciela. Nieruchomość, w której mieszkał artysta i miał swoją pracownię, kupił samorząd województwa mazowieckiego. Po remoncie ma tam powstać muzeum poświęcone twórczości malarza. Do tej pory obiektem zarządzała rodzinna fundacja. Teraz opiekę nad nim przejmie jedna z mazowieckich instytucji kultury. Jak mówi prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora Piotr Patkowski, zarówno obrazy artysty, jak i młyn trafiły w dobre ręce.
6: Dla mnie to jest najlepsze rozwiązanie. Przedyskutowałem to z całą rodziną, z fundacją, z moją mamą, bo inaczej to by zginęło po prostu. A mi się wydaje, że tu jest duża wartość, no bo żył i mieszkał i tworzył tutaj wielki artysta.
5: Przestrzeń młyna jest wyjątkowa, więc i muzeum będzie niekonwencjonalne, zapewnia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: To nie jest tylko kwestia obrazów, bo obrazy można zobaczyć w internecie, obrazy można zobaczyć w galeriach, ale to jest miejsce jego życia, tak, przez 16 lat, więc tutaj poczujemy klimat człowieka, tak, jak on funkcjonował.
5: Wojciech Fangor mieszkał w Błędowie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 1999 roku. W dawnym młynie urządził swoją pracownię. Samorząd planuje, by miejsce to stało się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Miejsca pochówku polskich żołnierzy z września 1939 roku odnaleziono na terenie starego cmentarza w Łambinowicach na Opolszczyźnie. Prace archeologiczne trwały tam od lipca tego roku. Zakładaliśmy, że znajdziemy szczątki polskich żołnierzy, zaznacza dyrektorka Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Violetta Rezler-Wasielewska.
8: Jeszcze niedawno, kiedy oprowadzałam pod starym cmentarzu jenieckim zwiedzających, mówiłam o tym, że na starym cmentarzu jenieckim nie ma śladów z II wojny światowej. Te prace archeologiczne, które prowadzimy tak naprawdę od 2022 roku, weryfikują nasze ustalenia.
5: Prace archeologiczne prowadził zespół doktora Dawida Kobiałki z Uniwersytetu Łódzkiego. To bardzo ważne odkrycie, mówi archeolog.
9: Jak wynikało od materiałów archiwalnych, musieli ginąć w czasie niewoli. W trakcie tegorocznych badań odkryliśmy przestrzeń, którą nazywamy roboczo kwaterą polską. Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są groby właśnie wrześniowców. W przyszłym roku byśmy chcieli to miejsce kompleksowo przebadać, szczątki zabezpieczyć, podjąć.
5: Szacuje się, że w latach 1939-45 przez Łambinowicki Kompleks Jeniecki mogło przejść nawet 70 tysięcy Polaków, wśród nich powstańcy warszawscy. W serwisie smutna informacja. W wieku 70 lat zmarła Cassandra Wilson, jedna z najwybitniejszych wokalistek współczesnego jazzu, dwukrotna laureatka Grammy, odeszła w swoim domu w Jackson w stanie Mississippi. Cassandra Wilson była znana z charakterystycznego głębokiego głosu oraz łączenia jazzu z bluesem, folkiem, soulem i country. Międzynarodową sławę przyniosła jej m.in.

innymi płyta Blue Light Till Dawn z 1993 roku. W 2022 została uhonorowana tytułem Nea Jazz Master, jednym z najważniejszych wyróżnień w amerykańskim jazzie. George Clooney odebrał Złotego Lwa za całokształt twórczości podczas otwarcia

0: wygłosiła Laura Dern.
1: Aktor odbierając nagrodę mówił o tym, że kino może przypominać ludziom, jak wiele ich łączy. Nikt nie śmieje się ani nie płacze w różnych językach. Rodzice martwią się w ten sam sposób, a wszyscy mamy podobne marzenia, powiedział Clooney. Filmy nie zatrzymują wojen, nie obniżają inflacji, nie naprawiają wyników wyborów, ale robią coś niezwykłego. Przypominają nam, że obcy człowiek nigdy nie jest tak naprawdę obcy i że może się okazać bohaterem czyjejś historii, że wciąż możemy usiąść razem w ciemności i przejąć się losem ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy. I być może dzięki temu wszystko będzie dobrze, mówił aktor. A wieczór otwarcia zakończy pokaz filmu Ink Danego Boyle'a, opowiadającego o początkach medialnego imperium Ruperta Murdocha. Przez kolejnych 10 dni w Wenecji prezentowanych będzie ponad 100 filmów z całego świata. 21 powalczy w konkursie głównym o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
2: Pogoda.
3: Pogoda mocno daje znać, że za pasem już jesień. Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie przelotny deszcz. Na Pomorzu możliwe są burze z opadem, z gradem do 15 i z deszczem do 15 mm. Rano na wschodzie i południowym wschodzie mgły. Widzialność miejscami do 300 metrów i to ważna wiadomość dla kierowców. Temperatura od 20 do 23 stopni nad morzem, na Podhalu i Sowalszczyźnie około 19 stopni. W stolicy 22 stopnie.
4: Reklama.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
5: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
5: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Reklama.
3: 7 minut po 7 to czas, w którym kierujemy do Państwa prośbę o wiadomości do nas w sprawie płyt. Płyty dziś to płyta Luki Faulisiego, francusko-włosko-serbskiego skrzypka i w roli głównej nasza płyta tygodnia. Nieustannie fascynuje mnie barwa tonacji c-moll oraz wszystkie jej harmoniczne osobliwości i modulacje. Tak mówił Rafał Blechacz. Jego najnowszy album prezentuje interpretacje m.in. koncertu fortepianowego numer 24 Wolfganga Amadeusza Mozarta. To nasza płyta tygodnia.

0: Koncert fortepianowy numer 24, finał, jeden z zaledwie dwóch koncertów fortepianowych, które Mozart napisał w tonacji molowej. To nasza płyta tygodnia, płyta Rafała Blechacza i wiemy już, że ta płyta powędruje do pana Tadeusza z Poznania, a do pana Michała ze Skawiny nasza płyta dodatkowa.
1: Poranek dwójki.
0: Do dziewiątej zaprosimy Państwa między innymi i namówimy, mam nadzieję, do spędzenia soboty wraz z lekturą Adama Mickiewicza, bo w sobotę kolejne już narodowe czytanie, tym razem w roli głównej Dziady. Zaprosimy Państwa także na festiwal Dni Muzyki Ukraińskiej.
2: Śpiewem przy akompaniamencie liry korbowej przywraca świat dawnych Wernichorów.
0: Przyjdzie też ostatnia już wakacyjna pocztówka od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. Tym razem z Sycylii.
3: Przyroda, no i to niezwykłe spotkanie morza ciepłego z ośnieżonym wiosną 1911 roku wulkanem Etna.
0: Piękny krajobraz, tymczasem 12 minut po siódmej, tu dwójka.

0: Opera z londyńskiego okresu Händla, oparta na hiszpańskim romansie rycerskim o czarach i miłości, śpiewał Bajan Mejta, kontratenor, a towarzyszyła mu orkiestra barokowa we Fryburgu pod dyrekcją René Jacobsa. 17 minut już prawie po siódmej, a my zapraszamy Państwa na 12 już dni muzyki ukraińskiej w Warszawie, który rozpoczął się za 3 dni. To festiwal, którego początki sięgają lat 90., a od 7 lat rokrocznie na początku września ten festiwal wpisuje się w warszawski pejzaż kulturalny. Z dyrektorem artystycznym festiwalu rozmawiała Olga Bożyszkowska.
1: 12 dni muzyki ukraińskiej, tym razem 4 koncerty. Sięgamy do muzyki XVII wieku, ale też do muzyki powstającej niemalże tu i teraz. Od czego zaczniemy?
2: Rozpoczynamy od recitalu fortepianowego. Wspaniały pianista Danilo Sajenko. I program też, no, myślę, że bardzo ważny, ciekawy i niezwykły, bo szeroka panorama od Mikoły Łysenki, który jest takim ukraińskim Moniuszką, można powiedzieć, przez Borysa Latoszyńskiego, który jest takim ukraińskim Szymanowskim. No dalej Lew Rewódzki, Jewgen Stankowicz, Wsewolod Zaderacki, Wiktor Kosenko. To jest 6 września. Kolejny koncert przeniesie nas w czas wcześniejszy, bo jak pani wspomniała, XVII i XVIII wiek. Tu też lubię przy tej okazji mówić o tym, że właśnie w granicach Rzeczpospolitej Dwojga Narodów miało miejsce spotkanie wschodu i zachodu. I właśnie tutaj, w kontekście tego wschodniego prawosławia i muzycznej tradycji tego wyznania, dokonała się symbioza wschodnich intonacji i zachodnich technik kompozytorskich, no, z polifonią, kontrapunktyką, wielochóralnością. Także jeśli dzisiaj mówimy o muzyce cerkiewnej i jej bogatej tradycji wszelakiej, też rosyjskiej, to właśnie w dawnej Rzeczpospolitej spotkanie wschodu i zachodu rozpoczęło tę bogatą drogę muzyki cerkiewnej, a na koncercie 8 września z udziałem kijowskiego zespołu Partes będziemy mogli usłyszeć utwory Mikoły Dyleckiego, Andrija Raczyńskiego, Dmytra Tuptaly, ale także twórczość anonimową. Zapraszam, aby usłyszeć tego dnia, jak to dawniej bywało.

0: O. Ale to dawniej też będzie pokazane na kolejnym koncercie, bo myślę w tej chwili o koncercie 11 września z udziałem śpiewaka Andrija Laszuka z Równego, który śpiewem przy akompaniamencie liry korbowej przywraca świat dawnych Wernichorów i dawnych opowiadaczy śpiewem różnych historii. To niezwykle ważna tradycja w ukraińskim świecie. Myślę o takich postaciach jak Kobzarze. To byli śpiewacy, często niewidomi, którzy opowiadali historię o kozakach, o ich bohaterskich, ale też tragicznych losach, o ludowej religijności przy akompaniamencie kobzy, czyli pierwowzoru bandury, takiego instrumentu wielostrunowego. To bardzo ważne, bo też tutaj warto powiedzieć o tym, że zbiór wierszy ukraińskiego wieszcza Tarasa Szewczenki właśnie ma nazwę Kobzar po ukraińsku, po polsku, czyli Kobzarz. No i finał festiwalu 13 września. Grandy finale, bo z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy z Kijowa, pod dyrekcją jej szefa Teodora Kuchara, pokaże szerokie spektrum ukraińskiej symfoniki. Roman Prodatkiewicz, jego utwory na swój dyrygencki pulpit kładli tacy wielcy mistrzowie batuty jak Leopold Stokowski na przykład. Na tym koncercie również zabrzmi muzyka Borysa Latoszyńskiego. Jego wczesna twórczość, eksperymentalna, ekspresjonistyczna. Na program koncertu symfonicznego złoży się jeszcze utwór Jewgena Stankowicza, drugi koncert skrzypcowy z udziałem skrzypka Andrija Czajkiewskiego i finał koncertu to Cienie zapomnianych przodków, suita z baletu Iwana Niebesnego. Więc zapraszam Państwa do przyjścia na te koncerty. Wasza obecność będzie znakiem tego, że nasza działalność jest potrzebna, że ten wysiłek, który dzisiaj Ukraina wkłada w obronę swego przeżycia, że on jest ważny, że my mu towarzyszymy. Możemy go nawet wesprzeć tak w końcu może nietrudny sposób, jak przyjście na koncert.
1: Mogą Państwo obejrzeć także wspomniany tu przed momentem film Cienie zapomnianych przodków Siergieja Paradżanowa. To film, przy którym po raz kolejny można czule spojrzeć na wschód. A o festiwalu opowiadał Roman Rewakowicz, dyrektor artystyczny 12 Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. Przed nami spotkanie z twórcą ukraińskiej opery narodowej

0: Marzenia to jedno z najpiękniejszych dzieł Mykoły Łysenki, ojca ukraińskiej muzyki narodowej. Na fortepianie grał Dmytro Czoni. Przypomnijmy, Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie rozpoczną się już 6 września. Już prawie 28 minut po 7 słuchają Państwo drugiego programu Polskiego Radia.
1: Pocztówki operowe.
0: Podobno wulkan Etna nieco się już uspokoił i w końcu dotarła do nas pocztówka od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka.
2: Witamy Państwa o poranku i zapraszamy w kolejną podróż. Choć tutaj chciałabym zrobić takie zastrzeżenie, że przypisywanie szczególnego znaczenia konkretnym podróżom artystów i potem szukanie owoców tej podróży jest dość ryzykowne. Niekiedy dopuszczamy się pewnych nadużyć. Wydaje się, że w przypadku Karola Szymanowskiego i Króla Rogera sytuacja jest oczywista.
3: Nawiązując do twojej tezy, no niektórzy muszą podróżować aż na Sycylię, by znaleźć inspirację, a Richard Strauss wystarczy, że przeszedł się po własnym domu, żeby napisać całą symfonię na ten temat. Wracając jednak do tematu naszego dzisiejszego spotkania, Szymanowski interesował się kulturą starożytną, zanim jeszcze zaczął podróżować i szukać jej w świecie realnym, a nie tylko książkowym. Gdy nadszedł czas, skonfrontował to, co znał z książek, z realnymi obrazami dawnych kultur. Choć nigdy nie odwiedził Grecji, wielokrotnie przebywał we Włoszech, chłonąc klimat, piękno i szukając wrażliwości tak spójnej z jego własną, wrażliwości na krajobrazy, sztukę i historię. Jedną z najważniejszych wypraw do Italii była ta z wiosny roku 1911.
2: Pierwsze wrażenia były szczególne dla Szymanowskiego.

0: Wielkiego, to wizytę na Sycylii zaczął od Messyny, która była miastem spustoszonym po straszliwym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce zaledwie 3 lata przed jego podróżą tam. Później Szymanowski i przyjaciel, z którym podróżował Stefan Spis, udali się do Palermo i tam kompozytor po raz pierwszy podziwiał normańskie świątynie z ich cudownymi mozaikami. No i właśnie tu umieścił później akcję pierwszego aktu króla Rogera. Zwiedził także Muzeum Archeologiczne i tam podziwiał zachowane okruchy starożytności, kolekcje rzeźb, ceramiki, a także metopy. Jeśli chcielibyśmy dalej wędrować jego szlakiem, to jedziemy z Palermo do starożytnego miasta Segesta, w którym wznosi się wielka, nigdy nieukończona świątynia dorycka z V wieku przed Chrystusem. No i tutaj także czujemy powiew króla Rogera.
1: Tu ważne zastrzeżenie. Pomimo tego, że wydawać by się mogło, że Karol Szymanowski i Jarosław Iwaszkiewicz podróżowali wspólnie, Szymanowski nigdy z Iwaszkiewiczem nie byli razem na Sycylii. Jarosław Iwaszkiewicz, współlibrecista króla Rogera, autor książki o Sycylii, zbierającej, konkludującej jego wspomnienia z licznych podróży, które odbywały się na przestrzeni kolejnych dekad. Mimo że Sycylia była ich jakimś wspólnym tematem, ale nie była przez nich razem odwiedzona.
0: To prawda. I jeśli dalej byśmy chcieli wędrować szlakiem tej podróży Szymanowskiego z 1911 roku, to później południowym wybrzeżem udajemy się w stronę Agrygentu, czyli Agrigento, w którym także zachował się zespół starogreckich świątyń, i do Syrakus, stolicy dawnej koryńskiej kolonii. Także tam, mimo że miasto przeszło liczne wojny i katastrofy, przetrwały zabytki starożytne, świątynia Artemidy, no i w obrębie miasta odnajdziemy także źródło Aretuzy. To co prawda nie jest historia operowa, no ale co nam szkodzi nieco zboczyć z tego szlaku. Sycylijska wyprawa Szymanowskiego zakończyła się w Taorminie. I myślę, że jak sobie wyobrazimy to, jak to zetknięcie z różnymi światami na małej przestrzeni, na jednej wyspie musiało być szokujące, inspirujące, no to później dużo lepiej rozumiemy króla Rogera, który układał się w głowie obu panów przez wiele, wiele lat, bo od tego 1911 aż do premiery, która była w 1926 roku.
1: Ale wynika on nie tylko z architektury i kultury, ale też z wyjątkowej natury i klimatu Sycylii, dusznego, gorącego, gdzie przyroda jest zaskakująco bujna, obfita i przesadzona.
0: Przyroda, no i to niezwykłe spotkanie morza ciepłego z ośnieżonym wiosną 1911 roku wulkanem Etna. To wszystko gdzieś tam w królu Rogerze drzemie.

Hymn z ostatniego aktu króla Rogera, opera kończy się o świcie, gdy król zostaje sam i zwraca się do wschodzącego słońca. Mariusz Kwiecień śpiewał tę partię na największych scenach świata. Była to pocztówka operowa od Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. Wielkimi krokami zbliża się trzeci sezon podcastu Anatomia Opery. Premiery nowych odcinków spodziewamy się w drugiej połowie września, ale odcinek o królu Rogerze otwierający drugi sezon, mogą Państwo go już posłuchać w dowolnym momencie. Jest dostępny w serwisie podcasty.polskieradio.pl, a także na YouTube i Spotify. 23 minuty pozostało do godziny 8:00.

To Marsz Scytów, a na zegarach 20 minut pozostaje do godziny 8. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za moment w studiu pojawi się ponownie Tomasz Cudowski z przeglądem prasy, w którym między innymi wspomnienie Ignacego Karpowicza. Przypomnijmy, że pisarz odszedł kilka dni temu, co jest oczywiście wielką stratą.

0: Amerykańska pieśń sprzed lat, Sinner Man, tymczasem kwadrans do 8, a za moment przegląd prasy.
1: Przegląd prasy.
0: I ponownie dzień dobry, mówimy Tomaszowi Cudowskiemu.
2: I ponownie dzień dobry Państwu i Tobie. Zaczniemy od, w drugim przeglądzie prasy, tygodniki, bo tak powiem, dzienniki się skończyły, te działy kulturalne. I zaczynamy od wspomnień tych, co odeszli. Na początek Tygodnik Powszechny, tu artykuł poświęcony Ignacemu Karpowiczowi. Został po nim jaskrawo-zielony sweter, taki, który skupia wzrok, zdaje się od niechcenia wyciągnięty z szafy, do niczego nie pasuje, a jednocześnie dobrze leży. Promował w nim swoją, jak się miało okazać, ostatnią powieść Ludzie z nieba. Założył go także na galę Nagrody Literackiej Nike w 2025 roku, wspomina Magdalena Nowicka-Franczak. Do jego wyróżnienia nominowany był po raz piąty. Prowadząca uroczystość Grażyna Torbicka zapytała Karpowicza, czy to, że wychodzi na scenę właśnie po raz piąty po odbiór Złotego Pióra, pamiątki dla finalistów, powoduje, że ten wieczór jest już bezstresowy. Pisarz w charakterystycznym dla siebie stylu zaprzeczył. W tym świecie nie da się chyba pozbyć stresu, dlatego tak świetnie prosperują koncerny farmaceutyczne. Po czym zapewnił, że sam wybiera spacery z ukochaną panią pies.
0: Spacery po warszawskim Mokotowie. Zastanawiam się, czy to właśnie w takim kolorowym swetrze Ignacy Karpowicz był podczas nagrania rekomendacji kulturalnych dla nas, dla dwójki. To było tak niedawno.
2: No właśnie. A Michał Nogaś z kolei we wspomnieniu napisał, gdy okazało się, że Ignacy był, że stał się czasem przeszłym, wiele osób przyznało, że był ich głosem, że potrafił nazywać to, co je gryzło, że znalazł słowa na określenie stanów, których tak wielu z nas doświadczyło. Być może zbyt rzadko to od nas słyszał. Być może tak właśnie było, pisze Magdalena Nowicka-Franczak. Z kolei w polityce wspomnienie Dolly Parton, pióra Bartka Chacińskiego. Zmarła 25 sierpnia. Żegnała ją cała Ameryka. Nie ma w tym zdaniu cienia przesady, bo Hillary Clinton wspominała jej dobre serce, a Donald Trump nakazał opuszczenie do połowy masztu flag w budynkach publicznych na cały tydzień. 10 lat temu, kiedy stanęli przeciwko sobie w ostrej kampanii, obie połówki podzielonej Ameryki obserwowały m.in. właśnie Parton. Czy ważniejsze będzie dla gwiazdy country wychowanie na konserwatywnym południu, czy jednak wspieranie walki kobiet o samostanowienie? Wykręciła się po raz kolejny od odpowiedzi, żartując, że niezależnie od tego, kto wygra, kraj będzie obserwować szczególną odmianę huśtawki nastrojów, czyli zespół napięcia prezydenckiego. Jeśli chodzi o poglądy, dalej Bartek Chaciński tak ją charakteryzuje. Sama wydawała się lewicowa w społecznych poglądach, ale konserwatywna w innych, choćby przywiązaniu do broni, którą woziła ze sobą dla bezpieczeństwa. Jedni przyjmowali jej krzykliwy wizerunek zupełnie serio, inni widzieli w tym odgrywanie scenicznej roli. I publicysta przypomina taki epizod z lat 70., kiedy udzieliła wywiadu dla Playboya. Nie zgodziła się wprawdzie na nagą sesję. We wspomnieniach obiecywała, że zgodzi się, kiedy dociągnie do setki, ale sama rozmowa z nią z prowokacyjną okładką w stroju króliczka podwoiła wtedy sprzedaż magazynu. No, była znana również z peruk potężnych, takich bardzo spektakularnych. Mam ich 365 na każdy dzień w roku, tłumaczyła. Nie obrażały jej dowcipy o blondynkach. Po pierwsze wiem, że nie jestem głupia, a po drugie wiem, że nie jestem blondynką. Mogła też błysnąć dowcipem w wywiadzie. Kiedy ludzie pytają, ile czasu zajmuje mi zrobienie włosów, odpowiadam, nie wiem, bo mnie wtedy przy tym nie ma. Będziemy ją pamiętać właśnie z takich zabawnych chyba historii. No i oczywiście ze wspaniałej kariery piosenkarskiej. Teraz zaglądamy.

0: Wracamy do Gazety Polskiej, do naszego ulubionego działu kulinarnego. A dokładnie Jacek Liziniewicz przedstawia historię bakłażana w polskiej kuchni. Zacznę od tego, że każdy, kto zajrzy do mojego tunelu foliowego, powinien wyciągnąć jeden wniosek. Chłopie, przestań pisać o rolnictwie. Niestety ogródek przedstawia smutny obraz, przyznaje publicysta, zarośnięty chwastami i zmarnymi owocami. Jest tylko świadectwem tego, że nie miałem w tym sezonie czasu, pewnie i ochoty, słyszę wewnętrzny złośliwy głos. Na tle tej beznadziei dość pozytywnie wyróżnia się roślina, z którą przy sadzeniu nie wiązałem większych nadziei, a którą kupiłem z ludzkiej ciekawości, czyli bakłażan właśnie. Nie jest to najpopularniejsze warzywo w naszym kraju. Trudno powiedzieć dlaczego. Z pewnością nie dlatego, że go nie znano. Do Europy bakłażany dotarły za pośrednictwem Arabów już w VIII i IX wieku, co oznacza, że pojawiły się na starym kontynencie szybciej niż pomidory i ziemniaki. Ale to te ostatnie od dekad podbijają polskie stoły. Bakłażan nadal jest ciekawostką, możliwe, że również dlatego, że potrawy z tego warzywa nie są szczególnie cenione nad Wisłą. Musaka się u nas nie przyjęła, podobnie jak ratatouille i inne tego typu dania warzywne. Powoli jednak zaczynamy zmieniać swoje nastawienie. Bakłażany stały się dostępne, ale nadal skala ich produkcji jest marginalna. Tu wśród zalet wymienia Jacek Liziniewicz niską kaloryczność. 100 gramów bakłażana dostarcza jedynie 25 kalorii, więc to jest bardzo dietetycznie. Natomiast z minusów takich mało kto wie pewnie, że bakłażan zawiera nikotynę. Co prawda śladowe ilości, przyznaje publicysta. Żeby dostać tyle nikotyny, co z jednego papierosa, trzeba by zjeść około 20 kilo bakłażana naraz.
1: To może to jest jakaś metoda narzucania.
0: Może, albo zrzucanie kilogramów. I na zakończenie jeszcze zaglądamy do internetu. Tancerze częściej odczuwają radość i rzadziej cierpią na depresję. To wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Psychology of Sport and Exercise. Takie badania przeprowadzili naukowcy z Indyjskiego Instytutu Technologii w Bombaju. Przebadali ponad 80 osób, zarówno tancerzy, jak i osób nietanecznych, nazwijmy to. Najpierw był prosty test. Trzeba było nacisnąć klawisz, gdy na ekranie pojawiło się zielone kółko. No, tu obie grupy uzyskały równie dobre wyniki, ale kółko zostało zastąpione zdjęciami twarzy o różnej mimice, czyli twarze radosne, gniewne lub neutralne. Wyniki osób nietańczących nie zmieniały się w zależności od mimiki. Tancerze natomiast szybciej i skuteczniej reagowali, widząc twarz radosną. Badacze wysnuli na tej podstawie następujący wniosek. Pozytywne emocje poprawiają refleks. Ponadto mózg tancerza jest bardziej wyczulony na wykrywanie radości, czyniąc jego posiadacza oczywiście osobą bardziej szczęśliwą. Badania wykazały również, że tancerze lepiej reagują na stres, rzadziej dopadają ich objawy depresji, a im dłużej uprawia się taniec, tym dłużej doświadcza się lepszego samopoczucia psychicznego. Potwierdziły to deklaracje badanych, ale również wyniki rezonansu magnetycznego. Czyli nic, tylko tańczyć.
1: No trzeba tylko uważać na różne kontuzje. Ale słuchając Tomku przeglądów prasy, teraz wiem, że trzeba więcej tańczyć i spędzać zdecydowanie więcej czasu z przyjaciółmi przy ognisku.
0: Tak. Zdecydowanie tak. Nawet grilla niech będzie, jeśli ktoś nie ma możliwości rozpalenia ogniska.
1: I tego Państwu życzymy.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Johann Sebastian Bach. Kantata 140. Wachet auf, ruft uns die Stimme.
2: 200 kantat Jana Sebastiana Bacha. Legendarny cykl audycji profesora Mirosława Perza. Dźwiękowy przewodnik po genialnych dziełach jednego z największych twórców w historii muzyki. Od 4 września na platformie podcastowej Polskiego Radia. To się czyta.
3: Adam Robiński. Faronauci. Dookoła Bałtyku. Postanowiłem zostać latarnikiem. Zapuścić brodę, ćmić fajkę i ze zdumieniem patrzeć, jak reszta świata z sobie tylko wiadomych powodów gna do

0: szans na złamanie karku.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Łukasz Lewandowski.
2: Autopromocja.
3: Wybiła 8.
1: Poranek dwójki.
3: Czwartkowy poranek, dziś trzeci dzień września, 246 dzień roku, 119 dni pozostało do końca roku. Solenizanci dziś to Szymon, Izabela i Grzegorz. Jeszcze raz proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia.
1: Pogoda.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada na dziś zachmurzenie, choć za naszym radiowym oknem widać nieco słońca. Miejscami to zachmurzenie ma być okresowo duże, lokalnie pojawią się przelotne opady deszczu, a na Pomorzu także burze. Tam może spaść około 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna na większości obszarze Polski będzie wahać się od 20 stopni do 23. Chłodniej nad morzem, na Podhalu i na Suwalszczyźnie, gdzie maksymalna temperatura to będzie 19 stopni. W Warszawie pochmurno, będą także przejaśnienia, a temperatura wahać się będzie od 20 do 22 stopni. Towarzyszyć nam będzie dziś słaby, umiarkowany wiatr wiejący z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.

0: Polskiego Radia, Poranka Dwójki, a dziś między innymi w naszej audycji rozmowa o narodowym czytaniu. W sobotę wspólnie czytać będziemy Dziady Adama Mickiewicza.
1: Też dla mnie ta opowieść mówi wiele o realiach oporu, bo to jest kobieta, która ma na drugie imię opór.
0: To za moment w Poranku Dwójki i zapowiedź dzisiejszej audycji Rozmowy na lato. Po co opowiadać o wojnie, świecie, w którym jest więcej wojen niż opowieści? Po co na nowo przywoływać widma wciąż ruchliwe, walczące codziennie na frontach współczesności? Te pytania w swojej najnowszej książce Niedaleko pana pada granat od jabłoni stawia literaturoznawczyni i pisarka Agnieszka Daukrza. Ale to nie jest do końca opowieść o wojnie, raczej o wielu walkach, jakie w swoim życiu stoczyła Żydówka z Sambora Lina Fishman, a także o utraconej córce Ewie, której Lina szukała przez całe swoje powojenne życie.
1: Też dla mnie ta opowieść mówi wiele o realiach oporu, bo to jest kobieta, która ma na drugie imię opór, ale właśnie ciekawy jest ten opór, ponieważ to nie jest taka figura pnąca się. To jest opór jak kłączek, który się rozrasta poziomo i próbuje anektować kolejne partie, żeby umocnić swoje istnienie. Tak było w tym przypadku, że ona jest bardzo nieznaczna, ona tak też o sobie myślała, a jednocześnie dokonywała wielkich rzeczy, niczego się nie bała. Kiedy chciała już pod koniec lat 50. pojechać raz do Sambora, żeby sprawdzić, czy dziewczyna, która tam mieszka, jest jej dzieckiem, bo pojawiła się i taka hipoteza o kolejnej możliwej córce, to pisała wprost do Gomułki. Nie dlatego, żeby był jej ulubioną postacią i wierzyła w jakąś możliwość interakcji, ale dlatego, żeby uzyskać wizę i jakieś dofinansowanie tego wyjazdu. No więc była w stanie poruszyć góry, żeby osiągać swoje cele. Matka Lwica, tak mówiły jej dzieci. A jednocześnie nigdy nie mogły zrozumieć, dlaczego ona zdecydowała się rozdzielić kiedyś właśnie z Ewą. Tamtą Ewą, pierwszą Ewą z Sambora i później być może drugą Ewą, która później została adoptowana przez Tuwimów. Opowiadamy tak o tym, ale tych niuansów w tej historii jest dużo, dużo więcej.
0: Spotkanie z Agnieszką Daukrzą i pełną niuansów opowieść o niezwykłym życiu Liny Fishman, opowiadanym w książce Niedaleko pada granat od jabłoni, dziś w Rozmowach na lato o 20:00, tuż przed transmisją wieczornego koncertu festiwalu Chopin i jego Europa. Na to spotkanie literackie zapraszamy w imieniu Moniki Zając.

0: My Blue Heaven, czyli złota era amerykańskiego jazzu, kompozycja z 1927 roku, a towarzyszyła nam muzycznie londyńska orkiestra kameralna pod kierownictwem Simona Rattla. Teraz zaglądamy i zapraszamy Państwa do Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, a tam wystawa Muzyczna podróż przez PRL. To wystawa, którą zwiedzać można zaledwie od kilku godzin tak naprawdę. Wczoraj odbył się huczny wernisaż. Wystawa zatytułowana jest Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To wystawa, która opowiada o czterech dekadach polskiej muzyki i o tym, jaką rolę odgrywała w Polsce Ludowej. A z twórcami wystawy spotkał się Witold Banach.
1: Wystawa pokazuje wpływ muzyki na ludzi i to, jak muzyka była wykorzystywana przez komunistyczne władze, które nie mogły sobie pozwolić, by tak ważny obszar był pozostawiony sam sobie, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski.
2: Ideą tej wystawy jest opowieść muzyką i poprzez muzykę o czterech dekadach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, o tym, jak reżim się cementował i jak ten cement był rozbijany w różne przestrzenie wolności właśnie poprzez muzykę, poprzez piosenkę. Zaczynamy oczywiście od 44, 22 lipca, to pierwsza data, która pojawia się w naszym kalendarium, a doprowadzamy tę opowieść aż do roku 89, przez kolejne dekady, kolejne gatunki muzyczne, od jazzu, przez big beat, bardów, aż po festiwal w Jarocinie i eksplozję rocka, punk rocka, a nawet metal.
1: Pomysłodawca i jeden z kuratorów wystawy, Marek Stremecki, wyjaśnia, że wystawa jest barwnym kolażem pokazującym przede wszystkim historię PRL-u, ale przez pryzmat muzyki.
3: W latach 50., 60. i tak dalej była muzyka bardzo zróżnicowana i też opowiadanie o PRL-u było różne. Dlatego po pierwsze, że były ograniczenia cenzuralne, to jest jedno, a drugie, była różna estetyka i różnie o tym PRL-u opowiadano. Opowieść o Polsce Ludowej poprzez muzykę jest dwojaka. Jedna to jest ta opowieść muzyczna, oficjalna, propagandowa, o nowej to hucie piosenka, o nowej to hucie są słowa i tak dalej. I jest ta druga, mniej oficjalna, gdzie artyści, prawie wszyscy, podejmują grę z cenzurą.
1: Odwiedzających wystawę wita motoryzacyjny symbol PRL-u, mówi jeden z kuratorów, Krzysztof Banach.
4: Syrenę zna chyba każdy. W tej wersji 105L już się pojawiały radia. Czasem wykorzystywano je jako takie boomboxy, to znaczy można je było ustawić przy plaży, ognisku. Dochodziła ze środka muzyka. W tym pokazie dźwiękowym usłyszycie Państwo taki miks przebojów PRL-owskich. Ale ta piękna, kolorowa działalność estradowa jest przerywana, przemówienie dygnitarzy partyjnych. Pokazujemy w ten sposób, że

0: że jest piękna pieśń, ale do tego jest też system, który był systemem totalitarnym.
1: Wystawa składa się z sal, w których można oglądać eksponaty, zdjęcia, instrumenty, które towarzyszyły artystom w kolejnych latach trwania PRL-u. Pierwsza sala poświęcona jest odradzającemu się po wojnie życiu muzycznemu. W drugiej przypomniano początki jazzu w Polsce.
0: Jazz jest taką pierwszą muzyką wyklętą przez partię, niechcianą, kojarzoną z Zachodem. Antyzachodnia propaganda w tym stalinizmie do połowy lat 50. jest bardzo mocna. Jazzu grać z czasem nie można. Jazz chodzi do piwnic, tak zwany jazz katakumbowy. Zamykane są kluby, artyści nie są wspierani. Zmienia się to pod bliżej. Po 56 roku jazz stopniowo wraca. Już pod koniec lat 50. funkcjonuje coś takiego jak Big Band Polskiego Radia. Jeden z jego muzyków, Zdzisław Przywyszewski, w Chinach kupił wspaniały saksofon francuskiej firmy. Nie mógł go kupić w Polsce i ten saksofon mamy na wystawie. Jest to bardzo ważny też etap, bardzo ważna orkiestra prowadzona przez pana Kurelewicza. Mamy eksponaty związane z Krzysztofem Komedą, między innymi pierwopis Nut do dziecka Rosemary, czy puchar z pierwszego festiwalu jazzowego w Sopocie.
1: Niezwykle ważną i ciekawą częścią wystawy jest ta poświęcona cenzurze i zmaganiom artystów z cenzurami, mówi Marek Stremecki.
2: Wszystko było w Polsce cenzurowane, każda rzecz, również plakietki na koszulki, zaproszenia ślubne i oczywiście piosenki, to jest jasne. Te płyty to dar lidera Skaldów, Andrzeja Zielińskiego. Ta okładka jest niewłaściwa. Otóż tu w centrum, ten mały chłopczyk w niebieskich spodenkach, to jest młody Lenin. I tylko specjalny cenzor takiej historii, który znał to zdjęcie wcześniej, mógł to zauważyć i wyłapać. Płyta była w sklepie. W związku z tym SB zorganizowało kilkanaście samochodów, które jeździły po Polsce, po księgarniach i tam, gdzie to było sprzedawane, zbierały te okładki, żeby je zniszczyć. Andrzejowi Zielińskiemu udało się jedną zachować. Płyty potem wyjęte z tych wrażych okładek zostały włożone do dobrych, bo zaraz wydrukowano taką poprawną okładkę. Na niej są Zielińscy i bynajmniej nie ma żadnego Lenina.
1: W kolejnych salach można oglądać eksponaty związane z rozwijającymi się w latach 60. festiwalami piosenki, rozwojem radia, co zwiększało dostępność do muzyki, a także telewizji, która pozwalała nie tylko słuchać, ale i oglądać artystów. Wszystko kończy sala poświęcona narodzinom buntu, czyli rocka, punka, metalu i festiwalu w Jarocinie, mówi Krzysztof Banach.
0: Tutaj trochę możecie się poczuć jak na festiwalu, zanurzyć w publiczność. Mamy takie ażurowe konstrukcje, na których wiszą zdjęcia i możecie trochę państwo popatrzeć na scenę jarocińską i stać się częścią tłumu. Z drugiej strony są zdjęcia pokazujące tą inwigilację bezpieki, czyli mamy dwie strony, dwie warstwy festiwalowe. Tutaj też zwracam uwagę na to nagrywanie na kasprzakach tak zwanych, te przenośne magnetofony już na baterie. To jest część też zjawiska wymiana muzyką. Już w latach 80. łatwiej jest nagrać swojego wykonawcę, nawet jeśli on płyty nie wydał, ale gra. Słyszymy go ze sceny, można zarejestrować materiał, mieć piosenkę w domu, można tą kasetę puścić w obieg.
1: W tej części wystawy znalazły się także podziemne muzyczne ziny, kasety wydawane przez zespoły, ubrania i instrumenty ówczesnych muzyków grających punka, rocka i metal, a także między innymi pamiątkowa konsoleta z pierwszego podziemnego studia nagraniowego Złota Skała, gdzie młode polskie alternatywne zespoły mogły nagrywać w miarę profesjonalnie swoją muzykę.
3: Wystawę oglądał już Witold Banach. Mi także udało się zerknąć na tę ekspozycję i szczerze ją państwu polecam. Władza ludowa, komunizm i kolejki na szczęście dawno w Polsce skończyły się. Piosenki także na szczęście pozostały. Ta wystawa jest także przyjazna dzieciom, bo są tam muzyczne odwołania, między innymi do przygód Baltazara Gąbki. Można także pokazać młodszym, jak wyglądał samochód Syrena. A starsi mogą nagrać swoje wspomnienia z PRL-u, zapewne niekoniecznie kolorowe.

0: Franz Kromer, Czech, rówieśnik Beethovena, a jego kwintet klarnetowy grał Erik Hoprich. 24 minuty po 8.
1: Rekomendacje.
0: A w tym tygodniu naszym głosem w naszym cyklu jest Rafał Mazur, basista, improwizator, doktor filozofii, który od ponad 20 lat gra swobodną improwizację i free jazz. Nagrywał i koncertował m.in. z Madsem Gustafsonem czy Mikołajem Trzaską. Grał w Europie, Chinach, Japonii i w Korei, a także w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, gdzie Rafał Mazur bardzo często komponuje muzykę m.in. do Biesów, spektaklu Piciu Herbaty i podopiecznych w reżyserii Pawła Miśkiewicza.
2: Chciałbym Państwu zarekomendować animowany film produkcji japońskiej pod tytułem Ghost in the Shell. James Cameron tak mówił o tym filmie, że jest to pierwszy prawdziwie dojrzały film animowany, który osiągnął poziom literackiej i wizualnej doskonałości. Film wyreżyserował Mamoru Oshii w roku 1995, a jest on filmową, animowaną

0: adaptacją istniejącej już wcześniej i też osiągającej wcześniej status kultowej mangi autorstwa Masamune Shirow. Bardzo ciekawa pozycja. Zarówno manga, jak i anime, chociaż ja generalnie teraz wypowiadam się o anime. Oczywiście mamy również w repertuarze film hollywoodzki. Nie będę się na ten temat wypowiadał. Klasyka cyberpunku. Pewnej wizji przyszłości naszej kultury, naszej cywilizacji, która jest bardzo mocno związana z rozwojem rzeczywistości cybernetycznej. Ta wizja mówi nam o tym, przedstawia pewną wersję tego, w jaki sposób człowiek korzysta z cyborgizacji. Jak można ulepszyć człowieka za pomocą technologii. I automatycznie pojawia się, co moim zdaniem jest w ogóle sednem całej tej historii, pytanie, co czyni człowieka człowiekiem. Nie chcę Państwu opowiadać całej historii, nie chcę robić spoilera, tym bardziej, że film właśnie w odrestaurowanej wersji krąży po kinach. Chodzi o to, że to nie jest rozrywkowe anime, mimo że jest bardzo dynamiczne i niezwykle rozbudowane, jest piękne. Ma również niezwykle piękną muzykę, ale samym sednem tego, co się dzieje w tym filmie, pytaniem, które się pojawia, jest to, czy człowiek taki jak funkcjonujący teraz, jako biologiczna istota żywa, to jest jedyny możliwy, żywy, świadomy byt. Ponieważ w filmie pojawiają się również innego rodzaju byty, których tam przedstawicielem jest władca marionetek, a główna bohaterka, mówiąc krótko, dołącza w pewnym momencie do niego. Najistotniejsze pytanie, które się tam pojawia, co właściwie czyni ludzi ludźmi? Co jest takiego niezwykłego i czy można to coś, co w filmie nazywane jest jako duch, ghost. W kulturach różny sposób to nazywano, zarówno duszą, można mówić o świadomości, o umyśle. Czy to coś można przepisać na kod cyfrowy i umieścić w maszynie? Innymi słowy, czy taki jak istniejący w filmie Ghost in the Shell scyborgizowany człowiek, bo główna bohaterka ma całe ciało nieludzkie, czy to jest jeszcze człowiek? To jest oczywiście kreska z poprzedniego wieku. Anime się bardzo zmieniła, sama kultura anime i sposób jej produkowania, ale z pełną odpowiedzialnością polecam pod każdym względem. Ghost in the Shell.
1: A polecał Rafał Mazur. Jutro ostatnie spotkanie w tym cyklu z Rafałem Mazurem, a przed nami spotkanie z Henrykiem Wieniawskim, Scherzo, Tarantella, G-moll, op. 16.

0: W tę sobotę 5 września w całej Polsce i poza granicami zabrzmiał i wybrzmiał Dziady Adama Mickiewicza. To już 15. odsłona Narodowego Czytania. Główne wydarzenia zaplanowano w Warszawie na skwerze Adama Mickiewicza przy krakowskim przedmieściu z udziałem pary prezydenckiej. Początek o 12.
1: Gość poranka dwójki.
0: O tegorocznej edycji Narodowego Czytania rozmawiamy z Wojciechem Kolarskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry.
2: Witam panią bardzo serdecznie i cieszę się, że ten dzień mogę zacząć w drugim programie Polskiego Radia razem ze słuchaczami.
0: Bardzo dziękujemy za ten komplement, jak mniemam. Narodowe Czytanie numer 1 to był rok 2012, a pierwszą wspólną lekturą był Pan Tadeusz. Przez kolejne lata czytaliśmy m.in. Fredrę, Lalkę, Wesele, Przedwiośnie, Balladynę. No a w tym roku Dziady. Dzieło trudniejsze, ale dzieło, które nawiązuje do chyba już jakiejś tradycji, można powiedzieć, Narodowego Czytania, bo Mickiewicz jest po raz kolejny.
2: No, przede wszystkim Narodowe Czytanie to jest już dzisiaj instytucja niemal państwowa. Jeżeli Narodowe Czytanie zostało wymienione przez prezydenta Karola Nawrockiego w jego orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym, zaraz po zaprzysiężeniu, to to uświadamia nam znaczenie tego przedsięwzięcia. To prawda, to jest już 15. odsłona. 15 lat temu zaczęliśmy od wspólnej lektury pana Tadeusza. W ciągu tych 15 lat ballady i romanse Adama Mickiewicza również były jedną z lektur, ale to wszystko bierze się z faktu, iż Narodowe Czytanie to z jednej strony jest wielka akcja, największa w Polsce, promująca czytelnictwo, ale myślę, że właśnie po 15 latach jeszcze wyraźniej widać, że to jest przede wszystkim akcja, która pokazuje, że istnieje coś takiego jak kanon polskiej literatury. Takie utwory, które można znać lepiej, gorzej, lubić, nie lubić, omijać w szkole, wracać do nich, ale to są utwory, które są częścią naszej tożsamości, stanowią o tym, kim dzisiaj jesteśmy.
0: Powiedział pan, podkreślił pan, że to jest narodowe czytanie, ale chyba należy podkreślić także, że to jest takie obywatelskie czytanie. Taki rodzaj spotkania, gdzie jesteśmy mimo rozmaitych podziałów wspólnotą i to właśnie literatura staje się tym polem naszego często pojednania. Wspólnie czytamy. Czasami w bardzo małych miejscowościach, gdzie wójt czyta razem z panią nauczycielką,

0: pani ze sklepu czyta razem z miejscowym lekarzem i tak dalej, dzieci, dorośli. Trzeba też bardzo często pokonać barierę wstydu, często czytamy przez mikrofon. No, jest też okazja do pobycia razem, właśnie tworzenia wspólnoty, co nieczęsto się nam już zdarza.
1: Tak, narodowe czytanie jest przedsięwzięciem wspólnotowym. Ono jakby połączyło trzech prezydentów Rzeczpospolitej i ono łączy jakby miliony Polaków. Dzisiaj mamy zgłoszenia z ponad 6 tysięcy miejsc. To pokazuje też skalę. Że
0: to tutaj jest mamy więcej niż w ubiegłym roku?
1: To jest jeszcze o kilkaset zgłoszeń mniej, ale mamy kilka dni. W ciągu ostatnich chyba dwóch dni spłynęło ponad 2000 zgłoszeń, więc to pokazuje taką dynamikę, którą obserwujemy co roku, że można się rejestrować do samego końca, czyli w tym wypadku do północy 5 września, po to, żeby zobaczyć na mapie, która znajduje się w zakładce Narodowe Czytanie na stronie prezydent.pl, że właśnie każdy, kto zgłosi się, będzie miał poczucie, że jest częścią tej wielkiej wspólnoty, tych tysięcy osób i instytucji, które wspólnie razem czytają wielkie dzieła polskiej literatury, a w najbliższą sobotę to będzie lektura lektur, czyli Dziady Adama Mickiewicza, ale rzeczywiście jestem wdzięczny za to podkreślenie tej wspólnotowości, bo fenomen narodowego czytania polega właśnie na tym, że oczywiście jest to akcja, którą organizuje Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej. To jest akcja, która odbywa się pod patronatem pary prezydenckiej. To jest akcja, do której zaprasza prezydent oraz pierwsza dama. Rozpoczną jak zawsze o 12:00 wspólne czytanie. Natomiast siła i znaczenie tej akcji bierze się właśnie z tego faktu, że to tysiące miejsc i taka oddolna aktywność Polaków mieszkających w miastach, miasteczkach, na wsiach i Polakach rozsianych po całym świecie.
0: Wiadomo już, który fragment przeczyta para prezydencka?
1: Takie szczegóły to zawsze trzymamy w tajemnicy, żeby zawsze to była pewna niespodzianka i element tej dramaturgii, która wiąże się z tym centralnym wydarzeniem, które rozpocznie się o godzinie 12:00 na skwerze Adama Mickiewicza, obok pomnika Mickiewicza, tak wpisanego w historię Polski przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, ale to, co właśnie będzie świadczyło o znaczeniu wielkości, odbywa się w setkach miejsc przy pomnikach Adama Mickiewicza, przy ulicach, placach Adama Mickiewicza w różnych miejscach w Polsce i w setkach miejsc na świecie. W ponad 40 krajach na ten moment odbędzie się narodowe czytanie, ale pewnie zgłoszenia jeszcze z innych miejsc do nas trafią.
0: Dziady to jest dramat, który w polskiej historii bywał często zapalnikiem. Wystarczy wspomnieć rok 68 i zdjęcie inscenizacji Dejmka ze sceny Teatru Narodowego. Czy to także będzie obecne w tej akcji? Czy schodzi to na dalszy plan? Czy to narodowe czytanie jest także takim momentem, kiedy sięgamy nie tylko po literaturę, ale także to, w jaki sposób ta literatura wrosła w nasze życie przez kolejne pokolenia?
1: To znów pozwolę sobie na zachowanie pewnej dyskrecji. Zachęcam wszystkich do śledzenia tego centralnego wydarzenia z udziałem pary prezydenckiej w najbliższym sobotę od godziny 12:00 w Warszawie. Zapraszam wszystkich do żeby przyszli na Krakowskie Przedmieście. Kto nie będzie mógł, będzie mógł śledzić w mediach społecznościowych na stronie Kancelarii Prezydenta, jak to widowisko będzie wyglądać. A naprawdę warto, bo oprócz polskich aktorów różnych pokoleń będzie również brał w tym spektaklu udział, w tym wydarzeniu udział znakomity litewski aktor, Vladas Bagdonas, a będą aktorzy z Białorusi, co daje mi teraz

0: możliwość jeszcze dodania jednego ważnego wątku, że w tym roku ta wspólnotowość wykracza poza jakby polską narodową wspólnotę. Dziady to jest utwór, który szczególnie w tym momencie, teraz, kiedy za wschodnią granicą trwa brutalna rosyjska agresja, kiedy trwa wojna na Ukrainie, kiedy mamy do czynienia z odrodzeniem się rosyjskiego neoimperializmu, ta lektura jakby jeszcze silniej do nas przemawia, do nas, Polaków, ale też do przedstawicieli innych narodów Europy Środkowej. Stąd wczoraj otrzymaliśmy my w kancelarii nagranie, krótkie nagranie, w którym to prezydent Litwy, Gitanas Nausėda, czyta po litewsku fragment Dziadów i też kończy to takim przesłaniem o aktualności Dziadów. I stąd obecność właśnie aktorów z Białorusi, stąd obecność aktora z Litwy, a ja myślę, że wśród publiczności również będzie wielu przedstawicieli narodów Europy Środkowej, dla których ten utwór jest też częścią tożsamości, a z całą pewnością dzisiaj z uwagi na swój ten właśnie wymiar narodowy zyskuje na aktualności.
1: Panie ministrze, na 15 edycji kobiety były autorkami lektury czytanej dwa razy. Za Polska w 2021 roku i Orzeszkowa w 2023. Trzeci raz częściowo w 2019, kiedy czytano zbiór nowel różnych autorów i wśród 8 tekstów były utwory Konopnickiej, Orzeszkowej, obok Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza czy Szulca. Czyli 2 na 15 odsłon w pełni plus jeden taki mieszany zbiór. Mickiewicz sam miał już 3 edycje, więcej niż te pisarki razem wzięte. Czy to jest przedmiotem dyskusji? Czy państwo czują, że może za dużo tych mężczyzn pisarzy, bo przecież mamy tyle wybitnych kandydatek: Konopnicka, Naukowska, Rodziewiczówna?
0: Ja przyznam, że kryterium płci nigdy nie było kluczowe. To znaczenie utworu tutaj ma najważniejsze znaczenie. Natomiast jeśli na przykład słuchacze dwójki słuchający dzisiaj naszej rozmowy mają jakieś sugestie co do kolejnych odsłon i widzieliby tam jakieś autorki jako bohaterki przyszłych odsłon, to proszę o informacje, proszę o wiadomości.
1: Prosimy pisać poranek@polskieradio.pl. Wszystkie państwa sugestie możemy przekazać do kancelarii prezydenta jak najbardziej. To narodowe czytanie to nie tylko samo spotkanie z lekturą, ale także bardzo często oprawa muzyczna, której bardzo często towarzyszy między innymi Adam Struk, zespół Monodia Polska. Często śpiewamy także to, co czytamy. Co jeszcze czeka nas w tym roku na narodowym czytaniu? Bo mówimy o Warszawie, ale tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo. Coś przykuło pana uwagę.
0: Ale wspomniała pani Adama Struga i chór Monodia. Tak, to stały partner Kancelarii Prezydenta przy narodowym czytaniu. Tak też będzie w tym roku. Dziady doskonale wpisują się też w charakter twórczości Adama Struga i jego zespołu. W wielu miejscach akcja, w zasadzie każde miejsce i każde wydarzenie w tych tysiącach miejsc w Polsce i na świecie zależy od inwencji i pomysłowości organizatorów. Te tysiące miejsc to są biblioteki, to są szkoły, to są też koła gospodyń wiejskich, ambasady, instytuty kultury, teatry. Można by było długo opowiadać, ale jedno jest tutaj najważniejsze, to spotkanie miłośników literatury, albo po prostu spotkanie tych, którzy uważają, że literatura jest ważna, że kultura narodowa jest ważna i że dobrze się spotkać tego dnia i być razem z naszymi wielkimi twórcami. Dobrze się spotkać.

0: przy lekturze Dziadów Adama Mickiewicza, bez względu na to, gdzie mieszkamy, wystarczy spojrzeć na mapę. Zachęcam raz jeszcze, żeby sięgnąć, włączyć komputer, wpisać prezydent.pl, zakładka Narodowe Czytanie. Jeśli ktoś się jeszcze nie zdecydował, może w swojej okolicy znaleźć, gwarantuję, miejsce, gdzie jest organizowane wspólne czytanie. Może tam dołączyć, albo jeszcze jest czas, żeby samemu to zorganizować, zaprosić znajomych, sąsiadów.
1: I wspólnie odprawiać dziady.
0: I wspólnie czytać tą lekturę lektur.
1: Narodowe Czytanie Dziadów w sobotę 5 września w Warszawie na skwerze Adama Mickiewicza o 12, a poza tym w setkach miejsc w całym kraju. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był Wojciech Kolarski.

Na rożku basetowym grał Andreas Ottensamer, na flecie towarzyszył mu Emanuel Paju. Powoli kończymy nasz dzisiejszy poranek dwójki, ale a propos lektury i

i spotkania wokół Narodowego Czytania, które rozpoczynamy w sobotę. Warto dodać jeszcze, że wyjątkowo na tegoroczne Narodowe Czytanie po raz pierwszy w historii akcji powstał audiobook z wybraną lekturą. Głosom bohaterów i narracji użyczyli Mariusz Bonaszewski i Dorota Landowska. Mogą Państwo to ponad 6-godzinne nagranie odsłuchać na stronie narodoweczytanie.pl. My powoli mówimy Państwu do widzenia i do usłyszenia. Iga Kamińska, Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Nieciecka-Mac. Dziękujemy Państwu za ten czas spędzony z nami i życzymy Państwu dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu bohaterem zapisków ze współczesności jest Grzegorz Boguta, naukowiec, opozycjonista, wraz z Mirosławem Chojeckim współtwórca niezależnej oficyny wydawniczej Nowa.
2: Postanowiliśmy zrobić huczne obchody wydania setnej pozycji Nowej. To były miesiące Kazimierza Brandysa. Przygotowaliśmy coś w rodzaju oświadczenia, że będziemy dalej działać jako niezależne wydawnictwo, a niezależne od trzech cenzur, czyli państwowej, kościelnej i solidarnościowej.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 12.45.
3: Tworzy projekty bazarów oraz targowisk miejskich, które łączą potrzeby handlarzy, lokalnej społeczności i ekologii. Skupia się na przestrzeniach niedocenianych, marginalizowanych i tymczasowych. W studiu projektowym będziemy gościć Aleksandrę Wasilkowską. Zapraszam dziś o 13.05. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Minęła dziewiąta.

0: dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Solarz.
1: W dwójce tej porze czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło właśnie konkurs na dyrektora Biblioteki Narodowej. To może oznaczać zmianę na stanowisku zajmowanym od blisko 20 lat przez Tomasza Makowskiego. Jego obecna kadencja kończy się we wrześniu przyszłego roku. W ostatnich latach wokół sposobu zarządzania Biblioteką Narodową pojawiały się kontrowersje. Część pracowników zarzucała dyrektorowi m.in. niewłaściwe traktowanie podwładnych. W 2025 roku Związek Zawodowy Biblioteki wystąpił z petycją o jego odwołanie. Tomasz Makowski zaprzeczał tym zarzutom. Konkurs rozpocznie się 8 września, a dokumenty będą przyjmowane do 9 listopada. Kandydaci muszą mieć m.in. wieloletnie doświadczenie w kulturze lub nauce, kompetencje menedżerskie oraz znajomość problematyki bibliotek i rynku wydawniczego. Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Biblioteki Narodowej ma nastąpić w ciągu 90 dni od zakończenia naboru. Pracowite miesiące przed Jakubem Józefem Orlińskim, jednym z najwybitniejszych współczesnych kontratenorów. Śpiewak i tancerz breakdance podczas kongresu Impact Leading Minds mówił o licznych projektach artystycznych, nad którymi obecnie pracuje.
2: Zaczynamy w Auvers-sur-Oise, to jest miejsce, gdzie zmarł Van Gogh. Tam byliśmy razem z Michałem Bielem, moim pianistą, już dwa razy. Teraz będziemy jechać trzeci raz, to będzie nasz recital. Później gramy w Dolomitach we Włoszech z Il Pomodoro, a następnie Bayerische Staatsoper, czyli Monachium, opera, a właściwie oratorium Semele scenicznie, które już wykonywaliśmy w Monachium dwa lata temu. To jest taka produkcja, która krąży. Teraz byłem w styczniu w Amsterdamie i też było właśnie to Semele i ono wraca na główne deski teatru w Monachium.
1: Wśród tegorocznych planów Jakuba Józefa Orlińskiego jest także grudniowy koncert w nowojorskiej Carnegie Hall. Artistic Intelligence to hasło tegorocznego przeglądu najnowszych zjawisk na polskiej scenie teatralnej, który rozpoczął się w Nowym Teatrze w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele i dyrektorzy najważniejszych europejskich festiwali oraz instytucji teatralnych. Wszyscy mówią dziś o AI. My proponujemy inne rozwiązanie tego skrótu. Inteligencja artystyczna to jedno z najcenniejszych zasobów sztuki. To wiedza, która nie powstaje w bazach danych, lecz rodzi się z doświadczenia, intuicji i spotkania, mówi dyrektor Nowego Teatru Michał Merczyński.
3: Przyjeżdża kilkadziesiąt osób z całej Europy, bardzo ważnych i istotnych dla życia teatralnego i festiwalowego w całej Europie. Oni oglądają te wszystkie przedstawienia i będą mogli potem zapraszać, kupować, pokazywać, przedstawiać. No my gramy z naszego repertuaru spektakl Katarzyny Kalwat-Kaufmann, który notabene w tym roku też będzie miał pierwszą swoją wizytę międzynarodową w Paryżu. Będą to trzy bardzo intensywne dni dla naszych gości i my już czujemy, że mamy bardzo mocne otwarcie sezonu.
1: W programie znalazły się m.in. spektakle Strach przed lataniem Weroniki Szczawińskiej, Szkoła Uwodzenia Magdy Szpecht, Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych Ewy Plat oraz Delighting Daniela Kotowskiego. Przegląd potrwa w Nowym Teatrze w Warszawie do soboty. Prawie tysiąc lat po normańskim podboju Anglii Francuzi ponownie przybyli do Londynu, tym razem nie z armią, lecz z jednym z najsłynniejszych zabytków swojej historii, tkaninę z Bayeux, przedstawiającą podbój Anglii przez Normanów w 1666 roku, obejrzeli w British Museum prezydent Emmanuel Macron, król Karol III i premier Andy Burnham.
4: A było co oglądać, niemal 70 metrów haftowanej historii. Normańskie okręty, konie, wojownicy i bitwa pod Hastings. To właśnie wtedy Wilhelm Zdobywca pokonał króla Harolda i przejął angielski tron. Dzisiaj jednak zamiast o podboju mówiono przede wszystkim o współpracy. Karol III przypomniał, że dzieło przedstawiające dawny konflikt po niemal tysiącu lat stało się symbolem zaufania. Niech ta tkanina oraz skarby, które w zamian pojadą do Francji, będą symbolami nie tylko naszej wspólnej przeszłości, lecz także wspólnej przyszłości. Przyszłości tkanej razem przez Wielką Brytanię i Francję. Powiedział brytyjski monarcha. Dla publiczności wystawa zostanie otwarta w przyszły czwartek, 10 września i potrwa do

0: czerwca przyszłego roku. Tyle, że zobaczyć tkaninę z Bayeux wcale nie będzie łatwo. Wszystkie bilety do końca tego roku zniknęły w mgnieniu oka. Kolejna pula wejściówek trafi do sprzedaży dopiero 21 października. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam o 13.

0: Wybrzeżu oraz na południowym wschodzie burze. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie 26 stopni i tradycyjnie chłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie, tam około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porwisty, nad morzem dość silny, zachodni i południowo-zachodni.
1: Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Reklama.
7: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy, 7,5 minuty po 9.
8: Letni kanon dwójki.

Iga Kamińska wciąż za konsoletą, przed mikrofonem Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Słuchają nas Państwo we czwartek, to trzeci dzień września. Czas płynie szybko, dopiero co zaczęliśmy nasze spotkania w letnim kanonie, a tu już ostatnia audycja. Nie zabraknie dziś płytowych nowości. Powrócę do nagrania utworów niemieckiej kompozytorki związanej ze Szczecinem, Emilii Majer, i koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza w nowym nagraniu Bartłomieja Nizioła. Odwiedzimy też festiwal Marty Archerich w Hamburgu, by posłuchać tym razem pieśni Roberta Schumana w wykonaniu Michaela Wolle i samej pianistki. Kończą się też pomału nasze letnie festiwale. Dobiega końca festiwal Chopin i jego Europa. Dziś transmisja występu Och Orkiestry z Filharmonii Narodowej. A wczoraj znakomitym recitalem pianisty Adama Golki w Łazienkach Królewskich zakończył się 8. Festiwal Romantycznych Kompozycji Józef Elsner i jego następcy. No to niech zabrzmi Elsner na otwarcie dzisiejszego kanonu, a oczywiście dziś w nagraniu Och Orkiestry.

Menuet to, czy Mazur, pewnie potroszę jedno i drugie. W każdym razie trzecia część symfonii C-dur op. 11 Józefa Elsnera. Ubiegłoroczne nagranie Och Orkiestry prowadzonej przez Martynę Pastuszkę, zespołu, który dziś wieczorem wystąpi w Filharmonii Narodowej w programie czwarty i piąty koncert fortepianowy Beethovena, a solistą w obu wykonaniach będzie Tomasz Ritter. Ja zaś sięgam po ubiegłoroczne nagranie naszego pianisty. To będzie sonata E-dur op. 109 Beethovena z płyty nagranej przez Tomasza Rittera w ramach nagrody za zwycięstwo w konkursie muzyki dawnej Brugi. Sonata ukończona w roku 1820 brzmi już, jak się Państwo przekonają, niemal romantycznie. No i takie też są oznaczenia kolejnych ogniw, przynajmniej tego ostatniego. Vivace Manon Troppo Adagio Espressivo to część pierwsza, Prestissimo druga oraz Gesang voll mit innigster Empfindung, śpiewnie z intymnymi uczuciami, część trzecia.

0: Temat z 6 wariacjami na finał sonaty fortepianowej E-dur op. 109 Ludwiga van Beethovena z Tomaszem Ritterem przy fortepianie Broadwooda z 1812 roku. Dziś przypomnę, nasz czołowy fortepianista zagra w Filharmonii Narodowej w ramach festiwalu Chopin i jego Europa. Na transmisję występu Och Orkiestry zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. Początek, uwaga, nietypowo, bo o 20:30. Teraz już 2 minuty po 9:30. Najwyższa pora poczytać.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A przed nami 4 już fragment najnowszej książki Adama Rubińskiego Faronauci dookoła Bałtyku. Dziś oddamy się literaturze, a także snom i marzeniom latarników. Czyta Łukasz Lewandowski.
3: W książce, wpatrując się w gwiazdy Petera Hilla, czytam. Śniłem, że otacza mnie spokojne morze w słoneczny letni dzień ze światłem ostrym jak diament. Widziałem dziwne wyspy, sporadycznie mijały mnie łodzie wiosłowe. Uświadomiłem sobie, że moje oczy są tak naprawdę oczami morza. Patrzę dookoła siebie. Nie mam ciała. Opadłem na dno oceanu i pozostałem tam do chwili, gdy wstrząsnął mną najokropniejszy ze wszystkich budzików. Ha! Sny o morzu szybko stają się udziałem każdego latarnika. Wszyscy prędzej czy później o nim śnimy, a te marzenia stają się naszym drugim domem. Przygoda Hilla z latarnictwem zaczyna się od niewinnej rozmowy w pubie w szkockim Dundee. Jest początek lat 70. Chłopak ma 19 lat i długie włosy. Studiuje na Wydziale Sztuki i, jak przyznaje na wstępie, dopiero co przestał być prawiczkiem. Jest piątkowy wieczór, na stole stoi 8 puszek piwa, naprzeciwko siedzą 3 piękności. Nie wiem, czy któraś z nich szczególnie wpadła mu w oko, bo rozmowa i tak krąży wokół pracy. Peter, a co ty chciałbyś robić w życiu? Pada z pozoru niewinne pytanie. Być latarnikiem, rzuca chłopak i sam siebie zaskakuje tą odpowiedzią. I może skończyłoby się na niewinnym flircie z tym pomysłem, gdyby nie to, że po weekendzie przychodzi poniedziałek. Na ćwiczeniach z rysunku jedna z barowych piękności podtyka mu pod nos sobotnią gazetę. Anons brzmi: latarnicy poszukiwani od zaraz. Brakuje ludzi, bo na platformach wiertniczych, które jak grzyby po deszczu wyrastają na Morzu Północnym, zarabia się lepiej niż na służbie w wieży. Hill bierze więc wolne od dotychczasowego życia i realizuje uświadomione 2 dni wcześniej marzenie. Jego relacja jest wyjątkowa, bo do latarni wchodzi z bagażem doświadczeń studenta sztuki. Słucha Grateful Dead, czyta Kerouaka, a światła morskiej nawigacji kojarzą mu się z choinkowymi lampkami. Pisze ze swadą, popisuje się, jest dobrym gawędziarzem. Na pewno koloryzuje, a jednak my, marzyciele z głębi lądu, przyjmujemy jego słowa na wiarę. Traktujemy go jak kumpla, który robi wszystko to, na co nam zabrakło odwagi. W tle relacji Hilla są oczywiście szkolenia, dyżury, zamiast o zmianach woli mówić o służbie, i rutyna pracy. A jednak z jego książki wynotowałem przede wszystkim to, co robi po godzinach. Najważniejsze są herbata i hobby, pisze. W przeciwieństwie do samej latarni, gaz pod czajnikiem pali się dzień i noc. Poza tym niektórzy budują 5-masztowe szkunery w butelkach, inni rzeźbią syreny w wyrzuconym na brzeg drewnie, ktoś gra na skrzypcach, ktoś inny uzależnia się od serialu Doktor Who.

Hill stawia na poezję. Plaida. Jego pierwszy przydział to maleńka wyspa na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Uprawia więc krajoznawstwo małych dystansów. Cały myk polega na tym, żeby chodzić tak powoli, jak to możliwe, by pokonanie małych odległości zajmowało jak najwięcej czasu. Więc po prostu zwolniłem. Używałem i oczu, i nóg. Zbierałem kamyki i obracałem je w dłoni. Jak William Blake, dostrzegałem wszechświat w ziarnie piasku i nad nim rozmyślałem. Zaciągałem się morskim powietrzem. Z czasem, po wielu dniach, zewnętrzna ściana latarni zaczęła zdawać się odległa od naszej kwatery, a spacer na drugi koniec wyspy wymagał przygotowań, kanapek i termosu z kawą. Takie przekłamanie ciągłości czasu i przestrzeni latarnik przyrównuje do artystycznego performansu. Jego przyjaciel spowolnił kiedyś psychozę Hitchcocka tak, że trwała 24 godziny. Po którejś notce na wieży Hill proponuje inny, autorski eksperyment. Byłem mu za ten pomysł szczególnie wdzięczny, bo zadość uczynił mojemu niepowodzeniu na Kerry. No więc jak to jest być latarnikiem? Nie idź spać do 3 nad ranem, a wkrótce przekonasz się, że jesteś skrajnie zmęczony i nie potrafisz myśleć. Odchyl zasłony, by przez okno ujrzeć czarną, gwieździstą noc ponad Hampstead, Bostonem, Sydney, gdziekolwiek mieszkasz, i przeczytaj ulubiony wiersz. Potem gap się na niebo i kontempluj bezmiar wszechświata. Z czasem zamienisz się w latarnika, ale rób to powoli, bo czas jest cenny. Nigdzie się nie śpiesz. Pośpiech jest na latarni czymś zupełnie obcym, a dowiedziałem się tego w trakcie mojego pierwszego popołudnia w pracy. Przyznaję, że mam słabość do anglosasów, dlatego nie bronię się przed kolejną dygresją, którą przyniósł memoir The Last Lighthouse Keeper, ostatni latarnik Johna Cooka. Ta lektura miała mnie zwiać jeszcze dalej od estońskiego wybrzeża. Morze było teraz inne. Horyzont obiecywał góry lodowe, a latarnik skrywał w sobie więcej cynizmu niż zadziorny szkocki student. Cook to na morzu nazwisko z tradycjami. Ten na imię miał John i spędził na latarniach 26 lat, przez co zyskał miano strażnika płomienia. Jego domem były wieże w dalekiej Tasmanii. Nie miałem takiej mapy w swojej kolekcji, więc ratowałem się internetem. Wyspa Tasmana, Matsuker, Bruny, równie dobrze mogłyby to być marsjańskie toponimy. Na południowej półkuli jakoś łatwiej zabłądzić, nawet jeśli tylko palec wędruje po mapie. Może to wina obcego nieba. Cookowi o wiele bliżej do figury życiowego rozbitka, który latarnię traktuje jak azyl. Wpada jak śliwka w kompot. Kolejne nieudane małżeństwo burzy spokój sumienia, a tęsknota za dziećmi rozdziera serce. A jednak jego faronautyczne obserwacje to naprawdę potężny kaliber. Filozofuje. Kreśli fantazyjne opisy, wreszcie stopniowo zatraca się w pracy. Powiedzielibyśmy, że buduje swoją legendę. Poza tym, podobnie jak Hill, poddaje się hipnozie rozgwieżdżonego nieba. To chyba dlatego ćwierć wieku mija mu jak kilka tygodni albo miesięcy. Pory roku przypominają podmuchy wiatru, a kolejne lata są jak przelotne ulewy. Pierwsza wyspa, na którą trafia, zmienia się wraz z jego nastrojem. Jednego dnia jest jałowym rajem, następnego staje się piekłem. Cook czuje się więc albo królem, albo nieszczęśliwym, samotnym rozbitkiem. Wyśmiewa wzniosłą naturę swojej pracy. Latarnia jest dla niego równie romantyczna jak rekiny. Widzi w sobie kogoś w rodzaju pasterza na dwóch etatach. Za dnia pilnuje zwierząt gospodarskich, które trzyma na wyspie. Nocą jego trzodą stają się

0: żeglarze. Ale po służbie, już w łóżku, on też potrzebuje stróża. Tak jak Hill śni o morzu, nie są to jednak spokojne i harmonijne wizje. Woda podchodzi w nich coraz bliżej domu latarnika. Jednej nocy przenika przez podłogę i wlewa się do sypialni. Buty i ubrania zaczynają dryfować. Pies ucieka na kanapę. Następnej nocy wskakuje na stół. Woda otacza już łóżko, a potem unosi je niczym tratwę. Z czasem barką staje się cały dom. Morze wyrywa go z fundamentów i prąd unosi w dal. Kanon myślenia o latarnikach nadaje im piętno szaleńców. Cook ma tego świadomość. Wspomina o tajemniczym brodaczu, którego sylwetka kilkukrotnie zaburza mu rytm dnia. Duch poprzednika uparcie powraca, więc Cook zamawia z lądu wodę święconą, przekonany o zwodniczym wpływie, jaki ma na niego wieża. Stojąc na balkonie pod laterną, czuje się jak w objęciach matki, a pod nim, jak wspomina, powiewa jej długa spódnica. Innym razem, nasłuchując w ciemności pieśni wielorybów, zdaje się czuć prędkość, z jaką ziemia okrąża słońce. W zestawieniu z dźwiękami nocy widoczne na horyzoncie milczące światła przypominają mu kaligrafię.
1: Łukasz Lewandowski przeczytał czwarty fragment najnowszej książki Adama Robińskiego Faronauci dookoła Bałtyku. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

A przed nami już najdłuższy fragment naszego spotkania, który rozpoczynamy muzyką Emily Meyer z płyty, która oficjalnie ukaże się za 2 tygodnie. Symfonia C-moll, pierwszy i jedyny koncert fortepianowy B-dury z Aleksandrem Mielnikowem oraz 2 uwertury kompozytorki nagrała Akademia Muzyki Dawnej z Berlina. Znają Państwo już tę płytę częściowo, przedstawiałam ją w poniedziałkowym kanonie, znamy symfonię i uwerturę D-moll. Dziś zaczynamy w C-dur, ale nie od razu.

Powolny wstęp w c-moll, a potem raźne allegro vivace. To dwie części uwertury C-dur nr 3 Emilii Mayer. A grała Akademia Muzyki Dawnej z Berlina pod kierunkiem Bernharda Forka. To nowe nagranie tej zapomnianej twórczości, no i ponowne odkrycie niezwykłej, jak czytamy w komentarzu, kobiety kompozytorki. Bo urodzona w roku 1812 Emilii Louise Frederica Mayer rzeczywiście była damą, no można powiedzieć niezwykłą oczywiście, ale powiedziałabym wymiarową, świetnie wykształconą pod opieką prominentnego Karla Lewego i wspieraną, co niecodzienne, w swojej chęci komponowania przez najbliższą rodzinę. Przypamiętajmy, to był jednak wiek XIX, a Emilii była wrażliwą artystką zdeterminowaną, by poświęcić się swemu twórczemu powołaniu. Od 30 roku życia związana ze Szczecinem, miała tutaj swoje koncerty, udzielała lekcji. W mieście miały premierę także jej dwie wczesne symfonie. Tej pierwszej symfonii c-moll słuchaliśmy w poniedziałek, dziś czas na koncert fortepianowy B-dur. Utwór pisany już w Berlinie, gdzie dokąd Emilii Mayer wyjechała ze Szczecina, by kontynuować studia u kompozytorów Adolfa Marxa i Wilhelma Wieprechta. Ten ostatni wypromował talent Emilii Mayer i przyczynił się do przyznania jej przez królową złotego medalu sztuki, co rozsławiło nazwisko Emilii Mayer w Europie. Stała się także niezwykle wpływową postacią w niemieckiej kulturze. Zmarła w 1883 roku w Berlinie, pochowana na cmentarzu przy kościele Świętej Trójcy, nieopodal grobów Fanny Henzel i Feliksa Mendelssohna. Z wielu powodów dorobek Emilii Mayer zasługuje na obecność w repertuarach, a była przecież, przypomnę, autorką 8 symfonii, kilku uwertur orkiestrowych, zingszpilu, utworów kameralnych, pieśni, no i tego jedynego koncertu fortepianowego w tonacji B-dur, utworu nieodbiegającego stylem specjalnie od poprzednich dzieł Emilii Mayer, pozbawionego dokładnego datowania, choć na pewno znać tu już

trochę romantyzmu. Nie wiadomo nawet, czy kiedykolwiek koncert zabrzmiał za życia kompozytorki. Niech zatem zabrzmi dziś w nowym nagraniu przy instrumencie historycznym Aleksander Mielnikow, towarzyszy mu Akademia Muzyki Dawnej z Berlina pod kierownictwem artystycznym Bernharda Forka, a części koncertu B-dur to Allegro, un poco adagio i Allegretto adagio, Allegretto adagio, vivace.

Pełen subtelnego wdzięku, dekoracyjnych ornamentów i błyskotliwych figuracji, koncert fortepianowy B-dur Emily Mayer, zapomnianej niemieckiej kompozytorki, której twórczość pojawia się coraz częściej na płytach i w programach koncertowych, co nas cieszy, tym bardziej, że jak wspominałam, Emily Mayer była blisko związana ze Szczecinem i szczecińskie życie muzyczne bardzo się dzięki jej obecności w XIX wieku wzbogaciło. Za nami nowe nagranie koncertu fortepianowego tej utalentowanej artystki, partię solową z niemałą finezją i wielką muzykalnością. Grał na instrumencie, na fortepianie Blüthnera z 1867 roku Aleksander Mielnikow z Towarzyszeniem Akademii für Alte Musik z Berlina pod kierownictwem artystycznym skrzypka Bernharda Forka. No a teraz czas na nasze rodzime, znane już Państwu całkiem nieźle nagranie, no i coraz śmielej obecną w repertuarach twórczość Feliksa Janiewicza. Wirtuoza, skrzypiec i kompozytora o międzynarodowej renomie, wydawcy i organizatora życia muzycznego, współtwórcy londyńskiego Towarzystwa Filharmonicznego i słynnego później festiwalu w Edynburgu, o czym wspominałam Państwu w poniedziałek i o czym pisze się dzisiaj szeroko, przypominając postać tego wybitnego polskiego muzyka. Z pięciu koncertów

Janiewicza do niedawna wykonywany był tylko piąty, ten z ukraińskim finałem, który ostatnio dzięki festiwalowi Chopin i jego Europa i Tomaszowi Rieterowi poznaliśmy także w wersji na fortepian i orkiestrę. Ale w obiegu istnieją także trzy płyty Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z zapisem piątego, trzeciego i pierwszego koncertu wykonywanych przez Chuchen Cyrano Sien i Och Orkiestrę Martyny Pastuszki. Jednak, jak Państwo wiedzą, dobrego nigdy za wiele. No i oto otrzymaliśmy także niedawno komplet koncertów skrzypcowych Janiewicza w nagraniu Bartłomieja Nizioła i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. Mogą Państwo wygrać ten album w porankach dwójki. Zawiera on m.in. premierę fonograficzną drugiego koncertu skrzypcowego Edur Janiewicza. Znają Państwo pewnie całkiem dobrze ten piąty koncert, świetnie wykonywany przez Bartłomieja Nizioła, tak na współczesnym instrumencie, jak na strunach jelitowych. Słuchaliśmy go w poniedziałkowym kanonie, a dziś pora na ten drugi pod względem popularności koncert skrzypcowy kompozytora, koncert trzeci w tonacji A-dur. No, oczywiście wielka gratka dla miłośników porównań, zważywszy, że oba te komplety koncertów realizowane są z użyciem instrumentów historycznych. A zatem przed nami koncert trzeci w tonacji A-dur w częściach Allegro, Adagio i Rondo, a słuchamy Bartłomieja Nizioła, któremu towarzyszy Wrocławska Orkiestra Barokowa prowadzona przez Andrzeja Kosendiaka.

Tak kończy się trzeci koncert skrzypcowy A-dur Feliksa Janiewicza w nowym, świetnym nagraniu Bartłomieja Nizioła oraz Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Andrzeja Kosendiaka. To nowe wydawnictwo CD Accord i Narodowego Forum Muzyki pod patronatem Dwójki, które mogą Państwo poznawać także w poranku i wygrywać egzemplarze tego znakomitego dwupłytowego albumu, na którym wykonania pełne błyskotliwej wirtuozerii, precyzji intonacyjnej, ale też swego rodzaju swady zadziorności i śpiewnego liryzmu, czyli tego wszystkiego, z czego słynęła gra Feliksa Janiewicza, do której tak fantastycznie nawiązuje Bartłomiej Nizioł, już wkrótce przewodniczący jury nadchodzącego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. No to na koniec tej godziny naszego spotkania jeszcze fragment owego nieznanego wcześniej na płytach drugiego koncertu skrzypcowego E-dur. To będzie finałowy Polonez.

0: Reklama.
1: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Reklama.
4: Tu dwójka minęła 11:00.
5: Kwadrans. Bez muzyki.
4: W którym przenosimy się do Gdańska. Ci, którzy słuchali nas wczoraj, wiedzą, że chodzi o cykl plenerowych wydarzeń poza tekstem More Than Text, łączących czytanie, performance i muzykę na żywo. Projekt realizuje duet performatywno-badawczy Le Bioda, który tworzą Nat Chylińska i Katarzyna Pastuszak. Na spotkanie zaprasza Maria Czok.
6: Jeśli w tle słyszą Państwo dźwięki miasta mieszające się z dźwiękami natury, to bardzo dobrze, ale to jeszcze nie jest miejsce docelowe, miejsce, do którego zmierzamy, a w zasadzie zmierzają artystki, które zaproponują tam Państwu spotkanie poza tekstem. More than text. Ale zacznijmy od początku i od Le Biody, od duetu o nazwie Le Bioda.

0: bo to dość nietypowa nazwa. Prawdę mówiąc, mnie kojarzy się dość pesymistycznie.
1: Jest to nazwa przewrotna.
2: Katarzyna Pastuszak.
1: Ale też dla nas bardzo istotna. Lebioda, jak Państwo pewnie wiecie, Komosa, należąca do rodziny Komos. Jest to roślina, którą w Polsce potocznie postrzega się jako roślinę niechcianą, jako tak zwany chwast, jako roślinę, która nie jest ani ładna, ani nie jest fajnie ją mieć w ogrodzie, że się ją wyrywa, jak te grządki zarasta. Roślina ta jest rośliną ruderalną.
0: Co więcej, ja nawet nie pomyślałam w pierwszej chwili o roślinie. Bo przecież mówi się o ludziach, którym coś nie wyszło, jako o lebiodach.
3: Tak, i tą przewrotność też trochę wykorzystujemy, dlatego że my działamy w takim bardzo niszowym zasadzie obszarze działań. Łączymy działania artystyczne z środowiskowymi.
2: Nat Chylińska.
3: I jako takie osoby, które trochę gdzieś działają na pograniczu, trochę tak pomiędzy, bez własnej stałej siedziby, szukamy dla siebie, właśnie jak ta lebioda, trochę takich szczelin, pustego miejsca na polu sztuki, więc wykorzystujemy też te strategie przetrwańcze lebiody do opowiadania o swoich strategiach przetrwańczych jako osoby artystyczne i osoby żyjące w prekariacie artystycznym czy w projektariacie artystycznym.
0: Ważne, żebyśmy powiedziały, że jesteśmy w Gdańsku, tak jak powiedziałam, chwilowo jeszcze nie w miejscu docelowym, ale właśnie to wasze miejsce, jeśli chodzi o projekt poza tekstem, to będzie miejsce w lesie, w ciszy, na granicy, jak to nazwać?
1: Tak, to będzie miejsce na granicy. Działka 159A. Należąca do Nadleśnictwa Gdańsk, które jako partner naszego projektu zgodziło się, czy wyraziło zgodę na to, żeby nasze projekty się tam odbywały. Jest to miejsce na granicy między nowo powstającym osiedlem, rozrastającą się dzielnicą Kiełpinek, należącą administracyjnie do dzielnicy Jasień, a trakcją Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. I zaraz obok mamy rezerwat Dolina Strzyży. Więc jest to miejsce bardzo, bardzo specyficzne i ta graniczność tego miejsca, również pod względem dźwiękowym, będzie elementem też tych czytań performatywnych. Spotykamy się poza tekstem, czyli tam, gdzie coś rośnie, tam, gdzie zależy nam na budowaniu wspólnoty nie tylko opartej na tak zwanym języku. Właśnie w tym miejscu, gdzie pojawiają się nowe ośrodki ludzkie, czy nowe miejsca zamieszkania dla gdańszczan, ale gdzie też od lat mieszkają drzewa, pozostają w tym miejscu, obserwują to, co się tam dzieje.
3: Tak, to jest bardzo ciekawe i dość specyficzne miejsce, dlatego że ten szum miasta, on się bardzo mocno przebija i wnika w tkankę tego środowiska wizualnie już leśnego, naturalnego. Jest ono dokładnie nad linią, też nad trajektorią ruchu samolotowego i ten ruch samolotów się również tak wbija wręcz w atmosferę tego miejsca, więc jest to dla nas o tyle interesujące, że my też nie chcemy udawać, że te relacje ludzkie i więcej niż ludzkie są takimi relacjami, często też relacjami tarć i konfliktów i zgrzytów i jakichś niedopasowań. Kasia powiedziała o tym, że drzewa nas obserwują, ale też dobrze wiemy, że zwierzyna leśna wnika do tkanki miasta, dlatego że miasto wnika do tkanki środowiska życia zwierząt, więc jest to bardzo wdzięczne też miejsce do tego, żeby przyglądać się tym relacjom, które zachodzą właśnie, czy pojawiają się właśnie w wyniku rozbudowy miast.
0: My teraz znalazłyśmy takie przytulne, w miarę przytulne jak na miasto, miejsce pod drzewem i przypomniał mi się film Milcząca przyjaciółka, film o drzewie, a w zasadzie o relacji ze światem roślin przede wszystkim. No i tak zastanawiam się, na ile waszym zdaniem jako artystek te działania, które są podejmowane, aby jakoś się przyjrzeć temu światu, to są działania realne, a na ile to są działania pozorne. Bo dziś wszyscy chcemy być eko, wszyscy chcemy jeździć rowerem, ale jeśli spojrzeć na to faktycznie, jak często wybieramy rower na przykład, no to już nie idzie w parze z tym, co często chcemy zadeklarować.

0: parować. Jak na to patrzycie?
1: Tak, to jest, ja bym powiedziała, że to jest tricky. Jest to skomplikowane. My też często mówimy o tym, że tak, teraz jest duży nacisk, kładzie się na to, żeby działania były ekologiczne, żeby były recyklingowe, żeby wykorzystywać zasoby, które już są, żeby nie nadprodukowywać. I my często mówimy o tym, że w zasadzie to są nasze strategie codzienne, dlatego że my też na przykład nie mamy budżetów, nie mamy stałego finansowania, więc dla nas do it yourself.

0: działania ekologiczne to jest po prostu nasza strategia w ogóle funkcjonowania i jest to przewrotne znowu. A wracając do pytania bliżej, to dla nas istotne jest to, żeby działać mikro, też lokalnie, żeby tworzyć małe społeczności, które mogą odnajdywać jakąś na nowo też wartość w działaniach wspólnotowych, kolektywnych. Oczywiście nie zbawimy tym świata. Mamy tego świadomość, dlatego że żyjemy w tak zwanym późnym kapitalizmie, w gospodarce neoliberalnej i tak dalej. I no właśnie, nie przebijemy się z naszymi działaniami. To znaczy, nasze działania nie przebiją się nad prywatnym odrzutowcem, którym lata miliarder. Natomiast to, co my możemy zrobić, to tworzyć, budować jakieś społeczności, które w swoim lokalnym środowisku mogą odnaleźć jakieś poczucie sensu, wartości, relacji i takiej osobistej rezyliencji, jakiegoś radzenia sobie z tymi różnymi osobistymi, też małymi kryzysami psychicznymi, psychofizycznymi, środowiskowymi, z solastalgią, czyli z tą taką nostalgią za utraconymi miejscami środowiska naturalnego. Więc to są w zasadzie nasz kierunek.
1: Tak pomyślałam, jak zadałaś to pytanie i po tym, co Nat teraz powiedziała, o takim sformułowaniu powolna nadzieja, czyli slow hope, Krzysztofa Małcza. I myślę, że to jest to, co od jakiegoś czasu staramy się praktykować, że oczywiście, jeżeli pomyślimy skalą globalną, nasze działania są absolutnie mikro i absolutnie no, jakby to jest kropla w morzu potrzeb, byśmy powiedzieli, potrzeb ekologicznych, czy potrzeb zwalczania tego kryzysu globalnego. Ale jeżeli pomyślimy właśnie o tej mikroskali i o takim powolnym budowaniu relacji i powolnym budowaniu nowego sposobu funkcjonowania w tym świecie, również w świecie artystycznym, który jak wiemy jest bardzo też specyficzny i to nie jest żadna rewolta, którą proponujemy, tylko raczej właśnie taki sposób wspólnego bycia, który u podstaw będzie miał to myślenie ekologiczne, które rozumiemy jako myślenie o wspólnym dobrostanie, czy myślenie o podejściu ahierarchicznym, czy takim właśnie podejściu związanym z dzieleniem się zasobami i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię tego z perspektywy właśnie romantycznej, gdzie ta natura ma być, nie wiem, jakimś takim elementem tylko, tak, dodającym jakiegoś takiego tła nostalgicznego do tych działań, tylko rzeczywiście bardzo ważne jest dla nas takie też krytyczne myślenie o miejscach, w których pracujemy, z którymi pracujemy, o tym, jaką historią są przesączone, nasączone.
2: Cykl nazywa się Poza tekstem. Trochę o tym, co poza już powiedziałyśmy, to znaczy o tej, wypowiedziałyście o naturze, o tym, o tej idei, a co będzie tekstem?
1: Długo zastanawiałyśmy się nad tym, jakie teksty chciałybyśmy, żeby się pojawiły. Już jakby na samym początku wiedziałyśmy, że poza tekstem, czyli angielski tytuł tego projektu brzmi More Than Text, co w oczywisty sposób nawiązuje też do sformułowania More Than Human, czyli więcej niż ludzki, że teksty, do których będziemy sięgać, to będą te teksty, które jakoś na nas bardzo mocno oddziałują i na nasze myślenie o świecie, czyli teksty z obszaru humanistyki środowiskowej. I te pierwsze dwa teksty, które się pojawią podczas czytań, to Patyki Badyle Urszuli Zajączkowskiej, które niebawem już w przedsprzedaży są dostępne w wersji rozszerzonej, więc bardzo się cieszymy, że nasze czytanie performatywne się jakoś zbiega z premierą nowego wydania. A drugie czytanie będzie wokół książki Jasminy Ostendorf-Rodriguez Let's Become Fungal.
2: I to będzie o...
0: I to będzie o grzybach. O grzybach, a w zasadzie o tak naprawdę o różnych strategiach ludzkich wokół grzybów, które tworzą właśnie te takie nowe wspólnoty ludzkie i więcej niż ludzkie.
2: To teraz poproszę Was o coś, co jest z reguły trudne, to znaczy, żeby z języka artystycznego przełożyć to na język tak zwany ludzki, bo wyobrażam sobie, że w niektórych budzą się wątpliwości, kiedy słyszą o grzybach i o przełożeniu tego na działanie performatywne, czymkolwiek ono jest. Jak znaleźć połączenie pomiędzy tematem grzyba, a tym, co się realnie dzieje na scenie? Dla osób szczególnie, które się tym na co dzień nie zajmują. Wyzwanie. Pytanie-wyzwanie.
1: Pytanie-wyzwanie. Autorka książki Lesbika

0: Kamfangal, Jasmin Ostendorf Rodriguez. Zbierała materiały, odwiedziła bardzo wiele osób, aktywistów ekologicznych, osób, które na co dzień fascynują się grzybami, ale też zwyczajnych osób, które, nie wiem, zbierają grzyby, sprzedają je później. I robiła z nimi wywiady. Były to głównie osoby pochodzące z Ameryki Południowej. I książka Let's Become Fungal została przez nią, odpowiadam na twoje pytanie, trochę naokoło. Książka Let's Become Fungal została skonstruowana w taki sposób, że zadaje 10 pytań, czy tak jakby grzyby dają nam 10 lekcji. I jedno z takich pytań, czy z takich lekcji, rozdziałów wokół takiego pytania nosi nazwę, czy nosi tytuł Jak zorganizować się jak grzybnia? Innymi słowy, przekładając na język bardziej przystępny, jak się ze sobą komunikować, jak znajdować nowe połączenia, jak się wspierać nawzajem, gdyby to przełożyć na scenę, jak stworzyć taki zespół i w taki sposób ze sobą pracować scenicznie, żeby te działania były organiczne, intensywne, afektywne, oddziaływały na widzów. Jeżeli mamy to przenieść na sytuację czytania performatywnego, to my sobie pewnie zadamy pytanie, jak tekst i muzyka, którą skomponuje Joanna Duda, która będzie odtwarzana w kwadrofonice, więcej nie będę zdradzać na razie, jak ta muzyka, obecność publiczności, osób, które nas odwiedzą i to miejsce, to wszystko, co w tym miejscu będzie w tym czasie się poruszało, będzie tworzyło tą tkankę spektaklu, tą grzybnię rozrastającą się, czyli innymi słowy, jak zwracać uwagę na mikrorelacje, na które zazwyczaj na co dzień nie zwracamy uwagi.
1: Najbliższe czytanie performatywne w ramach cyklu Poza tekstem, More than Text z muzyką na żywo rozpocznie się w niedzielę o 16 w Lesie w gdańskim Kiełpinku. A szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych kolektywu Lebioda.
2: Letni kanon dwójki.

Przed mikrofonem ponownie Róża Świadczyńska. Zapraszam już na ostatnie kwadranse naszego spotkania, w których obiecałam Państwu powrót na festiwal Marty Archerich, który od 2018 roku odbywa się w Hamburgu. To cykl nowych wydarzeń koncertowych z udziałem dobrze nam znanych gwiazd i też nowych artystów, nowych talentów zapraszanych przez Martę Archerich do Hamburga. W tym roku wśród nich znaleźli się m.in. polscy artyści Szymon Nering i Marcin Masecki. Będę Państwu prezentować fragmenty tych występów, bo od koniec sierpnia ukazał się 5-płytowy album, 4 już w serii Rendezvous z Martą Archerich, który przynosi nam zapisy tych najbardziej pamiętnych, najciekawszych momentów festiwalowych z kilku ostatnich lat. Prezentowałam Państwu już w kanonie 2 fragmenty tego wydawnictwa. Kwintet fortepianowy numer 1 Grażyny Bacewicz, a także kwintet fortepianowy Es-dur Roberta Schumana. W tym ostatnim utworze wzięła udział sama Marta Archerich, której dziś posłuchamy ponownie. Tym razem w roli, w której wydaje mi się, że nie pojawia się zbyt często na estradzie, bo jako partnerka w duecie wokalno-fortepianowym, partnerka tym razem wybitnego, znanego z występów na scenach operowych, ale także z repertuaru pieśniowego niemieckiego barytona Michaela Fole. Znakomitego śpiewaka, który wystąpił w tym roku podczas koncertu inaugurującego festiwal 20 czerwca. Wykonał wtedy Michael Fole cykl Liederkreis op. 24 Roberta Schumana. Ten zapis, natomiast który znalazł się w albumie, pochodzi z roku 2022 i przynosi nam inny, sławny, być może najsławniejszy cykl romantycznych pieśni Schumana, Dichte Liebe, op. 48. To przypomnę, 16 pieśni do wierszy Heinricha Heinego, skomponowanych w 1840 roku, krótko po małżeństwie z Klarą Wieck. Miłość poety. 16 liryków, których treść

są uczucia poza tytułową miłością, także tęsknota, nadzieja, smutek, ból rozczarowania i odrzucenia. Cykl pisany z myślą oczywiście o ukochanej Klarze, której koncert fortepianowy został bezpośrednio zacytowany przez Roberta w otwierającej cały zbiór pieśni Im wunderschönen Monat Mai. Przed nami 16 kolejnych liryków, które śpiewać będzie Michael Fole, a przy fortepianie towarzyszy mu sama Marta

träumt, du verließest.

geweint, allnächtlich im Traume aus alten Märchen winkt es i wspomniane die alten bösen Lieder. Pozostańmy jeszcze przez chwilę z interpretacjami wielkiej Argentynki, tym razem przenieśmy się na festiwal Progetto Marta Argerich w Lugano, gdzie towarzyszyli jej Renaud i Gautier Capuçon.

0: Finałowe In Tempo di Marcia z utworów fantastycznych opus 88 Roberta Schumana. Tak brzmiało w Auditorio Stelio Molo w Lugano w czerwcu 2009 roku na festiwalu Progetto Marta Argerich, festiwalu niestety już nieistniejącym, z udziałem samej gospodyni przy fortepianie Marta Argerich, na skrzypcach Renaud Capuçon, na wiolonczeli Gauthier Capuçon. To wspomnienie sprzed kilkunastu lat. Dzisiaj słuchamy zapisów z festiwalu pianistki w Hamburgu, do którego będę powracać w audycji Chopin osobisty, bo jak wspominałam, są tam także interpretacje zarejestrowane przez kilkoro laureatów konkursu chopinowskiego. Nasz letni kanon dwójki zmierza nieubłaganie do końca. Róża Świadczyńska, gorąco Państwu dziękuję za spotkania w tym tygodniu. No i polecam dzisiejszą transmisję z Filharmonii Narodowej. Tam Tomasz Litter w czwartym i piątym koncercie fortepianowym Beethovena z towarzyszeniem Och Orkiestry kierowanej przez Martynę Pastuszkę. Transmisja tego koncertu rozpocznie się o 20:30. Zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. A teraz już za 5,5 minuty południe, pora na poezję. Ja kłaniam się i do usłyszenia. Róża Świadczyńska.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Katastrofa jest nieprzewidywalna. To nam mówi Jakub Przoniak w tomie Nawiść. Melanoma malignum to nazwa Czerniaka i tytuł wiersza. Nic oprócz tego tytułu nie mówi wprost o chorobie. Cały wiersz jest metaforą, skondensowany jest przekazem emocji. Ważne są wiersze, które mu towarzyszą. To krajobrazy górniczego Śląska.
3: Trzy dni przed jutrem. Dwa dni przed tym, jak zadzwonili ze szpitala, pytając, czy mają przyjemność i informując, że wyniki już są, cofnąłem się, żeby dobić trzepoczącego się na jezdni przejechanego gołębia. Gdy podszedłem, na szczęście już nie żył. Dzień przed tym, jak zadzwonili ze szpitala, informując, że niestety przez telefon nie można, mama poprosiła, bym powtórzył, bo z kuchni mało słychać. Tata mówił, co tym razem kupił w temu i że koncert Keefa Jarretta z Köln zupełnie mu się nie podoba, a w przeciwieństwie do starej, nowa wycieraczka już mu nie przypomina o drapiącym ją kocie, którego nazbyt nie ma. Gdy zadzwonili ze szpitala, by powiedzieć, że przez telefon naprawdę nie można, byliśmy w drodze na koncert Benjamina Clementina. Doskonały. Korzystając z okazji, obejrzeliśmy wystawę niestałą w MSN-ie, świetna, i autoportrety w Narodowym, fatalna. Po drodze spotkaliśmy Jacykowa i Pereirę, co, jak się śmialiśmy, domyka spektrum warszawskości. Gdy zadzwonili ze szpitala, zapewniając, że lekarz o wszystkim poinformuje w dniu jutrzejszym, w radiu modlono się: racz im dać, Panie, a cukier, który wziąłem na stacji, choć przecież nie słodzę, osiadł na dnie kubka. W dniu, w którym przyszedłem do szpitala po wyniki, G dzwonił zapytać, czy nazajutrz pomógłbym mu z gruzem, a dzwonił zapytać o dom dla

0: kotki, którą znalazł w sieni. M dzwonił zapytać, jak było wczoraj. B dzwonił zapytać, czy już coś wiem. Z siłowni zaś dzwoniono, by poinformować, że skończył mi się czas nieokreślony. Przerzut nie. Poprzedniej środy GUS zaalarmował, że i w nadchodzącym kwartale 1 na 38 milionów Polaków poniesie ryzyko bycia mną. Oto więc jestem i identyfikuję się z pobranym numerkiem, delikatnym jak smak rozgrzanej blachy przytkniętej do języka. Kto z Państwa ostatni? To siadam, to wstaję, to wróżę z ekranu. Czy cisza ma jasną czy ciemną barwę? Dzień dobry, będę za panem. To siadam, to wstaję, to próbuję sobie przypomnieć numer symfonii pieśni żałosnych Góreckiego, to wracam do wiersza o tytule, który mówi wszystko. Czy można? Proszę się nie martwić, to nie potrwa długo. Ja tylko na chwilę, z delikatną sprawą. Tubiń, doktorze, stalaktyt rośnie. Boję się, że w końcu połączy się z ziemią i spełni się proroctwo. Tajemnice światła. Carbo. Melanoma malignum. Obiecuję, kiedyś napiszę ci dokładnie ten czarny punkt. Napiszę horyzont. Bliznę krajobrazu, spod której odłupano słońce. Obiecuję, kiedyś napiszę ci ten kamień, który wykrztusiłem i który na języku zostawił czarny ślad. Obiecuję, kiedyś napiszę ci ten kamień, który zamienił się w ogień, bo zrodzony był z ognia i z pni karmionych jego światłem. Kiedyś ci napiszę, ale jeszcze nie. Na razie zmienione w skałę słońce niosę w przymkniętych dłoniach, jak podniesione pod drzewem piskle. Kiedyś obiecuję, ale jeszcze nie.
1: Wiersze Jakuba Przoniaka z tomu Nawiść czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Tu Dwójka, Polskie Radio, jest samo południe.
1: Źródło.

Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Dziś przypomnimy sobie najdawniejsze zwyczaje związane z czasem święta plonów. O dożynkach w różnych regionach opowie nam audycja Anny Szałaśnej z 1974 roku. Audycja z udziałem m.in. wykonawców urodzonych w 70. latach XIX wieku. Tego dokumentu posłuchamy w drugiej części źródeł, a na początek spotkanie z wykonawczynią, której śpiew sięga jeszcze dawniejszych czasów, a która wciąż żyje niedaleko naszej wschodniej granicy na Białorusi. Olcha Pieszka to wyjątkowa śpiewaczka, którą przez wiele lat odwiedzała i nagrywała muzykolożka i pieśniarka Nastania Krasawa. Cenny zbiór jej nagrań może zostać wydany na monograficznej płycie, o ile sukcesem zakończy się zbiórka funduszy na ten cel. Posłuchajmy, jak opowiada o tym dokumentalistka i jak brzmią jej nagrania.

0: Я буду плакать.
1: Kim jest Olga Pieszka i dlaczego właśnie ona zasługuje na monograficzną płytę, kiedy ją spotkałaś po raz pierwszy?
2: Pani Olga Pieszko jest wybitna śpiewaczka zachodniego Polesia białoruskiego. Urodzona w 1940 roku we wsi Hradnaja, a zamieszkała we wsi Luka w stolińskim rejonie. I jest to wieś niedaleko granicy polsko-ukraińskiej, samo serce Polesia. Poznałam ją w 2015 roku, pojechałam do niej. Można powiedzieć, że los tak chciał, przypadek, chociaż myślę, że to był jakiś znak. Napisał do mnie po prostu jej syn, który wiedząc o tym, że śpiewam i badam pieśni tradycyjne, zaprosił, żeby odwiedzić jego mamę.
1: Czy ona jest tam znana, doceniona, rozpoznawalna? Czy takich jak ona jest więcej?
2: Jest to ziemia bogata w śpiewaczki oczywiście, jest to Polesie, rozśpiewane Polesie, ale pani Olga Pieszko jest wyjątkową śpiewaczką i zna, wie o tym cała okolica, bowiem ona całe życie śpiewa. Śpiewa i znają ją jako śpiewaczkę, jako dobrego człowieka, jako wspaniałą gospodyni, jako osobę, która przeszła przez bardzo trudne wypróbowania losu i wyszła z tego, albo jest w tym jakby cały czas zachowując taką niezwykłą pogodę ducha, ciepło, gościnność, taką dobroć, którą no naprawdę nie wiem, jak mnie przywitała w swoim domu, to ja poczułam się jak jej córka i zresztą tak do mnie zawsze no, ma taki stosunek, a dla mnie to jest taka mama, taka babcia, której nie miałam. No po prostu no jest to bardzo ciepła relacja, którą właściwie od początku chyba obie poczułyśmy do siebie.
1: Jak wyglądało jej życie?
2: Opowiem jedną historię, która wpadła mi tak mocno do serca i myślę, że obrazuje ten jej ciężki los, o którym sama mówi, że jest to taki mój biadowy los, tak ona to nazywa. A rzecz w tym, że ona bardzo wcześnie za młodo została wdową z dwójką dzieci. I do tego jeszcze się rozchorowała. I właściwie no, była u kresu życia i znaczy nie mogła wyjść z tej choroby, ale też płakała cały czas, że los ją zostawił w takiej sytuacji samą, z dwójką malutkich dzieci, z gospodarstwem. I któregoś wieczoru siedząc przed piecem, rozpalając w piecu ogień, po jednej stronie miała jednego synka, po drugiej stronie drugiego, zaczęła śpiewać. Oni pomyśleli, że matka zwariowała, a ona odwróciła się do nich, widziała to spojrzenie i powiedziała: kochane moje dziadki, że już więcej nigdy nie będę płakała, ale będę śpiewała. I ona śpiewała, właściwie ja to tak jakoś nazywałam, że ona przekuła swój ból, płacz na pieśń. I ona śpiewała i mówiła, że i w dzień, i w nocy, i szła do pracy, wracała z pracy i odbierała dzieci. Pomagali jej sąsiedzi, miała dobrych sąsiadów, ale właśnie to śpiewanie było jej znakiem rozpoznawczym. I właściwie jak mówiła, to później nie wiadomo, jak ludzie patrzą z zewnątrz, ktoś idzie śpiewa, o, to może jej mu tak dobrze się żyje, że on cały czas na okrągło śpiewa, a ona...
1: Przestała śpiewać w czasie żałoby, tak?
2: To znaczy, jako młoda dziewczyna śpiewała, ale później, jak już poza mąż pójścią, to nie było mowy o śpiewaniu, ale później, gdy spotkał ją los wdowi, to płakała, aż zaczęła śpiewać i później spotkała człowieka, który był wdowcem, miał swoje dzieci i ona wychowała je jak swoje i właściwie no, do tej pory no, żyją w zgodzie i kochają, nazywają ją mamą.

I tym sobie zasłużyła właśnie, że jest tak wyjątkową jako osoba, ciepła, dobra i taka wyrozumiała, jak ona mi mówiła, że to ona nie zbudzi wcześniej dzieci, żeby dać im jeszcze pospać. No bo mama, swoja matka, no to jeszcze może różne rzeczy zrobić, ale jak ja jestem do nich, to była jeszcze bardziej wyrozumiała i kochają ją i to widać, jaka jest ona kochana.

opowieści przede wszystkim, więc uczyła się tego, ale w życiu zaczęła składać swoje pieśni, układać je i kilka takich pieśni ułożyła o swoim życiu. Ja słuchając jej pieśni myślałam, że to pieśni tradycyjne, bo to jest ważne też, że to jest śpiewaczka o niezwykłej barwie, niezwykłym takim intonacyjnym zabarwieniu, tym prowadzeniu melodii, bardzo dużo ornamentacji. Jest charakterystyczny ten śpiew. No, włada no nim, no, jak, to jest najwyższa szkoła, to jest mistrzyni śpiewu. No i układając te pieśni, no, one zapewne no, czerpią z tradycji, tak jak śpiewały to najstarsze śpiewaczki tradycyjne. Ona dzisiaj za taką uchodzi, ale tekst już jej, który opowiada o jej losie, o jej wdowim losie. I tak jest taka pieśń na przykład: zakukaj, Zazulo, rozważ moje nieszczęście, bo pójdę się utopię w głębokiej wodzie. No i słyszy głos, który jej mówi: nie idź, nie top się, młoda wdowo, odleciała twoja dola siwą Zazulą. Ona mówi, że będę kukała, o tobie myślała, nie powróci miły, trzeba zapomnieć, mówi jej Zazula. A ona odpowiada, że nie zapomnę miłego, Zazulo siostrzyczko, bo mnie, młodej wdowie, ciężko żyć. Jak śpiewa tą pieśń, to później mówi, tak, to ja ułożyłam. I komentuje to. I słuchając tych pieśni rozumiesz, jaka w nich jest prawda, jaka to jest głębia, którą ona zawiera w tym swoim śpiewie, w tym słowie śpiewanym.

0: Sí. Vše. O to samé je skvělé.
1: Jedna z jej kołomyje, która mi śpiewa, opowiada o tym, że jaka ona jest gospodyni. Bo ona teraz napali w piecu i będzie gorąco jak w łaźni. A prawda jest taka, że ona jadąc do lasu zimą po drewno, że zapakowała dzieciaki na te sanie, jedzie sama, później układa to drewno, rąbie go, zbiera jakieś gałęzie i później jedzie z powrotem, ciągnąc ten wóz z tym drewnem i z dzieciakami jeszcze na górę. I ona może tyle trudu jej to kosztowało, to żeby ogrzać tą swoją chatkę, ale później, jak śpiewa w tej kołomyjce, ale później, jak już przyszłam i uzbierałam i ogrzałam swoją chatkę, no to ech, sama jestem sobie pani, sama gospodyni, bo nagrzałam tak w chacie i jest tak cieplutko jak w łaźni. No po prostu słucham tego i myślę, to jest prawda, to jest jej życie, ona śpiewa swoje życie. I jest w tym tak dużo takiej hardości. Pewna jestem szacunku, uznania i też no, jakiegoś takiego, nie wiem, miłości do niej, po prostu do jej śpiewu też.
2: Zastanawiam się tak właściwie, czy nie odpowiedziałaś na moje pytanie, które miałam ci zadać o to, czego my Polacy możemy się nauczyć, czy w jaki sposób możemy się zainspirować tym repertuarem i tą osobą. Myślę, że to właśnie było to, o czym powiedziałaś, ale może jeszcze coś?
1: Myślę tak, że prawda w głosie, w śpiewie, w opowieści jest czymś uniwersalnym i ponadnarodowym, a Polacy, animatorzy, miłośnicy pieśni tradycyjnej kochają dobry.

0: dobre śpiewanie, znają się też na tym i wielokrotnie wiele zespołów, wiele śpiewaków wybiera sobie te najlepsze wykonania, uczy się od najlepszych mistrzyń, a niewątpliwie Olcha Pieszko jest taką wykonawczynią, od której będą uczyły się jeszcze wiele, wiele kolejnych pokoleń. Ba, nagrałam kilka pieśni w wykonaniu pani Olchi i kilku jej koleżanek, które przyszły właśnie i śpiewały, więc to jest też piękny wielogłos i Polacy, znaczy niezależnie od tego, tak samo, bo wielu Białorusinów też nie zna tej spuścizny, która kryje się gdzieś, nie wiem, daleko przy granicy z innym państwem, na bagnach, w biedzie, w jakiejś wsi, do której nawet ciężko jest dojechać transportem publicznym. Więc w tym jest taka prawda, piękno i wiele osób w Polsce, którzy śpiewają pieśni za wschodniej granicy, na pewno docenią to i słuchając tych śpiewów będą być może, mam nadzieję, będą chcieli też zaśpiewać taką pieśń, czy solo, czy w wielogłosie z innymi głosami.
1: A czy ona ma uczennice, czy uczniów tam na miejscu? Mówiłaś o sąsiadkach, one są z tego samego pokolenia, tak? Czy koleżanki?
0: To są sąsiadki, koleżanki, ale na przykład takim górnym głosem podwodzi na przykład pracownica socjalna, która przychodzi do babci Oli pomagać jej, to one razem śpiewają.
1: I to jest młodsze pokolenie?
0: To już jest zdecydowanie młodsze, to jest inna generacja, tak. Śpiewa jej syn, Aleś Wiaczorka, który założył zespół Stażary w Mińsku, działają i śpiewają pieśni babci Oli, tak. No i ja wielokrotnie na swoich występach korzystam z repertuaru pani Olchi, tak, mówię o tym, że to są jej pieśni i no chciałabym być, czuję się jej uczennicą i przede wszystkim też czuję taki obowiązek właśnie utrwalenia tego repertuaru i wypuszczenia go w świat dla przyszłych pokoleń i dla pani Olchi, dlatego właśnie wymyśliłam, że koniecznie trzeba wydać płytę z jej głosem, z jej wyjątkowym repertuarem.
1: A tak z punktu widzenia muzykologa, no i muzyka, jakbyś mogła nam powiedzieć, na czym polega to piękno, ta wyjątkowość właśnie tych pieśni w tym wykonaniu? To znaczy, muzycznie.
0: No muzycznie, muzykologicznie to mogłabym o tym mówić, nie wiem, my lubimy nad tym tak rozbierać na części pierwsze, patrzeć co tam się dzieje w tych pieśniach. Przede wszystkim one mają niezwykłą konstrukcję, właśnie taką dawną, archaiczną, która jeszcze często właśnie oscyluje, jeżeli to są pieśni obrzędowe, no to jest wąski zakres, często to są skale modalne, często to jest właśnie taka neutralna tercja, którą się posługuje, samej intonacji, jakiej się słucha. Słucha to w nagraniach, ale oczywiście w wykonaniu na żywo, to słychać taką dojrzałość w operowaniu głosem i to jest kunszt mistrzyń po prostu, śpiewaczek.
1: Tego starszego pokolenia, bo teraz już dużo trudniej jest temu młodemu pokoleniu śpiewać w ten sposób.
0: Uczymy się tego. Młodzież też czuje, że jest to sztuka, którą dawniej kiedyś nazywano prymitywną, a dzisiaj rozumiemy, że to jest sztuka tak jak każda inna sztuka, tak jak muzyka klasyczna czy muzyka współczesna. Jest to po prostu sztuka, której można, warto się nauczyć. Jest to trudna sztuka, która dzisiaj z dzisiejszej perspektywy no, nam przychodzi trochę trudniej, ponieważ dorastamy w innym otoczeniu dźwiękowym, więc po to mamy dzisiaj profesjonalne warsztaty i no, jest to... Jak się słucha tej śpiewaczki pani Olchi albo w wykonaniu kobiet ze wsi Luka, tam gdzie przez kilka lat jeździłam i nagrywałam, no to słyszymy, że to jest w całej swojej krasie dojrzałości, jest to piękny repertuar, taki głęboko tradycyjny, ale też są nowsze pieśni, które jednak noszą jeszcze znamiona tego starego, starszego repertuaru, czy to w barwie, w brzmieniu, w budowaniu wielogłosu. No tak, ja już nie mówię o samej warstwie tekstowej, czy właśnie no, pieśni obrzędowe dla nas zawsze, dla badaczy stanowią szczególną wartość, bo to jest jakiś świat taki archaiczny, który już przeminął. Ona dosyć ma niski głos, taki perlisty, bym powiedziała, taki dźwięczący, że to śpiewanie właśnie w chacie, zazwyczaj do niej, to znaczy

0: Przyjeżdżałam zimą, co roku przyjeżdżałam zimą zawsze, ale zdarzało mi się też latem do niej przyjeżdżać kilka razy. No inaczej to brzmi na powietrzu, ale w domu no to jest bardzo to dźwięczny głos. I to jest też ważne, że jest to śpiewaczka. Udało mi się uchwycić ten moment, kiedy ona naprawdę jest w dobrym jeszcze w takiej kondycji fizycznej, bo jednak śpiew to bardzo wymagające działanie. I często mamy do czynienia z tym, że przyjeżdżamy, a śpiewak już jest jakby te najlepsze lata minęły. Chociaż mi babcia Ola to mówiła, och Nastieńka, gdzież ty była, która wcześniej przyjechała, no to byłoby lepiej. Ale z perspektywy lat widzę, że jednak to jeszcze był moment, kiedy mogłam to uchwycić, bo dzisiaj zdecydowanie jak rozmawiamy z babcią Olą przez telefon, to mówi, że już gorzej się czuje na przykład i że już głos jest słabszy. Dlatego szczególnie mi tak zależy na wydaniu tej płyty i żeby ona wzięła do rąk płytę z własnym głosem, z własnym repertuarem.
1: A ja biedna все журуся, не ma чим топити. Молодая я вдовиця, гореж мені жити. To ja już sama składala, bo ja sama саночками дрова возила з лісу. Ох, возьму я своїх діток, поїду ж по дрова. Здивувалися сусіди, що стала ж здорова. Прив'яжу я свої сані в ліси ж до гиляки. Сама пойду по лісочку збирати ж ломаки. Сама собі хазяєчка, сама собі пані. Обогріла я хатину, тепло як у бані. Така пісня моя, дедова я.
2: Słuchaliśmy białoruskiej śpiewaczki Olgi Pieszki, a o jej niezwykłej osobowości i repertuarze opowiedziała Nastania Krasawa. Każdy z nas może wspomóc wydanie monograficznej płyty artystki. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie zrzutka.pl pod hasłem Wydanie płyty pieśni pani Olgi Pieszki. Gdyby ktoś kiedyś nie sfinansował tych nagrań, które przed nami, bylibyśmy dużo ubożsi o wiedzę o najdawniejszych pieśniach i zwyczajach związanych z trwającym właśnie okresem Święta Plonów. Po raz kolejny sięgamy do zbiorów archiwalnych nagrań dokonanych ponad pół wieku temu przez redaktorkę radiową, a przede wszystkim szefową zbiorów fonograficznych Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Annę Szałaśną. Tym razem przed nami audycja o dożynkach z 1974 roku.

Jesień w ludowym kalendarzu zaznacza się świętem plonów. I tak jak wiele dorocznych ludowych obrzędów i zwyczajów zmieniło w nowych warunkach swój charakter, tak i dożynki w obecnej dobie przekształciły się w oficjalną, urzędową uroczystość. A dawniej żniwa były nie tylko czynnością gospodarczą, lecz także obrzędem, to też odbywały się z ustalonymi tradycją ceremoniami. Do rozpoczęcia żniw wybierali gospodarze szczęśliwy dzień, najczęściej sobotę lub środę, nigdy zaś poniedziałek, czwartek lub piątek. Ważną było rzeczą, aby zaczynający żniwa był człowiekiem zasobnym i dobrym, gdyż to wróżyło wszystkim obfitość zbioru i szczęśliwy przebieg prac. Do żniwa należało odziać się czysto i odświętnie, a zaczynać je kapelą i poczęstunkiem złożonym z jajecznicy, sera i gorzałki.

Pierwszy zrzęty snop, nazwany gospodarzem, odnoszony był wieczorem do domu i stawiany uroczyście w kącie w miejscu honorowym, przeznaczonym dla osób cieszących się szczególnym szacunkiem. Tam pozostawał do nowych siewów, które rozpoczynano ziarnem wymłóconym z tegoż snopu. Równie dużą wagę przykładano do zakończenia żniw. W dniu, w którym miał być zrzęty ostatni łan, wybierały żniwiarki miejsce dobrze widoczne z drogi, na którym pozostawiały nietkniętą sporą kępę zboża wśród rżyska. To rosnące zboże dzieliły na cztery części, z każdej z nich plotąc jeden warkocz. Następnie wszystkie warkocze wiązały razem przy kłosach. Przygotowaną w ten sposób tak zwaną przepiórkę stroiły dziewczęta kwiatami, gałązkami jarzębiny i czasem wstążkami,

pod ozdobnym sklepieniem kładły na ziemię gładki kamień, przykrywały go płatkiem lnianego płótna, a na nim kładły chleb, sól i grosz. Przepiórka pozostawała na polu do czasu orki, a podczas żniw znany był w całej Polsce zwyczaj oborywania przepiórki. Polegał on na tym, że żniwiarkę, która zrzęła ostatnią garść zboża, chwytali chłopcy za nogi i ciągnęli 3 razy dookoła ostatniej kopy. W jednym z mazowieckich tomów Oskar Kolberg podaje, że jeśli liczba dziewcząt jest przeważająca i czują one, że mogą sobie z chłopakami dać radę, wtedy zmienia się postać rzeczy i chłopcy zmuszeni są w ten sposób oborywać przepiórkę, wleczeni przez płeć żeńską. Zwyczaj ten miał zapewnić lepszy urodzaj. O owej przepiórce zachowały się strofy w dożynkowych pieśniach. Zostaj!

Kulminacyjny punkt uroczystości dożynkowych to przekazywanie żniwnego wieńca gospodarzowi. Różne były lokalne odmiany samego zwyczaju, różne też rodzaje dożynkowych wieńców. W krakowskim na przykład miały one kształt kuli przypominającej różdżkę weselną, sporządzoną z orzechów laskowych, kunsztownie powiązanych słomą w kopulastą bryłę. Inne były w kształcie stożkowatej kopy, ozdobionej jak snop zboża pękiem barwnych wstęg. Były też wieńce w postaci korony, a także płaskie z promieniście rozpuszczonymi kłosami i kwiatami. Czasem do szczytu wieńca przymocowywano lalkę w postaci dziewczyny, a czasem przywiązywano żywego koguta. Wieniec, niesiony przez przodownicę, prowadzono w asyście muzykantów do domu gospodarza, a w okolicach dworskich do dziedzica.

Zwyczaj wymagał, aby bramy gospodarskiego obejścia były pozamykane. Gdy zaś uroczysty orszak żniwiarzy zbliżał się, taka rozlegała się pieśń.

0: w dom.
1: Słuchaliśmy pieśni z Płocka, a teraz śpiewa przodownica z okolic Rawy Mazowieckiej.
2: Rozwórz nam, stróżu, szeroko wrota, bo nam się skończyła w polu robota, w polu robota. Roztwórz nam, stróżu, szeroko bramę, niech ja sobie z tym wianeczkim przed gankim stanę, przed gankim stanę. Roztwórz nam, stróżu, wierzę je, a bo nam się na polu nic nie wieje, nic nie wieje.
1: Gdy śpiewać kończyli, gromada przystępowała ku państwu, przodownica pochylała się, pan zdejmował z głowy wieniec, wręczając datek w postaci talara czy dukata na wstążki. Po odebraniu wieńca czas był na poczęstunek dla żniwnej gromady. Łukasz Gołębioski w dziele swym z połowy XIX wieku Gry i zabawy pisze: czasem hulankę z powodu żniw skończonych odkładają do zapust i w karczmie je sprawują kosztem dworu, lecz tam tylko zapewne kędy nie cenią dawnych, patriarchalnych zwyczajów. Gdzie zaś uprzejmość większa, tam woły z rogami złoconymi, tłuste barany pieką całkiem, stawiają kosze z chlebem, beczki piwa, baryły wódki. A po skończonej uczcie na czterech rogach wielkiego podwórza odbywają się muzyki, zaczynają się tańce i różne zabawy.

Repertuar muzyczny związany z wieńcowym obrzędem zawierał pewne stałe zwroty tekstowe i treściowe motywy. Niezależnie od nich układane były przez żniwiarską młodzież dodatkowe, aktualne w danym roku strofy, obejmujące życzenia oraz żartobliwe przycinki kierowane do gospodarzy, dzieci.

0: Państwo w dom.
1: A teraz prosimy o posłuchanie najstarszych, utrwalonych w nagraniu dokumentów z wieńcowego repertuaru. Materiał ten nagrany był w pierwszych latach po wojnie na miękkich płytach decelitowych, stąd słaby poziom techniczny. Za to unikalna wartość historyczna. Jako pierwszy śpiewa Walenty Kunysz z Kraczkowej w powiecie łańcuckim, a następnie Ewa Saweczko, urodzona w roku 1873 z Księżopola w powiecie biłgorajskim.
2: Niesiemy snopek pola, niesiemy snopek pola do naszego pana zbora, do naszego pana zbora.

Tak jak zróżnicowane były lokalnie poszczególne elementy w dożynkowym obrzędzie, tak też terminologia była różna. Obecnie, kiedy uogólnił się sam zwyczaj, ustaliła się jedna nazwa – dożynki. A dawniej były to dożynki, wyżynek, okrężne, wieniec, wieńcowe, wieńcowiny. Żniwa szczęśliwie zakończone, a więc i my kończymy dzisiejszy wieniec wspomnień.

Wysłuchaliśmy archiwalnej audycji Anny Szałaśnej z 1974 roku. Do dorobku tej autorki jeszcze będziemy powracać. Dziś to już prawie wszystko. Na zakończenie muzyczne zaproszenie na czwarty Festiwal Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. W domu urodzenia Fryderyka Chopina w sobotę i niedzielę odbędą się warsztaty taneczne, potańcówki do muzyki tradycyjnej. Będą też wydarzenia dla dzieci, a także mazurkowe jam session z udziałem m.in. Marii Siwiec i muzyków znanych nam z Tercetu Imperial czy zespołu Obergas Travel Jana Munarskiego i Piotra Zabłockiego. I właśnie ci wykonawcy zakończą nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Justyna Piernik. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. W tym tygodniu słuchamy opowieści Grzegorza Boguty, wydawcy, fizykochemika i działacza opozycji demokratycznej, współtwórcy i wieloletniego szefa niezależnej oficyny wydawniczej Nowa. Dziś, jako m.in. uczestnik obrad Okrągłego Stołu, opowie o tym przełomowym dla Polski okresie.
1: Mniej więcej od 1986 roku, od jesieni, kiedy Kiszczak ogłosił na plenum Komitetu Centralnego pewną nową politykę, a ta nowa polityka polegała na tym, że dlaczego my nie mamy wydawać Miłosza, Gombrowicza, co oni nam zawinili, a po drugie zmienił się styl represji. Przestali nas wsadzać, robić procesy, przeszli na represje fiskalne, rekwirowanie samochodów. Nawet mogło dochodzić do rekwirowania mieszkań, jeżeli w tym mieszkaniu czy w domu była drukarnia. Oczywiście rekwirowanie sprzętu, wydruków i tak dalej. To był zresztą moment, w którym postanowiłem z kilkoma kolegami założyć podziemną ubezpieczalnię. Amerykanie sfinansowali na początku, potrzebne były takie na rozruch pieniądze, żeby ubezpieczalnia mogła działać. Ktoś, kto mówi, że spodziewał się upadku komunizmu, to kłamie. Dla mnie gorszy był marazm. To był właśnie 87, 88 rok. Miałem takie poczucie, jakby komunistyczna władza nad całą tą opozycją, nad tymi mrówkami, taki klosz szklany położyła i tak się przygląda. Ktoś pisze, ktoś drukuje, ktoś tam składa, ktoś kolportuje i że to jest obiekt zamknięty, że to się już nie wydostaje na zewnątrz i ta rutyna zabijała pewien dynamizm, którego ten ruch podziemny potrzebował. No, okazało się, że jest decyzja pod koniec 88 roku. Generał Kiszczak ogłosił, że będzie okrągły stół. To było dla mnie bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Zostałem zaproszony do obrad Okrągłego Stołu, do takiego podstolika. Potem było kilka głównych stołów negocjacyjnych, ale nasz stolik dotyczący mediów, któremu przewodniczył z naszej strony Krzysztof Kozłowski, a z drugiej strony przewodniczył ówczesny prezes Polskiej Agencji Prasowej Bogdan Jachacz, no ale to tam zasiadał również i po ich stronie Jerzy Urban. Ja miałem pierwszy raz taką okazję bezpośredniego kontaktu twarzą w twarz z Urbanem, który wygadywał różne rzeczy na mój temat na konferencjach prasowych. No i jakoś to żeśmy przeżyli. To znaczy tak, tamta strona zorientowała się, że my wcale nie chcemy ich mordować, a przynajmniej nie od razu, a my się zorientowaliśmy, że można jakoś z nimi rozmawiać, że oni, przynajmniej ta ekipa, która się pojawiła przy Okrągłym Stole, z jakichś powodów ma ochotę, żeby się porozumieć. Tylko głównym pytaniem było to, jaki będzie zakres tego porozumienia.

zrozumienia, co my mamy poddać, a co ma poddać druga strona, żeby osiągnąć ten kompromis. Bo oczywiście najgorszy kompromis to jest taki, jak to kiedyś Bernard Shaw sformułował, że kompromis polega na tym, że każda ze stron dostaje to, czego nie chciała. I ja miałem takie poczucie, że my możemy podpisać jakieś porozumienie, ale dostaniemy to, czego nie chcieliśmy. I z mojego małej perspektywy podziemnego wydawcy, dla mnie najważniejsze było zniesienie cenzury. Nie zajmowałem się wielką polityką, ale chodziło mi o to, żeby wszystkie obiegi wydawnicze stały się jednym polskim obiegiem. Dzisiaj to tak wygląda, jakby było tylko kilka takich punktów kluczowych, jak powiedziałem, koniec okrągłego stołu, 4 czerwca, wybory i potem 12 września nowy rząd. Mówię o tej wielkiej polityce, bo na naszym wydawniczym podwórku jeszcze trochę innych rzeczy się działo. Ja w trakcie obrad okrągłego stołu wprowadziłem zapis, który został uznany przez tamtą stronę, mianowicie, że wszelkie publikacje wydawane na rzecz stowarzyszeń, fundacji i tak dalej, nie będą podlegały cenzurze. Jak ten zapis tam się znalazł, okrągły stół się skończył chyba 4 czy 5 kwietnia 89. Ja zacząłem wówczas zakładać coś, co nazwałem Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ale to było inne stowarzyszenie niż to, które funkcjonuje dzisiaj. To było stowarzyszenie, którego celem było przyjmowanie w poczet członków ludzi, którzy chcą mieć dostęp i czytać książki wydawane poza cenzurą. I w tamtym okresie jeździłem po Polsce z różnymi pisarzami. Najczęściej z Markiem Nowakowskim, ale i z Kazimierzem Orłosiem, z Jackiem Bocheńskim. Mieliśmy po kilkaset osób na sali, które z entuzjazmem przyjmowały tę koncepcję. Niestety rząd Mazowieckiego nie zdecydował się na szybkie zniesienie cenzury. Ja dobrze pamiętam, to była jesień, późna jesień, listopad. Poszedłem do gabinetu premiera, ten gabinet wówczas prowadził Jacek Ambroziak, no też mój kolega z obrad okrągłego stołu. No i ja mu powiedziałem, że to jest wstyd, że urząd cenzury jeszcze funkcjonuje, chociaż wszyscy mówią, że tak funkcjonuje, jakby nie funkcjonował, ale jednak podejmował decyzję. No i rozmawiamy w tym urmie, a Jacek do mnie mówi, ale my musimy mieć jakiś na was pręgierz. Musimy was trzymać, bo przecież będziecie źle pisali o Gorbaczowie, a tutaj stacjonuje Armia Radziecka. Więc ja wstałem i nie pożegnałem się, tylko trzasnąłem drzwiami, prawie framuga wyleciała, bo się zorientowałem, że my jesteśmy w jakimś przedziwnym miejscu, dlatego że w krajach sąsiednich, które po nas przechodziły cały proces rewolucji, czy ewolucję od komunizmu do demokracji, to tam automatycznie cenzura była likwidowana. Automatycznie. Jednym ruchem. A u nas dopiero ustawowo, chyba w lipcu 90 roku, jako ostatni kraj byłego obozu socjalistycznego, podjęliśmy taką decyzję. I z jednej strony krytycy mówią, no tak, ale ta cenzura to prawie nie działała, bo przychodziło się do cenzora, on zamykał oczy i przystawiał stempel. Ale były realne przykłady tego, że ta cenzura jednak coś chciała jeszcze ugrać. Tak to niestety wyglądało. Jest 1989 rok, Międzynarodowe Targi Książki, organizowane wówczas przez Ars Polonę w Pałacu Kultury. I ja się udałem do szefostwa Ars Polony przed tymi targami, że chcielibyśmy mieć jakąś reprezentację, żeby po prostu wydawcy, którzy do tej pory żyli w ukryciu, żeby mogli zaprezentować swoje książki. I o dziwo, oni się zgodzili na coś takiego. Dostaliśmy to, że to było jakieś boczne skrzydło, nieeksponowane miejsce, to i tak nie przeszkadzało temu, że tam się bardzo dużo ludzi pojawiało. To była sensacja. Wydawcy, którzy wyszli z podziemia, prezentują swoje książki. I pamiętam scysję podczas kolacji z Jerzym Wysokińskim, który był wówczas mocno związany z tworzącą się lewicą postkomunistyczną. On później objął stanowisko ministerialne w gabinecie Kwaśniewskiego, ale w tamtym czasie prowadził wydawnictwo normalizacyjne Alfa i zasłynął tym, że przekonał Tadeusza Konwickiego do wydania Małej Apokalipsy w tym wydawnictwie i oszukał Konwickiego, mówiąc, że ta książka nie będzie cenzurowana. A okazało się, że jest cenzurowana, były ingerencje cenzury. I mieliśmy taką kolację, na której pojawił się też wydawca

migracyjny Jerzy Kulczycki z Orbisu londyńskiego, no i byłem ja. Prowadził to Andrzej Kurz, który jeszcze wtedy był dyrektorem wydawnictwa literackiego, ale również chyba szefem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. A ja już byłem w trakcie zakładania Polskiej Izby Książki, czyli branżowego przedstawicielstwa wydawców. I, no, i podczas tej kolacji wygłosiłem taką krótką mowę w stronę Jerzego Kulczyckiego, że chciałbym podziękować wydawcom emigracyjnym, którym tyle zawdzięczamy, wiele się od nich nauczyliśmy i jesteśmy z nimi i chodzi nam o to, żeby zjednoczyć te obiegi wydawnicze. I wówczas przez cały stół słyszę głos Wysokińskiego: a od polskich wydawców to się pan niczego nie nauczył? Więc ja zdębiałem, oczywiście powiedziałem: niczego mnie nie nauczyliście i to jest skandaliczne, co pan mówi. Tam Kurz próbował oczywiście załagodzić sytuację, bo już było groźnie. Ale sam fakt naszego wystąpienia w 1989 roku na targach książki był bardzo ważny i co prawda dla niektórych wydawców bardziej ortodoksyjnych, którzy nie wierzyli, że w ogóle to się może dobrze skończyć, że i tak nas kiedyś zamkną, to oni woleli w ogóle się nie ujawniać. No ale tym razem to ujawnienie miało inny charakter niż ujawnienie, o którym opowiadałem po sierpniu 1980 roku. Miało już charakter trwały i nie była to łatwa, ale wyboista droga, ale mimo wszystko ruch wydawniczy w Polsce niesamowicie się rozwinął po 90 roku. Dla mnie przełom 89-90 był bardzo trudny życiowo, bo od kilku lat miałem otwarte zaproszenie na stypendium postdoktoranckie do Kalifornii, do Stanów Zjednoczonych. Obroniłem się w 1983 roku cudem, no i w zasadzie prowadziłem też podziemną działalność naukową. Byłem stypendystą Stowarzyszenia Kursów Naukowych. I cudowny pan profesor Kunicki-Goldfinger co raz w miesiącu przynosił kopertę do mojej żony, to właśnie to stypendium. I dla mnie to miało ogromne znaczenie, że to nie jest jakaś zapomoga, że ja mając to stypendium prowadzę też działalność naukową i rzeczywiście w połowie lat 80. opublikowałem moje najlepsze prace naukowe w jednym z zachodnich czasopism naukowych. Nawet chyba do dzisiaj niektóre te moje prace są cytowane. Ale 89 rok to był ogromny dylemat. Dostaję paszport, mogę pojechać do Ameryki, ale tu w Polsce dzieją się takie rzeczy, które nie każde pokolenie może przeżyć. Zmiana systemu i trzeba tutaj być. I kolejny dylemat to tak, co robić z nową, a tu się do mnie zgłasza Solidarność z PWN-u, że oni sobie wymyślili, bo wyrzucili właśnie nomenklaturowego dyrektora, że ja zostanę dyrektorem PWN-u. Ja zupełnie tego nie brałem pod uwagę. Już nie miałem kompetencji, że potrafiłem drukować, potrafiłem składać, potrafiłem uciekać przed bezpieką, ale nie zawsze. No i oczywiście podejmować decyzje dotyczące programu wydawniczego, ale w żadnym wypadku nie byłem w stanie zapanować nad taką strukturą sformalizowaną, jaką było oficjalne wydawnictwo, to jeszcze tego formatu, tak duże. To było wówczas drugie co do wielkości po wydawnictwach szkolnych i pedagogicznych wydawnictwo w Polsce. I w zasadzie odmówiłem. Ale oni się uparli. Zresztą ja mówię tak, to najpierw zastrzeliliście dyrektora, a teraz szukacie kogoś na jego miejsce. Powinno być odwrotnie. Najpierw poszukajcie kandydata, a potem wyrzucajcie dyrektora. No ale już stało się. I miałem ciągłe takie naciski, delegacje związkowe. Wyjechałem, miałem kolejny wyjazd do Stanów Zjednoczonych i wracałem dokładnie w dniu, w którym trzeba było złożyć papiery na konkurs na stanowisko dyrektora PWN-u. I już na lotnisku na mnie czekała delegacja Solidarności. Oni sami wszystko wypełnili, co trzeba. Chodziło tylko o podpisy. I ja po nieprzespanej nocy, no więc podpisałem te papiery i następnego dnia się zorientowałem, co ja zrobiłem, że ja podjąłem życiową decyzję, która całkowicie zmienia charakter tego, co ja robię i co ja będę robić w przyszłości. No, nie mogłem ich zawieść, no więc przygotowałem się, tam był jakiś konkurs, kilku kandydatów. I ja ten konkurs wygrałem, no musiałem wygrać, bo takie to były czasy. No i bardzo się bałem robienia kariery nikodemadyzmy, że wchodzi do takiego szacownego wydawnictwa, do zespołu
Przecież to nie byli sami partyjni, to byli ludzie bardzo kompetentni i wykształceni, doświadczeni w pracy wydawniczej. No i przychodzi taki szczawik, prawda, 37-letni, który im ma teraz mówić,

0: jak prowadzić wydawnictwo. Dla mnie to był ważny moment też dlatego, że ja wiedziałem, że takie państwowe kolosy nie wytrzymają konkurencji wydawnictw prywatnych, jeśli czegoś z sobą nie zrobią. Na dodatek w tej szalejącej hiperinflacji 89, przełomu 90 roku, kiedy od stycznia plan Balcerowicza zaczął obowiązywać, w tym planie Balcerowicza był jeden bardzo niewygodny dla przedsiębiorstw państwowych zapis, mianowicie dotyczył tak zwanego popiwku, czyli kary za nadmierny wzrost wynagrodzeń. Prywatne firmy nie miały czegoś takiego. Jak prywatny przedsiębiorca miał pieniądze i chciał zapłacić dobremu pracownikowi jak najwięcej, no to mógł to zrobić, by być konkurencyjny w stosunku do przedsiębiorstw państwowych. No więc ja postawiłem warunek Solidarności, która mnie tam właśnie wepchnęła do PWN-u, że wchodzimy na szybką ścieżkę prywatyzacyjną. Po prostu musimy tę firmę sprywatyzować, bo inaczej to nie przetrwamy. Pierwszy dzień mój w PWN-ie, to był marzec 90 roku, ja się zorientowałem, że tam jest 850 pracowników. Różne oddziały w ośrodkach akademickich poza Warszawą. W Warszawie dwie lokalizacje, bardzo dużo pracowników. I to trzeba było ukrócić. I rzeczywiście tutaj bardzo pomocny okazał się know-how fund brytyjski, który powołała do życia Margaret Thatcher. Właśnie pomoc w restrukturyzacji za pieniądze brytyjskich podatników. Pojawili się tutaj eksperci brytyjscy, którzy mi pomogli zmienić to wydawnictwo, funkcjonujący organizm kapitalistyczny.
1: Opowieść Grzegorza Boguty nagrał Wacław Cholewiński. Jutro o 12:45 zapraszam na ostatnią jej część.
2: A właśnie minęła 13:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Sonia Bryna.
2: I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Dziś rozpoczyna się 61. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. W programie ponad 40 koncertów z udziałem artystów i zespołów z Polski i zagranicy. Wśród tegorocznych gości są m.in. Giovanni Antonini i Il Giardino Armonico, Paul McCrish i Gabrieli Consort and Players oraz maestro Jerzy Maksymiuk, który w tym roku obchodzi jubileusz 90. urodzin. Smuga cienia to tegoroczne hasło Wratislavii, podkreśla dyrektor artystyczny festiwalu Andrzej Kosendiak.
4: W pewnym momencie naszego życia przychodzi czas, by pożegnać się z młodością, by się zmierzyć z dorosłością, by podjąć trudy. To jest taka podróż w nieznane, na której spotykamy różne, czasami bardzo dramatyczne wydarzenia, tak jak główny bohater powieści konradowskiej. Więc to jest historia odpowiedzialności, o dorosłości i o krytycznym momencie w życiu każdego człowieka. To jest taka myśl przewodnia, która przewija się no chyba przez wszystkie programy koncertów w festiwalach, mniej lub bardziej dosłownie. Myślę, że nasza publiczność znakomicie wychwyci wszystkie te wątki, które wynikają z przesłania powieści.
2: Festiwal otworzy dziś koncertowe wykonanie opery Samson i Dalila Kamila Saint-Saensa pod batutą Tomasa Gugajsa. 61. Wratislavia Cantans potrwa do 13 września. Dr Łukasz Mieszkowski został pełniącym obowiązki dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Na stanowisko powołała go ministra kultury Marta Cienkowska. Będzie kierował instytucją do czasu przeprowadzenia nowego konkursu. Łukasz Mieszkowski jest historykiem, doktorem nauk historycznych i artystą plastykiem. Specjalizuje się m.in. w historii XX wieku, historii pamięci, architekturze oraz projektowaniu miejsc pamięci i przestrzeni publicznej. W latach 2025-26 był wicedyrektorem Instytutu Pileckiego. Zastąpił na tym stanowisku Bolesława Stelmacha, który został odwołany w związku z niedopełnieniem obowiązków administracyjnych, m.in. nieprzedłożeniem sprawozdania finansowego za 2025 rok. W Teatrze Studio w Warszawie nowy sezon artystyczny rozpocznie dziś spektakl Rekwiem dla snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Przedstawienie zrealizowane w koprodukcji z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie towarzyszy pokazom 10. odsłony Generation After. Z kolei już jutro dyrektorka Teatru Studio Natalia Korczak

0: Kowska poprowadzi dla gości specjalne wydarzenie.
1: Oprowadzanie po Teatrze Studio, które osobiście będę nadzorować, pokażę Państwu różne kultowe przestrzenie tego niezwykłego miejsca i wspaniałej awangardowej instytucji. W pierwszym tygodniu, 8 września, próby zaczyna u nas reżyserka Anna Smolar. 17 września zapraszamy Państwa do studio na przeglądanie archiwów kultowego magazynu Dickfagazin. Dziękuję i widzimy się w studio.
0: Anna Smolar przygotowuje w Teatrze Studio w Warszawie spektakl Sukcesja, którego premiera zaplanowana jest na 27 listopada. Na festiwalu filmowym w Wenecji rozpoczyna się dziś rywalizacja o główną nagrodę Złotego Lwa. W konkursie głównym znalazło się 21 filmów, wśród nich najnowsze produkcje uznanych reżyserów, m.in. Wernera Herzoga, Naniego Morettiego czy Daniego Boyla.
2: Pierwszy dzień konkursowych zmagań to nie tylko najważniejsze premiery, ale także spotkania z twórcami i rozmowy o tym, czym dzisiaj powinno być kino. Podczas wczorajszej inauguracji przewodnicząca jury Maggie Gyllenhaal mówiła m.in. o jego wyjątkowej roli. Można zapytać, jak to możliwe, że rozmawiamy dzisiaj o filmach, skoro świat znajduje się w stanie zagrożenia? Dla mnie odpowiedź wiąże się z empatią. Film otwiera w nas pewną przestrzeń i daje możliwość odnalezienia empatii w sobie, mówiła aktorka. A dziś na Lido rozpoczyna się już właściwa rywalizacja. Pierwszym filmem konkursowym będzie Wild Horse Nine Martina McDonagha. Film z samym Rockwellem, Johnem Malkowiczem i Steve'em Buscemi'm w obsadzie przeniesie widzów do Chile tuż przed zamachem stanu w 1973. To pierwszy z 21 filmów, które w ciągu najbliższych dni powalczą o Złotego Lwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
4: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
5: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni, Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
11: Reklama.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Wołk, dzień dobry. Dziś w studiu projektowym gościmy architektkę, urbanistkę, czasami, jak sama mówi, scenografkę, Aleksandrę Wasilkowską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pani autorką sformułowania

0: architektura cienia i chyba wokół tej architektury cienia wszystko, co pani robi obecnie, takie mam wrażenie, krąży.
1: Architektura cienia to był koncept, który był mi bardzo bliski, szczególnie 15 lat temu, czy 20 lat temu, kiedy zaczynałam swoją praktykę. Byłam młodą osobą wchodzącą dopiero w zawód. I też taką osobą, która obserwowała zmiany w tkance.

0: rogu miasta, szczególnie Warszawy, w której mieszkam, a jednocześnie cały dyskurs architektoniczny i cała uwaga architektów i urbanistów kierowana była w stronę porządkowania, modernizacji tego, w jaki sposób kształtować urbanistykę Warszawy, żeby mogła stać się w końcu tym wymarzonym europejskim miastem. I miałam takie poczucie, że przy okazji tej transformacji gdzieś albo zamiatamy pod dywan te tematy niewygodne, społeczne, gospodarcze i kładziemy nacisk głównie na budynki użyteczności publicznej, budynki prestiżowe jak muzea, czy budynki siedziby władzy, czy jakieś bardzo reprezentacyjne aleje, a zupełnie nie zajmujemy się tym, co jest ważne z punktu widzenia po prostu codzienności, zwykłego mieszkańca, który codziennie musi wyjść na zakupy, odprowadzić dziecko do szkoły. I miałam takie poczucie zupełnie takiej dysfunkcji tego myślenia, która wynikała wtedy, takie miałam poczucie ze wstydu, z tego, że my nie chcemy być cały czas tą Europą Wschodnią, gorszej kategorii, że te jarmark Europa w samym centrum Warszawy to jest straszny wstyd. No taka była wtedy narracja. No i używając języka psychologii zaczerpniętej z Carla Gustava Junga, który archetyp cienia używał jako figurę właśnie tej zepchniętej do podświadomości jakiejś takiej wstydliwej części naszej osobowości, postulował, że właśnie wyjęcie z podświadomości tych rzeczy wstydliwych, no to jest tych stabilizowanych, to jest taki moment uleczenia siebie. Mm-hmm. Więc korzystając z tego języka terapeutycznego, co nazwałam rodzaj architektury, które chcą uprawiać, właśnie tej wstydliwej, spychanej gdzieś na przedmieścia, na peryferia, wypychanej poza miasto i wkluczanie jej, włączanie jej na nowo do właśnie centralnych przestrzeni, jako sposób na uzdrowienie po prostu naszej rzeczywistości, codziennej tkanki architektonicznej.
1: Jakie konkretne to mogą być realizacje, jakie konkretnie to mogą być budynki, targowiska? Są takimi przestrzeniami, które architekt może zaprojektować albo stworzyć też przy udziale użytkowników, tak żeby ta przestrzeń była wygodna, była dobrą przestrzenią, ale też w jakiś sposób właśnie tym dowartościowana, że tam może toczyć się życie. Poza targowiskami, o których zaraz porozmawiamy, co to może jeszcze być?
0: No to są na przykład toalety, którymi się bardzo długo zajmowałam. Wydałam książkę, trzeci tom, Architektury Cienia, czyli takiej serii publikacji, które tworzę wspólnie z Fundacją Inna Przestrzeń od prawie 15 lat. Jest poświęcona badaniom, testowaniu różnych prototypów właśnie wokół sanitacji ogólnie rzecz biorąc. No i toalety to był też taki temat, który w czasach transformacji 20 lat temu był spychany gdzieś tam na peryferię. Wszystkie toalety publiczne w Warszawie na przykład zostały sprzedane, większość z nich sprzedana na lokale prywatne, powstały w nich różne restauracje, bary. No narracja była taka, że to wstyd. Cytuję, właśnie ten wstyd był takim głównym motywacją, mam wrażenie, urzędników czy architektów, właśnie wyrzucania tego typu wstydliwej infrastruktury, wyrzucania jej z pola widzenia. I wtedy właśnie zniknęły w Warszawie, w wielu miastach toalety publiczne z centralnych placy, na przykład na Placu Trzech Krzyży toaleta publiczna stała się barem, toaleta na Przyplacu na Rozdrożu stała się restauracją, były zamieniane w kluby, bądź w ogóle zasypywane. No i ten temat mnie jako osoby rodzicielki, młodej matki, bardzo żywo wtedy interesował. Generalnie w ogóle ta koncepcja architektury cienia, poza tym takim analizą jakiegoś metanarracji wokół architektury, też wynika z mojego bardzo osobistego doświadczenia osoby, która porusza się pieszo po mieście, często z wózkiem, z małym dzieckiem i po prostu chce z niego korzystać, chce zrobić zakupy w pobliżu swojego domu. Tego wtedy nie było. No i częściowo to myślenie o tym równoległej do mojej praktyki zawodowej, takim badawczym etapie właśnie publikacji Architektury Cienia był po to, żeby promować myślenie o tym, że owszem, bazary czy toalety, czy nie wiem, jakieś cmentarze, to nie muszą być elementy, które są zupełnie, no one są nieopłacalne w pewnym sensie, jak architektom nie opłaca się projektować tych przestrzeni, bo nie jest to duża kubatura, to jest po prostu jakaś infrastruktura społeczna, średnio można na tym zarobić, więc ja szukałam też takich przestrzeni,

0: przestrzeni, na przykład na polu sztuki, gdzie mogłam przy jakimś tam budżecie pozyskanym z kultury zajmować się tym tematem. A później za publikacjami, za książki, za aktywizmem, za moim mówieniem o tym temacie przyszły już konkretne realizacje, bo udało mi się zaprojektować warszawską toaletę publiczną, tak zwane automatyczne toalety, kontrowersyjne bardzo, bo jak można wydawać dużo pieniędzy na toalety? Tak. Przecież na muzea to owszem, na hotel dla posłów owszem, ale na toaletę publiczną, przecież skandal. Mówię to oczywiście z ironią, ale mam wrażenie, że jednak po 20 latach trochę mam taką satysfakcję, że gdzieś już ta praca, powoli odrabiamy tę pracę i dzieją się takie zupełnie nieoczekiwane wydarzenie, jak to, że od niedawna Muzeum Sztuki Nowoczesnej myśli o tym, żeby zorganizować targowisko w Podcieniach. Ja zresztą buduję właśnie instalacje.
1: No te Podcienie miały być taką właśnie przestrzenią wspólną,
0: w ogóle Podcienia jak sukiennice, w pewnym sensie Podcienie budynków były kiedyś wykorzystywane na to, żeby organizować tam handel uliczny, który się gdzieś tam czaił właśnie w bramach, czy w przejściach podziemnych, właśnie w tych takich przestrzeniach, lukach, szczelinach dużych budynków, dużej infrastruktury. No i w końcu te elementy jakoś z młodym pokoleniem, mam wrażenie, też zaczynają być czymś, może jeszcze nieoczywistym, ale już gdzieś w agendzie też jakichś oficjalnych rozmów, co mnie bardzo cieszy i myślę, że to jest bardzo dobry kurs w ogóle Warszawy, że te dyskusje właśnie o tych wstydliwych, ale codziennych, znaczy już niewstydliwych, dla młodego pokolenia niewstydliwych, tej infrastrukturze codzienności, że to jest coś, co to jest temat, który faktycznie pojawia się coraz częściej w debacie.
1: Zastanawiam się nad tym, skąd się wzięło takie doświadczanie czy przemyśliwanie przez panią miasta jako takiej przestrzeni, w której razem z budynkami istniejemy, my ludzie. Wspomniała pani o tym doświadczeniu matki, która zmaga się z krawężnikami i z miastem po prostu i próbuje jakoś w nim istnieć, ale być może na to, jakie ma pani podejście do architektury i tego, czym tak naprawdę miasto ma być dla człowieka, albo kto tak naprawdę tworzy miasto lub co, jest też dorastanie w tej przestrzeni. Być może doświadczenie właśnie z okresu PRL-u. Nie wiem, to są moje fantazje. Nie wiem, czy one zostaną przez panią potwierdzone, ale czy to pani myślenie o mieście w prospołecznym wymiarze wzięło się wraz z tym, jak została pani matką, czy to się pojawiło już wcześniej?
0: Oczywiście na studiach mieliśmy wspaniałych nauczycieli, o których rozmawialiśmy o tym, czym powinno być miasto. Ale ja też wyjechałam na studiach do Francji i to był też moment, kiedy Polska, dokładnie rok przed tym, jak Polska weszła do Unii. Nie chcę powiedzieć, że ja zostałam tam czegoś nauczona, bo mam wrażenie, że bardzo dużo, wielu rzeczy nauczyłam się w Polsce i później zderzyłam je z jakimś innym światopoglądem. Ale ten dystans, spojrzenie na chwilę, oderwanie się od własnego kontekstu i spojrzenie na niego z dystansu, ponieważ ja dyplom robiłam właśnie na placu Defilad wokół targowiska, pod Pałacem Kultury, ale robiłam go we Francji, więc mogłam skonfrontować jakby też swoje myślenie z jakimś taką perspektywą zewnętrzną. Miałam poczucie, że my jesteśmy właśnie w takim aspiracyjnym bardzo momencie i że to po prostu się nie, to nie jest ten kierunek. Znaczy to wyrzucanie właśnie tej codziennej tkanki na przedmieścia, że to zupełnie nie tędy droga. Ciężko mi powiedzieć, w którym momencie to się narodziło. Po prostu zawsze mi było bliskie takie humanistyczne spojrzenie na rzeczywistość. Być może po prostu rodzice mnie tego nauczyli, ale też bardzo sobie cenię, też zawsze wychodziłam do publicznych szkół. Miałam takie wysoką, dużą potrzebę wychodzenia ze swojej bańki też, czy dzisiaj byśmy powiedzieli klasy społecznej, czy jakby konfrontowania też swojego światopoglądu, niekoniecznie zamykania się w jakiejś elitarnej bańce, czy myślenia o sobie jako, nie wiem, elicie architekta, który ma uczyć społeczeństwo, jak żyć, tylko raczej konfrontowania swojego jakiegoś światopoglądu z tym, co mówi ulica. I bardzo sobie ceniłam właśnie rozmowy z kupcami, które często oczywiście były bardzo trudne, czy z szaleciarkami. Mam wspaniały wywiad Ani Kaplińskiej w Architekturze Cienia z warszawskimi szaleciarkami. I zawsze bardzo mnie po prostu ciekawi, inna perspektywa i zderzenie się po prostu z innym spojrzeniem. I to

0: To jest chyba jakby clue tego podejścia, plus jakiś takie, no taki głęboki sprzeciw wobec tego, że miasto musi być ukształtowane tylko przez jedną jakąś określoną grupę, która jest ma najbardziej zasobny portfel.
1: I też w tym wszystkim pojawia się trochę inne umiejscowienie roli architekta w tym całym procesie życia w mieście. Wynotowałam sobie takie zdanie z jednej z pani wypowiedzi, że rolą architekta jest zamykanie naturalnych procesów formy, czyli tutaj architekt nie jest demiurgiem, który wyznacza, jak powinniśmy, czy wskazuje nam, jak powinniśmy żyć, czy w którą stronę miasto powinno się rozwijać w takim sensie właśnie bardzo arbitralnym, ale dostosowanie się do społeczeństwa.
0: Tak, no to jest takie stwierdzenie być może bardzo też naiwne, bo oczywiście perspektywa zmienia się z punktem widzenia, czyli jeżeli jesteśmy architektem, który jeździ do pracy na rowerze, nie wiem, prowadzi dzieci do szkoły publicznej i kupuje, robi zakupy na targu albo w warzywniaku, to jego koncepcja i obserwacja jest zupełnie inna niż osoby, która na przykład no, jeździ do pracy SUV-em i parkuje w garażu podziemnym i w ogóle nie ma kontaktu z rzeczywistością, więc ale też mam poczucie, że są jakby, jest miejsce na różne praktyki zawodowe. Nie uważam, jakby ja sobie znalazłam swoją niszę, w której bardzo mnie ciekawi to, jak działa właśnie infrastruktura społeczna i na tym się koncentruję, ale też no, są takie działania jak bardzo wyspecjalizowane, eksperckie projekty, nie wiem, metra, czy rzeczy, których się nie da zbudować oddolnie razem ze społeczeństwem, tylko po prostu do tego potrzebna jest bardzo specjalistyczna wiedza, więc ja po prostu mam tak komisję wypełnienia jakiejś niszy, której, nie wiem, być może moi starsi, bardziej doświadczeni koledzy czy koleżanki po prostu nie byli nią zainteresowani, ale też nie wartościuję jej. Uważam, że różne, że te wieżowce też są potrzebne i na przykład jestem osobą, co być może dziwi, nie jestem przeciwniczką wieżowców, pod warunkiem, że w jego parterze będzie targowisko oczywiście. więc myślę, że też interesuje mnie takie połączenie ekonomii i zwrotu inwestycji z koncepcją właśnie tej infrastruktury społecznej. Uważam, że to się nie musi wykluczać.
1: Pani praca dyplomowa była zatytułowana Miasto symbiotyczne. Tak jak pani wspomniała, dotyczyła placu Defilad w Warszawie. Tam, jak pamiętamy, przed kilkudziesięcioma laty działało targowisko takie pod pałacem, olbrzymie. Później była hala targowa. Później ci kupcy przenieśli się w inne miejsce i pani kupcom też zaprojektowała miejsce do pracy. To jest projekt Bakalarska. To jest takie miejsce bardzo ważne w Warszawie. Jak podeszła pani do tego wyzwania architektonicznego? Czy rzeczywiście była pani w bezpośrednim kontakcie z późniejszymi użytkownikami tej przestrzeni? To była społecznie bardzo taka delikatna sprawa, prawda? Bo ci ludzie praktycznie rzecz biorąc stracili pracę.
0: No przede wszystkim plac Defilad był takim, no właściwie patrząc na to z perspektywy, oglądając zdjęcia, chociażby bardzo polecam państwu przypomnienie sobie, jak wyglądał na przykład Krikoland, który był obok targowiska, no to była niesamowita atrakcja i w ogóle coś pięknego, znaczy kolory, w ogóle architektura tego Krikolandu, to był ewenement. No dziś właściwie takie rzeczy się buduje za ciężkie pieniądze po wyłonieniu takich przestrzeni w konkursie.
1: To był Lunapark.
0: To był Lunapark, tak. To było wesołe miasteczko. Ja byłam wtedy, nie wiem, miałam 12 lat chyba. Pamiętam jeszcze bujającą się na młocie 360 stopni. W samym centrum miasta, no przecież dzisiaj Londyn czy Bruksela mają wielkie koła London Eye, które zbudowali za ciężkie pieniądze. Tam my to mieliśmy już wcześniej. I właściwie czerpanie też z tej ludyczności takiej, no w sztuce czy w socjologii mówimy o tym zwrocie ludowym. Mam wrażenie, że architektura być może też coś takiego wejdzie niebawem, bo widzimy, że jakby potrzebujemy też tej ludyczności I ten plac Defilad faktycznie był takim, no niemalże średniowieczną jakąś agorą, jakimś placem, który łączył bardzo dużo różnych grup społecznych, bo była Pałac Kultury jako siedziba władzy, sala kongresowa jako centrum kultury z gwiazdami z całego świata, plus kupcy, osoby w kryzysie bezdomności korzystające z fontan, kuroniówka rozdawana

0: na placu Defilad pod blisko dworca centralnego czy siedziba Czerwonego Krzyża. No tam się ogniskowały, właściwie spotykały się, to było jedyne miejsce, mam wrażenie, w Warszawie, no może właśnie poza wspomnianym jarmarkiem Europa na stadionie, gdzie się spotykali wszyscy. I to było wspaniałe. I trzeba, ale jednocześnie to miejsce było bardzo, no nie miało jakiejś takiej pełnej akceptacji społecznej, bo było kojarzone z chaosem. I że to nie jest do końca no, ten kierunek. Nie chcemy tak wyglądać. Nie chcemy tak, nie chcemy, żeby serce Warszawy tak wyglądało. W związku z tym moja teza była taka, że być może centrum wymaga oczywiście uporządkowania jakiegoś ładu urbanistycznego, ale te funkcje powinny być zachowane. Czyli targowisko, owszem, no może nie powinno wyglądać, nie powinno być w formie chaotycznych szczęk, ale powinno dostać jakąś wzniosłą formę, ale ta infrastruktura społeczna powinna być zachowana. Więc to była jakby moja taka teza w czasie dyplomu. Zaprojektowałam targowisko, jednocześnie urbanistykę taką addycyjną, która w emergentny, czyli w oddolny sposób przy zachowaniu jakichś parametrów narzuconych przez odgórnie jest w stanie ewoluować i tworzyć tę tkankę w taki zmodernizowany, nowoczesny sposób, ale nie wyrzucając kupców na przedmieścia. No i dzisiaj muzeum jakby już stoi, wszyscy mam, no ja się osobiście bardzo cieszę z tego, że muzeum w końcu powstało i bardzo mnie cieszy to, że powraca temat targowiska. Zresztą projektuję teraz halę targową jako propozycję uzupełnienia tej drugiej pierzei przy muzeum, ale jednocześnie z tego dyplomu no, wypączkowały kolejne moje projekty, różne targowiska, między innymi właśnie wspaniałe wieloetniczne targowisko Bakalarska, przy którym pracuję już no, ze społecznością ponad 25 różnych narodowości. Głównie liderami są tam społeczność wietnamska, mniejszość wietnamska. Pracuję tam już od no, ponad chyba 15 lat, budując z nimi to miejsce krok po kroku. No i jest to taka no, też bardzo, bardzo cenny zasób najbardziej kosmopolitycznej właściwie przestrzeni w Polsce, mam wrażenie, gdzie też bardzo różne kultury się ze sobą wchodzą w jakiś dialog, współpracę i to jest takie mikrolaboratorium w ogóle tego, jak może w ogóle w przyszłości wyglądać relacje międzykulturowe.
1: Na czym ta praca polega? Jak odpowiada pani rozwiązaniami architektonicznymi, urbanistycznymi na potrzeby użytkowników tego targowiska?
0: To targowisko powstało w momencie likwidacji jarmarku Europa. Część kupców przeniosło się ze stadionu właśnie dzierżawiąc działkę.
1: To jest stadion w Warszawie, to był stadion dziesięciolecia, tak?
0: To był stadion X, stadion dziesięciolecia, który został przekształcony w jarmark Europa, największe targowisko w, no na pewno w Europie Środkowo-Wschodniej, ale jeśli nie w całej Europie, a później w ramach modernizacji tak zwanego euroremontu został zlikwidowany przed Mistrzostwem Piłki Nożnej 2012 i kupcy no, rozpierzchli się w różne miejsca w Warszawie. Połowa z nich przeszła na właśnie Bakalarską. Do miejsca, które wcześniej było zapleczem naprawy maszyn dla spółek miejskich, maszyn, które nie sprzątały ulice. W związku z tym tam była dosyć duży zasób jakichś pustostanów czy takich budynków paraprzemysłowych, które kupcy zaadoptowali, zaczęli rozwijać, transformować, dobudowywać swoje stragany i transformować no, w taki oddolny, bardzo chaotyczny sposób targowisko. I ja pojawiłam się w tym miejscu, kiedy no, ten konflikt pomiędzy mieszkańcami i kupcami był bardzo duży, więc kupcy zwrócili się do mnie o pomoc, już jako takie osoby, która się tymi targowiskami od lat zajmuje, żeby nadać formę taką akceptowalną społecznie tej przestrzeni, żeby znaleźć jakąś odpowiedź na pierzeje, zbudować przestrzeń, która no, będzie akceptowalna przez mieszkańców, przez władze dzielnicy. I to była taka praca bardzo ewolucyjna, to znaczy co po prostu co roku, co dwa. Ja projektowałam budynki mniejsze, większe, hale targowe. Zdobywaliśmy pozwolenie na budowę i addycyjnie, tak dodając kolejne jakieś takie klocki do tej struktury, powstawały kolejne przestrzenie. Dzisiaj właściwie cała pierzeja od strony ulicy Bakalarskiej jest już nową formą, która już zarasta kolejnymi oddolnymi już artefaktami w postaci jakichś ogródków, namiotów, reklam. No ale jest to miejsce, które jest godne podziwu,

0: bo jest miejscem pracy ponad 2000 osób. Miejscem takim nieformalnym centrum kultury właściwie wietnamsko-ukraińskiej.
1: Tak, niedawno chyba tam się odbywał taki weekend kultury
0: Most polsko-wietnamskiej kultury, tak. Więc jest to no, też po prostu miejsce spotkań różnych narodowości. Wiem, że wiele z nich traktuje to jako właściwie dom kultury. To znaczy, to jest tam jest i karaoke wietnamskie, i sklepy afrykańskie, i miejsca, gdzie pracują Ukraińcy. Jest no, legendarna już Aleja Pazurów, w której jest robiony manikur, której notabene robiłam kiedyś wystawę pod tytułem Pazur. Więc jest to no, bardzo bogate też kulinarnie miejsce, które no właśnie, wymyśla wielu, się cały czas na nowo.
1: Tak, wielu warszawiaków tam się wybiera, żeby posmakować różnych kuchni.
0: Tak, no to też jest taki model, właśnie nazywam to takim laboratorium społecznym, które pokazuje, w jaki sposób taka praca oddolna, bardzo silnej społeczności, która ma swoich liderów, która ma bardzo duży pomysł na siebie. Przypomnę, że oni przetrwali pandemię, gdzie wiele biznesów padło w tym czasie. Oni to przetrwali, wręcz nawet zintensyfikowali się, bo bardzo dużo to przyciąga kolejne biznesy i tam powstają i biura podróży. To jest z jednej strony targowisko, ale takie no, hybrydowe, futurystyczne bym powiedziała, ponieważ tych funkcji tam jest bardzo dużo. Od banku żywności, biura podróży, sale jakieś edukacyjne, przestrzenie nauki języków, więc tam bardzo dużo osób migranckich traktuje to jako pierwszy taki punkt informacyjny właściwie, jak się w ogóle poruszać po Warszawie. No i też bardzo taka silna potrzeba wspierania się, pomagania sobie, więc uważam, że no to jest to miejsce, które naprawdę nie tylko gospodarczo bardzo dużo wkłada do Warszawy, do budżetu Warszawy, ale też no kulturowo.
1: Czy ta praca na bakalarskiej, bo potem były kolejne przecież projekty, czegoś ważnego panią nauczyła? Na przykład na tej płaszczyźnie międzyludzkiej, współpracy między architektem a inwestorem, a odbiorcą tej architektury?
0: Oczywiście mam wrażenie, że to w ogóle była no, bardzo, bardzo owocna współpraca. Nauczyłam się no, chociażby tego, jak tłumaczyć język i kulturę buddyjską, wietnamską i różne rodzaje tradycji, na przykład shop house'ów, które są bardzo popularne w Azji, na typologie, które są w Polsce. Ponieważ no, każda osoba, która była w Azji, wie, że tam te partery są bardzo takie półprywatne wręcz, że domy, mieszkania, to życie prywatne wylewa się na ulicę. Widzimy na ulicach Azji, nie wiem, fotele, w których dzieci obok sklepu rodziców, dzieci grają w gry, czy oglądają telewizję dosłownie na ulicy, a jednocześnie w Europie no coś takiego jest kompletnie nieakceptowalne. Nie wiem, odpalenie grilla na ulicy, czy suszenie bielizny na suszarce przy głównej ulicy, więc jakby ja musiałam po prostu...
1: Chociaż w małych włoskich miasteczkach...
0: W polskich też.
1: To się
0: w
1: dzieje.
0: W małych miasteczkach, ale tak, my się tak tego wstydzimy i też tego nie chcemy. Ja to też całkowicie rozumiem, że jakiś rodzaj porządku, jakiegoś interfejsu pomiędzy różnymi potrzebami, no niekoniecznie trzeba zmuszać Polaków, żeby akceptowali wszystko, co jest... Więc rolą architekta jest znalezienie takiego interfejsu pomiędzy różnymi kulturami. Przetłumaczenie jednego zachowania na drugie, znalezienie jakiegoś rodzaju kompromisu, gdzie ten dialog jest możliwy. Z drugiej strony liczby. Niesamowita wiedza o numerologii, astrologii, gdzie w Azji projektuje się tylko przy wymiarach pomijających dwójki, czwórki. Więc ja musiałam projektować pierzeje i budynki tak, żeby nie było na przykład attyki zakończonej dwójką lub czwórką, bo to w kulturze azjatyckiej oznacza śmierć. To jest oczywiście dla osoby postronnej zupełnie niewidoczny wymiar tej architektury, taki spirytualnej, ale jest to bardzo ciekawa kompetencja, którą posiadłam, więc mogę, którą wiem już teraz, jak ją stosować. Ale też no, takim, powiedziałabym, modny temat, zresztą słusznie, cyrkularność w architekturze, to jest coś, co właściwie istniało zawsze. Nic na budowie się nie wyrzuca, nic się nie marnuje, wszystko jest tam jakoś recyklowane, ale wspólnie ze społecznością wietnamską naprawdę bardzo podniosłam swoje kompetencje, jeśli chodzi o projektowanie cyrkularne i ponowne użycie materiałów i projektowanie budynku pod przyszłą rozbiórkę. To jest też o czym teraz się architekci bardzo Głowią, ponieważ cykl życia budynków często jest skrócony nawet do

0: 20 lat. Widzimy zresztą w Warszawie, jak, nie wiem, biurowce, czy...
1: Są wyburzane.
0: Są wyburzane już po 20 latach, bo ich funkcja nie przystaje do potrzeb współczesnych. I budynki można projektować tak, żeby to było łatwe, żeby te materiały można było łatwo rozkręcić, zdemontować i użyć ponownie. I tego właśnie nauczyłam się od społeczności kupieckiej. W jaki sposób projektować dach, czy konstrukcję budynku z starterami, z możliwością skręcania tego, rozkręcania, demontowania. Tego właśnie nauczyłam się na bakalarskiej.
1: Kolejny taki ważny projekt w pani karierze, który znalazł się na krótkiej liście nagrody Misa van der Rohe, to jest targowisko w Błoniu. To jest już zupełnie, mam wrażenie, inne podejście do tej przestrzeni targowej w mieście. Trochę inne też funkcje, na pewno prospołeczna, na pewno prokulturowa, czy prokulturalna nawet, ale w trochę innym tego słowa rozumieniu.
0: Charakter targowiska w Błoniu jest zupełnie inny, bo właściwie w ogóle rodzaje targowisk, jest ich bardzo dużo, tych typologii. I nie zawsze metody do projektowania jednego sprawdzają się w innym miejscu. To targowisko w Błoniu jest takim typowym targowiskiem lokalnym, spożywczym, na którym pojawiają się produkty z okolicznych, no z jednej strony z giełdy w Broniszach, z drugiej strony no, lokalnych producentów i rolników. Ale też to jest miejsce, które jest zarządzane przez gminę. W związku z tym jest to targowisko, które działa tam 2-3 dni i to przez parę godzin w tygodniu, a w pozostałym czasie jest puste. I to jest też taki temat, który się pojawia w refleksji architektów, czyli jak projektować przestrzenie wielofunkcyjne po to, żeby kiedy jakaś jedna funkcja się zamyka, mogła się otworzyć inna. I tam pomysł był taki na tę przestrzeń, żeby zaprojektować ją jako park z bardzo dużą ilością nasadzeń, nowych drzew. Wcześniej to był betonowy parking, na który przyjeżdżały busy z produktami rolniczymi, a później, w momencie, kiedy ich tam nie było, no to po prostu było klepisko z trylinką, z betonem, puste zupełnie, więc mój pomysł na to miejsce było otwarcie tego dla spacerowiczów, młodzieży, czy osoby, które po prostu chcą tam być poza czasem targowiska. I połączenie jakby właśnie tych dwóch funkcji, parku i miejsca sprzedaży płodów rolnych.
1: Pani zauważyła coś, co wydaje się teraz oczywiste, ale myślę, że przez długie, długie lata nie było, że ta przestrzeń targowa, targowiska, bazarki, przecież tak bardzo lubimy bazarki, to jest dobra przestrzeń społeczna właśnie. To jest ta przestrzeń, w której nawiązują się relacje, gdzie możemy się spotkać ze swoimi sąsiadami. Coś, co teraz wydawałoby się jest na wagę złota i coś, co powinniśmy w obecnych czasach bardzo pielęgnować.
0: Targowiska to są, czy właściwie też sklepy spożywcze lokalne, to jest no, bezcenna infrastruktura, w której faktycznie, tak jak wcześniej mówiłam, spotykają się wszystkie grupy społeczne, ponieważ wszyscy jemy i wszyscy chcemy jeść w miarę zdrowo. I to jest temat, który łączy niezależnie od tego, czy identyfikujemy się z jakąś konkretną ideologią albo opcją polityczną, po prostu na targowisku spotykają się wszystkie grupy społeczne. I to jest też temat, który no, jest bardzo, to jedzenie wspólne, krajobraz żywieniowy, to jest coś, co bardzo łączy się w ogóle z urbanistyką, z tego, jak projektować odporne miasta, przyszłość, która spowoduje, że no, będziemy zdrowsi. Mamy problem olbrzymiej otyłości. Polska, młodzież, dzieci przodują w tych statystykach dzieci otyłych. Jest to potworny problem. Jednocześnie wiemy, że otyłość to nie jest coś, co jest jakimś indywidualnym wyborem. To jest po prostu wynik jakiegoś zaniedbania właśnie tej infrastruktury jedzeniowej. W związku z tym bazary ze zdrową żywnością czy sklepy spożywcze, one uzupełniają tę lukę, która no, bardzo długo była w Polsce zaniedbana. Powstawały duże supermarkety z dużą ilością produktów jedzenia przetworzonego. No, zielone sklepy spożywcze z alkoholem też nie są miejscem, gdzie możemy kupić zdrowe jedzenie. W związku z tym no, odbudowywanie, ponowne myślenie o tym, jaką rolę pełnią targowiska, właśnie społeczną, gospodarczą, ale też zdrowotną. To jest coś, co budowanie tej infrastruktury połączonych ze sobą targowisk, małych warzywniaków,

0: podatków lokalnych. To jest myślenie o zdrowiu społeczeństwa, które po prostu się zwróci w postaci zdrowszego społeczeństwa, mniejszych nakładów na leczenie.
1: To też jest myślenie o bezpieczeństwie. Bezpieczeństwie w takim dosłownym tego słowa rozumieniu. Budujemy te relacje, mamy banki żywności, jesteśmy zabezpieczeni też na przyszłość, która różnie może się potoczyć.
0: Tak, no bardzo, bardzo polecam właśnie trwający festiwal Warszawa w budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który tytuł właśnie znamienny, bardzo aktualny, suwerenna, najedzona, właśnie opowiadający o tym, w jaki sposób budować dzisiaj miasta odporne, też właśnie z tym komponentem infrastruktury łączenia, projektowania łańcuchów dostaw pomiędzy właśnie rolnikami, pomiędzy wsią a miastem, odbudowywania tej relacji, pokazywania w ogóle, że ona jest, bo my często o tym zapominamy, sięgając po, nie wiem, towar na półce w sklepie, że ktoś go wyprodukował, jakie koszty środowiskowe czy społeczne są poniesione podczas produkcji tego, co my jemy. Więc nasze wybory żywieniowe to jest coś, co kształtuje miasto i no to, co trafia na nasz talerz, jest, kaloria nie jest neutralna, jest wynika z jakiejś geopolityki, myślenia politycznego i urbanistycznego właśnie.
1: Trwa festiwal Warszawa w budowie. Przede mną tutaj też pismo krakowskie, wydawane w Krakowie, ale dostępne w całej Polsce. Autoportret to jest kwartalnik poświęcony między innymi architekturze, tak bardzo szeroko pojętej architekturze. I też ten numer najnowszy nosi tytuł Krajobrazy jedzenia. Poświęcony jest temu stykowi między jedzeniem, produkcją jedzenia, a architekturą.
0: Jest to numer, nad którym pracowaliśmy w ramach takiego szerszego projektu właśnie związanego z Festiwalem Warszawa w budowie, ale też wystawą, którą kuratoruję w Brukseli, o krajobrazie żywieniowym polskiej diaspory mieszkającej w różnych miastach. Interesuje mnie, w jaki sposób smaki czy praktyki kulinarne, czy szerzej właśnie infrastruktura, kształtowanie infrastruktury społecznej przez geopolitykę, w jaki sposób te praktyki żywieniowe się przenoszą na inne miasta. W jaki sposób Polacy przenoszą swoje przyzwyczajenia gdzie indziej. W związku z tym w październiku zapraszam na wystawę w Brukseli pod tytułem Brzuch miasta, gdzie sztuka współczesna, architektura i ta istniejąca tkanka, jak sklepy spożywcze na przykład polskie, czy miejsca na targowiskach, czy kompostowniki, czy jakieś ogrody warzywne przy domach polskich rodzin. W jaki sposób one kształtują właśnie tą narrację i jednocześnie w ogóle samą tkankę miast. To jest też w pokłosie mojego zainteresowania właśnie, jak diaspory funkcjonują w różnych miejscach. Też myślę, że to będzie bardzo duża kompetencja architektów przyszłości, właśnie takiej tłumaczenia, sprawdzania, w jaki sposób diaspory kształtują miasta, chociażby po to, żeby te konflikty jakoś negocjować poprzez właśnie architekturę. Więc krajobraz żywieniowy jest po pierwsze związany z zdrowiem, po drugie no też jest jakimś taką przestrzenią negocjacji tych wielokulturowych wątków.
1: Ja o targowiskach, tych, którymi pani się zajmuje w Polsce, lubię myśleć, nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, że to jest taki element też naszej polskiej tożsamości. Ja wiem, że targowiska są w każdym miejscu na ziemi, ale wydaje mi się, że dla nas jest to szczególnie ważne. Jakoś określa nasze życie społeczne i funkcjonowanie w społeczeństwie.
0: Pracując przy targowiskach, bardzo często miałam taki feedback od warszawiaków, którzy wspominali, jak jego babcia na Ceracie sprzedawała marchewkę na przykład bazarze Różyckiego. I to jest coś, to jest to, o czym żeśmy mówili, o tym zwrocie ludowym, ale też zdjęcia tego wstydu, tego, że właściwie wszyscy mamy gdzieś rodziny na wsiach, mieliśmy lub mamy wciąż, i że to jeszcze 10 lat temu czy 20 lat temu ten wstyd gdzieś zaczyna być już rozpuszczany i jakby coraz bardziej przypominamy sobie o tych swoich wiejskich korzeniach. Zresztą Prześniona rewolucja Ledera świetnie opisuje to zjawisko, w jaki sposób my bardzo długo wypieraliśmy to nasze korzenie. Więc słusznie zauważyła pani, że to może być właśnie jakiś taki nośnik tożsamości, że gdzieś tam to przypomina nam po pierwsze o swojej jakiejś tradycji, Więc być może nawiązując do poprzedniej rozmowy z BGK,

0: z Wojtkiem Koteckim, który szuka, czym może być właśnie architektura polska narodowa. To może właśnie progresywne, piękne, mądre i społeczne targowiska. To może być nasz produkt eksportowy, który jednocześnie działa lokalnie. I to myślenie takie właśnie o codzienności mieszkańców, myślę, że to powinien być priorytet nasz. To znaczy, jeżeli my sobie zaprojektujemy dla siebie dobrą przestrzeń, w której nam będzie wygodnie, zadbamy o ludzi, którzy tu mieszkają, no to jest coś, co będzie później naszą dumą narodową, że tak powiem, ujmując to tak wysoko. Więc wydaje mi się, że to powinien być priorytet. Zadbanie właśnie o te korzenie, podstawy tego, co jest tu i teraz i co jest naszą codziennością. Jeżeli to nam się uda dobrze zaprojektować, to będziemy mogli też być z tego dumni gdzie indziej.
1: Myślę, że już niedaleko jest nam do tego celu. Bardzo dziękuję. W studiu projektowym gościła dzisiaj Aleksandra Wasilkowska, architektka.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Aldona Waniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Ten Paryż wygląda, jakby wszyscy mieszkańcy czuli potrzebę ciągłego komunikowania się, jeżeli nie w kawiarniach, to za pomocą ganków, myśli Wokulski. I dachy są jakieś oryginalne, wysokie, obładowane kominami, najeżone blaszanymi kominkami i szpicami. I na ulicach co krok wyrasta albo drzewo, albo latarnia, albo kiosk, albo kolumna zakończona kulą. Życie kipi tu tak silnie, że nie mogąc zużyć się w nieskończonym ruchu powozów, w szybkim biegu ludzi, w dźwiganiu pięciopiętrowych domów z kamienia, jeszcze wytryskuje ze ścian w formie posągów lub płaskorzeźb, z dachu w formie strzał i z ulic w postaci nieprzeliczonych kiosków. Wokulskiemu zdaje się, że wydobyty z martwej wody wpadł nagle w ukrop, który burzy się i szumi i pryska. On, człowiek dojrzały i w swoim klimacie gwałtowny, poczuł się tu jak flegmatyczne dziecko, któremu imponuje wszystko i wszyscy. Tymczasem dookoła niego wciąż wre i kipi, i szumi i pryska. Nie widać końca tłumów, ani powozów, ani drzew, ani olśniewających wystaw, ani nawet samej ulicy. Wokulski stopniowo zapada w odurzenie. Przestaje słyszeć hałaśliwą rozmowę przechodniów, potem głuchnie na krzyki handlarzy ulicznych, wreszcie na turkot kół. Potem zdaje mu się, że już gdzieś widział takie domy, taki ruch, takie kawiarnie. Później myśli, że ostatecznie jest to nic wielkiego i nareszcie budzą się w nim zdolności krytyczne. I mówi sobie, że jakkolwiek w Paryżu częściej można słyszeć język francuski, aniżeli w Warszawie, to jednak akcent tutejszy jest gorszy i wymowa mniej wyraźna. Tak rozważając, zwalnia kroku i zaczyna nie ustępować z drogi. I kiedy myśli, że dopiero teraz Francuzi zaczną go wytykać palcami, spostrzega ze zdziwieniem, że już coraz mniej zwracają na niego uwagi. Po jednogodzinnym pobycie na ulicy stał się zwyczajną kroplą paryskiego oceanu. To i lepiej, mruczy. Do tej chwili co kilkadziesiąt kroków na prawo i na lewo rozsuwały się domy i widać było jakąś boczną ulicę. Teraz jednolita ściana domów ciągnie się przez kilkaset kroków.

Zaniepokojony przyspiesza i ku wielkiemu zadowoleniu dociera nareszcie do bocznej ulicy. Skręca trochę na prawo i czyta. Rue Saint-Fiacre. Uśmiecha się. Przychodzi mu bowiem na myśl jakiś romans Pawła Kocka. Znowu boczna ulica i znowu czyta. Rue de Saint-Thier. Nie znam, mówił do siebie. O kilkadziesiąt kroków dalej widzi Rue Poissonnière, która mu przypomina jakąś sprawę kryminalną, a potem cały szereg krótkich uliczek wychodzących naprzeciw teatru Gymnase. Cóż to znowu, myśli, spostrzegłszy na lewo ogromny budynek, niepodobny do żadnego z tych, jakie znał dotychczas. Jest to olbrzymi prostokąt z kamienia, a w nim brama z półkolistym sklepieniem. Oczywiście brama, która stoi na przecięciu się dwóch ulic. Obok niej budka, gdzie zatrzymują się omnibusy, prawie naprzeciw kawiarnia i chodnik oddzielony od środka ulicy krótką żelazną balustradą. O paręset kroków dalej druga podobna brama, a między nimi szeroka ulica ciągnąca się na prawo i lewo. Ruch nagle potęguje się. Tędy bowiem przyjeżdżają aż trzy gatunki omnibusów i tramwaje. Wokulski spogląda na prawo i znowu widzi dwa szeregi latarń, dwa szeregi kiosków, dwa szeregi drzew i dwa szeregi pięciopiętrowych domów ciągnących się na długość krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu. Końca ich nie widać, tylko gdzieś hed daleko ulica unosi się ku niebu, dachy zniżają się ku ziemi i wszystko znika. No, choćbym miał zbłądzić i spóźnić się na sesję, pójdę w tamtą stronę, myśli. Wtem z zakrętu wymija go młoda kobieta, której wzrost i ruchy robią na Wokulskim silne wrażenie. Ona? Nie. Naprzód ona została w Warszawie, a powtórę spotykam już drugą taką, złudzenia. Ale siły opuszczają go, a nawet pamięć. Stoi na przecięciu się dwóch ulic wysadzonych drzewami i absolutnie nie wie, skąd przyszedł. Ogarnia go strach paniczny, znany ludziom, którzy zbłądzili w lesie. Szczęściem nadjeżdża jedno konka, której furman uśmiecha się do niego w sposób bardzo przyjacielski. Grand Hotel, mówi Wokulski siadając. Dorożkarz dotyka ręką kapelusza i woła. Naprzód, Lizetka, ten szlachetny młodzieniec postawi ci za fatygę kwartę piwa. Następnie odwróciwszy się bokiem do Wokulskiego mówi. Jedno z dwojga obywatelu, albo dopiero dziś przyjechaliście, albo jesteście po dobrym śniadaniu. Dziś przyjechałem, odpowiada Wokulski, uspokojony widokiem jego pełnej czerwonej twarzy bez zarostu. I piliście trochę, to zaraz widać, wtrąca dorożkarz. A tak se znacie? A, wszystko jedno. Naprzód, Lizetka, bardzo podobał mi się ten cudzoziemiec i myślę, że tylko tacy powinni pokazywać się na naszej wystawie. A czy aby jesteście pewni, obywatelu, że mamy jechać do Grand Hotelu? Zwraca się do Wokulskiego. Najzupełniej. Naprzód, Lizetka, ten cudzoziemiec zaczyna mi imponować. Czy nie jesteście obywatelu z Berlina? Nie. Dorożkarz przypatruje mu się. Chwilę wreszcie mówi. Tym lepiej dla was. Nie mam wprawdzie pretensji do Prusaków, choć zabrali nam Alzację i spory kawał Lotaryngii, ale zawsze nie lubię mieć Niemca za kołnierzem. A skądże jesteście obywatelu? Z Warszawy. A, sa, piękny kraj, bogaty kraj. Naprzód, Lizetka. Więc pan jesteś Polakiem, znam Polaków. Oto plac opery, obywatelu, a oto Grand Hotel. Wokulski rzucił trzy franki dorożkarzowi, pędem wbiegł do bramy, a z niej na trzecie piętro. Ledwie stanął przed swoim numerem, już ukazał się uśmiechnięty służący i podał mu bilet suzina i pakiet listów. Dużo interesantów, dużo interesantek, rzekł służący, patrząc na niego figlarnie. Gdzież oni? Są w salonie przyjęć, są w czytelni, są w sali jadalnej. Pan Gimard niecierpliwi się. A któż to jest pan Gimard? Spytał.

0: Wokulski. Marszałek dworu pańskiego i pana Siuzan. Bardzo zdolny człowiek i duże mógłby panu oddać usługi, gdyby był pewny tak z 1000 franków gratyfikacji, mówił wciąż figlarnie służący. A gdzież on jest? Na pierwszym piętrze w pańskim salonie przyjęć. Pan Gimard jest bardzo zdolny człowiek, ale ja może przydałbym się waszej ekscelencji, jakkolwiek nazywam się Miller. Naprawdę jednak jestem Alzatczyk i na honor, zamiast brać od pana, jeszcze płaciłbym 10 franków dziennie, byleśmy raz skończyli z Prusakami. Wokulski wszedł do numeru. A nade wszystko niech panowie strzegą się tej baronowej, która już czeka w czytelni, a ma niby to przyjść dopiero o 3. Przysięgnę, to Niemka. Jestem przecie Alzatczyk. Ostatnie zdania Miller wypowiedział zniżonym głosem i cofnął się na korytarz. Wokulski otworzył bilet Suzina i czytał. Sesja dopiero o 8, pisał Suzin. Masz czasu dosyć, więc załatw się z tymi interesantami, a nade wszystko z babami. Ja już, dalibóg, za stary, żeby im wszystkim dogodzić.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Ta-da-da-da-dam. Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.
3: Jest czwartek, 3 września, minęła 14.
4: Koncert w porze lunchu.

Zaczynamy zatem kolejne wspólne spotkanie w tym tygodniu. Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry, dodam tylko, że przy konsolecie pozostaje z Państwem przynajmniej do 15. Iga Kamińska. Krótki mam dziś dla Państwa koncert. Potem w drugiej części naszej audycji przypomnę konkurs Płyta na lato. Dziś z nagraniami Andrzeja Jasińskiego w roli głównej. A ten koncertowy program faktycznie jest dość krótki i wydawać się może dość lekkim. W końcu to jedna z symfonii Haydna i muzyka George'a Gershwina w interpretacjach Szwedzkiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Barbry Hannigan. Ten koncert odbył się dokładnie 20 listopada ubiegłego już roku w Berwaldhallen w Sztokholmie, a skoro padło już to nazwisko, Barbara Hannigan, to lekkość tego muzycznego programu, który artystka wykonała zarówno jako śpiewaczka, jak i jako dyrygentka ze Szwedzką Radiową Orkiestrą Symfoniczną, jest tylko pozorem. Jeżeli chodzi o Haydna, Barbara Hannigan wybrała bowiem jego symfonię e-moll, znaną jako Trauer Symphony, czyli symfonia żałobna. Wybór opery Porgy and Bess jakoś też zupełnie naturalnie wydaje się związany z zainteresowaniami społeczno-humanistycznymi Barbry Hannigan. A wszystko to, jak się zdaje, potwierdza wybór pierwszej kompozycji, którą jest I am not a tale to be told, czyli w wolnym tłumaczeniu na język polski nie jestem baśnią do opowiedzenia, muzyka niejakiej Golfam Kajam. Być może trafili już Państwo gdzieś na to nazwisko. W końcu, jeżeli chodzi o nową muzykę, nazwisko tej irańskiej kompozytorki i improwizatorki pojawia się na przeróżnych estradach koncertowych naprawdę często. Credo artystyczne Golfam Khayyam to łączenie wpływów tradycyjnej muzyki perskiej z tym, co najogólniej możemy nazwać współczesną muzyką, nową, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki eksperymentalnej. Jeżeli chodzi o popularność Golfam Khayyam, cóż, wystarczy wspomnieć nazwiska i instytucje, z którymi współpracuje ta irańska kompozytorka. A to nazwiska m.in. Anne-Sophie Mutter, Iwana Podjomowa, czyli pierwszego oboisty koncert Hebał, którego interpretacji, nawiasem mówiąc, słuchaliśmy dziś w poniedziałek w tym tygodniu. Dziś Podjomowa nie będzie. Ale wracając, instytucje, dla których Golfam Khayyam pisała swoją muzykę, to Orchestre de Ladio France, London Symphony Orchestra Deutsche Welle, Festival Aix-en-Provence, Elbe Philharmonie. Barbara Hannigan to kolejne nazwisko, które ostatnimi czasy wyraźnie zapisało się w dossier Golfam Khayyam. To zresztą historia o wielkiej otwartości i potrzebie muzyki czysto humanistycznej, muzyki

matki społecznie zaangażowanej, jeżeli chodzi o artystyczne życie Barbry Hannigan. Panie poznały się w dość specyficznych okolicznościach, to znaczy Barbara Hannigan wypowiedziała się w mediach na temat kultury perskiej, muzyki irańskiej, a Golfam Khayyam natychmiast zareagowała i po prostu napisała do niej wiadomość. Jak sama podkreśla, była bardzo zdziwiona, że Barbara Hannigan zareagowała w ciągu dosłownie 2 godzin i natychmiast zaproponowała: zróbmy coś razem. Kompozycja, której wysłuchamy, jest właśnie efektem tej współpracy. Khayyam wykorzystała w tym utworze wiersz Ahmada Shamlu, współczesnego irańskiego poety, ale poety, który bardzo chętnie odwołuje się do dawnych perskich tradycji. Dokładnie tak jest w przypadku wykorzystanego tu wiersza. Sama Khayyam komentowała to m.in. tak. Jego wiersze wykraczają poza czas i przestrzeń. Przemawiają z głębi starożytnej krainy, zwracają się do ciebie, do mnie i do nas wszystkich na tej krainie. Nigdzie. Myślę, że to też dobry moment, by dodać do tego wszystkiego, że muzyka Golfam Khayyam jest sztuką wyjątkowo komunikatywną, co usłyszą państwo także w jej I Am Not A Tale To Be Told. Shamlu był bliskim przyjacielem rodziców Golfam Khayyam. Nazywała go wujkiem. Ta muzyka, którą napisała, powstała w imię myśli, którą streszczają te oto słowa. Milczące dusze poszukują światła w mrocznych czasach. W muzyce usłyszą państwo coś, co sama kompozytorka opisała jako perski dywan, na tle którego solistka deklamuje i śpiewa poezję Shamlu. Jest to muzyka w sposób kontrolowany, improwizowana. Tak, Golfam Khayyam bardzo lubi dawać artystom, z którymi współpracuje, sporo wolności. Ornamentyka, modalność, dźwięki burdonowe ewidentnie nawiązują do perskiej tradycji muzycznej. Usłyszą państwo zresztą także bardzo wyraźne nawiązania do makam, czyli do tej tradycji, która związana jest z gestami żałobnymi w tej kulturze. Finał tej kompozycji, co warto podkreślić, finał bardzo wymowny, to słowa: jestem wspólnym bólem, wykrzycz mnie. Ten finał usłyszą państwo za mniej więcej 10 minut. Pora zatem, byśmy wsłuchali się w muzykę Golfam Khayyam, Je ne suis pas une fable à conter, czyli I am not a tale to be told, nie jestem baśnią, powiastką, którą można opowiedzieć. Gra szwedzka radiowa orkiestra symfoniczna, zespół prowadzi i śpiewa Barbara Hannigan.

Ostatnie słowa, które Golfam Khayyam każe wykrzyczeć w kompozycji I am not a tale to be told. Słowa w języku Farsi to, przypomnę, jestem wspólnym bólem, wykrzycz mnie. No i dokładnie tak zrobiła Barbara Hannigan, wykonująca ten napisany dla siebie utwór dziś wraz ze szwedzką radiową orkiestrą symfoniczną. No i tak rozpoczął się koncert tej artystki z radiową szwedzką orkiestrą w listopadzie. Drugi punkt tego programu to muzyka Józefa Haydna, o której nawiasem mówiąc, Barbara Hannigan bardzo często mówi jako o sposobie cieszenia się, łączenia tym, jak można cieszyć się muzyką z publicznością. No ale ten wybór, biorąc pod uwagę początek koncertu, wydaje się zdecydowanie nieprzypadkowy, bo Hannigan do tego programu włączyła symfonię E-moll, 44. w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena Haydna, czyli symfonię znaną jako Trauer Symphony, symfonia żałobna. To jedno z najbardziej popularnych symfonicznych dzieł Józefa Haydna, utwór wyraźnie nawiązujący do nurtu Sturm und Drang, wyróżniający się na tle wielu jego symfonii nie tylko surowością, ale także choćby tym, że menuet poprzedza tu część wolną. No ale to retoryka, to poetyka muzyki Haydna wydaje się najbardziej intrygującą, bo faktycznie surowy temat, który otwiera Allegro con Brio, w zasadzie dominuje w całej pierwszej części. To znaczy Haydn oczywiście proponuje myśli kontrastujące z tą pierwszą, ale zdecydowanie postawił na eksponowanie tego specyficznego, surowego charakteru do realizacji, którego wykorzystał tonację E-moll. Nawiasem mówiąc, już pod koniec pierwszej części usłyszą Państwo także Haydna jako kompozytora, który bardzo chętnie posługuje się technikami imitacyjnymi. Drugie ogniwo cyklu, czyli menuet i trio, raz jeszcze pokazuje nam Haydna jako człowieka, który lubował się w technikach imitacyjnych. No i właśnie w trio pojawia się pierwszy, powiedzmy, ciepły moment muzycznej narracji, którą proponuje tu Haydn, bo trio rozgrywa się w tonacji majorowej. Podobnie zresztą

jak Adagio, jedno z wyjątkowo niespiesznych w dorobku Józefa Haydna, w swoim charakterze dość uroczyste, ale także obrazujące, jak ważnym czynnikiem nurtu Sturm und Drang był czysty wręcz sentyment. Usłyszą to Państwo bardzo wyraźnie, wsłuchując się w melodię, którą Haydn powierzył tu do wykonania w partiach obojów i rogów. Na koniec finałowe presto, wyjątkowo pospieszne tym razem, z drugiej strony, jak to u Haydna, bardzo wirtuozowskie, raz jeszcze odwołujące się do faktur kontrapunktycznych, tak by podkreślić rolę technik imitacyjnych w języku dźwiękowym Haydna, wykorzystywanym, co tu dużo mówić, przede wszystkim by zaznaczyć rozwijającą się pod koniec XVIII wieku emocjonalność zarówno kompozytorów, jak i przecież słuchaczy. Zatem Trauer Symphonie, symfonia e-moll, przypomnę, 44 w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena Józefa Haydna. Raz jeszcze Szwedzka Radiowa Orkiestra Symfoniczna, tym razem Barbara Hannigan, tylko i wyłącznie przy pulpicie dyrygenckim.

Barbara Hannigan, artystka, która lubi brawurę, co przed chwilą usłyszeli Państwo wraz z muzyką Józefa Haydna. To była jego rozpolifonizowana w ogromnej większości symfonia e-moll, 44 w pierwszym rozdziale katalogu Hobokena, symfonia znana jako Trauer Symphonie. Grała szwedzka radiowa orkiestra symfoniczna, którą Barbara Hannigan poprowadziła w listopadzie ubiegłego roku w Sztokholmie. Ostatnia pozycja tego symfonicznego programu to muzyka George'a Gershwina. Raz jeszcze, jak się zdaje, wybrana, by podkreślić to, w jaki sposób Barbara Hannigan rozumie rolę muzyki. To, że muzyka waży także w kwestiach społecznych. W końcu opera Porgy and Bess George'a Gershwina w swojej tematyce była naprawdę, naprawdę bardzo ważnym społecznym tematem, szczególnie chyba w latach 30. ubiegłego już stulecia. Ciekawy przypadek to George Gershwin w końcu, by zrealizować swoje kompozytorskie ambicje, bardzo mocno chciał zerkać w stronę Paryża jako źródła inspiracji. Jednocześnie to francuscy kompozytorzy bardzo chętnie zerkali w stronę kultury amerykańskiej jako czegoś, co miało rozwinąć zupełnie nowy język kompozytorski, tak charakterystyczny dla Francji pierwszej połowy XX stulecia. Taki to paradoks. No ale pamiętają Państwo tę anegdotyczną historię dotyczącą Gershwina, który chciał uczyć się u Ravela. Okazało się, że kompozytorowi po prostu udało się zostać Gershwinem. Dziś wyjątki z opery Porgy and Bess zabrzmią w formule zatytułowanej A Symphonic Picture, czyli obraz symfoniczny. Tak opracował je niejaki Robert Russell Bennett, amerykański kompozytor i aranżer, popularny niegdyś, zmarły na samym początku lat 80. XX wieku. Muzyka Gershwina, ostatnia część koncertowego spotkania w Porze Lunchu. Potem będę miał dla Państwa trochę nagrań z płyt, w tym konkurs. Płytę na lato, przypomnę, dziś z nagraniami Andrzeja Jasińskiego. No ale raz jeszcze oddajemy dziś głos Szwedzkiej Radiowej Orkiestrze Symfonicznej, no i Barbarze Hannigan.

Entuzjastycznie oklaskiwana Barbara Hannigan, no i artyści szwedzkiej radiowej orkiestry symfonicznej. To właśnie w ich interpretacji zabrzmiał obraz symfoniczny, czyli wyjątki z opery Porgy and Bess George'a Gershwina w opracowaniach Roberta Russella Bennetta. Tak Barbara Hannigan zakończyła swój koncert w Sztokholmie dokładnie 20 listopada 2025 roku. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przy konsolecie jest już Wojciech Ciarka. W jego imieniu dzień dobry. Jest 15.13. Za mniej więcej 10 minut przejdziemy do tej konkursowej części naszego spotkania w porze lunchu, czyli do konkursu Płyta na lato. Do tego czasu będę miał dla Państwa jeszcze krótką, ale treściwą porcję nagrań z udziałem Barbary Hannigan. Wsłuchamy się w trzy pieśni Erika Satie, dość delikatne, ale jednocześnie poetyckie. To Les Anges, czyli anioły, Elegie, elegia, no i Sylvie. Artystce przy fortepianie partneruje Reinbert de Leu.

0: Lezonż, Elegy i Sylwii. Te trzy pieśni Erika Satie zabrzmiały w nagraniu Barbry Hannigan, sopran i nieżyjącego już pianisty, holenderskiego pianisty, który zapisał się w historii wykonawstwa na swoim instrumencie między innymi jako wytrawny interpretator właśnie muzyki Satiego, Reinberta de Leo. Jest 15.23. Do końca naszego dzisiejszego spotkania, czyli niemal do 16.00, słuchać będziemy wspólnie muzyki fortepianowej. Wszystko w związku z kolejną odsłoną naszego letniego jeszcze konkursu.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

Zanim w dwóch słowach o nagraniach, których słuchać będziemy i o które grać będziemy. Dziś rozwiązanie wczorajszego konkursu.

konkursu, w którym pytałem Państwa o to, czy i dlaczego lubią Państwo, a może właśnie nie lubią muzyki Fryderyka Chopina w transkrypcjach na gitarę. Przypomnę, że to pytanie padło przy okazji płyty Mateusza Kowalskiego zatytułowanej Polish Romantic Guitar. No a na tej płycie poza muzyką Chopina znalazły się także utwory dość rzadko prezentowanych dziś kompozytorów, gitarzystów, wirtuozów. Dwie odpowiedzi, które postanowiłem wyróżnić do autorów, których powędrują egzemplarze płyty Mateusza Kowalskiego. Cóż, myślę, że nie będę przesadny, jeśli zdradzę Państwu, że stawiałem na szczerość. Pierwsza z tych odpowiedzi brzmi bowiem tak. Szczerze mówiąc, niewiele słuchałem Chopina na gitarę. Nie znajduję u mnie w domu na CD, ale oddałem dużą część mojej kolekcji do fonoteki Akademii Muzycznej swego czasu, w tym sporo różnych CD z gitarą w roli głównej. Ogólnie lubię utwory na instrumenty klawiszowe, transkrypcje na gitarę. Może dlatego, że klawesyn, fortepian i gitara to instrumenty strunowe, przy czym fortepian uderzany. Poza tym nie mam racjonalnego wyjaśnienia. Utwory Bacha na gitarę oddałem tylko jedną lub dwie CD do fonoteki. Więcej nie oddam po dobroci. Tak napisał pan Sebastian z Wrocławia i jest on jedną z dwóch nagrodzonych osób. Gratuluję zatem panie Sebastianie, proszę czekać na przesyłkę pocztową z płytą Mateusza Kowalskiego. Druga odpowiedź zdecydowanie bardziej zwięzła, ale mam wrażenie równie szczera. Taki kraj. Chopin od przedszkola do starości, z radia, auta i lodówki. To chociaż zmieńmy mu instrument. Tak napisał pan Bogdan i to drugi z laureatów tej wczorajszej odsłony konkursu Płyta na lato. Raz jeszcze gratuluję. Wszystkim pozostałym państwu, którzy zgodzili się podzielić ze mną swoimi refleksjami na temat muzyki Chopina i jej transkrypcji na gitarę, dziękuję. Dziś fortepian w roli głównej. Płyta pianisty, który zapisał się w zasadzie, nie będzie przesadą, jeśli powiem, złotymi zgłoskami w historii polskiej pedagogiki. Andrzej Jasiński. Właśnie o jego uczniów będę dziś Państwa pytał. Na początek jednak krótkie przypomnienie zasad tej naszej wakacyjnej jeszcze zabawy. Będę do północy czekał na Państwa odpowiedzi na zadane pytanie pod numerem telefonu 71 200 211. Koszt jednej takiej wiadomości SMS to złotówka i 23 grosze. Każdą z nich proszę poprzedzić prefiksem lato. I postarać się, by były to odpowiedzi dość zwięzłe, do mniej więcej 160 znaków. W przypadku Andrzeja Jasińskiego nie sposób nie zapytać Państwa o to, którego z jego uczniów, wychowanków cenią Państwo najbardziej, no i dlaczego. Dziś jednak słuchać będziemy interpretacji właśnie Andrzeja Jasińskiego. Nie tylko Chopin znalazł się w programie tej wydanej 10 lat temu płyty, ale od Chopina pozwolą Państwo zaczniemy. Zabrzmi Polonez Cis-Moll, op. 26, numer 1.

Historia polskiej pedagogiki fortepianowej. Andrzej Jasiński. To właśnie on wykonał Poloneza Cismol, op. 26, numer 1 Fryderyka Chopina. Przypomnę, że to nagranie z płyty wydanej 10 lat temu. Płyty, która jest dziś przedmiotem tej naszej konkursowej zabawy. Pytam dziś Państwa o to, którego z wychowanków Andrzeja Jasińskiego cenią Państwo najbardziej, no i dlaczego. Przypomnę, że te swoje refleksje, odpowiedzi należy poprzedzić hasłem lato. I wysłać na adres 71211. Mają Państwo czas do północy. Potem wczytam się w Państwa refleksje, no a jutro wybiorę dwie najbardziej interesujące, a może najbardziej zaskakujące, biorąc pod uwagę to dzisiejsze pytanie, czyli którego z uczniów Andrzeja Jasińskiego cenią Państwo najbardziej, no i dlaczego? Płyta tego pianisty wydana 10 lat temu to nie tylko muzyka Fryderyka Chopina. Jest na niej także nagranie jednej z sonat Wolfganga Amadeusza Mozarta, kompozytora, mam wrażenie, szczególnie bliskiego Andrzejowi Jasińskiemu. Posłuchamy zatem owej sonaty C-dur Kehel 330 w trzech częściach: Allegro Moderato, Andante Cantabile i Allegretto. Gra Andrzej Jasiński.

Sonata C-dur Kehel 330 Wolfganga Amadeusza Mozarta zabrzmiała właśnie w nagraniu Andrzeja Jasińskiego, polskiego pianisty, jurora mnóstwa fortepianowych konkursów, no i pedagoga. To właśnie o tę stronę działalności pytam Państwa, którego z wychowanków Andrzeja Jasińskiego cenią Państwo najbardziej, no i dlaczego? Jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas egzemplarz płyty z muzyką Mozarta i Chopina w interpretacjach Andrzeja Jasińskiego, swoje odpowiedzi poprzedzone prefiksem latto. Proszę wysyłać do dziś, do północy, pod numer telefonu 71 211. Na koniec mam dla Państwa jeszcze króciutką porcję muzyki Chopina w nagraniach Andrzeja Jasińskiego. Tym razem wsłuchają się Państwo w mazurkowe rytmy.

0: Andrzej Jasiński wykonał mazurek C-dur z opusu 24 Fryderyka Chopina i to fragment płyty, o którą mogą dziś Państwo powalczyć, jeśli tylko zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi refleksjami. Przypomnę, dotyczyć one mogą pytania, którego z wychowanków Andrzeja Jasińskiego cenią Państwo najbardziej, no i dlaczego. Odpowiedzi na tak sformułowane pytanie proszę przysyłać do północy pod numer telefonu 71 211. Koszt jednej takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze, a przypomnę tak, także, że te Państwa odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem lato. Jutro wybiorę najciekawsze z nich, dwie najciekawsze i to właśnie do ich autorów powędrują płyty Andrzeja Jasińskiego wydane 10 lat temu. Póki co stawiamy tu kropkę. Do usłyszenia jutro po 14. Karol Furtak.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha zapowiedział dziś nową dynamikę w rozmowach o uregulowaniu pokojowym w wojnie między jego państwem a Rosją. Negocjacje te prowadzone są z udziałem strony amerykańskiej. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej, który czyta Krzysztof Szczepaniak.
3: Ołech Kocarew. Pokój. Każdy egzemplarz kostki brukowej na cześć pokoju obiecał rozkwitnąć. Ptaki ślubowały pierwszego dnia pokoju nie spać. Oczywiście oprócz przepiórek, które jak zwykle przestraszyły się i uciekły. W tramwajach grała muzyka, my, dorośli, zakładaliśmy czapki ze starodawnych zegarów z kukułkami, dzieci łaskotały kariatydy. Jedni mówili, że do pierwszego poranka pokoju zostały tylko minuty. Inni w milczeniu wyliczali punkt świtu w niebie, które stanie się świętem. I tylko suknia weselna całą noc męczyła się w witrynie, w jakimś celu oświetlonej.

0: Minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Danuta Stenka.

0: i czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Muzeum Historii Polski w Warszawie od dziś można zwiedzać wystawę Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Jest to opowieść o PRL-u przez pryzmat muzyki, zarówno znaczenia dla ludzi, jak i dla komunistycznych władz.
1: To wystawa, która opowiada o czterech dekadach polskiej muzyki, mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski.
2: Przez kolejne dekady, kolejne gatunki muzyczne, od jazzu, przez big beat i bardów, aż po festiwal w Jarocinie i eksplozję rocka, punk rocka, a nawet metalu.
1: Pomysłodawca wystawy i jeden z jej kuratorów, Marek Stremecki, mówi, że chciał pokazać PRL poprzez muzykę, choćby na przykładzie zmagań artystów z cenzorami.
3: Opowieść o Polsce Ludowej poprzez muzykę jest dwojaka. Jedna to jest ta opowieść muzyczna, oficjalna, propagandowa i jest ta druga, gdzie artyści, prawie wszyscy, podejmują grę z cenzurą.
1: A na wystawie można także posłuchać muzyki z PRL-u, obejrzeć niezwykłe pamiątki po artystach, między innymi ich ubrania sceniczne i instrumenty. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Siedmioro filmowców zostało laureatami tegorocznych nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wyróżnienia za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii otrzymali kostiumografka Anna Biedrzycka-Szepard, scenarzysta, aktor i pisarz Cezary Harasimowicz, twórca filmów animowanych Stefan Janik, operator Grzegorz Kędzierski, charakteryzator Waldemar Pokromski, krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski oraz montażystka Joanna Wojtulewicz. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wyróżnienia te przyznawane są od 2007 roku. W kinie Muzeum działającym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczyna się dziś replika 9. Octopus Film Festiwalu. Do przyszłej środy będzie można obejrzeć najciekawsze tytuły prezentowane podczas Gdańskiego Festiwalu. Warszawską replikę otworzy dziś wieczorem Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma w reżyserii Jane Schönbrunn. Ten film miał premierę w Cannes, przypomina dyrektor programowy Octopus Film Festiwalu Grzegorz Fortuna.
4: Jest to pewnego rodzaju wariacja na temat remake'u horroru z lat 80., ale sam film nie jest horrorem, a bardziej taką opowieścią o miłości do kina i o tym, jak kino zmienia nasze postrzeganie świata, jak kinofilia ogółem zmienia nasze podejście do rzeczywistości. Jest to bardzo autorska propozycja, bardzo pomysłowa i oryginalna. Mam wrażenie, że jest to film, który nie wszystkim widzom podejdzie, ale ci, którzy dadzą mu szansę i którzy lubią tego typu meta, nazwijmy to filmy, będą absolutnie zachwyceni.
0: Film Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma, który będzie można zobaczyć w warszawskim kinie Muzeum dziś o 19.30, już jutro trafi też na ekrany kin w całej Polsce. W programie warszawskiej repliki Festiwalu Octopus znajdą się przede wszystkim tytuły z tegorocznego konkursu głównego, będącego przeglądem premierowo pokazywanych w Polsce filmów gatunkowych. W Berlinie rozpoczyna się dziś 26. Międzynarodowy Festiwal Literatury. Udział w trwającym do 12 września wydarzeniu zapowiedziało blisko 100 pisarzy. O szczegółach nasza korespondentka.
5: Festiwal gromadzi zarówno uznanych twórców, jak i nowe głosy z wielu zakątków świata. Ci wielcy to południowo-koreańska laureatka literackiej Nagrody Nobla Han Kang, indyjski pisarz Amitav Ghosh, amerykański autor bestsellerów Dave Eggers czy popularna pisarka niemiecka Cornelia Funke. Adania Shibli, jeden z najważniejszych współczesnych literackich głosów Palestyny, zaprezentuje swą nową powieść Złudzenie, która jest kontynuacją słynnego także w Polsce opowiadania Drobny Szczegół. Obok spotkań autorskich w programie festiwalu znajdą się debaty i panele na istotne tematy społeczne, jak kwestie władzy, technologii i dystopijnych wizji, które kształtują naszą przyszłość, temat wojny i kryzysu, czy środowiska i ekologii. W dzisiejszym otwarciu weźmie udział patron honorowy festiwalu, angielsko-francuski pisarz Boualem

0: Sal, laureat pokojowej nagrody księgarzy niemieckich. Będzie to jego pierwsze publiczne wystąpienie od uwolnienia go z więzienia w Algierii. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engelbrecht.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
2: Reklama. Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hod dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
2: Reklama.
9: Tu program drugi Polskiego Radia, 8 minut po 16.

Dzień dobry w czwartek. Dziś 3 września to 246 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny i zajdzie o 19:20, a imieniny obchodzą Antoni, Bartosz, Bronisław, Gerard, Grzegorz, Izabela i Szymon. Od najlepszych życzeń rozpoczynamy dzisiejszą audycję Wybieram Dwójkę, w której nie zabraknie tematów związanych zarówno z nowymi technologiami, jak i przyrodą. Opowieść o kwiatach, ptakach, krajobrazach i nieludzkich mieszkańcach świata. Tak w skrócie można opisać wystawę Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku, którą już wkrótce będzie można oglądać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Na ekspozycji znajdą się obrazy, grafiki, rzeźby, kolaże i instalacje pochodzące z wielu muzeów i kolekcji prywatnych, a o szczegółach z kuratorką Anną Król porozmawiam po 16:30. Z kolei w drugiej godzinie naszego spotkania gośćmi dwójki będą dziennikarze Agatha

0: Kazimierz Mierczak i Wojciech Brzeziński. Mowa będzie o nowej książce zatytułowanej Krzemowa Kompania. Jak kolonizuje nas Big Tech? Poza tym wybieram dwójkę dziś dwa tematy teatralne, w tym zaproszenie do Teatru Muzycznego w Gdyni.
1: Dobra, zróbcie, bo ja mam chaos. Jeszcze raz, dobrze?
2: Jak to wyjście stąd?
3: No jest to jeden z takich muzykali komicznych i wydaje mi się, że dośmiesznienie jest no, po prostu niezbędne, żeby naprawdę ta historia się fajnie opowiedziała i dała satysfakcję widzom.
0: O jaki musical chodzi? Wszystko wyjaśni się jeszcze w tej

0: wcześniej zajrzymy na próby Teatru Komuna Warszawa, by zapowiedzieć premierę zaangażowanego społecznie spektaklu, będącego efektem zaskakującego dochodzenia.
1: Mamy tutaj naszą performerkę, aktorkę, która będzie uwodzić bardzo intensywnie. Mamy też sceny walki i tutaj chyba najtrudniejszym takim zagadnieniem było, jak poradzić sobie z bezzasadną reprodukcją przemocy wobec kobiet.
0: O szkole uwodzenia, nowej propozycji Teatru Komuna Warszawa, usłyszą Państwo więcej już za moment. Nie zabraknie dziś też zaproszenia na wieczorną transmisję z festiwalu Chopin i jego Europa. To będzie wieczór beethovenowski.
2: Myślę, że w zestawieniu z piątym koncertem też ten czwarty bardziej może uwypukla swój taki charakter właśnie. Nie muszę wszystkich efektów czy takiej energii koncertowej wykorzystać w tym koncercie, podczas gdy mam jeszcze piąty do zagrania.
0: Pianista Tomasz Ritter i Martyna Pastuszka, która poprowadzi wieczorem Och Orkiestrę, odezwą się do Państwa po godzinie 17. Audycję realizuje Wojciech Ciarka, wydawczynią jest Elżbieta Szymkowska. Muzykę na dziś wybrał Karol Furtak, a ja nazywam się Monika Zając i bardzo mi miło, że spędzimy wspólnie najbliższe dwie godziny.

0: Julia Fischer i Martin Helmsen w czwartej części sonatiny na skrzypce i fortepian Franciszka Schuberta. To audycja Wybieram Dwójkę, już kwadrans po godzinie 16. Szkoła, biznes, a dokładniej szara strefa przemocy wobec kobiet z wojną w tle. Magda Szpecht wraz z artystami skupionymi wokół Teatru Komuna Warszawa przeprowadziła dochodzenie, by stworzyć spektakl zaangażowany społecznie. Miejsce prezentacji znajduje się zaledwie kilkadziesiąt metrów od rejonu, w którym odbywają się zajęcia praktyczne tytułowej Szkoły Uwodzenia.
1: W naszym performensie w ogóle to uwodzenie nie ma nic wspólnego z takim zachodnioeuropejskim, partnerskim, niehierarchicznym budowaniem relacji.
2: Magda Szpecht, reżyserka. Spektakl Szkoła Uwodzenia jest oparty o dziennikarskie śledztwo dotyczące aktywności tak zwanego artysty podrywu z Rosji, który ku naszemu wielkiemu zdziwieniu swobodnie działa w Warszawie. W zasadzie od wybuchu pełnoskalowej inwazji, kiedy przyjechał tutaj i zaczął prowadzić kursy dla mężczyzn na trzech poziomach zaawansowania, różniące się ceną i przekazywaną tam wiedzą, ale to, co je łączy, to taki bardzo patriarchalny, mizoginistyczny stosunek do kobiet, który czyni z nich trofeum, trochę worek treningowy. Wspominany przez nas instruktor mówi wprost: teraz do Warszawy zjechało się wiele słowiańskich, gorących piękności, to najlepszy czas na przygody, musisz wykorzystać ten moment. Mężczyźni są na froncie i jest tutaj tyle kobiet do dyspozycji. Więc nasz spektakl ma też taki dosyć interwencyjny charakter.
3: Cały ten taki akt aktorski odbył się poza teatrem, w prawdziwym życiu, czyli tak na scenie będę po prostu jako performer, który będzie relacjonował to, co się wydarzyło.
4: Jan Sobolewski, performer.
3: Magda, jak zaprosiła mnie do tego projektu, to zachęciła mnie tym, czy chciałbym być przez chwilę szpiegiem.
4: Zapisałem się na kurs uwodzenia prowadzony przez takiego Rosjanina.
1: Nasz instruktor podrywu jest również influencerem, blogerem, celebrytą, który bardzo dużo streamuje, nagrywa live'y, postuje, więc ilość tego kontentu jest ogromna. Oprócz tego ja zajmuję się tak zwanym open source intelligence, czyli białym wywiadem, który polega na kreatywnych sposobach przeszukiwania internetu. W związku z tym na przykład śledząc różne rosyjskie bazy danych, które gdzieś tam wyciekły albo zostały wykradzione, możemy odtworzyć trasę jego lotów, jego podróży. Można też odnaleźć dużo informacji, które właściwie są jawne, czyli na przykład to, że rejestruje w Polsce spółki, które deklarują działalność naukową. Tych informacji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest chyba najtrudniejsze, jak je wybrać i jak znaleźć dla nich sceniczną formę. I tutaj ogromną rolę odgrywa choreografia.
5: Mamy tutaj naszą performerkę, aktorkę, która będzie uwodzić bardzo intensywnie. Mamy też sceny walki i tutaj chyba najtrudniejszym takim zagadnieniem było, jak poradzić sobie z bezzasadną reprodukcją przemocy wobec kobiet. Katarzyna Szugajew, choreografka. Wręcz są pewne fragmenty, które są one-to-one z tych szkoleń. Kobieta jest tam zupełnie instrumentalizowana, pomijana i sprowadzona do parteru. Tam jest dużo, dużo będzie walki w parterze i takiego szarpania się o dominację właściwie.
3: Znaczy, muszę dodać, że na szkoleniu są obecne asystentki, na których guru pokazuje, jak łapać kobietę na przykład za intymne części ciała, ciągnąć za włosy, ten gest trzymania kobiety, co zrobić, żeby nie wyrwała się, kiedy chcemy ją pocałować.
5: Tutaj ta choreografia będzie z jednej strony właśnie taka przekraczająca, z drugiej strony też ważne było dla nas, żeby pokazać ludzkość tej przemocy. W sensie, że ona się dzieje jednak, żeby nie było rodzaju teatralizacji, tylko żeby ona się odbywała na takiej dynamice.

0: różnica one to one.
1: Żeby tej przemocy nie reprodukować i żeby zgadzać się obopólnie z moją partnerką na to, co będziemy robić.
2: Jesteśmy w Teatrze Komuna Warszawa, a epicentrum tego treningu uwodzenia znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów obok. Szkolenie było prowadzone w jednym z hoteli w centrum, w sali konferencyjnej i uczestnicy dostają zadania w przestrzeni miejskiej. Wtedy są nazywani żołnierzami, którzy wyruszają na poligon i tym poligonem są okolice Dworca Centralnego i Galeria Handlowa przy Dworcu Centralnym. Możemy to również zobaczyć jako taką równoległą rzeczywistość, o której nie myślimy, a my postanowiliśmy w nią wkroczyć w naszej obserwacji uczestniczącej i zabrać do niej widzów. Właśnie dlatego, że te kursy uwodzenia to jest coś, co jest niesamowicie popularnego. Jest tam bardzo trudno się dostać. Wszystkie miejsca są zawsze wykupione. One są drogie, więc ten instruktor zarabia bardzo dużo pieniędzy, prowadząc te kursy na przykład stacjonarnie w Warszawie i równolegle online w Moskwie. I widz jest dla nas trochę takim partner in crime, czyli współuczestniczy w śledztwie, któremu prezentujemy, ale jednocześnie jest zaproszony do interakcji polegającej na odtwarzaniu wydarzeń na tym kursie. W sposób dosyć dowcipny i teatralny, ale jednak oddający ducha tych wydarzeń, bo chcieliśmy bardzo dać widowni doświadczenie tego, że jakby oni też tam byli i zobaczyli, co się tam dzieje, bo wydaje mi się, że przez takie doświadczenie jest łatwiej wykazać, dlaczego w ogóle się tym zajmujemy i dlaczego jest to takie oburzające, dziwne, ale też śmieszne. Jest tam po prostu pełne spektrum emocji, których można doświadczyć.
3: Premierowe pokazy Szkoły Uwodzenia w reżyserii Magdy Szpecht dziś wieczorem w budynku dawnej szkoły przy ulicy Emilii Plater w Warszawie, a kolejne spektakle zaplanowano na październik. Na kilku piętrach budynku od dziś prezentowana jest również wystawa przygotowana w związku z 30-leciem Stowarzyszenia Komuna Warszawa. A z twórcami spektaklu rozmawiała Dorota Kołodziejczyk.

0: To Akademie für Alte Musik Berlin w kompozycji Jana Sebastiana Bacha. 27 minut po 16. Jakiś czas temu w studiu dwójki właśnie o tej porze gościł Grzegorz Kozak, dziennikarz, komentator spraw międzynarodowych i wykładowca akademicki, wydał niedawno książkę poświęconą życiu i twórczości jednej z najważniejszych postaci w historii powojennego teatru. Zresztą nie tylko teatru. Mowa o reżyserze, aktorze i pedagogu Aleksandrze Bardinim.
1: To jest osoba, która zasługiwała na to, żeby opisać jej życie, działalność, to wszystko, czego dokonał, to wszystko, co zostało zapamiętane i co częściowo jeszcze udaje się odtworzyć. Myślę, że to był ostatni moment, żeby pewne umykające wspomnienia zachować, bo coraz mniej jest osób, które z nim pracowały. Jest trochę więcej jego studentów, bo on przez wiele pokoleń wychowywał studentów Warszawskiej Szkoły Teatralnej, więc oni oczywiście jego nauki pamiętają. Tak czy inaczej nie było do tej pory żadnego pełnego opisu jego życia i działalności. Natomiast jeśli spojrzymy na postać, jeśli spojrzymy na pewien świat, który Aleksander Bardini reprezentował, to rzeczywiście to jest już historia. To jest coś, do czego ja wracam z sentymentem, bo przypomina mi już dawno minione czasy mojej młodości, przypomina mi teatry, jakich dziś już właściwie nie ma, przypomina mi sposób myślenia o aktorstwie, o reżyserii, o teatrze w ogóle, którego dzisiaj prawie w ogóle nie widzimy.
0: Tak całkiem niedawno w dwójce mówił Grzegorz Kozak, a ja dodam, że oprócz opowieści o życiu profesora, ta wspomniana książka odsłania też mniej znane wątki z jego biografii, między innymi te dotyczące współpracy z Polskim Radiem oraz teatrami operowymi czy filharmoniami. Jeśli chcieliby Państwo poznać lepiej sylwetkę Aleksandra Bardiniego i sięgnąć po tę książkę, czekamy na wiadomości mailowe. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. Proszę nie zapomnieć o krótkim uzasadnieniu i o adresie do wysyłki.

0: Za nami w Wybieram Dwójkę kompozycja Benjamina Brittena, a już teraz łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Poznaniu.
1: Gość Dwójki.
0: Jest z nami profesor Anna Król, kuratorka wystawy Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku, którą to ekspozycję będzie można już wkrótce zwiedzać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Mogłoby się wydawać, że Państwo, twórcy tej ekspozycji, proponują zwiedzającym taki moment wytchnienia pośród dzieł przedstawiających piękno natury otaczającego nas świata, ale chyba nie do końca tak jest, bo ta ekspozycja to także okazja do poruszenia tematów trudnych, takich jak chociażby zmiany czy klimatyczne, czy wręcz kryzys klimatyczny, który, jak się okazuje, także można zaobserwować, śledząc dzieła sztuki z różnych okresów historii.
2: Tak, rzeczywiście tak jest, bo ta wystawa, którą przygotowałam specjalnie dla zamku, ona jest wystawą trudną, jest wystawą problemową. Rzecz jasna, zobaczymy tam zachwycające, piękne dzieła sztuki, ale każdy z nich jest z jakiegoś powodu. I to z powodu bardzo trudnego. To właśnie dlatego, że naruszenie ekosystemów, że zmiany klimatyczne, że dzieją się różne straszne rzeczy z nieludźmi, czyli ze wszystkimi tymi, którzy są wokół nas i z którymi powinniśmy współżyć. A ja mam wrażenie, że każdy, kto przyjdzie na tę wystawę, być może będzie zaskoczony, ale ja mam taką prywatną prośbę kuratorki, aby poddać się pewnej atmosferze, aby bardzo uważnie chodzić po tej wystawie, bo ona jest taką wystawą relacyjną, narracyjną, gdzie dzieła wchodzą w rozmaite ze sobą dialogi, gdzie sztuka najnowsza, czyli prace wykonane specjalnie na tę wystawę, wchodzą w rozmowę z tymi dawnymi. Taki klasyczny przykład na tej wystawie to

0: Przedstawiam jeden z fenomenów natury, czyli malarstwo krajobrazowe młodej Polski. Kilka zaledwie przykładów, ale fenomenalnych. I między innymi prace Jana Stanisławskiego, głównie z Ukrainy. I te prace zderzone są z obrazami krajobrazów z Ukrainy teraz, zniszczonych wojną, ekosystemów zniszczonych wojną, gdzie nic nie wygląda tak jak na obrazach Stanisławskiego. To są na przykład obrazy Adama Brinkena. I dla mnie to jest bardzo ważne, bo rzadko myślimy o tym, co się dzieje z naturą w czasie wojny, a przecież tych wojen jest tak wiele. I co się dzieje nie tylko z krajobrazem, ale z tymi wszystkimi żywymi istotami, które tam żyją, żyły. I tego typu spotkań będzie wiele, bo innym fenomenem pokazywanym na wystawie jest fenomen zielnika. Fenomen zielnika, który przecież był takim bardzo charakterystycznym elementem dla Europy. To badanie, inwentaryzowanie, poznawanie, wykorzystywanie, zawłaszczanie. Wszystkie elementy są bardzo charakterystyczne. I dzięki wspaniałej kolekcji Krzysztofa Krajewskiego Siudy, właśnie miedziorytów, cudownych kart, plansz z rozmaitych zielników z różnych epok, widzimy ten nasz stosunek człowieka zachodniego do świata natury. Ale tam się pojawia postać, która jest kluczowa dla tej wystawy, czyli Maria Sybilla Merian. No, fenomenalna kobieta, fenomenalna artystka, która stworzyła niezwykłe księgi, niezwykłe albumy ukazujące kwiaty, ptaki, przede wszystkim owady, no bo była przecież wybitną entomolożką, która po raz pierwszy ustaliła, w jaki sposób powstają owady, bo przecież jeszcze w XVII wieku obowiązywał ten system Arystotelesa, czyli owady miały się tworzyć z gnijących na przykład, nie wiem, szczątków roślinnych i tak dalej. Ona ustaliła ten czteroetapowy rozwój owada i przedstawiła w swoich fenomenalnych planszach.
1: No tak, bo opowieść o przyrodzie to także jest opowieść o tym, jak zmienia się nasze ludzkie postrzeganie tego, czym jest przyroda. Pani wspomniała o tym europejskim punkcie widzenia, czy też o tych dziełach artystów z naszego kręgu, ale co jest ciekawe, tutaj bardzo wyraźne są wątki japońskie i to ma związek z pani zainteresowaniami artystycznymi czy naukowymi, to jasne, ale czy rzeczywiście te dzieła japońskie w jakiś sposób są w kontraście z tą europejską czy europocentryczną narracją wystawy?
0: To przede wszystkim prace, drzeworyty, ale nie tylko drzeworyty, bo wspaniałe malowidła. Watanabego Seiteya, artysty, któremu udało się stworzyć zachwycające imaginarium natury. Ta różnica zasadnicza polega przede wszystkim na tym, i zapewne jest ściśle związana i z shintoizmem, i z buddyzmem, i z tym uważnym patrzeniem na każdą najmniejszą istotę wokół nas, że powstawały od bardzo wczesnych lat takie dzieła, które Japończycy nazywają kacioga, czyli obrazy kwiatów i ptaków. I one charakteryzowały się tym, że i charakteryzują, że są przedstawione rozmaite, ulotne, momentalne sytuacje dostrzeżone w naturze. Czyli, nie wiem, ptak, który właśnie siada na gałęzi.

0: I ta gałąź drga i my właściwie odczuwamy to drganie. Widzimy jakieś fenomenalne owady, które się pojawiają, a wszystko to wykonane niezwykle taką wyrafinowaną, z jednej strony bardzo werstyczną kreską, a z drugiej strony przede wszystkim niezwykle, niezwykle świadomą i czułą. I ten zachwyt nad naturą i ten... To notowanie tych najdrobniejszych przejawów natury jest bardzo charakterystyczne dla Japończyków, no ale oczywiście nie możemy zapominać, że przecież oni także mają swoje zasadnicze problemy, choćby dopuszczenie do połowów wielorybów, mimo sprzeciwu właściwie ekologów z całego świata i tak dalej, i tak dalej. Są to wszystko bardzo trudne i niejednoznaczne sytuacje.
1: A kim są współcześni bioartyści? Bo i takie prace państwo będą prezentować.
0: Przede wszystkim nie tyle bioartyści, bo ja nie lubię tego słowa, bo to nie o to chodzi. To są artyści, którzy w bardzo szczególny sposób odczuwają, poznają, czy reagują na sytuacje, które dzieją się aktualnie. W naturze, w ekosystemach to są tacy artyści, dla których natura jest szczególnie ważna. Na przykład Krzysztof Gil, artysta romskiego pochodzenia, przedstawia las, przedstawia postać w lesie, która dla, ten las dla Romów był niezwykle ważnym miejscem. Był zarówno żywicielem, ale był też tym miejscem, gdzie mogli się oni ukryć. Czy na przykład Michał Zawada maluje wstrząsające obrazy z spadającymi, płonącymi, martwymi ptakami. Jakieś relacje z gór, które z jednej strony są tak fascynująco stworzone, a z drugiej strony przerażające, ale też są elementy pozytywne, czy pozytywne, bardzo budujące, bo z kolei Marcin Janusz tworzy drzewo życia, niezwykle optymistyczny i dynamiczny obraz, który jakby pozwala trochę inaczej spojrzeć na otaczającą rzeczywistość. I tego typu dzieł, prac możemy znaleźć wiele na wystawie Świat jak zielnik. Rzecz jasna, jak mówię, nie jest to łatwa podróż i nie jest to łatwe obcowanie, bo z jednej strony zachwyt, no, a z drugiej to, co być może najistotniejsze, czyli refleksja.
1: To ja na koniec zapytam jeszcze nie tylko o to, co będzie można zobaczyć, ale także o to, co będzie można usłyszeć, bo przecież tym dziełom towarzyszą też pewne dźwięki.
0: Tak, to jest moja wielka, wielka radość, bo opuściłam przestrzeń wystawową przed chwilą, aby się z państwem spotkać, gdzie Michał Kuźniak, czyli Nihil, lider zespołu Furia, instaluje muzykę, gdyż to on właśnie stworzył fantastyczną muzykę, bo to jest muzyka do wystawy, to jest integralna część tej wystawy, tak jak prace artystów wizualnych.
1: Furia to jest grupa wykonująca black metal. Czy traktować tak to jako wskazówkę, jakiego rodzaju muzyka będzie brzmiała na wystawie?
0: Ja współpracuję z Nihilem już od paru lat. To jest moja czwarta wystawa z nim współtworzona i zapewniam państwa, że jest ta muzyka bardzo, bardzo inspirująca. Natomiast zapraszam na wystawę i wtedy tę muzykę trzeba usłyszeć.
1: A będzie można ją usłyszeć w Centrum Kultury Zamek od soboty. Wystawa Świat jak Zielnik, Natura w Sztuce od 17 do 21.

0: wieku. Na tę ekspozycję zapraszała Państwa dziś jej kuratorka, profesor Anna Król. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję Państwu i zapraszam.

0: To był fragment pierwszej części koncertu fortepianowego C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grał Rafał Blechacz, towarzyszyli mu muzycy z Filharmonii Drezdeńskiej, dyrygował Kent Nagano. To jest fonograficzna nowość i nasza dwójkowa płyta tygodnia do zdobycia w poranku dwójki, także jutro i w sobotę. A już teraz wybieram dwójkę. Zapraszamy Państwa do Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie w sobotę odbędzie się premiera musicalu Zakonnica w przebraniu. To przedstawienie reżyseruje Paweł Aigner.
1: Znam doskonale ją, nawet rozumiem ją.
2: Muzyka jest moim zdaniem genialna, znaczy to jest po prostu super napisany materiał, który bardzo bym chciał, żeby zaistniał w kształcie takim, powiedzmy, nienaruszonym, żeby publiczność troszeczkę powąchała Broadwayu. I staram się być bardzo wierny oryginałowi, jeżeli chodzi o tą stronę wokalną i muzyczną. Nie przedłużamy, nie dodajemy żadnych wstawek, co pewnie byłoby możliwe, ale staram się, nawet upraszczając niektóre efekty scenograficzne, doprowadzić do sytuacji, aby ten musical uzyskał taką premierową werwę.
3: Czy bardzo różni się od filmu?
2: Tu są wyostrzone role, pokazane bardzo slapstickowo mężczyzn. Tu się śmiejemy, że oni są wszyscy

0: strasznymi głupkami, co na dzisiejszy feministyczny taki świat, czy ten kolor super nam się wpisuje taką w codzienność i to myślę czyni też ten dramat bardzo aktualnym, a te wątki w samym filmie nie są aż takie istotne. Natomiast tutaj wszyscy mężczyźni mają bardzo trudne partie napisane, wokalne. Specjalnie odbył się casting też zewnętrzny, żebyśmy znaleźli głosy odpowiednie dla tych ról. Oni robią tak zwane popisy i to są szalenie istotne osoby, bo główny wątek oczywiście polega na historii Deloris, ale tak naprawdę ten świat kolorują, spełnia się ten sen Kopciuszka, taki typowo właśnie amerykański, w tych postaciach męskich. Znaczy one są szalenie istotne, aczkolwiek epizodyczne.
1: O, musical się bardzo różni od filmu.
2: Adam Kaufhold, odpowiedzialny za projekcję, znawca musicalu.
1: Gdyby miał być odzwierciedleniem filmu, byłby sztuką dramatyczną, bo piosenki tylko w zasadzie były ilustracją i jakby były dodatkiem. Natomiast w spektaklu wątki wielu postaci się rozrosły bardzo. Właściwie w filmie były tylko delikatnie nakreślone, a tu mają swoje piosenki. Większość fabuły jest zbieżna, tylko po prostu wątki są rozbudowane, tak bym to jakby ujął. No i oczywiście są dodane sceny zbiorowe, sceny musicalowe. Jak ogłoszono, że powstanie ta premiera, duże kontrowersje wzbudziło to, że nie będą to piosenki, które znamy z filmu. Ponieważ to nie były piosenki napisane do filmu, tylko to były piosenki Motown z lat 60. tak naprawdę, troszkę przearanżowane. Doloris jakby swoje piosenki, które śpiewała niby tam w występach, ona przearanżowała je na utwory do kościoła. Co też nabrało ciekawego wyrazu, bo zamienienie My Guy na My God zmieniło zupełnie sens utworu. Ale w każdym razie ogłoszono taką informację i pamiętam, że były spore obawy, co z tego wyniknie, z racji pewien sposób kultowości tego filmu, szczególnie pierwszej części. No ale ogłoszono informację, że za muzykę będzie odpowiadał Alan Menken. Alan Menken jest jednym z największych kompozytorów piosenek filmowych. Wiele osób często myśli, że te filmy Disneya, one zawsze mają taką super muzykę. Jak się prześledzi, to się okaże, że przez 15 lat ten sam autor pisał muzykę. I to właśnie był on i jest zdobywcą 8 Oscarów. I to było za Piękną i Bestię, za Alladyna, za Pocahontas, tytuły, które wszyscy znamy. Cieszę się bardzo, że my mamy ten pierwotny scenariusz i te pierwotne aranżacje i tą pierwotną wersję, dużą, pełną wersję, taką jak to powinno być i z dużą obsadą.
0: Dobra, zróbcie, bo ja mam chaos. Jeszcze raz, dobrze?
3: Jak to wyjście stąd?
0: No jest to jeden z takich musicali komicznych i wydaje mi się, że dośmiesznienie jest po prostu niezbędne, żeby naprawdę ta historia się fajnie opowiedziała i dała satysfakcję widzom. Mnóstwo rzeczy jest zapisanych w muzyce. To jest też niesamowite, jak balansuje ten materiał między groteską, nawet takim slapstickiem. Te postacie właśnie męskie takie są, one są po prostu przerysowane i też starałem się je przerysować, żeby pewna prawdziwość i wrażliwość tych kobiet wyszła tak jakby się wyostrzyła. I mniej nawet sam tekst mnie inspirował, a bardziej słuchałem muzyki i za muzyką szedłem. Tak, ona mnie kierowała tutaj.
4: Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczna za to, że mogę grać tak kolorową, tak temperamentną, tak rozbudowaną żeńską postać musicalową, co się rzadko zdarza tak naprawdę w tym świecie musicalowym.
2: Karolina Merda, Deloris.
4: To taki typowy lead, kobieta, która praktycznie cały czas nie schodzi ze sceny. Jest bohaterką, wokół której dzieją się różne sytuacje, akcje. Dlatego jestem bardzo za nią wdzięczna. I jestem zachwycona tym, w jaki sposób mogę się wyżyć artystycznie i aktorsko. Tyle zmian, ile Deloris przechodzi podczas tego spektaklu, to naprawdę życzę każdej aktorce. Bardzo dążę do tego, żeby było takie odczucie, że to jest bardzo naturalne. Wiadomo, że ta rola trochę jest napisana na taki soulowy, czarny głos. Ja nie ukrywam, zawsze się trochę identyfikowałam z takim śpiewaniem, bardzo to lubiłam. Wywodzę się z pasji nad muzyką gospel. Więc jest to dla mnie tak naturalne środowisko, jeśli tylko starczy mi kondycji, bo tutaj nad tym bardzo muszę się popracować i skupić, to będę miała wielką radość z tego i tą naszą premierę traktujemy. Oczywiście jak najlepiej się przygotowujemy, ale trochę jako start do zaczęcia, żeby to ciasto wyrastało sobie powoli i dojrzewało.
5: Jednym słowem zachęca pani, żeby nie przyjść tylko na początek, ale może jeszcze za drugi, trzeci raz?
4: Tak, trzeba przyjść przede wszystkim na dwie obsady, bo każda z nas jest wspaniała, każda obsada jest wspaniała. a oczywiście potem jeszcze obserwować w dalszej

0: części, jak ten spektakl się rozwija.
1: To będzie moja droga do przemiany.
2: Karolina Trębacz, Deloris.
1: Ileś lat temu oglądałam ten film, ale właśnie staram się nie wzorować, żeby dodać cząstkę swoją. Też muszę tutaj od razu też nadmienię, że już jedną Deloris stworzyłam w Poznaniu, grałam w musicalu, ale ta będzie nieco inna. Kochałam tą w Poznaniu, ale też cieszę się, że też się rozwinę i pokażę coś nowego.
3: Z twórcami musicalu rozmawiała Marzena Bakowska z Radia Gdańsk, a premiera w Teatrze Muzycznym w Gdyni już w tę sobotę. 4 minuty pozostały do 17:00, za chwilę przegląd prasy zagranicznej. Wybieram dwójkę, a teraz słuchamy muzyki Claudia Monteverdiego.

0: Autopromocja.
1: Noumen to w filozofii Kanta rzecz sama w sobie. Coś, co istnieje, ale czego człowiek nie może do końca rozpoznać. Podobnie jest z kompozycjami i ich wykonaniami, szczególnie tymi premierowymi. W najbliższą niedzielę przekonamy się, jak brzmi Noumen, i to już piąty w dorobku Aleksandra Kościowa. Jego pomysł zrealizuje sekstet wokalny Promodern, a to wszystko z okazji stulecia Polskiego Radia i to na festiwalu Wratislavia Cantans. Na transmisję z Wrocławia i zarazem kolejną odsłonę projektu 10 na 100 zapraszam w niedzielę o 12. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Jesteśmy na wczasie. Choć Zielona Góra nie była formalnie uzdrowiskiem, w XIX wieku działały tu trzy sanatoria: Winne, Powietrzne i Mleczne.
3: Co z tych dawnych kuracyjnych tradycji zostało do dziś? Jak winiarski charakter regionu wpływa na zdrowie, a jak na jego kulturę? O tym porozmawiamy w przedostatniej audycji z cyklu Jesteśmy na wczasach.
2: Tym razem dwójka nadawać będzie z pałacu w Zatoniu.
3: Monika Pilch
2: i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek zapraszamy już w sobotę o 15:00.
4: Rozgrzewamy magnetofony, włączamy konsolety, sprawdzamy światło i kamery, bo rozpoczynamy trzeci sezon Klubu Jazzowego, programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Klub Jazzowy, czyli najlepsi jazzmeni w najlepiej brzmiącym studiu w Polsce i najlepszym radiu oraz telewizji. Startujemy z wysokiego C. Leszek Możdżer i jego trio w składzie Patrycja Betlej oraz Kacper Smoliński w studiu S4. Ta sesja do usłyszenia w dwójce w piątek o godzinie 18:00, a do zobaczenia na naszym kanale YouTube w niedzielę. Proszę zapisać to w kalendarzu. Andrzej Zieliński, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo dwójki, jest 17:00.
6: Przegląd prasy zagranicznej.
5: Co wyczytała w prasie Monika Pilch?
3: Dziś opowiem o zaskakujących dziełach sztuki oraz ciekawych artystycznych kooperatywach. Zacznę od wiadomości z Wielkiej Brytanii. Rzekł Kane Mason podczas rozmowy w kawiarni w południowo-wschodnim Londynie.

Nieświadomie obejmuje palec serdeczny lewej dłoni. To kontuzja tego palca stała się jednym z najtrudniejszych doświadczeń w jego dotychczasowej karierze. 27-letni wiolonczelista, zwycięzca konkursu BBC Young Musician, obawiał się, że uraz może uniemożliwić mu dalsze występy. Teraz o swoich doświadczeniach opowiada na łamach Timesa. Muzyk musiał zmierzyć się nie tylko z bólem, ale także z niepewnością dotyczącą swojej przyszłości na scenie. Pozbawienie mnie muzyki i wątpliwości, czy będę mógł do niej wrócić, było bardzo przerażające i smutne, przyznaję. Już w lipcu, po rekonwalescencji, muzyk wyruszył na krótką, udaną trasę koncertową po Australii. W programie znalazł się koncert Edmunda Finisa, który w październiku wykona również z London Symphony Orchestra. Na powrót wybrał także koncert wiolonczelowy Elgara, dzieło, z którym czuje szczególną więź i które pozwoliło mu spojrzeć na znany utwór z nowej perspektywy. 6 września Kane Mason wystąpi podczas BBC Proms, świętując 10. rocznicę zwycięstwa w konkursie BBC Young Musician. Artysta angażuje się również w debatę o edukacji muzycznej. W książce The Power of Music porusza również kwestię dostępu do edukacji muzycznej i miejsca muzyki w szkołach. Dla artysty muzyka jest bowiem nie tylko zawodem, lecz także sposobem na budowanie więzi i otwieranie nowych możliwości młodym ludziom. Od kilku tygodni bez większego rozgłosu i bez oficjalnego komunikatu w sali 609 Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku można oglądać Madonnę z wrzecionem. Niewielki obraz o wymiarach 49 na 37 cm, powszechnie przypisywany Leonardowi da Vinci. Ciekawy artykuł na ten temat publikuje Die Welt. Obraz ma szczególnie interesującą historię. W XIX wieku został przeniesiony z drewnianej deski na płótno. Praktyka stosowana niegdyś w przypadku uszkodzonych lub zaatakowanych przez owady podłoży. Mimo to wielu ekspertów, w tym historyk sztuki Frank Zellner, uważa, że znaczna część dzieła pochodzi od samego Leonarda. Wypożyczenie od Nowego Jorku wiąże się z nazwiskiem Kena Griffina, miliardera i kolekcjonera sztuki. Wcześniej udostępniał on muzeum inne cenne dzieła, m.in. prace Andy'ego Warhola czy Jaspera Jonesa. Zellner przypuszcza, że Griffin chce w ten sposób uchronić Madonnę przed losem Salvadora Mundi, obrazu przypisywanego Leonardowi, który w 2017 roku sprzedano za rekordowe $450 milionów i który od tamtej pory pozostaje poza zasięgiem publiczności. Dla świata sztuki obecność Madonny z wrzecionym w Met jest więc dobrą wiadomością. Zamiast spoczywać w prywatnym magazynie, dzieło, którego autorstwo wciąż budzi zainteresowanie i dyskusje, można oglądać za cenę zwykłego biletu do muzeum. Na stronach francuskiego dziennika Le Monde ukazał się obszerny wywiad z Lucindą Childs, jedną z najważniejszych postaci amerykańskiej awangardy tanecznej. Childs, dziś 86-letnia, pozostaje niezwykle aktywną artystką. Jej kariera obejmuje ponad 6 dekad, a dorobek obejmuje prace tworzone dla tańca, teatru i opery. Od początku swojej działalności konsekwentnie rozwijała język choreografii oparty na prostocie, powtórzeniu, precyzji i ruchach zaczerpniętych z codzienności. Jej działalność w środowisku Judson Dance Theatre oraz późniejsza współpraca z Robertem Wilsonem i Philipem Glassem należą do najważniejszych rozdziałów historii tańca współczesnego. W rozmowie z Le Monde Childs wraca do swoich najważniejszych doświadczeń artystycznych, choć nie jest to rozmowa wyłącznie o przeszłości. W ostatnich miesiącach współpracowała m.in. z berlińskim zespołem Dance on Ensemble, który sięga po jej wcześniejsze choreografie, a także występowała we Francji. Szczególnie interesująco brzmi w tym kontekście jej nieustająca współpraca z Philipem Glassem. Childs przygotowuje na styczeń 2027 roku nową choreografię z okazji 90. urodzin kompozytora. To kolejny etap niezwykłej artystycznej relacji, która rozpoczęła się w latach 70. i zaowocowała m.in. legendarnym Einstein on the Beach. Później także Dance, jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów połączenia minimalistycznej muzyki Glassa z minimalistyczną choreografią Childs. W Interview Magazine ukazał się artykuł Caroline Reilly poświęcony Jamie'emu Wyeffowi, ojcu Andrew, oraz ich związkom z Nową Anglią. Wyeffowie, jedna z najważniejszych amerykańskich rodzin artystycznych,

0: od lat czerpią inspirację z surowego krajobrazu Nowej Anglii. Andrew Wyeth w swoich akwarelach przedstawił region jako tajemniczy, niepokojący, a jednocześnie niezwykle piękny. Na wystawie Spectacular Freedom, Andrew Wyeth and the Modern American Watercolor między innymi zaprezentowano blisko 75 prac z lat 30. i 60. XX wieku, z których większość wcześniej nie była pokazywana publicznie. Jak podkreśla kuratorka Brittany Salisbury, akwarela pozwala Wyeth'owi eksperymentować i rozwijać jego niezwykle indywidualny sposób patrzenia na świat. Wystawa pokazuje artystę nie tylko jako realistę, lecz także jako twórcę poszukującego i eksperymentującego. I to już wszystkie informacje, które na dziś dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Mówiła do Państwa Monika Pilch. Już 6 minut po 17:00 to jest audycja Wybieram Dwójkę. Wojciech Ciarka, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając. Będziemy z Państwem w tym paśmie do godziny 18:00.

0: To takie ko-ko-ko od Ottorina Respighiego, La Gallina, czyli kura ze suity orkiestrowej Ptaki. Grała orkiestra symfoniczna z Rzymu, dyrygował Francesco La Vecchia. To tyle, jeśli chodzi o przyjazną naturę, bo teraz będzie mowa o bezlitosnych technologiach, a swoich gości przedstawi Jakub Kukla.
1: Goście dwójki.
2: Agata Kaźmierska, Wojciech Brzeziński, dziennikarze. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Autorzy książki Krzemowa Kompania, jak kolonizuje nas Big Tech. Witam państwa bardzo serdecznie. Chociaż atmosfera naszej rozmowy zbyt optymistyczna chyba nie będzie, a może się mylę. Przypominam sobie swoje pierwsze doświadczenia z najnowszymi technologiami. Pierwszą skrzynkę pocztową, skrzynkę e-mailową. To był przełom wieków, czasy studenckie. Towarzyszyło temu badaniu internetu ówczesnego trochę ciekawości, też pewna nieporadność, ale nadzieja.

0: Yorkera. Taki słynny rysunek, to był bodajże 92-93 rok. New Yorker słynie ze swoich ilustracji satyrycznych od 100 lat. To jest najpopularniejszy, jeśli idzie o liczbę pobrań, liczbę sprzedanych kopii rysunek w historii New Yorkera. Rysunek biuro w Nowym Jorku, biurko, na którym stoi taki stary, klasyczny, beżowy, rysunek jest czarno-biały, ale w domyśle beżowy komputer. Na krzesełku przed komputerem siedzi pies, który mówi do drugiego psa na podłodze, bo widzisz, w internecie nikt nie wie, że jesteś psem. No więc teraz już nie tylko wiedzą, że jesteśmy psami, wiedzą jakiej rasy, jakiego koloru, wiedzą jaką karmę lubimy, wiedzą gdzie i w jakich okolicznościach załatwiamy potrzeby fizjologiczne, wiedzą o nas dokładnie wszystko, a my się z tego cieszymy.
1: Państwo opisują, jak technologia zmienia świat i właściwie jak też zmienia układ sił na świecie, bo wydaje mi się, że zachodzi pewne przeobrażenie, z którego skutków jeszcze do końca sobie sprawy nie zdajemy. Porozmawiamy też między innymi o tym, jak zmienili się ludzie, którzy tworzyli ten nowy układ, bo przecież to byli swego czasu wolnościowcy, ludzie, którzy naprawdę wierzyli w to, że internet i najnowsze technologie mogą świat zmienić na lepsze, a dziś są w zupełnie innym miejscu. Pojawia się w Państwa książce obrazek z początków drugiej kadencji Donalda Trumpa, kiedy tuż obok amerykańskiego prezydenta pojawiają się przedstawiciele największych firm technologicznych i Państwo sugerują, że to jest swego rodzaju powtórka z historii, z roku 1600. Możemy te paralele wyjaśnić?
2: Kompania Wschodnioindyjska. Kompania nie powstała po to, żeby rządzić światem, przepraszam, subkontynentem. Kompania Wschodnioindyjska nie powstała po to, żeby rządzić i tak samo po to, żeby rządzić, nie powstały te potężne firmy technologiczne, tak potężne, że dziś możemy się zastanawiać, czy te firmy są aktorami sceny międzynarodowej, niemal niezależnymi aktorami sceny międzynarodowej. A ta analogia wzięła nam się właśnie z tego, że ani jedna, ani drugie nie chciały rządzić. Tutaj chodziło o bardzo konkretne problemy. W przypadku kompanii wschodnioindyjskiej chodziło po prostu o handel, handel z Indiami. Tyle tylko, że kompania do handlu potrzebowała portów. Jak miała już porty, to żeby ich bronić, potrzebowała fortów. Do ochrony fortów potrzebowała żołnierzy. Jak miała żołnierzy, to musiała tych żołnierzy czymś wyżywić. Żeby ich wyżywić, potrzebowała ziemi. No a jak już miała ziemię, to musiała się zająć bardzo poważnie lokalną polityką i ingerować bardzo mocno w lokalną politykę. I tak się złożyło, że po trochę ponad 150 latach zaczęła rządzić praktycznie całym subkontynentem. I teraz, jak piszemy w książce, zdejmijmy z tego obrazka filtr tych fikuśnych perułek, wyjmijmy z obrazka żaglowce i popatrzmy na Big Tech. No, one nie powstały po to, żeby czymkolwiek rządzić. One powstały po to, żeby rozwiązywać bardzo konkretne problemy. Tak było na przykład z Amazonem. Amazon początkowo to był sklep internetowy, sklep z książkami. Tyle tylko, że ten sklep się trochę rozrósł i on potrzebował magazynów. Jak miał magazyny, to potrzebował logistyki. A potem potrzebował własnych serwerów i potrzebował chmury. I w ten sposób, rozrastając się, gdy każdy krok wydawał się niemal taki wymuszony, dokładnie tak jak z kompanią wschodnioindyjską, to nagle okazało się, że powstała usługa, z której korzystają państwa, na pewno inne korporacje. I w ten sposób te korporacje stają się bardzo mocno, i nawet państwa, uzależnione od tego jednego dostawcy usługi.
1: To zresztą jest swego rodzaju sprzężenie zwrotne, bo Big Techy potrzebują państw, państwa potrzebują Big Techów, o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale wracając na chwilę do kompanii, pani wspomniała, do kompanii wschodnioindyjskiej, pani wspomniała, że potrzebowała około 150 lat, żeby rozrosnąć się do niebotycznych rozmiarów. Zakładam, że dziś to wszystko odbywa się znacznie szybciej, prawda? W którym momencie jesteśmy, gdyby porównać to
0: jesteśmy
1: do rozwoju
0: momencie,
1: kompanii?
0: W którym tak naprawdę te firmy stosunkowo niedawno zaczęły się orientować, czym są. Tam rzeczywiście, tak jak wspominała Agata, tam nie było chyba nigdy intencji tego, żeby w cudzysłowie rządzić światem. To po prostu był biznes, który podejmował kolejne logiczne kroki, żeby się rozwijać.

0: rozwijać, żeby zarabiać pieniądze, żeby akcjonariusze, inwestorzy byli szczęśliwi. I mniej więcej 10 lat temu nagle się okazało, że te big techy były tak fenomenalnie skuteczne w przejmowaniu i budowie swojej infrastruktury i splataniu tej infrastruktury ze strukturami państwa, że de facto to, co mają w rękach, to już nie jest biznes, tylko to jest infrastruktura władzy. To są dane, bez których nie da się dzisiaj prowadzić interesów, ale nie da się też rządzić państwem, czy rządzić nawet organizacją taką jak Unia Europejska. To są systemy analityczne, bez których siły zbrojne wielu państw byłyby dzisiaj w zasadzie ślepe i głuche. Mamy informacje wywiadowcze, mamy systemy łączności, mamy nawet już taką twardą infrastrukturę, jak na przykład możliwość wynoszenia obiektów w kosmos, gdzie w tym momencie jedna tylko firma, czyli SpaceX Ilona Muska, odpowiada za bodajże 90% wszystkich ładunków kosmicznych wynoszonych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Elon Musk przestanie robić rakiety, Stany Zjednoczone stracą dostęp do kosmosu w zasadzie. W tym momencie to jest splecone bardzo ściśle. Jesteśmy na etapie, na którym trudno powiedzieć, kto merda kim, czy ogon merda psem, czy pies merda ogonem. Natomiast merdanie jest intensywne i chyba się dopiero klaruje, kto tutaj będzie górą.
1: Jest taki dość prosty sposób, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy duża firma staje się ośrodkiem władzy. I odpowiedź brzmi, kiedy decyzja firmy przestaje dotyczyć tylko jej klientów. Kiedy zaczyna wyznaczać warunki działania, nie wiem, na przykład mediom, przedsiębiorstwom, a na koniec dnia obywatelom, a w końcu państwom. Dzisiaj mamy taki moment, w którym te potężne firmy zaczynają stawiać warunki i obywatelom, i państwom. Zresztą doskonałym przykładem jest to, jak, co wydarzyło się ostatnio w Stanach Zjednoczonych, czyli potężny pozew przeciwko Mecie, kiedy to obywatele zbuntowali się przeciwko sposobowi, w który serwisy Mety przekształcają społeczeństwo i wpływają w tym przypadku, w przypadku tego niedawnego potężnego pozwu, wpływają na to, jak zachowują się dzieci. Wcześniej ten sam koncern wpływał między innymi na to, jakie decyzje wyborcze podejmujemy.
2: A Meta złapana za rękę stwierdza, to nie nasza ręka. Koniec, kropka.
1: No już teraz chyba nie może, ze względu na to... Przez lata na pewno bardzo skutecznie się to udawało, natomiast ten pozew został oparty o dokumenty wewnętrzne Mety. Macie pokazano, wiedzieliście doskonale, co robicie, tylko i wyłącznie po to, żeby zarabiać. Ale z drugiej strony można się zastanawiać nad tym, czy państwo nie powinno było ingerować wcześniej, no bo co robią prywatne przedsiębiorstwa? No prywatne przedsiębiorstwa zajmują się tylko jednym.
2: Zarabianie pieniędzy.
1: No więc dobrze, pozwoliliśmy Mecie na to, żeby tak głęboko wniknęła w nasze życie, a ona robiła to, do czego de facto została powołana, czyli zajmowała się zarabianiem pieniędzy.
0: Tutaj zresztą mieliśmy do czynienia z taką dość charakterystyczną sytuacją. Wszystkie te koncerny, ale Meta przede wszystkim, zbudowały te niewiarygodne fortuny, korzystając z faktu, że zwłaszcza amerykańskie prawo traktowało je, jakby to były małe firmy działające w jakimś garażu. Już od razu mówię dlaczego. Jeden konkretny, bo ja nie pamiętam, który to jest dokładnie artykuł, ale jest taki jeden konkretny słynny artykuł amerykańskiego prawa telekomunikacyjnego, który de facto zwalniał wszelkiego rodzaju portale internetowe od odpowiedzialności za to, co tam publikują użytkownicy. Chodziło o to, żeby one były traktowane powiedzmy jak telefonia komórkowa. Jeśli ja zadzwonię dzisiaj do Agaty przez komórkę i zacznę mówić brzydkie rzeczy o naszym jakimś wspólnym koledze i on się o tym dowie, to on nie będzie mógł pozwać telefonii komórkowej za to, że był szkalowany, tylko musi się zająć nami, tak? Natomiast w przypadku Meta mówiła, że ona jest dokładnie na tej samej zasadzie, ona jest tylko tą telefonią komórkową. Dawno to już w oczywisty sposób nie było prawdą, ale prawo działa z pewnym opóźnieniem, w tym przypadku mniej więcej 20-letnim i rzeczywiście takie przepisy, które zwalniały zupełnie od odpowiedzialności tych koncerny za cokolwiek, co się działo na ich platformach, funkcjonowały tam, w zasadzie w pewnym stopniu funkcjonują do teraz, są już rozwadniane, natomiast zajęło to 20-30 lat, bo te firmy z punktu widzenia prawa to były takie młode, ambitne, trzeba im pomóc, bo to nie wiadomo, czy na tym będą pieniądze, a w międzyczasie one z nich się zrobiły jedne z największych firm na świecie, którym co jak co, ale bankructwo szybko nie grozi.
2: Zastanawiam się przy okazji, co stało się z nami, z obywatelami, którzy coraz bardziej stają się towarem, bo przecież opisują państwo sytuacje, w których służby państwowe próbują inwigilować, czy próbowały inwigilować

0: obywateli i kiedy wychodziło to na światło dzienne, wybuchały skandale. Natomiast teraz pojawiają się prywatne podmioty i my oddajemy im wszelkie informacje z radością, że jest tak pięknie, wygodnie, nowocześnie. Jak to wyjaśnić?
1: To zresztą jest taka piękna klamra. Pierwsze próby stworzenia takich systemów zbierających informacje o nas. To nie jest Facebook, to nie jest Meta, to nie jest Google. To robiła amerykańska armia, konkretnie DARPA, to jest takie jej ramię badawcze, które jeszcze w latach 90. zrobiło takie dwa wielkie projekty badawcze. Jeden z nich nazywał się, nazwa trochę złowieszcza jak z Jamesa Bonda, Total Information Awareness. Które rzeczywiście miało zbierać tu informacje z rozmów telefonicznych, z podsłuchów, bilety lotnicze, prognozy pogody, żeby mieć takie profile każdego, kogo kto mógłby ich przypadkiem interesować. Był jeszcze drugi, nie pamiętam w tym momencie nazwy tego drugiego projektu, może masz pod ręką, Agata. Tam były dwa równoległe projekty.
2: Livelog.
1: Livelog. Kiedy wyszło na jaw, że takie projekty są prowadzone, była gigantyczna afera. Przesłuchania w kongresie, w ogóle skandal, w jaki sposób, dlaczego tutaj są zbierane dane o prostych Amerykanach. Najśmieszniejszy zbieg okoliczności, jaki mi wyszedł przy naszym researchu, to jest to, że kiedy Wired, magazyn, wiadomo, kluczowy dla całej kultury Doliny Krzemowej, napisał o tym, że LifeLock został zamknięty, zrobił to dokładnie tego samego dnia, którego Mark Zuckerberg uruchomił taki swój mały studencki projekt, który się nazywał The Facebook.
2: Parę lat później była afera Cambridge Analytica, to jest 2018 rok. I to był moment, w którym opinia publiczna na chwilę się obudziła. Zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, do jakiego stopnia algorytmy wpływają na sposób, w jaki głosujemy. Pojawiło się bardzo dużo badań. Zresztą jest to do tej pory bardzo duży obszar badawczy. Tyle tylko, że już wtedy, w 2018 roku, tenże Facebook był bardzo mocno wpleciony w naszą infrastrukturę wyborczą i poza masą artykułów nie wydarzyło się absolutnie nic. Bo oczywiście możemy mówić o tym, że na przykład Facebook uruchomił programy fact-checkingowe. I świetnie. Tyle tylko, że to świetnie brzmiało i Facebook na przykład informował, namierzyliśmy tyle to, a tyle fejkowych kont. Świetnie. Tyle tylko, że nawet jeżeli ich były tysiące czy dziesiątki tysięcy, to wciąż nie mieliśmy punktu odniesienia. Ile ich jest, czy ile ich może być, że oni tyle zlikwidowali. To znaczy, to było 0,5%, 5%, 50% tych, które wtedy działały, a jednocześnie na to nałożył się jeszcze inny mechanizm, taki mianowicie, że ten słynny fake news zdążył obiec świat, czy zrobić największe możliwe zasięgi, zanim informacja została zweryfikowana. I z badań jednoznacznie wynika, że prawdziwa, zweryfikowana informacja miała znacznie mniejsze zasięgi. Ale myśmy w tym kołowrotku obracali się przez ostatnie lata i praktycznie zupełnie nic się w tej sprawie nie zmieniało.
1: Ja bym się nie zgodził, że się zmieniało. Zmieniło się jedno i tutaj jest ta ładna klamra, o której wspominałem. Zaczęło się od DARPy, od wojska i wywiadu, które chciały sobie zbierać informacje o wszystkich. Okazało się, że to jest B. Później, kiedy to samo robiły komercyjne firmy, wszyscy byliśmy zachwyceni, bo mamy tutaj, patrzcie, jakie ładne, za darmo i dostajemy wiadomości i zdjęcia kotków. A teraz co się okazuje? Dokładnie te same technologie, dokładnie te same techniki, dokładnie często ci sami ludzie tworzą firmy takie jak Palantir, które wracają do punktu wyjścia i robią dokładnie takie technologie, między innymi inwigilacyjne, jak te, które początkowo wywołały skandal. Ale wtedy to był skandal. Dzisiaj mamy na przykład europejskich polityków, którzy lubią się fotografować z przedstawicielami Palantira i mówić, mamy takie ładne, nowe, amerykańskie.
2: Tak, tylko że my cały czas teraz mówimy o świecie mediów społecznościowych, a my jesteśmy już właściwie o krok dalej. A to dlatego, że media społecznościowe decydowały o tym, co zobaczymy, a sztuczna inteligencja zaczyna decydować, co uznamy za odpowiedź, jak to zinterpretujemy, co zrobimy, a w systemach autonomicznych, co zostanie zrobione za nas. Czyli my jesteśmy już nawet o krok dalej od kołowrotka, o którym mówimy.
0: Czyli może być tak, że za chwilę staniemy się białkowym pożywieniem dla sztucznej inteligencji. Być może to nas czeka.
1: My jesteśmy pieczątką już w tym momencie. Człowiek jest po to, żeby przybijać pieczątką decyzje, które podejmowała sztuczna inteligencja. I to byłoby nawet bardzo zabawne, gdyby chodziło o marketing czy

0: raporty publikowane przez różne rządowe organy, natomiast jest dużo gorzej, kiedy to decyduje o sprawach życia i śmierci, a to też już widzimy.
1: A co się stało z tymi ludźmi, którzy zawiadują całą tą zmianą? Bo przecież kilka dekad temu to często byli wolnościowcy, ludzie, którzy, jeśli wierzyć ich deklaracjom z tamtego czasu, marzyli o trochę lepszym świecie, a jeśli chodzi o nieco mniej odległą przeszłość, to byli ludzie, którzy na przykład bardzo krytycznie wypowiadali się o poczynaniach Donalda Trumpa w czasie jego pierwszej kadencji, a później bez wahania ucałowali pierścień. Bo biznes to biznes po prostu, nie ma sentymentów.
2: Ta relacja jest bardziej skomplikowana. Dolina Krzemowa, liberalna Dolina Krzemowa, zawsze była trochę mitem. Powstała ze spotkania dwóch tradycji, takiej kalifornijskiej kontrkultury, mówiącej o wolności jednostki, buncie przeciw hierarchom oraz finansowanych przez państwo badań na Stanfordzie. I to było tak, że myśmy trochę łyknęli ten mit. Myśmy, no trochę starsi ludzie od nas. Natomiast w tych naszych czasach, kiedy myśmy wchodzili w dorosłość, to już były w zasadzie tylko puste hasła, ale puste hasła, które myśmy przecież bardzo lubili. No myśl inaczej jest hasłem trochę czasów, kiedy myśmy wchodzili w dorosłość i myśmy się na to złapali. Myśmy tak naprawdę za mało uwagi poświęcili temu, co naprawdę reprezentują sobą ci wielcy z Doliny Krzemowej. Myśmy nie poskrobali w ich światopoglądzie.
0: Przerabiamy chyba boleśnie tą samą lekcję, którą przerabia każde pokolenie, które miało do czynienia z rewolucją. Bo to, co się wydarzyło, to niewątpliwie jest rewolucja. A lekcja powinna brzmieć tak. Kiedy ktoś wyskakuje na barykadę i mówi, chodźcie za mną, zbudujemy lepszy świat, to powinniśmy po prostu zapytać, ale konkretnie dla kogo?
1: Tylko, że zasięg akurat tej rewolucji w porównaniu z każdą poprzednią jest bez porównania większy. Temat jest fascynujący. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy do niego wracali. Dziś już niestety musimy powoli zmierzać do końca spotkania, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną postać i pewne związane z nią określenie. Nick Land, filozof. Przyznaję, że postać, o której nie słyszałem wcześniej, z państwa opisów wynika, że to człowiek dość ekscentryczny. Z czym się wiąże lansowany przez niego akceleracjonizm?
0: To jest, szczerze mówiąc, postać kluczowa. Kluczowa, bo ona pokazuje, że tutaj zawsze w tle działo się coś troszeczkę bardziej poważnego i bardziej ponurego niż sądziliśmy. To jest filozof, który, żeby w skrócie opisać jego przekonania, doszedł do wniosku, że rzeczywiście postęp technologiczny prowadzi w nieunikniony sposób do tego, że nasze dzisiejsze społeczeństwo przestanie istnieć. Że ten świat, który znamy, ta cywilizacja, którą znamy, nie ma szans na przetrwanie. I jego odpowiedź na to brzmiała, okej, to w takim razie naszym obowiązkiem nie jest to zatrzymać, tylko dodać gazu do dechy. I w tym momencie to jest dokładnie to, co widzimy w postaciach takich jak Mark Andreessen, który kiedyś tworzył Netscape Navigatora, a dzisiaj jest takim kluczowym finansistą, Sam Altman, czy przede wszystkim Peter Thiel, człowiek, który sfinansował znaczną część Doliny Krzemowej od SpaceXa, Ilona Muska po Facebooka, który ostatnio dawał w Dolinie Krzemowej serię prywatnych wykładów, w których opowiadał o tym, że jest głęboko przekonany o tym, że na świecie jest już wśród nas antychryst i że prawdopodobnie antychrystem są ludzie pokroju Grety Thunberg albo przeciwników sztucznej inteligencji, bo przecież oczywiste jest, że to, co robi Peter Thiel i jego ludzie, jest dobre, jest właściwe. Jeśli jesteś przeciwko nim, jesteś antychrystem.
1: Jeśli państwa interesuje ta zmiana światowego układu, która właśnie się dokonuje, proszę sięgnąć do książki moich dzisiejszych gości, Krzemowa kompania, jak kolonizuje nas Big Tech. Agata Kaźmierska, Wojciech Brzeziński, bardzo państwu serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Jakub Kukla, dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Wacława Wożyszka w interpretacji Tomasza Rittera. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Już 17.36, a to oznacza, że mniej niż 3 godziny pozostały do wieczornego występu Tomasza Rittera w Filharmonii Narodowej w ramach festiwalu Chopin i jego Europa. Artyście będzie towarzyszyć Och Orkiestra pod kierunkiem Martyny Pastuszki, a w programie znalazły się dwa koncerty fortepianowe Ludwiga van Beethovena, czwarty G-dur i piąty Estur. O pracy nad tym repertuarem, o współpracy solisty z orkiestrą i o prowadzeniu zespołu od skrzypiec opowie za moment Martyna Pastuszka, a na początek Tomasz Ritter wprowadzi nas w świat czwartego i piątego koncertu.
1: Można powiedzieć, że to są takie dwie strony Beethovena. Oczywiście ma on ich zasób jakby charakteru. W Beethovenie jest bardzo szeroki, ale można rozróżnić dwie takie główne właśnie strony. Tą taką bardzo łagodną gdzieś, którą być może nie okazywał na co dzień ludziom, ale która bardzo taka wrażliwa strona, można powiedzieć, bardzo też w pewnym sensie może tragiczna. Jakaś opowieść, antyczny mit, coś takiego. I powrót w trzeciej części do znowu radosnych tematów, ale w takim duchu, można powiedzieć, bardziej pastoralnym, bardziej takim przyziemnym i pogodnym. Podczas gdy piąty koncert, no to są tony takie bardzo wzniosłe, bardzo dostojne, jakieś tematy ogólnoludzkie, można powiedzieć, jak to u Beethovena bywa, takie czy to braterskie, czy można w pewnym sensie powiedzieć też rewolucyjne. I także tutaj to jest z kolei taka znowu inna trochę skala jakby tego obrazu całego.
2: Do czwartego koncertu powróciliście właściwie na festiwalu. Co nowego odkryłeś w tym dziele?
1: Nie podchodziłem do tego w kategoriach, żeby to wszystko wywrócić i zmieniać od pierwszego do ostatniego taktu. Mam nadzieję, że dojrzała. Myślę, że w zestawieniu z piątym koncertem też ten czwarty bardziej może uwypukla swój taki charakter właśnie. Nie muszę wszystkich efektów czy takiej energii koncertowej wykorzystać w tym koncercie, podczas gdy mam jeszcze piąty do zagrania. Można się może skupić bardziej na właśnie tej takiej opowieści, bardziej takiej no, kameralności, można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że w tę stronę to może da się odczuć. Też będzie inny instrument tym razem i to, myślę, będzie miało wpływ. Ostatnio graliśmy czwarty koncert z instrumentem z kopią Grafa, Paula McNulty'ego, a tym razem będzie to instrument, oba koncerty wykonam na Streicherze z 1851 roku, więc późniejszym, mocniejszym, ale bardzo, bardzo ciekawym instrumencie. Streicher już w tym czasie miał taki swój patentowy system mechanizmu, który jest zbliżony do instrumentów już angielskich, można powiedzieć, czyli tej takiej mechaniki, powiedzmy, już bardziej zaawansowanej, tej, która później ewoluowała do czasów współczesnych. Ale z drugiej strony ma bardzo jasny dźwięk. Jego młotki są jeszcze oklejone warstwą skóry. Właśnie nie jest to sam filc, więc on ma bardzo dużą taką klarowność dźwięku, bardzo zróżnicowane kolory między rejestrami, bardzo taką dzwonkową, srebrzystą, srebrną górę samej klawiatury, więc jest to bardzo ciekawy instrument, który przyjechał specjalnie z Wiednia, z kolekcji Gerta Hechera. A przy tym ten instrument jest właśnie już taki pełniejszy w dźwięku, więc dla sali koncertowej, jak Filharmonii Narodowej, myślę, że powinien spisać się dobrze.
2: A jak wygląda kwestia prowadzenia zespołu tutaj przy Beethovenie?
1: No oczywiście orkiestra jest prowadzona, przygotowywana przez Martynę, ale no, przez już lata naszej współpracy mamy, myślę, pewnego rodzaju taki niepisany, nieformalny system takiej pracy, gdzie ja czasem przejmuję nieco ster i to wynika po prostu z tego, jak te koncerty są napisane i z tego, gdzie fortepian w tę symfoniczność tych koncertów się wpisuje w taką rolę wiodącą. Także gdzieś to jest między nami ten element dyrygenta. Oczywiście granie dwóch koncertów na jednym i to jeszcze dwóch ostatnich koncertów Beethovena na jednym wydarzeniu, no to też jest wyzwanie takie kondycyjne i fizyczne, więc tutaj też się w niektórych momentach bardziej czysto orkiestrowych mogę się zdać. To, że Martyna prowadzi właśnie te tutti, to daje mi trochę oddechu. Mimo, że już zdarzało mi się prowadzić koncerty od fortepianu i też mnie to fascynuje, podoba mi się to i rzeczywiście inaczej się też gra wtedy. Przy czym to bardzo absorbuje też siły i właśnie kiedy się gra więcej niż jeden koncert, to jednak dobrze mieć wsparcie.
3: Mam pełną świadomość,

0: czy jedno bez drugiego raczej nie da sobie rady, albo zwykle taka, dla mnie bardzo niesatysfakcjonująca jest ta pozycja dyrygenta, który ma zarządzać pod dyktando i pod kaprysy solisty. Dla mnie to jest pewnego rodzaju logistyka muzyczna, natomiast muzyka polega robienie wspólne muzyki, kreowanie jej, powodowanie, że ona za każdym razem jest nieco inna jednak, polega na wspólnej myśli. I tę rzeczywiście wspólną myśl udaje nam się z Tomaszem osiągnąć. I to jest bardzo satysfakcjonujące. Czyli jesteśmy w tym procesie nie tylko my w dwójkę, ale tak naprawdę każdy dęty instrument, który ma solówkę. I Tomasz, co jest fantastyczne, i muszę powiedzieć, że to nie jest proste dla solisty i pianisty. I też w takim wieku, i ogromnym, ale jednak to jest młody cały czas człowiek, posiadać tak dużą rozdzielczość w słuchaniu i umiejętności koordynowania i podkładania w sposób niezwykle artystyczny swojej partii pod na przykład solówki dętych. I Tomasz jest tutaj, ja bym powiedziała, no jednym z bardziej imponujących przykładów, jakie w ogóle spotkałam w swojej drodze.
1: On jest niezwykle uważny.
0: Jest czujny, uważny i też czuły. W tym znaczeniu takim podwójnym i też pewnej czułości, wyrozumiałości, antycypacji tego, czego ktoś może od niego potrzebować. No i takiej po prostu taki czuły, jak dobre ekrany telewizyjne i komputerowe. Po prostu tam naprawdę na każdym momencie jest wystawiony jakiś punkt obserwacyjny. Chyba wczoraj o tym rozmawialiśmy z Tomkiem, że miło jest się spotkać po wielu koncertach. Myśmy też w zeszłym roku troszeczkę pograli takich koncertów po mniejszych miejscowościach z Chopinem w ramach programu NIFS-owskiego i odczuwamy pewnego rodzaju łatwość komunikacji, która niewątpliwie wpływa na większą śmiałość interpretacji i takiej interpretacji extempore, czyli w tym momencie powoduje to też, że ktoś, kto się czuje zaznajomiony i zna czyjąś wizję muzyczną, język muzyczny, sposób działania, dynamikę ciała, dynamikę przekazu. Po prostu ryzykuje się więcej, robi się większe tempo rubato na przykład, które są niemożliwe przy pierwszym spotkaniu. Jest tak, że jak się gra z kimś 2, 3, 4 lata, to jest ten moment, w którym w orkiestrze można spróbować ponaciągać tu i ówdzie agogicznie.
2: Transmisja koncertu Tomasza Litera i Och Orkiestry pod kierunkiem Martyny Pastuszki prosto z Filharmonii Narodowej i z festiwalu Chopin i jego Europa na naszej antenie od 20.30, a w przerwie dłuższa rozmowa z Tomaszem Literem i Martyną Pastuszką, z którymi spotkała się Klaudia Baranowska.

Za nami kompozycja Jean-Philippe Rameau i nagranie orkiestry XVIII wieku oraz Franza Brüchena. Jest 17.46, za moment w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, kolejna porcja radiowych archiwów, ale mam jeszcze dobrą informację dla pani Magdaleny z Cegłowa, do której wyślemy książkę Bardini autorstwa Grzegorza Kozaka. Jak zapowiada pani Magdalena, do poczytania na jesiennym tarasie przy dźwiękach dwójki. Wspominałam też o dzisiejszej transmisji z festiwalu Chopin i jego Europa, ale jeśli chcieliby państwo wybrać się do Filharmonii Narodowej na jutrzejszy recital Michaiła Pletniowa, mamy kilka zaproszeń i czekamy na telefony 22 645 22 22.

0: To Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej i Antoni Witt w pierwszym z trzech tańców Henryka Mikołaja Góreckiego. A do godziny 18 pozostało już tylko 10 minut.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Omawiając pisarstwo Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Jerzy Kaniewicz podkreśla, że jest on także pisarzem kultury. Z łatwością miesza w swojej twórczości różne gatunki z

0: eseistyką literacką, jak w zbiorze Drugie przyjście.
1: Szkice o poszczególnych pisarzach stają się ciekawymi studiami psychosocjologicznymi o Konradzie i o Maksymie Gorkim.
2: To jest, nawet powiedziałbym, nie tyle szkic, ile nowela kryminalna, bo chodzi o tajemnicę śmierci Maksyma Gorkiego. Ale wydaje mi się, że tutaj jak gdyby rzeczywiście wychodzi z tej noweli, nazwijmy to kryminalnej, postać inteligenta rosyjskiego, którego właściwie zupełnie zniaczył ustrój sowiecki i doprowadził właściwie do tego, co jest dzisiaj tylko hipotezą, bo nie mamy na to dokumentów, ale co coraz więcej badaczy przyjmuje, że on właściwie został zabity. I to jest ta siódma śmierć Maksyma Gorkiego. Więc zawsze rzeczywiście interesuje mnie postać. Tak samo jak, powiedzmy, mnie interesuje szalenie od czasu, kiedy poznałem takiego wspaniałego pisarza rosyjskiego, który umarł w styczniu tego roku, Warłama Szałamowa, autora opowiadań kołymskich, który spędził na Kołymie 20 lat. I napisałem takie o nim krótkie opowiadanko, jak gdyby cofnięcie się do tych i moich własnych przeżyć, prawda? On umarł rzeczywiście w niezwykłych okolicznościach tragicznych, strasznych. Więc ciągle mnie interesuje postać. To samo dotyczy też i szkicu o Konradzie. To nie jest właściwie szkic taki o Konradzie, jakby to można nazwać, powiedzmy, konradysty tak zwanego, to znaczy szkic taki wzorowo opracowany. To jest taka polemika częściowo z Konradem, polemika o jego powieść słynną, tak zwaną rosyjską powieść w oczach Zachodu, gdzie ja występuję przeciwko temu, co jest dosyć wyraźne w tej jego powieści. To znaczy tej takiej teorii, prawda, dziedzicznego obciążenia Rosjan tymi cechami, prawda, które dzisiaj zauważamy. Stąd jest charakterystyczne, że bardzo wiele osób czyta dzisiaj w oczach Zachodu jako powieść o dzisiejszej Rosji, tak jak kiedy wyszła, uważano ją za powieść
1: o Rosji wiecznej.
2: Wiecznej, ale jako klucz do zrozumienia tej Rosji. Więc to jest moja polemika, bo jestem właśnie przeciwnym tym schematom obciążeń dziedzicznych. I przy okazji jest mi miło wspomnieć, i chciałbym to wspomnieć, bo bardzo jestem wzruszony, jak o tym myślę, że ten mój szkic polemiczny o Konradzie był właściwie początkiem mojej znajomości listownej jeszcze podówczas z obecnym dyrektorem sekcji polskiej Wolnej Europy, Zdzisławem Najderem, który po przeczytaniu tego właśnie szkicu napisał do mnie list i w ten sposób nawiązaliśmy znajomość najpierw listowną, która potem przerodziła się w przyjaźń.
0: Z Najderem o Konradzie to było naturalne. Ówczesny szef Wolnej Europy uchodził za czołowego w świecie konradystę. To właśnie wtedy ukazała się jego biografia Konrada, uznana przez wielu krytyków za jedną z ważniejszych pozycji poświęconych autorowi Jądra Ciemności.
3: Audycję Wybieram Dwójkę zamkniemy kompozycją Feliksa Mendelssohna. Wojciech Ciarka, Elżbieta Szymkowska, Karol Furtak i Monika Zając, bardzo dziękujemy. Ja właściwie się jeszcze z Państwem na dziś nie żegnam, bo usłyszymy się w rozmowach na lato. Dziś wyjątkowo o 20:00 zaproszę Państwa na spotkanie z Agnieszką Dałkszą i rozmowę o znakomitej książce zatytułowanej Niedaleko pada granat od jabłoni. A zatem pięknego wieczoru i do usłyszenia wkrótce.

0: Autopromocja.
1: Co naprawdę słyszał młody Chopin i co z tej muzyki pozostało w jego twórczości, w rytmach Mazura, Kujawiaka czy Oberka?
2: Zapraszamy do Żelazowej Woli na Festiwal Kultury Regionalnej.
1: Będziemy szukać żywych źródeł muzyki Chopina w śpiewie, w tańcu,
2: w muzyce kapel ludowych i w tradycji przekazywanej z mistrza na ucznia.
1: Porozmawiamy o tym, jak Chopin słuchał muzykantów grających do tańca.
2: Co z tego przeniknęło do jego własnego języka?
1: I dlaczego muzyki tradycyjnej warto nie tylko słuchać, ale też przy niej tańczyć?
2: Zaczynamy w niedzielę o 14.
1: Będziemy na miejscu.
2: Małgorzata Niecicka-Mac
1: i Klaudia Baranowska.
3: Oprócz roślin śródziemnomorskich, w górach Grecji spotykamy nawet rośliny ze środkowej Europy. Na północnych krańcach Grecji, co mnie bardzo zaskoczyło swego czasu, rosną dziko brzozy. Jak stanąłem pod greckimi brzozami, to czułem się egzotycznie, ale one, jak się okazuje, obok tych palm, obok tych oliwek, obok storczyków, również tam są.
4: Na opowieści Tomasza Piotra Kozłowskiego o florze Grecji zapraszam w kolejnej audycji z cyklu Ludzie i świat Śródziemnomorza w sobotę o 12:00. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.

0: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki.
0: Witamy Państwa serdecznie za konsoletą Wojciech Ciarka. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Witamy w pierwszej wrześniowej odsłonie czwartkowego jazzowego klubu jazzowego. Wrzesień to już prawie jesień, a to oznacza, że powoli brakuje nam już czasu, by opowiedzieć o wszystkim, co dzieje się w świecie jazzu. Skończył się sezon ogórkowy i jazzmeni ruszyli z natarciem. Gazety, festiwale, koncerty, płyty, specjalne wydarzenia. By trochę nadrobić już zaległości w aktualnościach jazzowych, dziś robimy przerwę w naszym letnim cyklu opowiadającym o spiritual jazzie i skupimy się wyłącznie na nowości.

gościach. Będzie wielu gości, odwiedzi nas za chwilę już Piotr Wickowski, redaktor naczelny magazynu Jazz Press, by opowiedzieć o tym, co będą mogli Państwo przeczytać w tej jazzowej gazecie już jutro. Odwiedzi nas również pianista, klawesynista, zdecydowanie nie jazzowy, Stanisław Łopuszyński. On z kolei opowie o festiwalu Jazzlowiec, który odbędzie się na Ukrainie. Dlaczego pianista klasyczny opowie o quasi-jazzowym festiwalu? O tym za około dwa kwadranse. Ugościmy też innego pianistę, tym razem już rasowo jazzowego, Pawła Tomaszewskiego, który zaprosi Państwa na poniedziałkowy koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Ale zaczynamy to magazynowe wydanie klubu jazzowego od smutnej informacji, która dotarła do nas zza oceanu. W wieku 70 lat zmarła wielka wokalistka jazzowa, podążająca swoją drogą, kształtująca własny styl, własny zaśpiew, tak charakterystyczny. Rozpoczniemy tak naprawdę od głosu rozpoznawalnego po pierwszych dźwiękach. Ten głos należy do Cassandry Wilson.

0: Skylark, Cassandra Wilson, amerykańska wokalistka, która odeszła 1 września w wieku 70 lat. Cassandra Wilson odwiedzała Polskę wielokrotnie. W marcu 2008 roku wystąpiła w sali kongresowej, wracała później regularnie do Warszawy i w 2009-2011 zdaje się, że jeden z ostatnich koncertów w Polsce dała w Zabrzu. W Zabrzu to był 2015 rok, a dziś jej głosu będziemy mogli dłużej wysłuchać o 22:30. Zapraszam na piątą strunę Piotra Matwiejczuka, poświęconą właśnie Cassandrze Wilson. A u nas w studiu już zapowiadany gość, redaktor naczelny magazynu Jazz Press, Piotr Wickowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Piotr przywiózł ze sobą najnowsze, świeżo, prosto z drukarni wydanie magazynu Jazz Press.
1: Wydanie papierowe, bo wydanie Jazz Press papierowe, jest tak. W różnych formatach.
0: Wydanie papierowe, no ale cieszymy się, że możemy trochę państwu poszeleścić. Zresztą zostawię te gazety, te magazyny dziś na biurku Kasi Hagmajer-Kwiatek, która przeglądać będzie prasę w jutrzejszym jazzowym poranku dwójki. A my dziś z Piotrem opowiemy państwu o tym, co w najnowszym wydaniu się znajduje. Choć patrząc po okładce moglibyśmy długo rozmawiać, bo bohaterem będzie człowiek, który niedługo będzie stulatkiem. Byłby stulatkiem, gdyby był. John Coltrane, to jemu poświęcacie w pełni, znaczy no może nie w pełni, ale w dużej mierze właśnie to wydanie Jazz Pressu?
1: No tak, nie sposób było pominąć tak ważną rocznicę takiej ikonicznej postaci, jaką jest John Coltrane. Zresztą poprzedni Jazz Press papierowy, wydanie papierowe, to z kolei sylwetka na nim Milesa Davisa, więc dwóch wielkich stulatków akurat tak mamy w tym roku, że te wielkie setne rocznice no, dominują, można powiedzieć, wszelkie inne postaci związanych z jazzem i nie tylko właściwie z jazzem, z muzyką improwizowaną i pokrewnymi nurtami.
0: Tak, ale ja od razu tak myślę, że koncertów chyba nie mamy wcale dużo takich poświęconych w Polsce Davisowi.
1: W Polsce nie. No, w Polsce nie.
0: Tak właśnie tak zacząłem o tym myśleć, że jakoś no, to szerokim echem nie oddziałuje na polską scenę. Ale wracając do magazynu, wy szeroko idziecie, jeżeli chodzi o Johna Coltrane'a.
1: No, musielibyśmy to zbadać dokładnie, jak to wygląda, ale w Polsce rzeczywiście nie jest tak, że jesteśmy bombardowani, jak bywa z innymi wielkimi na przykład postaciami, ale polskimi. Prawda? Tak, tak. Wiemy, o czym mowa. To jest aż do znudzenia.
0: No, pamiętamy pamiętny rocznic. Rok 2010, kiedy Chopinowskich wydawnictw było tyle, że o, proszę państwa, można byłoby ułożyć z tego dużą, wysoką wieżę.
1: Więc wydanie letnie Jazz Pressu papierowego poświęcone w sporej części Milesowi Davisowi, a wydanie jesienne właśnie Johnowi Coltrane'owi. I cały blok tekstów właśnie na temat Johna Coltrane'a w środku. Jeszcze tutaj doprecyzuję. To wydanie jest w tej chwili dystrybuowane. Ono się rozchodzi, jak to lubimy mówić, po miejscach, gdzie gra się jazz, czyli w różnych klubach jazzowych w całej Polsce. Przy okazji różnych festiwali można to wydanie sobie zupełnie darmowo pobrać.
0: Po prostu zgarnąć.
1: Kto pierwszy, ten lepszy.
0: Tak, jak państwo zobaczą magazyn Jazz Press, to proszę brać.
1: Tak jest, zapraszamy. Ale jesteśmy też u progu wydania elektronicznego, bo Jazz Press to najpierw wydanie elektroniczne oraz portal, więc właśnie wydanie elektroniczne ukaże się lada dzień, jutro i też przy okazji coś opowiem. Częściowo też treści właśnie Coltrane'owskie będzie można znaleźć w tym wydaniu, jak żeby inaczej. Tutaj muszę też powiedzieć od razu o rankingu naszym wewnętrznym, redakcyjnym. Zabawiliśmy się w wybór, no chyba trzeba powiedzieć, ulubionej płyty najpierw Milesa, to przy poprzednim numerze, a teraz Johna Coltrane'a, bo jak tutaj powiedzieć o najlepszych, kłócić się o najlepszych. No każdy może mieć swoje kryteria, ale to trochę byłby karkołomny spór. Po prostu no, wskazywali ludzie piszący do Jazz Pressu swoje ulubione i wyłonił się z tego ranking. Nie będę zdradzał, co na czele, chociaż łatwo się domyślić, od razu powiem.
0: Tak, ja powiem państwu, że ten ranking jest dość mocno zbieżny z moim rankingiem płyt.
1: No, ale na przykład pozycja trzecia, zgadzasz się?
0: No, oczywiście, interesujący wybór.
1: Ciekawie nam się tutaj to wyłoniło.
0: Ja bym tą żółtą okładkę dał troszeczkę wyżej niż na piątym miejscu. No, ale nie będziemy państwu psuć tej zabawy, nie będziemy mówić,

0: jaki tam ranking. Dla słuchaczy czwartkowych wydań klubu, jazzowego klubu Dwójki mogę tylko powiedzieć, że pierwsza płyta, no to jest ta płyta, która stała się też podstawą naszego całego letniego cyklu spiritual jazzowego. I więcej już nic nie powiem.
1: To już wszystko wiemy, prawda? Zwłaszcza jeśli słuchamy.
0: Powiedz mi, Patryk, za

0: w połączeniu z jego pracą graficzną.
1: O, się to bardzo, jest grafika Patryka?
0: Właściwie z rysunkiem, tak. I on właśnie się realizuje. I w ten sposób u nas i zawsze jego tekst jest ilustrowany jego rysunkiem. Przy okazji poprzedniego numeru właśnie Maesowskiego w bardzo ciekawy sposób opowiadał o swoich pierwszych doświadczeniach jako bardzo młodego człowieka właśnie z Milesem Davisem. Opowiadał właściwie taką historię z życia, jak to wędrował sobie po Paryżu i trochę przypadkowo kupił na kasecie dubop i błądził, chodził po tym Paryżu z tym dubopem i od tego mu się zaczęła cała ta historia z Milesem.
1: To ciekawe w ogóle rozpoczęcie
0: tak, zachęcam.
1: Przygody z Milesem.
0: Tak, i od nietypowej płyty w ogóle wiele tutaj wątków można wywieźć
1: ja bym
0: z tego.
1: Słuchać w Paryżu akurat windą na szafot, mieć w Walkmanie.
0: To byłoby może za bardzo oczywiste, ale to był przypadek.
1: Ja lubię oczywistość.
0: Spodobała mu się okładka po prostu.
1: No tak, ale powiedz mi jeszcze, dlatego że oprócz Johna Coltrane'a na stulecie w najnowszym Jazz Pressie, no też wspomnienia artystów, którzy odeszli, tego niestety jest dość pokaźna. Liczba. Sonny Rollins, Abdullah Ibrahim, James Blatt Almer i Helmut Nadolski. Tutaj, proszę państwa, nie publikowany nigdy wcześniej materiał z archiwum Grzegorza Nadolnego. Rozmowa z 2011 roku. Powiedz coś więcej o tym.
0: Tak, bardzo zachęcam. Bardzo ciekawa rozmowa. Unikatowa. Nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego. Publikujemy właśnie dzięki uprzejmości basisty Grzegorza Nadolnego tę rozmowę. On przeprowadził tę rozmowę właśnie w 2011 roku przy okazji planowania, można powiedzieć. Trudno powiedzieć, że to już była faza realizacji, ale po prostu planował z kolegami film na temat Andrzeja Przybylskiego, czy program raczej telewizyjny i robił po prostu research. Wiadomo, Helmut Nadolski był wieloletnim kompanem. Mieszkali razem z Andrzejem Przybylskim. Tak. To było mnóstwo wspólnych doświadczeń. No i na tę okoliczność został gruntownie przepytany przez Grzegorza Nadolnego właśnie Andrzeja Przybylskiego, ale to nie jest tak, że to jest rozmowa tylko dotycząca Andrzeja Przybylskiego, choć oczywiście to też jest bardzo ciekawe, bo tam też wyłania się z pewnego okresu bardzo ciekawy opis w ogóle polskiego środowiska jazzowego, przeprowadzki do Warszawy, w ogóle ciekawa historia bardzo, jak Helmut Nadolski stał się kierowcą, jak nabył Wołgę i jeździł tą Wołgą. Nikt nie przypuszczał, że tak odjechany typ będzie kierowcą i będzie jeździł samochodem, zdobędzie w ogóle prawo jazdy, a on świetnie sobie z tym radził. Więc między innymi ta historia. Zachęcam.
1: No bardzo ciekawe fragmenty tutaj są wybite niejako w magazynie. Nie interesowali mnie ludzie, którzy wchodzą na scenę z gotowymi kawałkami. To była jakaś trzecia klasa artystów.
0: No właśnie, bo to całej filozofii do realizowanej właściwie do schyłku przez Helmuta Nadolskiego, jego idee, jego poglądy na temat muzykę, na temat muzyki, na temat improwizowania.
1: Gram tak, jakbym się modlił. Polecamy państwu najnowszy Jazz Press na stulecie Coltrane'a. Bardzo dużo tam tekstów o Coltrane'ie, ale też i właśnie to, co państwu opowiadaliśmy, pożegnania wielkich artystów, w tym niepublikowany wywiad. O tym wszystkim opowiadał państwu redaktor naczelny.
0: Mogę jeszcze
1: Jazz
0: dodać
1: Pressu
0: o numerze elektronicznym, który
1: na
0: dzień zachęcam bardzo. Postać, która też w Polsce jest, no nie cieszy się taką estymą jak na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni, między innymi właśnie dlatego, że my na okładkę wzięliśmy Martę Varelis, wspaniałą pianistkę, świetnie, wspaniałą artystkę, która u nas jest mało znana, która robi niesamowitą karierę na Zachodzie. Wystarczy posłuchać tegorocznej, najnowszej jej płyty w fenomenalnym składzie nagranej. Bardzo
1: Boże,
0: ciekawe poglądy na muzykę.
1: Studia jazzowego Polskiego Radia, w którym ostatnio
0: tak, też uczestniczyłem. Udział,
1: tak, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego.
0: Więc obszerna rozmowa między innymi i Marta Varelis na okładce.
1: Polecamy państwu i elektroniczne, i papierowe wydanie Jazz Pressu, a polecał Piotr Wickowski, redaktor naczelny tego magazynu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: No i oczywiście John Coltrane musiał teraz zabrzmieć.

Green Sleeves, John Coltrane i jego piękny utwór, klasyczny zespół Johna Coltrane'a, o którym dziś opowiadaliśmy z Piotrem Wickowskim, redaktorem naczelnym magazynu Jazz Press, dlatego że John Coltrane jest na okładce tego magazynu. 26 września będziemy obchodzić stulecie tego wielkiego saksofonisty. Dziś żegnaliśmy też Cassandrę Wilson, która odeszła 1 września w wieku 70 lat i dziś pomyślałem, że skupimy się właśnie z tego powodu na wokalistkach jazzowych, na wokalistkach, na które z pewnością Cassandra Wilson wpłynęła. I tak się pięknie składa, nawet idealnie się składa, że Erykah Badu właśnie wydała swój najnowszy album. I to brzmi tak lekko. Wydała swój najnowszy album. Dziennikarzom muzycznym przechodzi to przez gardło bardzo prosto i lekko, ale dla miłośników twórczości tej amerykańskiej gwiazdy New Soul czy R&B, no to moment wyjątkowy, proszę państwa, dlatego że to moment, na który czekali no, dość długo i gdy mówię długo, to mam na myśli 16 lat. 16 lat. Tyle czasu wszyscy miłośnicy twórczości Erykah Badu czekali na wydanie kolejnej płyty, a ona, Erykah Badu, pozostawiała nas cały czas w niepewności. Dochodziły do nas pogłoski, że nowa płyta ma się ukazać. Na początku miał być to 2025 rok, później początek 2026, aż wreszcie nic z tego nieznanego pojawił się. Pojawił się pierwszy singiel, drugi, trzeci, a teraz, sprzed kilkoma dniami tak naprawdę, pojawiła się cała płyta. Płyta nagrana ze słynnym DJ-em, producentem, raperem, czyli alchemikiem muzyki, The Alchemist, taki nosi pseudonim. I zawiera tam bardzo dużo ciekawej muzyki, w tym między innymi muzyki nagranej z Kamasim Washingtonem. Do tego utworu zresztą powrócimy może dzisiaj, a może za tydzień zobaczymy, czy uda nam się dziś zmieścić ten fragment płyty. Ale za to dziś przygotowałem dla państwa jeden z pierwszych utworów, który znajduje się na tej najnowszej płycie. No w płycie jednej z niewielu tak naprawdę, bo But You Can't Use My Phone to tak naprawdę był mixtape ostatni, a to co teraz się ukazało, no to płyta, która nosi tytuł Before the World Blows i to piąty album, proszę państwa, pełnoprawny album Erykah Badu. Tylko 5 albumów nagrała ta wokalistka od lat 90. No, trzeba przyznać, że większość tych albumów została zarejestrowana i wydana właśnie od 97, co 2 lata, co 3 lata mniej więcej, a potem właśnie ta długa, 16-letnia

0: Erykah Badu i jej najnowszy utwór z najnowszej płyty, na który czekaliśmy 16 lat i no, moim osobistym zdaniem warto było. Crossfade, taki nosi tytuł. Wrócimy do tej płyty, wrócimy do albumu Before the World Blows jutro w jazzowym poranku dwójki. A teraz jest 18.32 i słuchają państwo jazzowego klubu dwójki, do którego wkroczył właśnie Stanisław Opuszyński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Cóż robi klasyczny klawesynista w jazzowej audycji? To zasadne pytanie, proszę państwa. A otóż ten klawesynista organizuje na Ukrainie Jazz Łowiec Festival, który ma być pomostem między polskim a ukraińskim środowiskiem muzycznym. A zdaje się, że tak myślę, że ma być również takim pomostem pomiędzy gatunkami, pomiędzy różnymi światami muzycznymi, między muzyką poważną a jazzem. Czy dobrze poszukuję?
1: Dokładnie tak. Nazwa się wzięła od miejscowości Jazłowiec, więc ciężko byłoby nie wykorzystać oczywiście tego elementu jazzowego. Natomiast Jazłowiec historycznie związany najbardziej jest z kapelą budżackich Wel Jazłowieckich, w której to rolę kapelmistrza pełnił Mikołaj Gomułka, potem jego syn Michał. I co ciekawe, w Jazłowcu, w ruinach kościoła dominikanów, znajduje się płytę epitafijną właśnie najprawdopodobniej samego Mikołaja Gomułki.
0: Bo najprawdopodobniej to właśnie tam zmarł.
1: Tak, to jest przez duże N najprawdopodobniej, tak, ale musimy tego świętego grala trzymać bardzo mocno.
0: Za chwilę o tym mieście, o tej wsi, czy mieście?
1: Chyba miejscowości.
0: Miejscowości jeszcze opowiemy i dlaczego właśnie tam znajduje się, dlaczego tam właśnie wybrałeś to miejsce na stworzenie festiwalu na pograniczu tradycji, kultur i stylów muzycznych. Ale powiedz jeszcze przez chwilkę, jeżeli możesz, o w ogóle twoim doświadczeniu ukraińskim, wojny w Ukrainie, dlatego że no, jesteś jedynym muzykiem, którego znam, którego obserwowałem przez od samego początku wybuchu tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę, który no, nie tylko pojechał samochodem od razu z zapasami materiałów, ale przekroczył również w pewnym momencie tą granicę.
1: Wiele granic udało mi się przekroczyć.
0: W kuloodpornej kamizelce dowoziłeś tam materiały, jedzenie?
1: Tak, jakby zbierając wszystko, co się udało zrobić, to jadąc na wschód i do daleki wschód dowoziliśmy elementy medyczne, jedzenie, chemię spożywczą. Wszystko, co mogliśmy zebrać od darczyńców, zawoziliśmy tam. No i w drugą stronę wywoziliśmy ludzi z terenów ostrzeliwanych. Często zresztą sami byliśmy pod ogniem artyleryjskim. Tak, więc cieszę się, że jestem tutaj, gdzie jestem, ale też cieszę się, że kiedy trzeba było coś zrobić, to zrobiłem.
0: To naturalnie tak wyszło, że po prostu wsiadłeś w samochód i pojechałeś?
1: 24 lutego byłem przypadkowo na Westerplatte i widząc ten napis Nigdy więcej wojny, bardzo, bardzo mnie to dotknęło. Wróciłem do Warszawy, no i dwa dni później już wyjechałem na granicę do punktów recepcyjnych i tak zaczęło się 150-160 tysięcy kilometrów zrobionych w konwojach humanitarnych przez kolejne 2-3 lata.
0: Ojej. A kiedy postanowiłeś przekroczyć tę granicę? No bo to musiał być jakiś Rubikon chyba. Ważna decyzja.
1: Tak, tak.
0: Od razu?
1: W pierwszym tygodniu. Na początku jeździłem przez, tak, do punktów recepcyjnych na granicę i wywoziłem obywateli Ukrainy w głąb Polski, pomagając znaleźć im albo transport, albo miejsce na te pierwsze dnie. Na początku, tak chyba 8 dnia wyjechałem pierwszy raz do Lwowa. I później te granice przekraczałem zdecydowanie dość szybko, bo już pod koniec marca byłem w ostrzeliwanym Kijowie okrążonym i następnego dnia już w Charkowie, więc pierwszy raz widziałem no niemal pokolorowane zdjęcia z Powstania Warszawskiego, bo widziałem na własne oczy wojnę.
0: Jakie to doświadczenie dla

0: muzyka, pojechać w środek wojny?
1: Dla mnie, jako że byłem osłuchany ze względów na tradycje wyniesione z domu, to wiedziałem, że muszę się skupić na działaniu, na pomaganiu, natomiast w tych najbardziej stresujących momentach właśnie ucieczki przed, czy to przed rakietami, czy po prostu w momencie wjechania w jakiś dym spowodowany pożarem lasu, no to czułem się bardzo jak na scenie. To znaczy, że miałem ileś tam osób w samochodzie, które musiałem wywieźć i musiałem mieć emocje na wodzy, tak bardzo, tak jak na koncercie. Ten, po prostu nie zrobić błędu.
0: Adrenalina. Powiedz, kiedy to działanie pomocowe, niesienie pomocy humanitarnej przemieniło się w taką chęć tworzenia pomostu muzycznego, w tym, czym się specjalizujesz tak naprawdę?
1: Tak, to się zaczęło już przed wojną, tą pełnoskalową, bo w 2021 roku zrobiłem pierwszy projekt koncertowo-rowerowy, może ktoś z Państwa słyszał, i przyjechałem z Zamościa do Odessy na rowerze, po drodze grając 13 recitali na klawesynie, fortepianie czy organach, no i trafiłem do Jazłowca. Na początku drugiego tygodnia tej epopei rowerowej i tak znalazłem po prostu moje miejsce na mapie świata, o czym opowiem chwilę później, natomiast te podróże...
0: Mów od razu.
1: Tak, dobrze, tak. Dobrze. To po prostu wjechałem do tego Jazłowca, zobaczyłem tego biednego Gomułkę w ruinach, no i pomyślałem, że chcę tu zrobić festiwal. Mam nadzieję, że to nie będą moje Termopile. Nazwa pojawiła się stosunkowo szybko. I drodzy Państwo, tak oto trzy lata po pierwszym moim koncercie klawesynowym w Jazłowcu powstał festiwal, no i teraz mamy trzecią edycję.
0: Trzeci festiwal, trzecia odsłona festiwalu Jazz Łowiec
1: festiwal, tak.
0: Na którym występują polscy muzycy grający muzykę poważną, ale też i ukraińscy, w tym wypadku jazzmeni, którzy grali będą jazz.
1: Tak.
0: Czy oni będą mieszać? Czy...
1: Już robiliśmy pewne mieszanki, maszapy, ale
0: nie tym razem.
1: Wszystko zostaje na przyszłość. Natomiast przyjeżdża z Krakowa krakowski konsort Viol. Będziemy mieć trio Viol da Gambe. I bardzo, bardzo się cieszę. Przyjeżdża też ze Szwajcarii Julia Łopuszyńska, prywatnie moja siostra, harfistka, która będzie dawać warsztaty z improwizacji oraz na harfie. Jedzie wspaniały barokowy skrzypek Marcin Sochan, z którym będę mieć przyjemność wykonać recital inauguracyjny, koncert inauguracyjny w Lwowie 9 września. Bo to, drodzy
0: Państwo, zaczyna się we Lwowie,
1: to się zaczyna, tak, to jest w ogóle już za 6 dni, 9 września. Po raz pierwszy we Lwowie, w Centrum Kultury Polskiej. Nowe miejsce na mapie tego miasta. No i później przenosimy się do Buczacza i później wreszcie do Jazłowca. W Jazłowcu koncert renesansowy, w Buczaczu koncert jazzowy. No i 12 będzie też koncert finałowy, kiedy zbierzemy właśnie siły, będzie połączenie trochę tej muzyki renesansowej, będzie harfa celtycka, będzie śpiewać będzie Dorota Sacewicz, wokalistka, z którą współpracuję, wykonując piosenkę francuską i polską. Będzie też elektronika, będzie Loop Station, będzie bardzo dużo, dużo rzeczy. I Jazłowiec w moim zamyśle ma być miejscem spotkań. I bardzo, bardzo będę chciał zrobić, i robię to cały czas, żeby uratować ruiny Kościoła Dominikanów, w których znajduje się ta płyta, stworzyć na początku z tego trwałą ruinę, a w przyszłości Centrum Dialogu Polsko-Ukraińskiego, bo czuję, że tam coś takiego może być.
0: Akurat w tym miejscu, jeżeli czytają Państwo historię tej miejscowości, to Centrum Dialogu jest bardzo, bardzo potrzebne. Dziękujemy Ci za to, że organizujesz tam festiwal. Powiedz na sam koniec tylko, jak reagują ludzie, lokalna społeczność. Czy to są ludzie z Jazłowca, którzy przychodzą na ten festiwal? Czy to są ludzie, którzy przyjeżdżają z Ukrainy? Czy tam w ogóle w trakcie wojny jest jeszcze ta część duszy potrzebująca kultury? Jak to wygląda?
1: Ogólnie Ukraińcy to jest bardzo kulturalny i spragniony kultury naród. Przyjeżdżają do nas goście z całej Ukrainy, i z Kijowa, i z Tarnopola, i z Łódzka, z Polski przyjeżdżają przedstawiciele też naszych rodzimych instytucji, na co się bardzo cieszę. I powoli wchodzimy w tkankę samej miejscowości Jazłowiec, bo oczywiście

0: pod latarnią najciemniej i jeszcze musimy przekonać miejscową, obywateli tego wspaniałego miejsca.
1: Autochtonów,
0: tak, ale też z Buczacza bardzo dużo osób przyjeżdża, więc w zeszłym roku już ledwo zmieściliśmy się w salach. W tym roku koncerty planujemy w plenerze, więc liczymy na dobrą pogodę. No i drodzy państwo, co mam powiedzieć?
1: Nie wiem, czy zapraszamy. Chyba nie.
0: Ja zapraszam.
1: Ale jeżeli nas słuchają w Ukrainie, to zapraszamy serdecznie.
0: Tak, zapraszamy. Oczywiście jest wojna, więc tym bardziej te działania są potrzebne, bo pamiętajmy, że jeżeli nie będzie kultury, to tak jak chyba Churchill kiedyś powiedział, to nie będzie o co walczyć. Tym bardziej, że bardzo ważnym elementem są dwie rzeczy. Pierwszy mój taki slogan, że wschód jest warty zachodu, i tym elementem już działam od dawna, a drugi, że ten Mikołaj Gomułka to jest nasze wspólne dziedzictwo i tym właśnie edukujemy wszystkich dookoła.
1: Tym wspólnym dziedzictwem, jak państwo za chwilę usłyszą, może być też jazz, no bo właśnie teraz sięgamy po muzykę Mariana Karpińskiego i jego zespołu Experience, który wystąpi na Jazz Łowiec Festival. Kiedy to będzie?
0: To będzie 10 września,
1: czyli za 7 dni. O tym doświadczeniu, o tym festiwalu opowiadał jego twórca, klawesynista Stanisław Łopuszyński. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.

0: Gościem dwójki jest Paweł Tomaszewski, pianista, kompozytor, aranżer. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam ciebie, Andrzeju.
0: I już w najbliższy poniedziałek w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, 18. Era Szefera. I mogliby państwo zapytać, cóż jazzman robi na festiwalu poświęconym Bogusławowi Szeferowi? To byłoby pytanie zasadne, ale wcale nie tak nieoczywiste, dlatego że w końcu Bogusław Szefer był jednym z pionierów trzeciego nurtu łączenia jazzu z muzyką poważną. No i zdaje się, że wasz poniedziałkowy koncert również będzie takim łączeniem wielu aspektów, gatunków, sztuk nawet ze sobą.
1: Tak, to prawda. Nawet wyszliśmy dużo szerzej poza nurt stricte jazzowe. Zresztą Era Szefera już od wielu, wielu lat romansuje z muzyką jazzową, tak samo jak romansował z nią Bogusław Szefer. W tym roku mamy bardzo ciekawy program, ponieważ nasza wizjonerka kreatywna, tak się mianuje ta osoba w naszym głównym scenariuszu, Krystyna Gierłowska, Spiritus Movens Ery Szefera, postanowiła połączyć siły z różnych kontynentów i zaprosiła do tegorocznego projektu dwoje znakomitych muzyków z Indii. Będzie to Vari

0: Ashley Venugopal, to jest wokalistka, również posługuje się techniką konakol, gra na flecie, oraz Gautam Giridhar-Udupa, który jest specjalistą od instrumentów perkusyjnych i również posługuje się bardzo sprawnie konakolem. Więc to jest taki kolor, którego do tej pory w erze Schaeffera jeszcze nie było. Natomiast bazą tutaj taką naszą polską, rodzimą będzie Wojtek Myrczek, wokalista, Mateusz Smoczyński, Michał Barański, Zuza Baum i Jasiek Piwowarczyk jako przedstawiciele młodego pokolenia i moja skromna osoba. Natomiast całość jest poświęcona pamięci wybitnego skrzypka, artysty, kompozytora Michała Urbaniaka.
1: No i właśnie, jak połączyliście tę muzykę improwizowaną, jak połączyliście Jazz Fusion, Michała Urbaniaka, jego spuścizny, jego dorobek z muzyką karnatycką i jednocześnie z performancem, ale też i z chyba całym wyreżyserowanym spektaklem, moglibyśmy o tym powiedzieć, jeżeli chodzi o koncert poniedziałkowy.
0: Tak. Tak, oczywiście należy też dodać, że reżyserią spektaklu zajmuje się Michał Kwieciński. Cóż, no wiele...
1: Znany reżyser, producent między innymi filmów takich jak Miasto 44, Katyń, reżyser gorącego ostatnio filmu Chopin, więc no, specjalista tak jakich mało.
0: Oczywiście. Cóż, jeżeli chodzi o szczegóły tego wydarzenia, to szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, dlatego że w dużej mierze jest to sytuacja improwizowana, oczywiście nie do końca, natomiast sam efekt finalny no, będzie pewnie też pewnym zaskoczeniem również dla nas, bo w takim składzie nigdy się nie spotkaliśmy, nigdy nie muzykowaliśmy razem. Mamy pewne założenia, są to założenia częściowo tak właśnie koncepcyjne. Mamy ten cały spektakl jest podzielony na konkretne części, jest ich 5. W tych częściach mamy mniej lub bardziej sprecyzowane utwory, z których będziemy korzystać i mniej lub bardziej sprecyzowany skład, czyli będziemy mieli połączenia artystów takich jak Michał Barański z Giridharem, gdzie trzeba dodać, pewnie Państwo doskonale wiedzą o tym, że Michał Barański, autor już 2 solowych płyt, w których również posługuje się konakolem. To jest taka technika śpiewu rytmicznego, bardzo skomplikowana, bardzo zaawansowana. Tak, dokładnie. Takadymi,
1: tak. Panowie robią to świetnie i na pewno będą tworzyć te muzyczne bitwy, które najczęściej rozgrywają się między dwoma muzykami, którzy posługują się tą techniką. Powiedziałeś o mniej lub bardziej sprecyzowanych utworach, ale czy to będą utwory Michała Urbaniaka, czy to będą twoje utwory, czy to będą improwizowane kompozycje?
0: Częściowo będą to utwory Michała Urbaniaka, takie jak Kujawiak Goes Funky, Anaktin, Paratyfus B, ale też pojawi się utwór Milesa Davisa, Don't Lose Your Mind. Pewnie Państwo doskonale wiedzą, że Miles Davis był tą osobą, która w Stanach odkryła Michała Urbaniaka. Ja nie wiem, czy mogę powiedzieć tutaj na antenie radia, co powiedział Miles Davis, usłyszawszy Michała Urbaniaka, bo nie są to cenzurowane słowa, więc tutaj mnie podpowiedz mi, Andrzej.
1: Sprowadź mi tego fantastycznego skrzypka.
0: No. O, to po takiej, tak, przemiłej cenzurze Andrzeja, to może to tak brzmieć, mogło to tak brzmieć. Taki był w każdym razie wyraz. Także Michał Urbaniak jest tutaj jakby nadrzędną postacią spajającą artystycznie to wszystko, co prawda już niestety z niebiosów, ale jego kompozycje, jego też wrażliwość, to jak on patrzył na muzykę, jak on łączył style, łączył nurty, stąd też pewnego rodzaju no, odwaga, aby połączyć tak w sumie różne światy, jakim jest świat Bogusława Schaeffera, pewnie nasz świat, każdy z nas jest troszeczkę ma inne korzenie, ale również właśnie muzyka indyjska.
1: Zapraszamy zatem do studia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek 7 września. Program Drugi Polskiego Radia jest współorganizatorem festiwalu Era Schaeffera i tego koncertu na pograniczu właśnie sztuk, ale też i gatunków. A zapraszał Państwa jeden z jego organizatorów.

studio jazzowe Polskiego Radia. No i oczywiście ten saksofon. Saksofon potem, który ten muzyk zmienił na skrzypce, czyli Michał Urbaniak, ballada dla Brenta Bernta z filmu Nóż w wodzie. Oczywiście Krzysztofa Komedy. Tak powoli dobiega końca jazzowy klub dwójki, ale na samo zakończenie tego magazynowego wydania naszej czwartkowej audycji jeszcze zaproszenie na jutrzejszy koncert, na jutrzejszą sesję, moglibyśmy powiedzieć. Klub jazzowy, proszę Państwa, powraca. Trzeci sezon klubu jazzowego, który tworzymy w dwójce wraz z TVP Kultura. Na pierwszy ogień, na pierwszy rzut, na rozpoczęcie nowego sezonu, no, trzęsienie ziemi, czyli Leszek Możdżer i jego trio. Nie to, które Państwo słyszą z Danielsonem i Zacharem Fresco, ale nowe trio Leszka Możdżera z Patrycją Betley i Kacprem Smolińskim. To wszystko na naszej antenie jutro o godzinie 18:00. To będzie premiera w sobotę w TVP Kultura, a w niedzielę będą mogli Państwo tę radiową sesję ze studia S4 obejrzeć na naszym profilu na kanale YouTube. Polecam Państwu serdecznie Leszka Możdżera w klubie jazzowym programu Drugiego Polskiego Radia i TVP Kultura. Za chwilę przywita Państwa Michał Dębski, a ja żegnam się z Państwem, życząc miłego wieczoru. Andrzej Zieliński. Zostawiam Państwa z muzyką Suffering, z muzyką Leszka Możdżera, właśnie Larsa Danielsona i Zachara Fresco z pięknej płyty The Time.

0: reklama.
1: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
2: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminiu, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
7: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebau Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
0: Reklama.
8: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 3 września, minęła 19.
9: Książka do słuchania.
8: Wojciech Ciarka pozostaje za konsoletą, Michał Dębski-Wachowicz przy mikrofonie. Zapraszamy dziś na wspólnie spędzany wieczór, mam nadzieję, z państwem. A zapraszamy także na jego początku do wysłuchania ostatniego odcinka powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz. Przedostatni, jak i pozostałe, znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Ta opowieść o władzy i postawie ludzi wobec władzy zamyka historia jedynego, który nie skapitulował. Katona Młodszego. Czyta Andrzej Mastalerz.
10: Jeźdźcy nie zostali. Później Kato sam wsiadł na konia i rzucił się za nimi w pogoń. Po raz pierwszy od początku kampanii afrykańskiej użył wtedy wierzchowca. Dotychczas chodził pieszo z przyzwyczajenia i na znak żałoby. Już wiedział, że nie będzie mógł bronić utyki. Próbował uspokajać 300. Zapytali go, czy ma życie ludzkie za nic. Bo im ani się śni walczyć z Cezarem. Dość tego tra-ta-ta-ta o republice, powtórzyli. Ależ tak, zapewnił Kato, wszyscy pozostaną przy życiu. Tymczasem oddział niedobitków bardzo się oddalił, więc Kato ścigał ich na koniu. Wszyscy, decydował dowódca, pozostaną przy życiu. Rada 300, senatorowie, niewolnicy, tubylcy i oddział niedobitków. Wszyscy, z wyjątkiem Katona. Zobaczył nareszcie wśród piasków, za pochyłością wzgórza, uchodzący szwadron

jazdy. Jeżeli senatorowie mają ocaleć, szwadron nie może odejść. Inaczej Rada 300 wyda senatorów Cezarowi. Juszka to dopadł jeźdźców. Niech postoją chociaż ten jeden dzień w Utyce, błagał oficera. Chociaż do wieczora. Nie zwolnili. Kato chwytał konie tamtych za uździenice i ciągnął w kierunku miasta. Nic im nie będzie, też pozostaną przy życiu, wszyscy pozostaną przy życiu. Niech tylko dziś wystawią straż. W Utyce szumiało. Cezar, Cezar! Jakiż on właściwie jest, ów zdobywca świata, który przyjedzie? Kogo wysłać w delegacji hołdowniczej? Pocieszano się wzajemnie domysłami, że Cezar to człowiek wielki. Amnestia zatem będzie. Zastanawiano się też, jakimi przejawami upokorzenia należy ucieszyć zwycięzcę. Dowódca był nadal informowany o wszystkim. Obiecano nawet podjąć walkę zbrojną na nowo, gdyby Cezar nie chciał ułaskawić Katona. Bo delegacja, niestety delegacja musi pójść, o tym była już mowa. Nie każdy jest Katonem. Otóż delegacja ma dopraszać się amnestii również dla Marka Porcjusza i to na pierwszym miejscu. Tego dowódca może być pewien. Kato uznał konieczność wysłania delegacji. Doradził działać pospiesznie, ale sprzeciwił się stanowczo wnoszeniu jakichkolwiek próśb do Cezara o amnestię dla siebie, ponieważ amnestię stosuje się wobec ludzi, którzy popełnili przestępstwo. On zaś nie uważa, by popełnił przestępstwo. Cezar jest przestępcą, to widzą chyba wszyscy. I jeszcze jedno. Łaski można udzielać tylko pokonanym, a Kato nie czuje się pokonany. Przeciwnie, sądzi, że to on przez całe życie pokonywał Cezara, gdyż po prostu był sprawiedliwy. Kiedy tak szumiało w Utyce, Cezar, Cezar, a Kato wygłaszał tę mowę, być może ostatnią, kiedy ustalano, kto poprowadzi delegację i kiedy decydowano, że Lucjusz Cezar zrobi najlepiej, jeśli od razu padnie do nóg Gajusza Cezara i będzie go całował po rękach, senatorowie zeszli do portu, aby przygotować ucieczkę przez Morze Śródziemne. Natomiast jeźdźcy z oddziału niedobitków zaczęli grabić tubylców. Przybiegł Kato i rzucił się z gołymi rękami na jednego, który plądrował. To wystarczyło, bo Kato miał bardzo dziwny wyraz twarzy. Reszta jeźdźców cisnęła o ziemię zrabowane przedmioty i grabież zaraz ustała, po czym jeźdźcy cichaczem opuścili Utykę. Nie ścigano ich. Dowódca kazał zamknąć wszystkie bramy prócz portowej. Tam stanął i dozorował odjazdu senatorów. Żegnał się z nimi do zmierzchu. Była pora na kąpiel, kolację i rozmowę z filozofami, jak pisze Plutarch. Kato wypełnił niemal całkowicie powinności służbowe. Do stołu zaprosił dwóch filozofów, z których jeden był stoikiem, drugi perypatetykiem. Pili wino, oczywiście siedząc, nie leżąc, bo żałoba obowiązywała nadal. Podczas kolacji zaczęto się spierać o istotę pojęcia wolności. Sformułowano w tej sprawie dwa poglądy. Stoik utrzymywał, że wbrew pozorom tylko rozum i cnota zapewniają człowiekowi wolność. Ludzie niemoralni nigdy nie są niezależni. Ci więźniowie ciała przypominają wręcz niewolników. Zechciejmy po prostu być racjonalistami, mówi stoik, a zobaczymy w dziwnych paradoksach mojej szkoły wykładniki czystej prawdy, nie dające się obalić, chociażby świat materialny łudził nas nie wiedzieć jak. Bo nie świat rzeczy przesądza o naszej wolności, ale świat idei. Perypatetyk odpowiedział, że dość już może na dzisiaj tych skrajności stoickich, które go denerwują. Czy nam się podoba, czy nie, prócz idei i rozumu istnieje także coś takiego jak natura człowieka. Po cóż zatem powtarzać w kółko, zechciejmy być racjonalistami, skoro w praktyce musimy być również realistami. Tu wmieszał się Kato i nie pozwolił dokończyć perypatetykowi. Natura? Krzyczał. A więc ciało? A więc wszelki brud? Natura przeciw rozumowi? O nie! Próbował się jeszcze bronić perypatetyk. Idzie o poczucie szczęścia. Szczęście jest sprawą bardziej skomplikowaną. Żyć czystym rozumem to niepodobieństwo dla człowieka, to przywilej boski. A właśnie, zagrzmiał Kato, osiągnąć.

tę boskość, wyzwolić duszę z ciała. Na tym dopiero polega doskonała wolność. Biesiadnicy zrozumieli, że zapewne teraz Cato wyraził myśl, której nie dopowiedziałby Urano w świątyni Jowisza, gdy słuchała go Rada 300. Przestraszyli się i umilkli. No to co słychać w porcie? Zapytał dowódca, jakby nagle zmieszany. W porcie nic szczególnego, odpływali ostatni senatorowie. Będzie burza, zakomunikowano dowódcy. O, burza, to źle. Tak, tak, wiatr zrywa się na morzu, a ci płyną w niepewnej pogodzie. A znów tamci z oddziału jazdy przedzierają się przez pustynię. Dowódca skontrolował jeszcze posterunki, odbył krótką przechadzkę bosu i oświadczył, że idzie spać. Przedtem kazał sobie jednak przynieść książkę Platona o nieśmiertelności duszy. Położył się do łóżka z Fedonem i pochłaniał go za żarcie. Oto Sokrates na kilka godzin przed śmiercią dowodzi porywającymi argumentami tych właśnie prawd, które Katonowi są najpotrzebniejsze. Jeśli ktoś pragnie poznać cokolwiek w sposób czysty, musi się wyzwolić od ciała i jedynie duszą oglądać samą rzeczywistość. Wrażenia zmysłowe, czyli cielesne, oddalają od poznania i zawsze wprowadzają nas w błąd. Gdy jednak dusza zerwie wszelki kontakt z ciałem, to tak niby ręce do bytu wyciągnie, aż dotknie prawdy. Albowiem dusza doskonała znaczy rozum. I nic innego nie znaczy, tylko nieskazitelność rozumu. Całe życie miłośnika mądrości polega na tym, by niweczyć w sobie cielesność. Słusznie powiadasz, Sokratesie, mówi na to Kebes. Masz nadzwyczajną rację, Sokratesie, mówi Symmiasz. A dusza jest wieczna. Istniała przed narodzeniem człowieka i będzie istnieć po jego śmierci. A najlepiej duszy, czyli rozumowi, tam, gdzie żadna cielesność nie przeszkadza, w świecie pośmiertnym. Pół książki wspaniałego rozumowania i jasnych dowodów. Ale nagle Kebes i Symmiasz nie mówią: masz rację, Sokratesie, tylko nie chcemy ci się naprzykrzać, Sokratesie. Mogłoby cię to urazić w tej chwili właśnie, w tym nieszczęściu. A Kat przygotowuje truciznę. Bo czy przypadkiem, ciągnie Symmiasz, dusza nie umiera, gdy umiera ciało? Bo ów rodzaj dowodu na nieśmiertelność duszy, który podałeś, Sokratesie, może być podobnie zastosowany do czegoś innego. Na przykład można się w taki sposób upierać, że harmonia lutni będzie istniała nawet wtedy, gdy samą lutnię połamiemy, struny poprzecinamy i gdy te kawałki drewna zgniją. A chyba tak nie jest. Chyba harmonia ginie z lutnią. Czy dusza nie ginie z ciałem? Sokrates robi wielkie oczy i Kato robi wielkie oczy. Lecz Sokrates natychmiast się uśmiecha, więc i Kato próbuje się uśmiechnąć. No, no, będą lepsze dowody. Zaraz wykaże się nieścisłość tego porównania z lutnią. Trucizna tymczasem czeka. A to co znowu? Gdzie miecz Katona? Miecz miał wisieć na ścianie przy łóżku. Nie ma miecza właśnie teraz, gdy Symmiarz mówi o lutni, wyszło na jaw, że nie ma miecza. Przywołany służący nie odpowiedział na pytanie, kto zabrał miecz. Kato usiłował dalej czytać. Służący stał, milczał. Kato jakby nigdy nic mruknął, że służący może odejść. Niech tylko przyniesie miecz, aby wszystko było na swoim miejscu. Służący wyszedł. Inaczej weźmiemy się do rzeczy, mówi Sokrates. Nie fakty będziemy badać, których poznawalność jest nader wątpliwa, lecz słowa, bo w słowach najlepiej wyraża się prawda wszelkiego istnienia. Same pojęcia, same stosunki między pojęciami, oto właściwy materiał dla filozofa. Słusznie, powiadają Kebes i Symmiarz. Godzimy się z tobą, powiadają. Jakże przekonywa nas ten sposób? Czy przeciwieństwa? Pyta Sokrates. Małość i wielkość, ciepło i zimno, parzystość i nieparzystość godzą się ze sobą czy nie godzą? Nie godzą. Czy idee udzielają się przedmiotom? Na przykład małość udziela się przedmiotom małym?

czerwień przedmiotom czerwonym? Oczywiście. Cóż takiego musi udzielić się ciału, aby ciało było żywe? Dusza. A czy jest jakieś przeciwieństwo życia? Jest. Jakie? Śmierć. Przypomnijmy sobie jeszcze, czy parzystość może przybrać formę nieparzystości? Nie może. A czy inna idea, mianowicie dusza,

0: Więc czy dusza jest nieśmiertelna? Jest. A zatem zostało to chyba dowiedzione. I to całkiem dostatecznie, Sokratesie, powiada Kebes. Wszyscy się z tym zgodzą, nad Zeusa wszyscy ludzie, a jeszcze bardziej bogowie. Kato też się zgodzi. Sokrates wypija truciznę. Jakże Kato mógłby się nie zgodzić na doktrynę? Kato nie tylko się godzi, Kato popiera doktrynę całym sobą. Co tak płaczecie? Pyta Sokrates. O cóż idzie? Kato i Sokrates posiedli wszystkie prawdy, wszystkie dowody. Kato spieszy się, woła, gdzie miecz? Wbiegł służący bez miecza. Kato wpadł w szał. Kto śmie pozbawić go miecza w tej chwili właśnie, gdy Cezar nadciąga z całą armią? Zdrada? Zerwał się i uderzył służącego w twarz tak silnie, że pokrwawił własną dłoń. Wbiegli inni domownicy, zaniepokojeni krzykiem, wśród nich stoik i perypatetyk. Cóż to znaczy? Miotał się dowódca. Czy uważają, że jest niepoczytalny? Od kiedy? Posądzają go o nierozumne zamiary? Dlatego sprzątnęli miecz? Więc niech przedstawią jakieś rozumne argumenty. Niech coś udowodnią, skoro on błądzi. Milczą? Filozofowie? Stoik potrafi tylko siąkać nosem? Perypatetyk wrósł w podłogę? To może Cezar ma rację? Niech filozofowie przeprowadzą dowód, z którego wyniknie, że Cezar ma rację. Nie podejmują się? A może wyjaśnią w sposób nieurągający zasadom filozofii, dlaczego Kato w tej sytuacji nie powinien odebrać sobie życia? Aha, tego też nie umieją uzasadnić. No to nie należy stosować przemocy w braku argumentów. Niech już wyjdą i przestaną jęczeć. Wkrótce po odejściu filozofów przyniesiono miecz. Jestem panem sytuacji, rzekł Kato, kładąc miecz przy łóżku. Był sam w izbie, ale przypuszczał, że go podglądają. Następnie zaczął czytać Fedona po raz drugi. Wreszcie usnął. Zbudził się koło północy. Wezwał lekarza, poprosił o założenie opatrunku na skaleczoną rękę. Posłał też kogoś do portu. Niebawem zameldowano dowódcy, że z portu wszyscy odpłynęli. Wiał tylko porywisty wiatr i była wysoka fala. Dowódca zlecił podwoładnemu udać się ponownie do portu. Tam czuwać, a w razie czego raportować, ponieważ zachodziła możliwość nieszczęśliwych wypadków i czyjegoś nieprzewidzianego powrotu. O świcie zameldowano, że w porcie panuje całkowity spokój. Ptaki, pisze Plutarch, zaczynały śpiewać, gdy Kato, przyjąwszy ostatni meldunek, kazał zamknąć drzwi, jakby chciał przespać resztę nocy. Ledwie jednak drzwi zamknięto, chwycił miecz i zadał sobie cięcie nieco poniżej piersi. Ale nie władał dobrze ręką z powodu opuchlizny, więc cios okazał się za słaby i Kato nie skonał od razu, lecz w agonii spadł z łóżka, a przewracając liczydło, które obok stało, zrobił dużo hałasu. Służba usłyszała, powstał krzyk. Przystąpił lekarz. Chciał umieścić z powrotem nieokaleczone wnętrzności Kato na wiamie brzusznej i byłby zeszył rany. Lecz Kato odzyskał nagle przytomność. Odepchnął lekarza, wydarł własnymi rękami wnętrzności, rozszarpał ranę, po czym natychmiast zmarł. Na tym kończą się zapiski antykwariusza.
1: I tak też kończy się powieść Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Wszystkie odcinki, co jest dużym pocieszeniem na przykład dla mnie, przez miesiąc do odsłuchania na naszej stronie. A od poniedziałku 622 Upadki Bunga. Powieść Witkacego nagrał dla nas Jan Frycz. Tymczasem jest już 16 minut po godzinie 19.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: Ten sygnał usłyszą Państwo dziś dwukrotnie, ponieważ o 20.30 przeniesiemy się do Sali Filharmonii Narodowej, gdzie odbędzie się kolejny koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Będzie to wyjątkowy wieczór i bardzo nietypowy program nas czeka, ponieważ usłyszymy dwa koncerty Ludwiga van Beethovena, dwa koncerty fortepianowe. Czwarty, G-dur, op. 58.

5, Es-dur op. 73. Oba wykona Tomasz Ritter, zwycięzca pierwszego międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, to było w 2018 roku, oraz konkursu Muzyka Antiqua w Brugii. Będzie to już jego drugi występ na tegorocznym festiwalu Chopin i jego Europa. Przypomnę, że ostatni także transmitowaliśmy w dwójce. Wtedy pianista wykonał koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza, oczywiście w transkrypcji na fortepian. Dziś towarzyszyć mu będzie Och Orkiestra Historyczna prowadzona przez Martynę Pastuszkę i właśnie z nią oraz solistą dzisiejszego wieczoru, a więc Tomaszem Ritterem, usłyszą Państwo rozmowę, którą poprowadziła Klaudia Baranowska. I to właśnie ona powita Państwa po godzinie 20:30. Do tego czasu posłuchamy muzyki oraz rozmowy po zmroku. Poprowadzi ją Monika Zając, jej gościnią będzie Agnieszka Dałksza, autorka książki Niedaleko pada granat od jabłoni. A teraz posłuchajmy pierwszej części sonaty Jana Wacława Wożiszka w interpretacji Tomasza Rittera, który zagra na kopii fortepianu Grafa z mniej więcej 1819 roku.

Tak rozpoczyna się sonata Quasi una fantasia bemol opus 20 Jana Wacława Wożiszka w interpretacji Tomasza Rittera. Dziś w zasadzie to jego będziemy słuchać w letnim festiwalu muzycznym. Mowa o pianiście, który specjalizuje się w graniu na instrumentach historycznych. I właśnie w interpretacji Tomasza Rittera usłyszymy dziś dwa koncerty fortepianowe Ludwiga van Beethovena. Towarzyszyć mu będzie Och Orkiestra Historyczna prowadzona od skrzypiec przez Martynę Pastuszkę. To wszystko po 20.30 w letnim festiwalu muzycznym Dwójki. Do rozmów na lato, choć niestety są już to rozmowy po zmroku, co smutnym jest wnioskiem, sądząc po tym, co dzieje się za oknem, pozostało nam 20 zostało nam minut, muszę poprosić Wojtka Ciarkę o pomoc, aby mi powiedział, ile minut zostało do rozmów na lato. Jeżeli dobrze liczę, to 35, tak. A przez ten czas posłuchamy muzyki churalnej. Wybrałem na dzisiejszy wieczór 7 antyfon Magnificat Arvo Perta, kompozycję z 1988 roku. Utwór wprawdzie przedświąteczny, bo wykonuje się go tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem, ale świetnie sprawdza się także wieczorem, aby ukoić nieco zmysły właśnie o tej porze. Śpiewają The Tallis Scholars.

Tak kończy się utwór Arvo Pärta z 1988 roku, zatytułowany Siedem antyfon Magnificat, kojący zmysły, przynajmniej moje, mam nadzieję, że także państwa. Śpiewali The Thalys Scholars. A teraz, jako taki instrumentalny kontrapunkt, zaproponuję państwu sonatinę Aleksandra Tansmana. Wykonają ją Paweł Gusnar na saksofonie i Jan Bokszczanin na organach.

Trzyczęściowa sonatina Aleksandra Tansmana. Zakończyła ją skerco. Wcześniej słuchaliśmy arii i pierwszego w tym układzie Allegra con moto. A grali Paweł Gusnar na saksofonie i Jan Bokszczanin na organach. Bardzo oryginalne brzmienie, tym bardziej, że tę kompozycję Aleksander Tansman napisał oryginalnie na fagot i fortepian, a więc tutaj to brzmienie uległo zmianie względem pierwszych myśli kompozytora, pierwszych wyobrażeń jego na temat tego, jak brzmieć powinna ta sonatina. Wrócimy teraz do muzyki churalnej, która jakoś dzisiaj dobrze rezonuje z moim nastrojem, mam nadzieję, że także z Państwa. I posłuchamy tym razem dwóch churalnych modlitw Wałentyna Sylwestrowa, opartych na śpiewach z liturgii cerkiewnej. Będą to wykonania chóru Radia Łotewskiego pod dyrekcją Zygwarca Klawy. Pierwsza pieśń, pierwsza modlitwa to prośba o łaskę pokoju, a druga to śpiew, który w polskim tłumaczeniu rozpoczynają słowa "Tobie śpiewamy", a więc pochwalny hymn. Posłuchajmy obu w wykonaniu łotewskich chórzystów.

Tobie śpiewamy. Walentyna Sylwestrowa, wcześniej jego prośba o łaskę pokoju, czyli dwa churalne utwory oparte na cerkiewnych śpiewach. Chór Radia Łotewskiego prowadził Sigvard Klawa. Do muzyki wrócimy za mniej więcej pół godziny. Do tego czasu będziemy słuchać rozmów po zmroku, a później połączymy się z Filharmonią Narodową, gdzie wystąpi Tomasz Ritter i Och, Orkiestra Historyczna Martyny Pastuszki. Przypomnę, że wykonają dwa koncerty fortepianowe Ludwiga van Beethovena. Na ten koncert zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. Tymczasem za 10 sekund już godzina 20.

0: Przed mikrofonem Monika Zając. Dobry wieczór. Po co opowiadać o wojnie w świecie, w którym więcej jest wojen niż opowieści? Po co kolejna żydowska opowieść o wojnie upamiętnionej jak żadna inna w historii? Zwłaszcza, że już od dawna nie chodzi o pamięć. Po co na nowo przywoływać widma wciąż ruchliwe, walczące codziennie na frontach współczesności? Te pytania stawia literaturoznawczyni i pisarka Agnieszka Daukrza w swojej nowej książce zatytułowanej Niedaleko pada granat od jabłoni. To nie do końca jest opowieść o wojnie, raczej o wielu walkach, jakie w swoim długim życiu stoczyła Żydówka z Sambora, Lina Fishman. O przetrwaniu, nowych początkach i ranie, która nigdy się nie zabliźniła. O poszukiwaniach ocalonej z zagłady córki, podczas których wcale nieprawda okazała się najważniejsza. Agnieszka Daukrza jest dziś z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zanim przedstawimy słuchaczom bliżej Linę Fishman, chciałam prosić o komentarz do tego cytatu, od którego rozpoczęłam nasze spotkanie. Czy prace nad tą książką towarzyszyły tego rodzaju rozterki?
1: Oczywiście, bo to nie jest dobry czas na mówieniu o żydowskim doświadczeniu wojennym. Ta współczesna wojna rzutuje wciąż na odczuwanie i myślenie o tym, co było. Było trudno, bo nie wiedziałam, jaka będzie percepcja tej opowieści, tej książki tu teraz. Ale z drugiej strony ona okazuje się, tak czuję, aż nadto aktualna. Bo moja bohaterka już wtedy okazywało się, że właściwie prezentuje inną ścieżkę doświadczenia tego, co żydowskie, niż te takie dwie najbardziej typowe. I też w relacji z innymi osobami żydowskimi przed wojną, w trakcie.

0: Cię i po jej zakończeniu, i z Polakami, i z Ukraińcami, ale też z tymi, którzy zdecydowali się migrować do Palestyny, potem do Izraela. Mianowicie Lina Fishman uważała, że ma prawo być stąd, z Sambora, później z Polski, że to jest jej miejsce urodzenia, a potem Przemyśl, do którego się przeniosła w 1945 roku, że to jest miasto, w którym ma prawo czuć się swobodnie. Nigdy tak się nie czuła. Nie chciała się asymilować, nie chciała jednocześnie porzucać takich podstawowych, codziennych tradycji, zwyczajów, świąt, języka żydowskich, piosenek śpiewanych dzieciom. I też chodziła do bożnicy na przykład, za co była wyzywana na ulicach. Nie przystąpiła do partii. Komunizm to nie były jej idee, nie wierzyła w taką zmianę i taki zwrot. Nie chciała też migrować do Palestyny, Izraela później. Uważała, że to nie jest ich ziemia, że to będzie również mocna ingerencja w tam lokalną tkankę i że to niczego dobrego nie przyniesie ani jej, ani jej bliskim. Bała się o swoje dzieci urodzone po wojnie. Więc pokazuje rozdarcie tamtej kobiety, która urodzona w Polsce musiała podstępem walczyć o wykształcenie. Była bardzo uboga z domu, wielodzietna rodzina, wcześnie umarł jej ojciec. Więc o wszystko, o przetrwanie walczyła ona, jej bliscy, własnymi rękami, sprytem, podstępem niekiedy. I tak właściwie pozostało do końca jej życia. To jest jeden z powodów, dla których mówię o Linie Fishman. Ona miała wiele imion, wiele nazwisk. Urodziła się prawdopodobnie jako Lipka. Później w trakcie okupacji w Lwowie zmieniła metrykę, kupiła nazwisko, imię od polskiej prostytutki po polskiej prostytutce. Nie wiemy, co się stało z tamtą kobietą. Józefa Komarowska, tak się nazywała już do końca życia. Ukrywała się jako Polka, jako polska służąca w Lwowie, ukrywając innych Żydów, którzy nie wiedzieli, że ukrywa ich Żydówka w ukraińskim domu. Jak widać z tego krótkiego opisu, to bardzo pogmatwana historia o tych relacjach splątanych, niekoniecznie łatwych, polsko-ukraińskich, żydowsko-ukraińskich itd.
1: Kiedy pani po raz pierwszy zetknęła się z tą postacią? Bo podobnych historii musiała pani poznać wiele, chociażby pracując nad książką Klub Auschwitz i inne kluby.
0: Tak, ja sama czułam przesyt wojną, drugą wojną, wojennymi opowieściami, żydowskimi opowieściami, polskimi też. Chciałam odpocząć, ale nawet nie w takim trybie myślenia o swojej wygodzie, tylko o tym, żebyśmy w końcu mogli patrzeć na to, co się wydarza wokół nas teraz, a niekoniecznie wciąż patrzyli w przeszłość. Ale ta historia przyszła i nie chciała odstąpić. Było tak, a to tylko dodaje wymiaru tej książce, że szłam ulicą Tuwima w Warszawie i zadzwonił telefon od obcej osoby. Mimo wszystko odebrałam i to była córka Liny Fishman, mieszkająca od lat w Ameryce, która chciała zaproponować, bym zajęła się właśnie jej zmarłą matką. I żebym spróbowała opisać coś, czego ona nie rozumie. Nie rozumie, co się wydarzyło jej rodzinie, nie rozumie własnej matki. A ta ulica Tuwima zagrała tutaj, jak się później okazało, mocniej niż mogłam przypuszczać, bo Tuwim, Julian Tuwim, małżeństwo Tuwimów, to jest bardzo ważna para, która decyduje pośrednio o losach powojennych Liny Fishman. Być może nawet nie wiedząc, jak ta kobieta się nazywała, a jednocześnie adoptują dziecko, Ewę. Pewnie państwo kojarzycie tę historię. Wracają ze Stanów Zjednoczonych, gdzie udało im się przeżyć drugą wojnę i zagładę. I adoptują dziecko z żydowskiego domu dziecka. I jak się wydaje, dziecko bez rodziców. Dziecko jedno z tysięcy, które straciło bliskich. I tak biografie Tuwima przedstawiały tę historię. A jednocześnie był ktoś, kto

0: do końca swojego życia uważała Lina, że to była jej córka biologiczna. Podglądała ją, doglądała jej z ukrycia, podążała za nią przez wiele lat. No i nie mogła się pogodzić z tym, co się stało. Jednocześnie czuła rodzaj dumy, zadowolenia, że być może jej córka, bo to nigdy nie zostało rozstrzygnięte, tak dobrze trafiła, miała tyle szczęścia, że była wychowywana przez jednego z wybitniejszych poetów w Polsce przez kilka lat, aż do jego śmierci, później przez jego żonę Stefanię, że to był tak dobry, kulturalny dom, że została tak świetnie wykształcona.
1: A ta historia rozpoczęła się tak. Lina trzymała Ewę kurczowo na wypadek, gdyby ktoś próbował ją wyrwać, ale ani sekundy się nie wahała. Szła z brzegu kolumny. Wyciągnęła ręce, paliły mięśnie. Napięła je, rzuciła dziecko, jak najdalej, ponad płotem, między jabłonki. Zaczęło płakać, więcej nie słyszała. Szli jak nakręceni. Nikt nie zwrócił uwagi. Chyba nikt. Tak pani pisze o tym dramatycznym momencie, o decyzji, która z jednej strony pozwoliła ocalić dziecko, ale też o momencie, czy o decyzji, za którą cenę Lina Fishman płaciła właściwie do końca życia i to nie tylko ona, bo także dzieci, które urodziły się już po wojnie.
0: Tak, ta rodzina żyła w niedopowiedzeniach, nie mówiło się w domu, to dość typowe zresztą, nie mówiło się w żydowskich domach po wojnie wielu o tym, co zaszło, co przeszli rodzice. Często to były rodziny, które straciły dzieci poprzednich małżonków i na nowo te komórki rodzinne się budowały. Tak było też w tym przypadku, tych strat było więcej, nie tylko Ewa została pogubiona. I te nowe dzieci powojenne musiały żyć długo, może nie w cieniu, może to za dużo powiedziane, ale jednak w takim napięciu, że oto być może istnieje ktoś, kto jest ich siostrą, jednocześnie nie można jej odzyskać, nie można się do niej zbliżać, można ją podglądać, co też robili z mamą. Jeździli do Warszawy i gdzieś z ukrycia przez kilkanaście sekund patrzyli na piękną, mądrą dziewczynkę, która jest ich siostrą, jak było mówione, ale nie można jej przeszkadzać. I taki właściwie dziwny status tej relacji przetrwał aż do współczesności. Oni nigdy nie zdecydowali się, żeby rozstrzygnąć, czy są rodzeństwem biologicznym. W pewnym momencie doszło do konfrontacji. O tym pisze, a jednocześnie nie chce tego rozstrzygać, skoro oni wcale nie mają takiej potrzeby. Jakoś mi to imponuje, że są w stanie utrzymywać relacje, dlatego że tak wybrali. Może niekoniecznie oni w pierwszym momencie, bo tak chciał los, tak chciała ich matka Lina, ale później to jednak był ich wybór i o tym jest też ta książka, moim zdaniem, może przede wszystkim o relacjach z wyboru, o szukaniu sobie sensu w drugiej osobie i podążaniu za nią, o ratowaniu się właśnie takimi relacjami, które nas niosą, które są może nie radością, jak w tym przypadku, ale przynajmniej jakąś nadzieją, namiastką. Myślę, że dla Liny Fishman Ewa potencjalne istnienie, przeżycie Ewy było małym ratunkiem, ratowaniem siebie po stracie wszystkich bliskich w zakładzie.
1: Już same wojenne losy Liny zasługiwałyby na odrębną książkę. Bardzo istotne jest to tło, które pani ze szczegółami kreśli, bo zarówno przedwojenny Sambor, jak i Lwów czasów wojny to są areny rozmaitych starć i to zarówno polsko-żydowskich, jak i żydowsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich, nawet żydowsko-żydowskich. Pani to opisuje wprost. Trudno jest w tej opowieści o postaci wyłącznie dobre albo wyłącznie złe, bo te trudne czasy miały też to do siebie, że ofiary często by walczyć o przetrwanie same stawiały się katami. Zresztą już sama postać

postać Jurcia Szmiela, Ukraińca, który z jednej strony Żydów ukrywał w swoim domu, opiekowała się właśnie nimi Lina, która wówczas przyjęła tę tożsamość Polki. No, Jurcio też z jednej strony ratował, a z drugiej strony wydawał Żydów. Czy ma pani takie poczucie, że ten upływający czas od momentu,

0: Sądzę, żeby było nam łatwiej, ale mamy pewnie taki odruch, żeby innych oceniać. W ogóle taki odruch mamy, co nie jest dobre. Wydaje mi się, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić skali brutalności tamtych czasów, zagrożenia codziennego, przemocy ulicznej. Wiele tego doświadczamy dzisiaj, ale jednak wciąż to jest jakaś tylko daleka namiastka tymczasem i dobrze. Boję się, że to będzie intensyfikować się, ale nie możemy oceniać, tak sądzę, tamtych postaci, bo kierowała nimi żądza przetrwania. Nielicznym się udało i to nigdy nie są biało-czarne historie, dlatego że samo przetrwanie ma w sobie ten element bezlitosnej walki o siebie. Nie daje się przetrwać w pojedynkę najczęściej. Trzeba jakiejś sieci wsparcia, choćby mikrosieci. Tak było też w tym przypadku. A jednocześnie każdy walczy przede wszystkim o siebie. Tak było też z Liną. I te kategorie etyczne, których używamy współcześnie, których w ogóle używamy na co dzień, one są co najmniej zawieszone w takim stanie wyjątkowym. To oczywiście nie nowość, ale próba wyobrażenia sobie tamtych realiów, pisanie o tym uświadamia to z całą mocą, że nasze oceny są śmieszne, mówiąc wprost.
1: Takich niejednoznacznych postaci jest w tej opowieści więcej. Jest też chociażby Henryk Stahl, czyli drugi mąż Liny, ojciec dwojga jej dzieci urodzonych już, jak wspomniałyśmy, po wojnie. Człowiek Żyd, sądzony po wojnie za działalność w Judenracie. Możemy chyba zdradzić, że z zarzutów został oczyszczony, ale też zapłacił za te oskarżenia cenę, sporo czasu spędzając w więzieniu.
0: Tak, to była trudna sytuacja, bo dzieci jeszcze do niedawna nie wiedziały o tym, co się przydarzyło ojcu. Nie wiedziały o procesie powojennym, a było tak, że Żydzi, którzy w jakiś sposób współpracowali z Niemcami, z strukturami, choćby administracją niemiecką, jak było w przypadku żydowskiej policji czy właśnie Judenratów, po wojnie często byli oskarżani przez innych Żydów o kolaborację, o jakieś niecne czyny. Aresztowano męża Liny i faktycznie ponad rok był przetrzymywany, sądzony przez sąd żydowski, społeczny sąd żydowski. Został uniewinniony, ale Lina miała świadomość, że właśnie to nie jest jednoznaczna sytuacja, że ona nie wie, z kim wzięła ślub, to po pierwsze, ale po drugie, żeby przeżyć, on faktycznie musiał niemal codziennie wydawać innych mieszkańców Sambora na transporty i wywózkę do obozów śmierci. Zatem jak rozstrzygać winę czy odpowiedzialność? Ona powiedziała, że jeśli skażą go w tym procesie, nie będzie w stanie z nim żyć i odejdzie. Tak się nie stało, ale myślę, że do końca życia to było dla nich na tyle trudne, że nigdy nie powiedzieli swoim już później dorastającym dzieciom. Dowiedziały się z archiwów Żydowskiego Instytutu Historycznego. No więc pisanie moje współczesne o tym było dla nich tym bardziej dotkliwe. Znaczy wielki wstyd, obawa, niechęć przed mówieniem o tym, a jednocześnie świadomość, że nie możemy pisać opowieści o ich rodzicach, o tej rodzinie, pomijając ten wątek, bo to zwyczajnie byłoby nie fair wobec współczesnego czytelnika. I zrobiłam to, pisałam jak umiałam bardziej, nie wiem jakiego słowa użyć, lojalnie, wobec kogo, czego, wobec prawdy, no wobec archiwów może, ale też z świadomością, że zapewne starzejący się mężczyzna żydowski, którym był ojciec Marka i Haliny, Henryk właśnie, nie przeżyłby, gdyby nie współdziałanie w ramach policji żydowskiej.

0: Polskie Jutenratu nie miałby szans. Wykorzystał ten swój atut, czyli dobre wykształcenie, jakąś pozycję, łatwość kontaktów międzyludzkich i zyskując tę funkcję, był w stanie się ocalić. Mam nadzieję, że dzieci może dzięki tej książce jakoś łatwiej im się układać z tamtą przeszłością. Na razie tak to deklarują, czy tak o tym myślą. Ale oczywiście, że taka książka to jest ciągła praca. To nie jest tak, że to jest zamknięty etap. Ona wchodzi w interakcję z kolejnymi osobami i z pamięcią bliskich, więc to jest proces.
1: No tak, bo to też jest opowieść o tożsamości i znaczące jest to, że Lina, gdy przyjęła tożsamość Ziuty Komarowskiej, czyli tej polskiej prostytutki, już z tą tożsamością do końca życia się nie rozstała, posługiwała się tymi dokumentami. Odrębnym tematem jest tożsamość tej garstki Żydów, która w Polsce pozostała po II wojnie światowej. I jeszcze innym tematem jest poszukiwanie kolejnej nowej tożsamości, bo ta historia swój finał ma w Szwecji. Do tego kraju musiała emigrować zarówno Ewa, czyli domniemana córka Liny, jak i ona z dziećmi. I to jest także, mam wrażenie, bardzo bolesna puenta, czy jedna z puent tej historii.
0: Tak, Ewa wyjechała tam, jak rozumiem, z własnego wyboru. Takie były jej decyzje zawodowe, ale już Lina nie chciała wyjeżdżać z Polski. Czuła, że to jest jej kraj, ale sytuacja 67, 8, 9 roku sprawiły, że żydowscy obywatele nie byli tu dobrze widziani, to lekko mówiąc. Więc presja była tak ogromna, że w końcu już dorastające dzieci Liny zdecydowały, że muszą wyjechać, że nie są w stanie znieść upokorzeń dnia codziennego w Polsce. Wybrali Szwecję, albo inaczej, nie było innego wyboru w tamtym momencie, w którym oni się decydowali. Właściwie to już była zima 69 roku. I Lina pojechała, popłynęła z nimi, bo inaczej zostałaby tu sama. Ale nie było wcale jej łatwo zaczynać w tym wieku w nowym kraju bez znajomości języka. Ale znowu uruchomił się ten gen czy zew przetrwania, bo mimo, że nie była już najmłodszą osobą, na nowo włączyła się w tkankę i w tamtą wspólnotę. Nie czuła, że to jest jej miejsce, ale nauczyła się nieźle języka szwedzkiego, pracowała w archiwach i czytała bardzo trudne do rozczytania stare druki i dostarczała danych o dawnych mieszkańcach szwedzkich. Więc można powiedzieć, że to był jej kolejny sukces czy zwycięstwo i kolejnym, no to kolejne wnuki także. I mówiła, że to jest na pochybel Hitlerowi zemsta na Niemcach, ale też dla mnie ta opowieść mówi wiele o realiach oporu, bo to jest kobieta, która ma na drugie imię opór, ale właśnie ciekawy jest ten opór, ponieważ to nie jest taka figura pnąca się, to jest opór jak kłączek, który się rozrasta poziomo i próbuje anektować kolejne partie, żeby umocnić swoje istnienie. Tak było w tym przypadku, że ona jest bardzo nieznaczna, ona tak też o sobie myślała, a jednocześnie dokonywała wielkich rzeczy, niczego się nie bała. Kiedy chciała już pod koniec lat 50. pojechać raz do Sambora, żeby sprawdzić, czy dziewczyna, która tam mieszka, jest jej dzieckiem, bo pojawiła się i taka hipoteza o kolejnej możliwej córce, to pisała wprost do Gomułki, nie dlatego, żeby był jej ulubioną postacią i wierzyła w jakąś możliwość interakcji, ale dlatego, żeby uzyskać wizę i jakieś dofinansowanie tego wyjazdu. Więc była w stanie poruszyć góry, żeby osiągać swoje cele. Matka Lwica, tak mówiły jej dzieci. A jednocześnie nigdy nie mogły zrozumieć, dlaczego ona zdecydowała się rozdzielić kiedyś właśnie z Ewą.

0: Ewą, tamtą Ewą, pierwszą Ewą z Sambora i później być może drugą Ewą, która później została adoptowana przez Tuwimów. Opowiadamy tylko o tym, ale tych niuansów w tej historii jest dużo, dużo więcej.
1: To prawda, niuansów i takich bardzo zaskakujących zwrotów akcji, można wręcz powiedzieć,
0: tak
1: posługując się taką już filmową analogią. Na przykład, to już odeślemy Państwa do książki, jak zmieniła się nazwa ulicy w Przemyślu, przy której mieszkała rodzina Liny po wojnie. Bardzo przejmujące są te fragmenty, w których pani opisuje taką namacalną, cielesną tęsknotę Liny za dzieckiem tuż po tym, jak się rozdzieliły, jej zwierzęcą wręcz potrzebę odnalezienia córki. Pozwolę sobie zadać pytanie, które być może nieco wkracza w sferę prywatną, ale czym dla pani była praca nad tą opowieścią, także jako dla matki?
0: Najdziwniejszym doświadczeniem zapewne i proces pisania już zawsze będzie spleciony z moim wchodzeniem w rolę matki, w macierzyństwo w ogóle, bo tutaj spotkały się dwie rzeczy. Pierwsza była taka, że zachowało się wspomnienie wideo Liny Fishman, kilkugodzinne, gdzie ona bardzo plastycznie jednak opowiada o wielu aspektach przeżyć wojennych. To, co najważniejsze, najczęściej zataja, jak wiem od dzieci, ale jednak to, co się zachowało, to też jest bardzo ważne dla osoby, która próbuje zrekonstruować tamte losy. Właśnie te zapachy, właśnie tamte niepokoje, odruchy, zewy i trudność wykonywania pewnych gestów. To po pierwsze. A po drugie, to moje doświadczenie, bo tutaj nie da się tego oddzielić. Rzeczywiście pisałam tę książkę, czy myślałam o niej, pracowałam nad nią przez kilka lat, ale wciąż brakowało mi tego czegoś. Znaczy nie czułam dostatecznie ciężaru tamtych przeżyć. Nie da się ich poczuć, ale nie rozumiałam matki, która traci dziecko. Wydawało mi się, że ona się zafiksowała na Ewie, na tamtej jakiejś Ewie, bo straciła wszystkich i Ewa była figurą tamtego świata sprzed wojny. Tak o tym długo myślałam i pisałam książkę, aż sama urodziłam. I wówczas zaczęłam czytać tamte fragmenty i już wiedziałam, że nie mogę ich zachować. Że to nie oddaje skali doświadczeń tamtej kobiety, której chodziło o to konkretne dziecko, o żadne inne, o tamto. I ona walczy o nie, stara się, poszukuje, bo nie może zapomnieć właśnie zapachu, kształtu, dźwięku konkretnej osoby. I rzeczywiście zaczęłam pisać książkę na nowo, w znacznej mierze ją przepisałam już po tym, jak urodziłam dziecko, a pisałam też z dzieckiem przywieszonym w nosidle do własnego ciała, więc tamta traciła dziecko, a ja je zyskiwałam i to było bardzo szczególne doświadczenie pisarskie, dlatego mówię, że już zawsze splecione z tym, co mi się przydarzało, bo nie będę w stanie zapomnieć też o strachu, który się budzi pod wpływem czytania o cudzym doświadczeniu utraty, kiedy właśnie próbuje się jak najbardziej zadbać o ten nowy byt, który się stworzyło.
1: To na koniec wrócę jeszcze do prawdy. Wiele jest w tej opowieści pytań bez odpowiedzi. I to jest bardzo ważne, że pani opowieść o Linie i o Ewie i o całej tej rodzinie, także o Tuwimach, nie próbuje rozstrzygać pewnych wątków. I też Linie wcale o prawdę nie chodziło. I też nie chodziło dzieciom Liny o to, żeby rozstrzygnąć raz na zawsze, czy ta Ewa, poznana już później w Szwecji, to rzeczywiście ich siostra. Czy ma pani takie poczucie, że można o historii opowiadać w oderwaniu od próby dążenia do prawdy?
0: Myślę, że oni wszyscy, choć wiele ich różni, bali się i boją się prawdy. I to jest tutaj kluczowe. Bo ta prawda jest beznamiętna, ta prawda to jest śmierć, ta prawda to jest utrata. Prawda to jest utrata, bo oni wszyscy coś stracili kogoś, stracili

0: kiedyś stracili i to było formujące doświadczenie. Z utraty się zrodzili. I właściwie to jak domino szło, bo Ewa straciła bliskich. Nie wiadomo właściwie skąd jest, skąd pochodzi, jakie były te pierwsze doświadczenia. Ale Halina mówi wprost, Halina, czyli powojenna córka Liny, gdyby nie utrata Ewy, nie byłoby mnie na świecie. I tak dalej, i tak dalej. Oni się boją prawdy, bo tak też zostali wychowani. To znaczy kłamstwo było czymś najważniejszym dla Liny, czymś ratującym i ona dawała innym błogosławieństwo kłamstwa, jeśli uważała tę osobę za bliską czy ważną. Otaczała kłamstwem jak takim kokonem i myślę, że do dzisiaj to jest dla nich bardzo istotne odczucie czy jakość i może nawet sobie tego nie uświadamiają. Ja też o tym nie myślałam, o tym tak wprost pisząc, ale nie da się rozstrzygnąć właściwie żadnego z wątków tej książki, a jednocześnie jest to najbardziej fascynujące w tej opowieści, jak te różne aspekty, półcienie, półprawdy i półkłamstwa ich niosą aż do dzisiaj przez kilkadziesiąt lat.
1: Może być zresztą też tak, że prawda zabija nadzieję, a przecież także o nadziei jest ta opowieść. Niedaleko pada granat od jabłoni. Bardzo polecam Państwu tę książkę. Jej autorka Agnieszka Dałksza była dziś z nami w Dwójce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Monika Zając, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Zamierzałem popracować nad tą zapowiedzią audycji. Całkowicie obezwładniła mnie jednak niechęć do tego przedsięwzięcia. Jest zatem taka, jaka jest. O gnuśności porozmawiamy w sobotę o 23:00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 20:30. Łączymy się z Filharmonią Narodową, gdzie czeka na Państwa Klaudia Baranowska.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
5: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, rzeczywiście z sali koncertowej Filharmonii Narodowej, gdzie za chwilę rozpocznie się kolejny koncert 22. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i Jego Europa. No i będzie to drugie podczas tej odsłony wydarzenia spotkanie z Och Orkiestrą, Martyną Pastuszką, która poprowadzi zespół od skrzypiec, oraz Tomaszem Richterem. Przed ponad tygodniem zaprezentowali tutaj wspólnie piąty koncert skrzypcowy Feliksa Janiewicza w opracowaniu na fortepianie orkiestrę, czyli muzykę przeniesioną na inny instrument, otwartą na nowe brzmienia. No a dzisiaj wchodzimy w zupełnie inny świat. Jeden kompozytor przez cały wieczór będzie nam towarzyszył. To Ludwig van Beethoven i związek muzyki z fortepianem będzie znacznie głębszy. To muzyka pisana przecież przez wybitnego pianistę, improwizatora, który doskonale znał możliwości tego instrumentu, fortepianu. Przed nami dwa jego wielkie dzieła, koncerty fortepianowe. Czwarty G-dur, opus 58. No i po przerwie zabrzmi jeszcze piąty koncert S-dur, opus 73. Cesarski. A dla Tomasza Richtera, solisty dzisiejszego wieczoru, zwycięzcy pierwszego międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, Beethoven jest od kilku lat jednym z najważniejszych kompozytorów i takich pól artystycznych poszukiwań. Pianista poświęcił mu swoją ostatnią solową płytę, nagrywając sonaty na trzech różnych fortepianach. Trzy różne sonaty z różnych okresów twórczości. No a teraz razem z Och Orkiestrą i Martyną Pastuszką przygotowuje także nagranie kompletu pięciu koncertów fortepianowych Beethovena dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dzisiejszy wieczór jest więc kolejnym etapem tej drogi. To Och Orkiestra wychodzi na estradę, ale to nie oznacza, że zaraz zaczynamy, bo jeszcze strojenie. No właśnie, to jest kolejny etap tej drogi, ale również powrót, no bo czwarty koncert G-dur, opus 58, Tomasz Richter, Och Orkiestra.

Justyna Pastuszka wykonali tutaj na festiwalu Chopin i jego Europa już 2 lata temu. Tym razem jednak zmieni się fortepian. 2 lata temu to był fortepian Grafa, teraz Tomasz Richter. Oba koncerty wykona na fortepianie Johanna Baptisty Streichera z 1851 roku. To instrument z kolekcji Gerta Hechera, który przyjechał specjalnie właśnie na festiwal do tego wykonania. No, późniejszy instrument wybrany między innymi z myślą o dużej przestrzeni, o akustyce sali koncertowej Filharmonii Narodowej. O tym, jak charakter, jak brzmienie tego instrumentu wpływa na dzieła Beethovena, które dzisiaj zabrzmią, na proporcje między fortepianem a orkiestrą i na możliwości dynamiczne solisty, Tomasz Richter opowie szerzej w przerwie dzisiejszego koncertu. Posłuchamy również Martyny Pastuszki, jej wypowiedzi, która przybliży nam sposób pracy z orkiestrą, opowie też o prowadzeniu zespołu od skrzypiec, o wspólnym budowaniu interpretacji, o tym, jak przez kolejne lata rozwija się jej muzyczna współpraca z Tomaszem Richterem. I właśnie 4. koncert fortepianowy G-dur op. 58 zabrzmi jako pierwszy. Utwór ten zajmuje szczególne miejsce wśród 5 koncertów fortepianowych Beethovena. 2 pierwsze jeszcze bardzo wyraźnie wyrastają z klasycznego mozartowskiego motelu, a 3. Tutaj pojawia się już więcej dramatyzmu charakterystycznego beethovenowskiego napięcia. No a w 4. kompozytor idzie jeszcze inną drogą. Nie tyle zwiększa rozmiary czy efektowo dzieła, ile na nowo ustawia relacje między fortepianem a orkiestrą. Podstawą staje się dialog. No i już na samym początku, który był w czasach Beethovena czymś niezwykłym, zamiast tradycyjnego orkiestrowego wstępu, najpierw odzywa się właśnie samotny fortepian, cicho, niemal prywatnie, a dopiero potem odpowiada mu orkiestra. No i to już za chwilę przed nami. Tomasz Richter, och, orkiestra Martyna Pastuszka, znają się już od kilku lat, wielokrotnie występowali. No i to wzajemne zrozumienie może być szczególnie ważne właśnie w 4. koncercie. To także Beethoven zupełnie inny niż ten, którego usłyszymy po przerwie. W 5. koncercie Esdur, bardziej intymny koncert, bardziej kameralny, mniej nastawiony na wielki gest przed nami. Właśnie 4. koncert fortepianowy G-dur op. 58 Ludwika van Beethovena zabrzmi. Och, orkiestra już jest gotowa. No i właśnie, a na estradzie Filharmonii Narodowej już pojawili się Tomasz Richter, solista, i Martyna Pastuszka, liderka orkiestry. Ustawienie zespołu też mówi o dzisiejszym podejściu do wykonania Beethovena. Fortepian nie jest wysunięty przed orkiestrę, ale znajduje się właśnie w jej wnętrzu. To też nawiązanie do dawnej praktyki, kiedy pianista solista pozostawał częścią zespołu.

czwarty koncert fortepianowy G-dur op. 58 Ludwika van Beethovena na żywo w sali koncertowej Filharmonii Narodowej na festiwalu Chopin in Europa. Tomasz Richter na fortepianie Johanna Baptisty Streichera z 1851 roku i Och Orkiestra prowadzona od skrzypiec przez Martynę Pastuszkę. Wiele było niuansów barwowych, dynamicznych, no a Tomasz Richter z ogromnym wyczuciem wniknął w brzmienie historycznego instrumentu i znakomicie dopasował je do barwy całej orkiestry. Słychać, że świetnie rozumie specyfikę dawnego fortepianu, no i potrafi wykorzystać jego możliwości bardzo świadomie. Pianista bardzo uważny, wrażliwy, reagujący na partnerów, na najmniejsze zmiany koloru czy dynamiki. A Tomasz Richter zna świetnie ten świat historycznych fortepianów, kształcił się u najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie, przede wszystkim Aleksieja Jurimowa, także podczas kursów mistrzowskich Andreasa Steyera, Tobiasa Kocha. No, nic dziwnego, że potrafi nie tylko wydobyć indywidualny charakter dawnego instrumentu, ale też niezwykle świadomie wpisać się w brzmienie orkiestry. Och, orkiestra Martyna Pastuszka, Tomasz Richter, no ale to dopiero

Pierwsza część dzisiejszego wieczoru i dzieło, no, jeden z najciekawszych koncertów w literaturze fortepianowej początku XIX wieku, no a po przerwie piąty koncert Esdur op. 73, zwany cesarskim, który przyniesie zupełnie inny charakter, rozmach, wirtuozowski gest. Jak różne są te dwa oblicza Beethovena i jak zmienia

0: orkiestrą, o prowadzeniu zespołu od skrzypiec, o tym, jak buduje się relacje między solistą, orkiestrą, no jak to jest z tym dyrygowaniem, kto prowadzi zespół tutaj, właśnie Martyna czy Tomasz, a może wspólnie, zaraz wszystko się okaże. No a na początek Tomasz Ritter o 4. i 5. koncercie fortepianowym Ludwika van Beethovena.
1: Można powiedzieć, że to są takie dwie strony Beethovena. Oczywiście ma on ich zasób jakby charakteru w Beethovenie jest bardzo szeroki, ale można rozróżnić dwie takie główne właśnie strony, tą taką bardzo łagodną gdzieś, którą być może nie okazywał na co dzień ludziom, ale która bardzo taka wrażliwa strona, można powiedzieć, bardzo też w pewnym sensie może tragiczna. Myślę, że ten koncert z jednej strony ma bardzo pogodny charakter pierwszej części, ale gdzieś tam mi się czai pewnego rodzaju taka tragedia, którą już wyczuwa się w pierwszej części, a w drugiej no to jest właśnie pewnego rodzaju taka tragiczna jakaś opowieść, antyczny mit, coś takiego. I powrót w trzeciej części do znowu radosnych tematów, ale w takim duchu, można powiedzieć, bardziej pastoralnym, bardziej takim przyziemnym i pogodnym. Podczas gdy 5. koncert, no to są tony takie bardzo wzniosłe, bardzo dostojne, jakieś tematy ogólnoludzkie, można powiedzieć, jak to u Beethovena bywa, takie czy to braterskie, czy można w pewnym sensie powiedzieć też rewolucyjne. I także tutaj to jest z kolei taka znowu inna trochę skala jakby tego obrazu całego.
0: Do 4. koncertu powróciliście właściwie na festiwalu. I czy to jest zupełnie inna interpretacja niż ta sprzed 2 lat? Bardziej dojrzała? Co nowego odkryłeś w tym dziele?
1: Nie podchodziłem do tego w kategoriach, żeby to wszystko wywrócić i zmieniać od pierwszego do ostatniego taktu. Mam nadzieję, że dojrzała. Myślę, że w zestawieniu z 5. koncertem też ten 4. bardziej może uwypukla swój taki charakter właśnie. Nie muszę wszystkich efektów czy takiej energii koncertowej wykorzystać w tym koncercie, podczas gdy mam jeszcze 5. do zagrania. Można się może skupić bardziej na właśnie tej takiej opowieści, bardziej takiej no, kameralności, można powiedzieć. Więc mam nadzieję, że w tę stronę to może da się odczuć. Też będzie inny instrument tym razem i to, myślę, będzie miało wpływ. Ostatnio graliśmy 4. koncert z instrumentem z kopią Grafa, Paula McNulty'ego, a tym razem będzie to instrument, oba koncerty wykonam na Streicherze z 1851 roku, więc późniejszym, mocniejszym, ale bardzo, bardzo ciekawym instrumencie. Streicher już w tym czasie miał taki swój patentowy system mechanizmu, który jest zbliżony do instrumentów już angielskich, można powiedzieć, czyli tej takiej mechaniki, powiedzmy, już bardziej zaawansowanej, tej, która później ewoluowała do czasów współczesnych. Ale z drugiej strony ma bardzo jasny dźwięk. Jego młotki są jeszcze oklejone warstwą skóry. Właśnie nie jest to sam filc, więc on ma bardzo dużą taką klarowność dźwięku, bardzo zróżnicowane kolory między rejestrami, bardzo taką dzwonkową, srebrzystą, srebrną górę samej klawiatury, więc jest to bardzo ciekawy instrument, który przyjechał specjalnie z Wiednia, z kolekcji Gerta Hechera, a przy tym ten instrument jest właśnie już taki pełniejszy w dźwięku, więc dla sali koncertowej, jak Filharmonii Narodowej, myślę, że powinien spisać się dobrze.
0: Nie zginie wśród orkiestry. To był jeden z głównych powodów tego wyboru, bo każdy koncert Beethovena to też pokazuje ewolucję fortepianu, instrumentu, który miał do dyspozycji Beethoven. A w tym przypadku co byłoby historycznym wyborem?
1: Takim historycznym wyborem byłby właśnie ten instrument Grafa, na którym graliśmy, który jest i tak troszkę późniejszy, bo to jest kopia instrumentu z 1819 roku. Przy czym tutaj nie do końca jest problem sam instrument, ale sala, w której się gra. Bo ile instrumenty, to prawda, że Beethoven pisał czasem nieco na granicy możliwości instrumentu, ale ciągle jakby w jego ramach. A to, co się zmieniło no, gdzieś tam od połowy XIX wieku, to są te sale koncertowe właśnie, które się bardzo rozrosły. Więc tutaj to głównie chodzi o ten aspekt, żeby, no bo też inaczej się gra na instrumencie, który słabiej brzmi, który ma taki nawet, nie to, że słabiej, ale taki przezroczysty dźwięk, czyli z jednej strony właśnie taki aspekt, ale go wstawiamy do dużej sali, no i nagle ja go inaczej zupełnie odczuwam, inaczej go zaczynam wykorzystywać, zaczyna się trochę bardziej, chce się wypełnić tą salę, słyszy się tą akustykę, więc zaczyna się troszkę bardziej forsować ten dźwięk i wtedy z kolei on traci trochę z tych swoich właściwości, które by miał, które można wykorzystać na przykład na nagraniu albo grając właśnie bardziej kameralnie, a później

0: Mniejszy instrument daje troszkę więcej takiej swobody tego, że ja czuję, że ten instrument się niesie, a nie muszę mu bardzo pomagać w tym. I to daje troszkę większy takiej swobodę w kreowaniu chociażby dynamicznych elementów w piano też.
1: W ostatnich latach bardzo głęboko wszedłeś w świat Beethovena, bo przecież twoja solowa płyta to taki przegląd różnych etapów jego twórczości na trzech różnych instrumentach. To wspaniale właśnie pokazuje też ewolucję. No ale wieść niesie, że teraz kolejne wyzwanie przed tobą. No i tutaj mamy próbkę i nagranie kompletu koncertów Beethovena.
0: Tak, można powiedzieć, że te nasze spotkania z Martyną i z Ochem tutaj w ramach festiwalu są takimi kolejnymi krokami, etapami w przygotowaniu tego projektu, który już niebawem zaczynamy, żeby te koncerty nagrać studyjnie. No i tak jak wspominałem, to jest troszkę nieco inne, ma się do dyspozycji warunki, możliwości, chociażby wybory instrumentów mogą być bardziej takie idealistyczne i to, co mamy w głowie, to, co mamy też historycznie wiemy, ale to, co stylistycznie wiemy, że będzie pasować do tego koncertu i można to potraktować w nagraniu studyjnym bardziej bezkompromisowo. Tak, podczas gdy wykonania koncertowe są osadzone w takiej realności, jakiej są i trzeba tutaj się dostosować do warunków koncertowych.
1: Czyli przy komplecie wybierzesz ponownie kilka instrumentów.
0: Taki jest plan. Myślę, że to będzie trójka instrumentów. Tak to na ten moment wygląda. No, ale zobaczymy ostateczny efekt.
1: A jak wygląda kwestia prowadzenia zespołu tutaj przy Beethovenie?
0: No, oczywiście orkiestra jest prowadzona, przygotowywana przez Martynę, ale no, przez już lata naszej współpracy mamy, myślę, pewnego rodzaju taki niepisany, nieformalny system takiej pracy, gdzie ja czasem przejmuję nieco ster i to wynika po prostu z tego, jak te koncerty są napisane i z tego, gdzie fortepian w tę symfoniczność tych koncertów się wpisuje w taką rolę wiodącą. Także gdzieś to jest między nami ten element dyrygenta. Oczywiście granie dwóch koncertów na jednym i to jeszcze dwóch ostatnich koncertów Beethovena na jednym wydarzeniu, no to też jest wyzwanie takie kondycyjne i fizyczne, więc tutaj też się w niektórych momentach bardziej czysto orkiestrowych mogę się zdać. To, że Martyna prowadzi właśnie te tutti, to daje mi trochę oddechu. Mimo, że już zdarzało mi się prowadzić koncerty od fortepianu i też mnie to fascynuje, podoba mi się to i rzeczywiście inaczej się też gra wtedy. Przy czym to bardzo absorbuje też siły i właśnie kiedy się gra więcej niż jeden koncert, to jednak dobrze mieć wsparcie.
2: Mam pełną świadomość, że jedno bez drugiego raczej nie da sobie rady, albo zwykle taka dla mnie bardzo niesatysfakcjonująca jest ta pozycja dyrygenta, który ma zarządzać pod dyktando i pod kaprysy solisty. Dla mnie to jest pewnego rodzaju logistyka muzyczna, natomiast muzyka polega robienie wspólne muzyki, kreowanie jej, powodowanie, że ona za każdym razem jest nieco inna jednak, polega na wspólnej myśli. I tę rzeczywiście wspólną myśl udaje nam się z Tomaszem osiągnąć. I to jest bardzo satysfakcjonujące. Czyli jesteśmy w tym procesie nie tylko my w dwójkę, ale tak naprawdę każdy dęty instrument, który ma solówkę. I Tomasz, co jest fantastyczne, i muszę powiedzieć, że to nie jest proste dla solisty i pianisty. I też w takim wieku jest ogromnym, ale jednak to jest młody cały czas człowiek. Posiadać tak dużą rozdzielczość w słuchaniu i umiejętności koordynowania i podkładania w sposób niezwykle artystyczny swojej partii pod na przykład solówki dętych. I Tomasz jest tutaj, ja bym powiedziała, no jednym z bardziej imponujących przykładów, jakie w ogóle spotkałam w swojej drodze.
1: On jest niezwykle uważny.
2: Jest czujny, uważny i też czuły. W tym znaczeniu takim podwójnym i też pewnej czułości, wyrozumiałości, antycypacji tego, czego ktoś może od niego potrzebować. No i takiej po prostu taki czuły, jak dobre ekrany telewizyjne i komputerowe. Po prostu tam naprawdę na każdym momencie jest wystawiony jakiś punkt obserwacyjny. Chyba wczoraj o tym rozmawialiśmy z Tomkiem, że miło jest się spotkać po wielu koncertach. Myśmy też w zeszłym roku troszeczkę pograli takich koncertów po mniejszych miejscowościach z Chopinem w ramach programu Niwcowskiego i odczuwamy pewnego rodzaju łatwość komunikacji, która niewątpliwie wpływa na większą śmiałość interpretacji i takiej interpretacji extempore, czyli w tym momencie powoduje to też, że ktoś, kto się czuje zaznajomiony i zna czyjąś wizję muzyczną, język muzyczny, sposób działania, dynamikę ciała, dynamikę przekazu. Po prostu ryzykuje się więcej, robi się większe tempo rubato na przykład, które są niemożliwe przy pierwszym spotkaniu. Jest tak, że jak się gra z kimś 2, 3, 4 lata, to jest ten moment, który

0: jeszcze można spróbować ponaciągać tu i ówdzie agogicznie.
1: Martyno, powiedz mi proszę, no, znamy ten repertuar, koncerty Beethovena w różnych wykonaniach, ale co zrobić, żeby te dzieła brzmiały dobrze na instrumentach historycznych? Jak pracujesz ze swoim zespołem? Jak pracujesz z orkiestrą? Co jest ważne?
0: Wiesz, Klaudio, sobie tak zastanawiałam się nad tym, bo pierwszą próbę mieliśmy taką, a mamy troszeczkę dętych z różnych stron świata. Niektóre grają w Austrii, niektóre grają w Wielkiej Brytanii. To teraz tak głównie się układa mnie sobie właśnie ta Austria, czy tam niemieckojęzyczne kraje i Wielka Brytania. I to jest w ogóle pasjonujące. Jak przychodzisz do orkiestry, nawet ludzie, którzy cię znają, gram coś, gram partię pierwszy skrzypiec i okazuje się, że pierwsze tutti, jak się nie poddam, tylko prowadzę tak, jak ja chcę. Bo zawsze można się kameralnie poddać temu, co się dzieje wokół. No to nie jest też, to jest pewnego rodzaju umiejętność. Na koncercie tego nie zrobię, że po prostu pociągnę swoje. Ale na przykład pierwsze przegranie, czy pierwsze dwa, czy trzy przegrania, pierwsze tutti były takie, że kończyłam na przykład o takie dobre dwie ósemki z przodu. Nie? Czyli jakby mając tych muzyków, którzy są nieprawdopodobnie wprawni, to sobie trzeba uświadomić, że moja wizja świata się bardzo różni o mniej więcej ćwierć nutę na przestrzeni, nie wiem, 20 taktów. Czyli te drobinki czasu. W drugą stronę jest prościej. Jak się zwalnia, to ludzie zazwyczaj orientują się. Bierzemy pod uwagę, że ktoś może coś wolniej. Natomiast okazało się, że pierwsze dwa przedgrania, ja właściwie sobie pomyślałam, no przecież to nie są niewprawni muzycy. To chodzi o to, że wizja świata jest tak odmienna. I chyba najtrudniejsze jest w mojej pozycji, na co się zdobywam, to jest uwierzenie przy tej całej ilości 30-40 osób, która nie była ze mną, że to jest ten czas, który trzeba teraz spędzić na to, żeby ujednolicić wersje i one muszą być bliskie mojej. I znalezienie sposobów, to nie jest tylko to, że grajmy, bądźcie ze mną, bo to oczywiście można być z ręką, ale to mówię o tym, że to są małe detale interpretacyjne pewnych gestów muzycznych, pewnych grup nut, które nas różnią, które w rezultacie powodują, że jesteśmy na końcu o ćwierć nutę przesunięci. I to jest bardzo ciekawe, bo wyselekcjonowanie tych mikroróżnic na przestrzeni jakiegoś tam odcinka czasu i muzyki jest w sumie pasjonujące, bo na to ma wpływ też barwa, agogika, dynamika w ogóle całości wypowiedzi i to, w jaki sposób traktujemy poszczególne miary w takcie. Czy raz traktujemy jako tę miarę, która kończy frazę, albo kończy okres muzyczny, albo tę, od której zaczyna się cały wszechświat. I to są właśnie te różnice, które mamy pomiędzy różnymi kulturami muzycznymi w Europie. I ta praca, o którą pytasz, przebiega oczywiście na kształtowaniu przy tak znanym repertuarze barwy, poszerzaniu definicji piana. To bardzo często, bo definicja forte jest stosunkowo prosta. Zwykle panowie z dętych instrumentów muszą nie używać aż tyle, a kotły też trzeba nieco przytłumić. Skrzypce muszą ładnie brzmieć. Forte nie jest problemem. Wielu z nas gra forte. Definicja piana to jest poszukiwanie i to jest takie poszukiwanie dla bardzo cierpliwych i dojrzałych ludzi. To znaczy to poszukiwanie pięknego piana i tych pięciu różnych rodzajów piana i tego, które brzmi, też docenienie tego, które nie brzmi, co w naszej kulturze muzycznej polskiej nie istnieje. U nas bardzo często się mówi o to, że no piano, ale musi brzmieć. Natomiast ja się spotkałam z tym, że niebrzmiące piano jest też formą dynamiki, jest też formą pewnego niuansu dynamicznego i ono także powinno mieć swój urok, czarm i w jakiś sposób swoją tajemniczość takiego piana szmeru, który w orkiestrowym składzie 30 osób to jest jakiś odcień piana, jakiś odcień po prostu właściwie pianissimo albo nawet po drugiego P.
1: Dzisiejszy koncert to kolejny wasz owoc współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, która już jest bardzo regularna od 2018 roku. No i właściwie nie mogę powiedzieć już, że Och Orkiestra wchodzi w ten repertuar XVIII-XIX wieczny, bo wy macie już to doświadczenie, rzeczywiście nagrywacie bardzo rozbudowany projekt, czyli komplet symfonii Mozarta, za wami też Chopin, Janiewicz, polski romantyzm, no dużo tego jest. Czy po tych doświadczeniach czujesz już, że zmieniła się też tożsamość waszego zespołu, że nie jesteście już orkiestrą kojarzoną przede wszystkim z barokiem, ale właśnie bardzo szeroko?
0: Zależy, gdzie się ucho przyłoży, tak naprawdę. Jak ktoś był z nami w Teatr an der Wien w kwietniu, to myśli, że gramy opery albo turujemy ze śpiewakami, więc to jest jedna część naszej działalności. Ale ci wielbiciele opery, oni zwykle nie słuchają ani Brahmsa, ani Beethovena, więc oni naprawdę, dla nich orkiestra to jest orkiestra, która świetnie gra opery. No akurat po tym ostatnim serii przedstawień rzeczywiście to słowo świetnie gra opery przychodzi mi nieco łatwiej niż wcześniej, bo rezultaty i recenzje pokazują, że był to duży sukces. Były nawet osoby, które z pierwszych dwóch przedstawień wykupy

0: kupowały bilety na następne tam piąte czy szóste przedstawienie, a przypomnę tylko, że opera trwała 4,5 godziny, więc ktoś świadomie decydował się na kolejne 4,5 godziny muzyki. Dla niektórych, którzy nas słuchają, gramy dużo akompaniamentów i tą rolę zwykle staram się objąć. Ja nie myślę o akompaniamentach jako o roli nieistotnej. Dla mnie to jest po prostu muzyka z jednym instrumentem, czy też z partią, która ma nieco więcej do powiedzenia. I to wszystko musi tak samo działać jak w symfonice. Ale rzeczywiście będziemy się coraz częściej teraz przy okazji tej współpracy i jeszcze bardziej zwartej współpracy z Fryderykiem, Instytutem Fryderyka Chopina, zwracać ku takiej symfonicznej muzyce. Symfonie Mozarta to jest jeden z przykładów. Jest cały dział symfonii albo też oper, które mają znakomicie symfoniczne partie dla orkiestr rozpisanych XIX-wiecznych i na to liczę i na to jesteśmy umówieni, na różne poematy symfoniczne, na różnego rodzaju, mówimy o takim repertuarze aż po Karłowicza, bo muzyka dawna, czy też instrumenty historyczne postrzegamy do tego momentu, do którego dęte nie rozwijają się w instrumenty obecnie używane. I następuje to mniej więcej w okolicach roku 1920-1925-28. Do tego czasu mówimy o wykonawstwie historycznie poinformowanym i też, jeżeli chodzi o muzykę polską, rzeczywiście gdzieś tam mamy to na myśli.
1: I to jest ta granica och orkiestry.
0: Tak, powiedziałabym, że to jest granica och orkiestry, około 1920 rok.
1: W bardzo różnorodny sposób działacie, wiele macie pól działalności, no ale ty, Martyno, również koncertmistrzyni, dyrygentka, solistka, kameralistka, liderka zespołu. No właśnie, i to ostatnie określenie bardzo dobrze właściwie opisuje sposób, w jaki pracujesz z och orkiestrą.
0: Jako liderka, no tak słyszałam. Rzeczywiście ponoć tak się to prezentuje na zewnątrz. Ja wolę jednak myśleć, że tam jest dużo współpracy. Po znowu, znaczy nie jest się liderem bez ludzi, czegokolwiek, nie? Znaczy,
1: ale właśnie trzeba mieć tą osobowość, którą masz i to jest klucz do sukcesu.
0: Spodziewam się, tak. Wiem, że mnie dużo kosztuje w momencie, kiedy się konfrontuję właśnie z tą odmiennym sposobem interpretowania. Wiem, że stosunkowo dużo mnie kosztuje, żeby zaufać sobie i pomyśleć, że to, co ja proponuję, jest istotne i może ma pewną wartość intelektualną albo estetyczną. Więc być może z perspektywy kogoś, kto patrzy na orkiestrę i przychodzi na koncert, wygląda to tak, że to jest liderka zespołu i charyzmatyczna postać, tak jak o tym piszą, i że oczywiście orkiestra ma kolor i dynamikę działania taką, jak ja mam. I pewnie mój mąż, który ze mną na co dzień przebywa w domu, odczuwa to, bo pewnie dynamika, nie wiem, no zachowania, no jesteśmy tacy, jak jesteśmy. No prowadzimy orkiestrę czy zespoły, gramy w taki sposób, jaki jesteśmy. Właściwie nie ma większej możliwości, żaden skan nie pokaże, kto kim jest, niż tak naprawdę zobaczenie, jak ktoś gra. To znaczy to, w jaki sposób gra, jest sposobem, w jaki odbiera świat i w jaki go odczuwa, więc czy jest gwałtowny, czy jest zmienny, czy jest pomysłowy, czy może przez milion lat grać tą samą wersję i lubi ją właśnie udoskonalać tę samą wersję, czy już jednak po pierwszym razie już właściwie kombinuje dalej, no to są wszystko cechy charakteru. Natomiast tak w ogóle od środka mówiąc, to nie wygląda aż tak. Znaczy ja nie mam poczucia. Ja walczę o to, żeby z sobą samą, o to, żeby moje pomysły, żebym ja sama realizowała moje zamiary. I to cały czas mówię, że już mam trochę lat, nie bardzo dużo, ale jednak jestem po 40 i cały czas z tym samym ciałem, z tym samym umysłem, ja cały czas walczę po to, żeby realizować to, co sobie wymyśliłam albo to, co mi się podoba, więc jestem dużo dalej na tej drodze, muszę powiedzieć, takiego zaufania sobie, to jest miłe. Liderowanie polega też na tym, że trzeba myśleć o tym, co będzie i tutaj muszę powiedzieć, że no nie ma takiej przestrzeni w tej nocy na to, żeby powiedzieć strateg. Na przykład, nie? Nie ma takiej, rzadko się o liderach zespołu pisze na przykład, że są strategami zespołu. A ja na przykład ostatnio sobie pomyślałam, że większość czasu, którą poświęcam na takie sprawy logistyki orkiestry, to jest właściwie strategia. To jest strategia, to jest zauważanie tego, co działa na rynku, albo co może być atrakcyjne, co ma wartość, której jeszcze ktoś inny nie dojrzał być i ją pielęgnować. W jakiś sposób selekcjonować pomysły i informacje w taki sposób, żeby ten twór był atrakcyjny nie tylko dla muzyków, ale też dla słuchaczy, bo mówię o tym, że gramy dla ludzi, którzy mają o 10, 15, 20 lat więcej ode mnie, mają zazwyczaj albo takie wykształcenie jak ja, albo są jeszcze bardziej i w muzyce, albo w jakiejś innej dziedzinie. To są osoby, które przychodzą na koncerty tutaj w Warszawie i po każdym koncercie piszą recenzje. I to takie recenzje naprawdę długie, to znaczy na swoich blogach. Więc

0: spodziewam się, że, że to, co proponujemy, musi być atrakcyjne dla osób o szerokim wykształceniu i o pewnej percepcji człowieka bardzo, bardzo dorosłego, a to zajmuje czas, żeby wymyślić, co może być atrakcyjne intelektualnie i estetycznie dla naszej publiczności i dla nas samych.
1: To dołączamy kolejne określenie, stratek, bo po tej rozmowie wiemy już trochę więcej o tym, jak działa Martyna Pastuszka jako liderka Och Orkiestry, osoba prowadząca zespół od skrzypiec, ale też właśnie ktoś, kto myśli o jego brzmieniu, repertuarze, kierunku rozwoju i o tym, jak budować propozycje ważne zarówno dla muzyków, jak i dla publiczności. Wiemy też więcej o tym, jak wygląda współpraca z Tomaszem Ritterem, oparta na wzajemnym słuchaniu, zaufaniu, wspólnym budowaniu interpretacji. No i jesteśmy ponownie w sali koncertowej Filharmonii Narodowej. Już za chwilę druga część koncertu Och Orkiestry Martyny Pastuszki, Tomasza Rittera. Przed przerwą zabrzmiał czwarty koncert fortepianowy G-dur op. 58 Ludwika van Beethovena, a już za chwilę, może nieco dłuższą chwilę, usłyszymy piąty koncert fortepianowy S-dur op. 73, zwany cesarskim. A dlaczego dłuższą? No właśnie, no bo może nie wszystko tak płynnie pójdzie, jak mogłoby się wydawać. Nie odbyło się bez pewnego napięcia, ponieważ podczas pierwszej części koncertu pękł klawisz w fortepianie Johanna Baptisty Streichera z 1851 roku i jest nadal klejony. Klei go stroiciel Szymon Jasnowski. Różne wypadki się zdarzają. To jest dosyć oczywiście spektakularne wydarzenie, ale tak to już jest. Wszystko może się zdarzyć. Teraz tylko klej musi dobrze wyschnąć, żeby piąty koncert mógł zabrzmieć na tym fortepianie. Ale to nie wszystko, bo jak się okazało przed koncertem, również dzisiaj jednemu ze skrzypków orkiestry pękła struna. No i wbiegł dopiero na drugą część czwartego koncertu fortepianowego. No a teraz klawisz. Mam nadzieję, że rzeczywiście to wszystko dobrze się potoczy i zakończy, no bo przed nami pełne rozmachu dzieło. Po tym bardziej intymnym, dialogowym świecie czwartego koncertu Beethoven teraz pokaże nam zupełnie inne oblicze, bardziej monumentalne, wirtuozowskie. No a między tymi dziełami zmienia się także sposób myślenia Beethovena o samym gatunku koncertu fortepianowego. No bo piąty koncert powstał przede wszystkim w 1809 roku. Beethoven ukończył go na początku 1810, czyli 4 lata po czwartym. No i to był czas niezwykle trudny, bo Austria prowadziła wojnę z Napoleonem, Wiedeń został ustrzelany, a następnie zajęty przez wojska francuskie. Beethoven pozostał w mieście, bardzo dotkliwie odczuwał skutki wojny. No nie trzeba oczywiście traktować piątego koncertu S-dur jako muzycznego obrazu tych wydarzeń, ale powstał on właśnie w tej niespokojnej rzeczywistości. Utwór został zadedykowany, podobnie jak czwarty i wiele innych utworów, arcyksięciu Rudolfowi, uczniowi, przyjacielowi, jednemu z najważniejszych mecenasów kompozytora. No właśnie, tych dzieł zadedykowanych Rudolfowi jest dużo więcej. Trio B-dur, arcyksiążęce, op. 97, wiele sonat fortepianowych, czwarty koncert, piąty fortepianowy, op. 73. No i jeszcze jedna bardzo znacząca różnica wobec wcześniejszych koncertów, pierwsze cztery Beethoven pisał także z myślą o sobie jako wykonawcy. Chyba będzie dobrze, mam nadzieję, no bo orkiestra wchodzi na estradę, więc pewnie zgodnie z przewidywaniami stroiciela ten klej powinien niedługo już wyschnąć i koncert piąty Beethovena zabrzmi bez przeszkód. No właśnie, zatem cztery pierwsze koncerty Beethovena pisał Beethoven o sobie jako wykonawcy. No rzeczywiście był wybitnym pianistą, improwizatorem, jednym z najwybitniejszych swoich czasów, no ale piątego już publicznie nie wykonał, no bo postępująca utrata słuchu sprawiła, że jego kariera pianistyczna właściwie dobiegła końca. Prawykonanie odbyło się 28 listopada 1811 roku w Lipsku. Solistą był Friedrich Schneider. Kilka miesięcy później, w lutym 1812, dzieło zabrzmiało w Wiedniu

Karlem Czernym, uczniem Beethovena przy fortepianie. I może także dlatego w tym dziele widać pewną zmianę brzmienia, języka. Beethoven nie pozostawia już tak wiele miejsca tradycyjnej improwizacji solisty, ale bardzo precyzyjnie komponuje całą wirtuozowską partię fortepianu i jeszcze silniej wpisuje ją w wielką symfoniczną konstrukcję. Co więcej, pod koniec pierwszej części, w miejscu, w którym zgodnie z tradycją pianista powinien wykonać własną kadencję, Beethoven wyraźnie zaznacza w partyturze, że kadencji improwizowanej nie ma być. Sam komponuje ten fragment, no to też znak zmiany, coraz mniej swobody pozostawionej wykonawcy, tak to można interpretować. Po potężnej pierwszej części następuje wyciszenie, adagio un poco moto. Beethoven nie kończy tego w tradycyjny sposób. Przechodzimy w trzeciej części do ronda Allegra. No i finał przynosi energię, ruch, blask, ale także bardzo wyraźny impuls taneczny. No, cesarski, tak zwykło się nazywać ten koncert, choć sam Beethoven nigdy oczywiście takiego tytułu mu nie nadał. Pochodzenie przydomka nie jest do końca pewne. Och, orkiestra uśmiecha się, może trochę z niepewnością gdzieś tam z tyłu głowy. No i czekamy na to wejście Martyny Pastuszki i Tomasza Rittera. No bo wszystko już jest gotowe i publiczność również w skupieniu i ciszy czeka na to wejście. A dzisiaj rzeczywiście sala jest wypełniona po brzegi. No bo takie wydarzenie. Trzymamy kciuki za Tomasza Rittera, zwycięzcę konkursu Chopinowskiego, pierwszego konkursu Chopinowskiego na instrumentach historycznych w 2018 roku. Znakomity pianista, wspaniale rozumie instrumenty historyczne, fortepiany. Rzeczywiście jest ich wielkim wielbicielem. Tomasz Ritter dzisiaj na fortepianie Johanna Baptisty Streichera z 1851 roku. Przed nami piąty koncert fortepianowy Es-dur op. 73 Ludwika van Beethovena.

Tomasz Ritter na fortepianie Johanna Baptisty Streichera z 1851 roku. Och orkiestra prowadzona skrzypiec przez Martynę Pastuszkę. Tak zabrzmiał piąty koncert fortepianowy S-dur op. 73 Ludwika van Beethovena Cesarski na żywo dzisiaj w sali koncertowej Filharmonii Narodowej na 22. Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa. I rzeczywiście usłyszeliśmy to drugie zupełnie odmienne oblicze Beethovena, którym w przerwie mówił Tomasz Ritter. Po bardziej kameralnym, opartym na dialogu czwartym koncercie. Tutaj znacznie większa skala, rozmach, wirtuozowski gest i fortepian wpisany w bardzo szeroko, zakrojoną symfoniczną konstrukcję. Tomasz Ritter niezwykle uważny, wrażliwy na brzmienie instrumentu, na swoich partnerów, do tego znakomite porozumienie z orkiestrą Martyną Pastuszką, na konsekwentnie pomyślany program zrealizowany, mimo różnych przeszkód, które towarzyszyły temu wieczorowi. No a może właśnie dzięki nim był to koncert tak żywy i niepowtarzalny. Sklejony klawisz chyba wytrzymał, mam taką nadzieję. Wielkie owacje publiczności słyszą Państwo, właśnie publiczność powstała ze swoich miejsc, a Tomasz Ritter i Martyna Pastuszka wracają na estradę. Pięknie zabrzmiała druga część, teraz w piątym koncercie Adagio un poco motto, bardzo poetycka, wzniosła, pełna podniosłej duchowości. Beethoven napisał ją w oddalonej od S-dur tonacji H-dur. No i to wszystko prowadziło do finału bardzo tanecznego i tak właśnie chciała to uchwycić Martyna Pastuszka i tak też było. Właśnie róże czerwone zostały wręczone Martynie i Tomaszowi Ritterowi. Orkiestra dziękuję za ten piękny, długi wieczór z dwoma arcydziełami Ludwika van Beethovena, no i z tym piątym przed chwilą napisanym w tej samej tonacji co Eroica. To szczyt pianistycznej wirtuozerii, potężny w rozmiarach. Zwykło się w piątym koncercie widzieć coś na kształt przełomu. No rzeczywiście będzie bis.

No i pozostaliśmy na bis w świecie Beethovena, do którego w ostatnim czasie bardzo blisko jest Tomaszowi Richterowi. Na bis wykonał sonatę Esbiel, opus 31, numer 3 Ludwika van Beethovena, drugą część Scherzo, sonata Polowanie. No i ta sama tonacja, co piąty koncert cesarski. To jest to dopełnienie dzisiejszego wieczoru zwycięzcy pierwszego międzynarodowego konkursu szopenowskiego na instrumentach historycznych w 2018 roku. Nie tak dawno, w 2025 roku, ukazał się solowy album Tomasza Richtera poświęcony właśnie Beethovenowi z pierwszą, 18 i 30 sonatą, nagrany na trzech różnych fortepianach historycznych, pokazujących ewolucję instrumentu, języka kompozytora. No a dzisiaj Tomasz Richter na fortepianie Johanna Baptisty Streichera z 1851 roku, który okazał się ważnym bohaterem tego wieczoru, nie tylko ze względu na pęknięty klawisz, no ale to fortepian późniejszy niż te instrumenty, które znał Beethoven, ale dający w dużej sali większą swobodę, nośność dźwięku i możliwość subtelniejszego operowania dynamiką. No i jeszcze raz cały zespół kłania się publiczności, dziękuję za ten wieczór, no i publiczność do podziękowania odwzajemnia, powstając ze swoich miejsc. Wielkie brawa za dzisiejszy wieczór, dwa koncerty Ludwika van Beethovena, ale będzie jeszcze jeden bis.

0: Kolejny bis w wykonaniu Tomasza Rittera dzisiaj na festiwalu Chopin i jego Europa. I kolejny kompozytor bardzo mu bliski, czyli Felix Mendelssohn Bartholdy. To było pieśń bez słów Bedur, to jest 67 numer trzeci. Mendelssohn, który też pięknie łączy się z programem dzisiejszego wieczoru, no bo to przecież właśnie ten kompozytor wydobył, można powiedzieć, z zapomnienia czwarty koncert Beethovena, który po premierze gdzieś tam odszedł w zapomnienie, nie był wykonywany, dopiero Mendelssohn przywrócił go do życia. No, dzisiejszy koncert nie jest zamkniętym rozdziałem. Oczywiście orkiestra Marcena Pastuszka i Tomasz Richter mają plany, żeby zarejestrować komplet koncertów Ludwiga van Beethovena. Dzisiaj za nami dwa z nich, czyli czwarty i piąty Esdur Cesarski. Bardzo Państwu dziękuję za ten wieczór. Już kończymy. Publiczność opuszcza swoje miejsca, również orkiestra, dziękując sobie oczywiście za udany koncert, za udane dwa dzieła. No i zamykamy dzisiejszą transmisję z 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Przed nami jeszcze kilka festiwalowych wieczorów, finał w niedzielę. Bardzo dziękuję również w imieniu wszystkich, którzy brali udział w realizacji dzisiejszego koncertu. Realizacja dźwięku Tomasz Bereza, Agnieszka Szczepańczyk, Piotr Sekunda, Paweł Zieja. No i jeszcze oczywiście wielkie podziękowania dla Małgorzaty Parlińskiej. Bardzo dziękuję, żegnam się z Państwem. Klaudia Baranowska, dobranoc. Oddaję już głos do studia emisyjnego Dwójki, gdzie jest Piotr Matwiejczuk.
1: Dobry wieczór Państwu. Trochę jestem zawiedziony. Tylko dwa bisy po takim koncercie. No ale dzięki temu jedynie z 3,5-minutowym opóźnieniem możemy rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie.

Dzień coraz krótszy, nie da się tego ukryć, ale niezależnie od tego, kiedy zapada zmrok, taki dzień może być krótki, ale może być też długi. Czy mieli Państwo dziś długi dzień? Dla tych, co odpowiadają twierdząco i dla wszystkich pozostałych, na dobry początek dzisiejszej audycji, długi dzień Dimitrisa Aloyzosa.

Dimitris Loizos. Powiedziałem coś o dobrym początku audycji, ale właściwie trudno o taki, skoro drugi raz z rzędu będziemy wspominać. Tydzień temu głos, który brzmiał jakby jego właścicielka przez całe długie życie każdego dnia obchodziła 18 urodziny, czyli głos spod samego jasnego nieba. Dziś głos spod cienia wielkiego drzewa, głos z głębi. Przedwczoraj zmarła Cassandra Wilson.

A no właśnie, ostatnio prawie wszystkie dni są długie i za krótkie zarazem. Nie wiem, co się dzieje z tym światem, ale oszalał chyba zupełnie. A Cassandra Wilson pozostanie dla mnie chyba przede wszystkim artystką, która potrafiła dać nowe życie znanym piosenkom, albo takim odrobinę zapomnianym. Artystką, która wydobywała z nich wszystko to, co nawet przez myśl nie przeszło twórcom czy wykonawcom tych utworów. Dlatego akurat to nagranie na pierwszy ogień dziś. Próbowałem niezdarnie umiejscowić głos Cassandry Wilson w jakiejś takiej metaforycznej przestrzeni. Gdzieś przeczytałem z kolei, że dysponowała zamglonym kontraltem. No można i tak powiedzieć. A jak państwo określiliby głos Cassandry Wilson? Jak go najlepiej opisać?

Jeśli nie dali się Państwo zmylić tej dziwacznej aranżacji i rozpoznali muzykę Jana Sebastiana Bacha z Pasji Mateuszowej, to gratuluję. Był to fragment nowej, wzruszającej płyty zespołu La Chéron, który prowadzi François Joubert-Caillé. Taki wyobrażony akompaniament paryskich spotkań Astora Piazzolli z Nadią Boulanger podczas studiów muzycznych tego pierwszego u tej drugiej. No bo mamy tutaj

Tutaj argentyńskie dziedzictwo Piazzolli od Carlosa Gardela po Alberta Ginastera i oczywiście jego własne utwory. Mamy francuskie inspiracje Boulanger, czyli Gabriela Forego, Lili Boulanger, a także zamiłowanie wielkiej nauczycielki do muzyki dawnej. No właśnie, na przykład takiego Bacha, albo w ogóle zespół Violda Gamba, który jednak przede wszystkim tutaj rozbrzmiewa obok tego bandoneonu, który przed chwilą słyszeliśmy. Płyta zatytułowana jest Wrześniowe Słońca, tak jak jedna z pieśni Lili Boulanger. Z kolei w tytule tej piosenki mamy słońce w liczbie pojedynczej, ale też jest wrześniowe. Colin Rio.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Astora Piazzolli, bo oto jego pianista, członek najsłynniejszego zespołu Piazzolli, Quinteto Tango Nuevo, 82-letni dzisiaj Pablo Ziegler, zapowiada nową płytę.

0: Cieszę się ogromnie na ten nowy album Pablo Ziglera i Roberty Gambarini. Cieszę się również na inną nową płytę, ale mam przy okazji jeszcze jedną dziś smutną wiadomość. Być może państwo o tym wiedzą. Ja się zorientowałem dopiero tuż przed dzisiejszą audycją, że nie żyje Daniel Melingo. Zmarł 30 czerwca tego roku. Miał 68 lat. Co za wiadomość. Człowiek, który uczynił tango argentyńskie naprawdę cool, jak pisała o nim prasa brytyjska. Nie wiem, czy słowo cool ma jakiś dobry polski odpowiednik, ale liczę na to, że wiedzą państwo, o co chodzi. No, zresztą jak się słyszało chociaż raz w życiu Daniela Melingo, to w ogóle wiadomo, o co chodzi. Argentyński Tom Waits, można było też o nim przeczytać. Jakieś 15 lat temu występował w Kazimierzu Dolnym na festiwalu Dwa Brzegi. A tę nową płytę, złożoną z niepublikowanych wcześniej nagrań, zapowiada duet z Andresem Calamaro.
1: El laberinto se pianta pa la izquierda.

Danielowi Melingo koniecznie trzeba poświęcić którąś z najbliższych audycji. Na pewno nie najbliższą za tydzień, albowiem za tydzień znów mnie nie będzie. Od razu zapowiadam, że kolejna piąta struna za 2 tygodnie, a za tydzień, jeśli dobrze pamiętam, Hanna Szczęśniak będzie mnie tutaj dzielnie zastępować. Pan Wiesław z kolei w grupie Piąta Struna na Facebooku donosi, że nie zalicza się do bezpoprawkowych studentów, którzy mają jeszcze miesiąc labę. I w związku z tym nadszedł pana Wiesława nastrój na jakąś wersję jesiennych liści. Panie Wiesławie, myślę, że doskonale pan wie, że całe moje serce jest po stronie jesiennych liści, ale dajmy im jeszcze chwilkę. Dajmy im jeszcze chwilkę. Moim zdaniem najpierw powinna być ostatnia róża lata i ona dzisiaj będzie. Także o liściach pomyślę za 2 tygodnie. Ale zanim liście, zanim róża, to jeszcze jedna nowość fonograficzna. Otóż francuska wiolonczelistka Camille Thomas, którą swego czasu spotykałam dość często w Filharmonii Łódzkiej, gdzie była rezydentką przez jeden sezon, nagrała nową, bardzo przyjemną płytę. Przyjemną, bo z utworami Filipa Glasa.

0: Camille Thomas, wiolonczela, Orkiestra Filharmonii w Brukseli i niemiecki dyrygent Oskar Jokel. Powiedziałem, że płyta przyjemna, bo muzyka Glasa, ale właściwie tak się zreflektowałem od razu i pomyślałem, zacząłem się zastanawiać, czy Glas jest przyjemny, bywa przyjemny na pewno, może częściej nawet niepokojący, no ale zawsze umie porządnie zakręcić w głowie, jak na dobrej karuzeli, to wiadomo. Co tam jeszcze oprócz tych liści i ostatnie róże lata? Aha, pani Agnieszka, kiedy wspominałem Daniela Melingo, przypomniała, że jest jeszcze jeden Nestor, tym razem muzyki włoskiej, Paolo Conte, który żyje. Nie wiem, czy ma się dobrze. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie jest młodszy od Willie Nelsona i na pewno warto coś tam od czasu do czasu Paola Contego posłuchać. Zapisuję. A na razie czas na śpiewnik Leonarda Cohena, a w nim nagranie z płyty zatytułowanej Famous Blue Cheese The Leonard Cohen Show australijskiego zespołu Messier Camembert. Jest płyta poświęcona w całości twórczości kanadyjskiego barda. Tytuł to oczywiście gra słów, nawiązująca do piosenki Famous Blue Raincoat, którą też z tego zestawu wybieram. I przypomnę, że to jedna z najbardziej zagadkowych piosenek Cohena. Ma formę listu skierowanego do mężczyzny, który w przeszłości był blisko związany zarówno z narratorem, jak i z kobietą, którą narrator kochał. Cohen nigdy nie wyjaśnił jednoznacznie, kim są bohaterowie, ani co dokładnie wydarzyło się między nimi. Powiedziałbym, że całe szczęście, nigdy tego nie zrobił. Może więc to być opowieść o zdradzie, rozpadzie związku, utraconej przyjaźni, albo po prostu jakaś wewnętrzna opowieść samego narratora. Tutaj z troszkę innej perspektywy, bo śpiewać będzie pani Abby Dobson, a grać będzie zespół Messier Camembert.
1: I'm gonna sing Famous Blue Raincoat. It was a letter.

Tak, bardzo to jest ładna płyta i obszerna niezwykle. Zawiera, jeśli dobrze pamiętam, ponad 20 piosenek Leonarda Cohena. I nie powiedziałem może tego, co istotne, że to wszystko powstało na antypodach, proszę sobie wyobrazić. W 2007 po raz pierwszy ten album się ukazał. Dwupłytowy album koncertowy nagrany w klubie The Vanguard w Sydney. Zespół Monsieur Camembert, tutaj jeszcze w roli głównej Abby Dobson. Po śpiewniku Leonarda Cohena nasz drugi obowiązkowy tego lata kącik, czyli flamenko orkiestrowo. Dziś orkiestra całkiem spora, choć w żadnej mierze nie symfoniczna. Tworzą ją między innymi saksofoniści Jorge Pardo, Michael Brecker, Perico Sambit, a także gitarzysta Gerardo Núñez i pianista Chango Dominguez.

przestrzeni wirtualnej, czyli w grupie Piąta Struna na Facebooku rozważamy kwestię ostatniej róży lata, a jeszcze bardziej jesiennych liści. I większość, mam wrażenie, jest po takiej rozsądnej, umiarkowanej stronie, czyli żeby się nie wyrywać, spokojnie poczekać na te liście, nadejdzie ich czas. A pani Agnieszka zwraca uwagę cytatem z Wielkiego Gatsby'ego, że życie zaczyna się jesienią. Tym bardziej proponuję się nie śpieszyć. A ta płyta, z której przed chwilką grała muzyka, to liczy już sobie ponad ćwierć wieku. Mój Boże, Jazzpania, część druga, Gerardo Núñez i Chango Dominguez w dobrym towarzystwie. Z kolei płyta New Mondote Cassandry Wilson liczy sobie już ponad 30 lat i na dziś, w audycji, w której wspominamy Cassandra Wilson, wybrałem z tej płyty jedną z najsłynniejszych piosenek Hanka Williamsa, z której Cassandra zrobiła coś, co autora i pierwszego wykonawcę, jestem tego pewien, gdyby dożył, wprawiłoby w osłupienie. Prawdziwy majstersztyk.

Na początku audycji pytałem Państwa o głos Cassandry Wilson. Pani Agnieszka napisała, że dla niej to jest głos najprawdziwszej, za pozwoleniem, wiedźmy. Ja tam słyszę mądrość, zrozumienie, współodczuwanie, melancholię. Cassandra, której imię być może mówi samo za siebie, widziała, wiedziała, czuła więcej. Napisała pani Agnieszka. Wszystko to prawda, ale jakby to określić jednym, góra, dwoma słowami. Tego mi brakuje. Jakiejś takiej no czegoś, co by było skrzydlatymi słowami i oddawało specyfikę i cały ten czar głosu Cassandry. No, może tego się po prostu nie da ująć słowami. Cassandra, zafascynowana całe życie Billie Holiday, w 2015 roku na albumie wydanym z okazji setnych urodzin Lady Day przypomniała 11 utworów z jej repertuaru. Jest na tej płycie wiele wysublimowanych aranżacyjnych detali, które splatają się właśnie z tym niezwykłym głosem wokalistki w sposób absolutnie niezwykły, choćby w tej piosence.

Tak, to by mogło pójść w taką stronę, jaką zaproponował pan Mariusz z Łodzi. Perlista patyna. Ładne. No, ja niestety uruchomiłem tak zwaną sztuczną

świetną inteligencję i mam prawdziwy wysyp rozmaitych określeń głosu Cassandry Wilson, ale to już Państwu daruję. Gościem jutrzejszego poranka, jazzowego poranka dwójki, będzie Adam Bałdych, którego nowa płyta właśnie się ukazała. On sam mówi o niej tak. To jeden z najbardziej osobistych albumów, jakie nagrałem. Powstał z potrzeby poszukiwania piękna, ciszy i przestrzeni. I z przekonania, że czasem to właśnie przestrzeń między dźwiękami potrafi powiedzieć więcej.

Adam Bałdych i jego kwartet z najnowszej płyty zatytułowanej Endless, o której to płycie skrzypek jutro opowie w jazzowym poranku dwójki. Na pewno jest na niej bardzo dużo ciszy i przestrzeni tego wszystkiego, co między dźwiękami, a co tak bardzo ważne, może najważniejsze w muzyce. Jakiś czas temu słuchaliśmy w piątej strunie nagrań zespołu Le Concert de l'Hostel Dieu i wspominałem wówczas, że trzeba uważniej przysłuchać się dyskografii tej bardzo niekonwencjonalnej grupy, która w zasadzie specjalizuje się w muzyce dawnej, gra na instrumentach historycznych, ale właściwie to tak tylko umownie. Bo na przykład na albumie 50-50 zestawione są utwory Lulliego i Purcella oraz współczesne kompozycje inspirowane muzyką tych dwóch kompozytorów. Jest tutaj dwóch współczesnych twórców, David Chalmin i Martin Harry. Ten pierwszy inspiruje się twórczością Purcella, ten drugi Lulliego. Obaj łączą brzmienia instrumentów barokowych z własnym językiem muzycznym, zacierają granice, dialogują, tworzą jakiś taki dialog między naszą epoką a XVII wiekiem. Bardzo to wszystko zgrabnie wymyślone i brzmi naprawdę ciekawie, zwłaszcza w wykonaniu zespołu Le Concert de l'Hostel Dieu.

A no właśnie, takie plumkanie inspirowane muzyką Henry'ego Purcella. Ale na płytach zespołu Le Concert de l'Ostalgie jest dużo więcej muzyki, dużo różnorodniej, bardzo ciekawie, krótko mówiąc, więc w najbliższych i tych trochę dalszych wydaniach Piątej Struny ten zespół będzie powracał. Tak postanowiłem. W związku z niespodziewanym i jakże przykrym końcem lata. No, dzisiaj akurat jak wracałem, jak jechałem do Państwa z Filharmonii, bo urwałem się z koncertu w przerwie, to było tak ze 20 stopni. Jak na 21.30 to myślę niezła temperatura. No niemniej różne są czynniki, które o jesieni przypominają. Tak więc ja pomyślałem jeszcze o lecie, tak na przekór temu wszystkiemu. I ciekaw jestem, czy pamiętają Państwo oryginał tej bardzo letniej, wakacyjnej piosenki. Ja pamiętam dobrze, może dlatego ta nowa wersja bardzo mi się podoba. Jest w niej i intensywność lata, i pewna łagodność jego schyłku.

0: Kiedyś Beach Boys, a teraz Anamos i Rainbow Girls w programie drugim Polskiego Radia. Prawie minuta po północy.
1: Piąta struna.

W związku z niespodziewanym i jakże przykrym końcem lata pomyślałam również i o tej pieśni. Były czasy, gdy słuchaliśmy jej w rozmaitych audycjach w wielu przeróżnych wersjach folkowych, klasycznych, popowych, jazzujących. Pomyślałam, że dziś przyda nam się wielka klasyka Nina Simone.

The Last Rose of Summer. Tegoroczne lato w piątej strunie to jeszcze jeden kącik, a może właściwie podkącik. On tak się nagle pojawił, zupełnie niespodziewanie, sam się narodził. Ale to Państwu mówiłem, że często tematy w tej audycji, muzyka w ogóle, której słuchamy, jakoś tak sama się pojawia, nie wiadomo skąd. No w każdym razie, taki podkącik letni, jeden tegoroczny, to jest ten, w którym słuchamy harfisty Edmara Castaniedy w roli muzyka gościnnego na nagraniach innych instrumentalistów czy wokalistów. Bardzo smakowite są to zazwyczaj nagrania i dziś również będzie takie już teraz. To jest nagranie z ostatniej bodaj płyty katalońskiego basisty Carlesa Benaventa, który łączy jazzową improwizację z muzyką flamenco. No i Edmar Castaneda na tym ostatnim albumie bardzo znacząco się udziela.

Edmar Castaneda i Carles Benavent. Tydzień temu w kąciku Joni Mitchell występowała Dolly Parton, a słuchaliśmy bluegrassowej wersji jednej z najważniejszych, przede wszystkim jednej z najpiękniejszych piosenek Joni, Both Sides Now. Niektórzy, co wyrazili w korespondencji, przekonani nie byli, ale może po tygodniu zmienili zdanie. A dziś, no dziś nie może być inaczej, Cassandra Wilson zaśpiewa piosenkę Joni Mitchell. Piosenka pochodzi z albumu Hajira, czy Hajira, nigdy nie mogę się nauczyć poprawnej wymowy tego tytułu. Chyba jednak Hajira, bo to z jednego ze wschodnich języków, prawda? 76 rok. I to jest przede wszystkim refleksja o takiej nieustannej podróży, o poszukiwaniu sensu, miłości, wolności, ale też o cenie, jaką płaci artysta za życie w ciągłym ruchu. Takim najważniejszym symbolem w tym utworze jest czarna wrona, zresztą taki on ma tytuł, Black Crow. Artystka utożsamia się z tym ptakiem samotnym, niezależnym, przemierzającym ogromne przestrzenie i ciągle wypatrującym czegoś nowego. W wersji Cassandry Wilson pieśń tam brzmi tak –

Cassandra Wilson w kąciku Joni Mitchell. Bardzo dawno nie było w piątej strunie Sokratisa Sinopoulosa. Ktoś z Państwa nie tak dawno przypomniał mi o nim, a konkretnie o płycie nagranej z pianistą Janem Kerimem. Właściwie cały album zatytułowany Topos stanowi wariacje na temat tańców rumuńskich Beli Bartoka. Są tu te tańce bartokowskie podane in crudo, są utwory Sinopoulosa i Kerima nimi inspirowane. No, myślę, że na koniec lata, skoro już musimy o tym mówić, a może nie musimy, to po prostu dzisiejszej nocy przynajmniej fragment tej płyty jak znalazł.

Jan Kerim, pianista, i Sokratis Sinopoulos na lirze greckiej w muzyce inspirowanej rumuńskimi tańcami ludowymi Beli Bartoka. W tym przypadku akurat to był pierwszy taniec. Pamiętam, znam na pamięć tańce rumuńskie Beli Bartoka. Kiedyś znałem, bo musiałem je grać. Kilka tygodni temu, gdy w śpiewniku Leonarda Cohena słuchaliśmy jednej z jego pieśni w języku farerskim, pomyślałem, że trzeba troszkę zagłębić się w muzykę Wysp Owczych. Na razie jakoś tak specjalnie głęboko nie zanurkowałem, ale odkryłem bardzo miły duet belgijsko-farerski, który powstał w Szwecji, żeby było śmieszniej. Tam się obaj panowie spotkali na studiach. Bo jak wiadomo, w Szwecji można studiować również muzykę tradycyjną. Oskar Berten i Ragnar Finnsson stworzyli kilka lat temu duet Raska Dręgę i postawili sobie za cel reanimowanie, że tak powiem, farerskiej muzyki ludowej. Wychodzi im to świetnie. Proszę zresztą ocenić.

Dua Traska Dręgę. Tak patrzę na mapę, żeby się upewnić, że Wyspy Owcze są nie tak daleko na północ wysunięte jak Islandia, ale jednak dużo bardziej niż Szkocja. Dobrze pamiętałem. Bo teraz coś szkockiego. Otóż jeden z moich ulubionych muzyków w ogóle chyba, szkocki saksofonista Matt Carmichael, podrzuca co jakiś czas, czyli tak co 2-3 tygodnie, kolejny utwór ze swojej nowej płyty, która ukaże się jesienią, jeśli mnie pamięć nie myli, ale to już taka prawdziwa jesień będzie. No więc skoro on podrzuca, to ja z przyjemnością korzystam i przynoszę też do radia. To kolejny fragment tej nowej płyty brzmi tak.

Matt Carmichael i jego nowa płyta, na którą czekam. Jesienią również ukaże się album zatytułowany 12 rozmów. Jest to album, który wspólnie stworzyli Ryuichi Sakamoto i Alva Noto w listopadzie i grudniu 2022 roku, kiedy Sakamoto pracował nad swoim ostatnim albumem. To była taka twórcza, kompozytorska wymiana myśli i wrażeń, a przede wszystkim rozmaitych pomysłów dźwiękowych. To wszystko zachowało się w archiwum, no i ma ujrzeć światło dzienne właśnie tej jesieni. Na razie dostępna jest rozmowa szósta. Ryuichi Sakamoto i Alva Noto.

A na koniec dzisiejszej piątej struny, po raz trzeci, jeśli dobrze pamiętam, fragment płyty Eon Michaela Hicksa, czyli tego muzyka, który mieszka w Nashville. Odrobinę zajmuje się muzyką country, a z drugiej strony ambientem. Wszystko bardzo ładnie łączy. Przede wszystkim w zespole Nashville Ambient Ensemble, a solowo jest mniej kontrowy, a bardziej ambientowy. Zostawiam z nim Państwa. Życzę pięknych snów i spokojnej nocy. Mam nadzieję, że spotkamy się w piątej strunie za 2 tygodnie. Wojciech Ciarka, Piotr Matwiejczuk, dobranoc.

0: 4 września. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Fantazja Polska.

Przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na ostatnie już nocne spotkanie z muzyką polską, w którym dziś słuchać będziemy utworów Mieczysława Weinberga, Krzysztofa Pendereckiego, Michała Pepola i Marcina Stańczyka. Powrócimy także do wydanej na początku tego roku płyty Syrena Re Dominika Strycharskiego i Ani Karpowicz. Tych dwoje znakomitych flecistów wystąpiło podczas tegorocznej odsłony festiwalu Warsze Musik, który zakończył się w minioną niedzielę. Patronem festiwalu jest Mieczysław Weinberg, a wszystko zaczęło się w 2017 roku od koncertów plenerowych w podwórzach kamienic na warszawskiej Woli, które zaprogramowali Ania Karpowicz i Marek Bracha. Na początek sięgamy więc po interpretację pianisty Marka Brachy. Zabrzmią dwa mazurki Mieczysława Weinberga, gra Marek Bracha.

Tak kończy się Mazurek II Mieczysława Weinberga. Wcześniej wysłuchaliśmy także Mazurka I przy fortepianie Marek Bracha, jeden z kuratorów festiwalu Warsze Musik. To nagranie z albumu zarejestrowanego w studiach Polskiego Radia w 2019 roku, albumu Warsze Musik, który zbiera kompozycje, które pojawiały się w programach festiwalu. Przypomnę, że jego 10. jubileuszowa odsłona zakończyła się w Warszawie w minioną niedzielę. Sięgamy teraz po nagranie z albumu Cello Tapes Michała Pepola. Albumu wydanego w 2024 roku, na którym znalazły się kompozycje na wiolonczele i taśmę, a właściwie kompozycje na wiolonczele i partię elektroniczną. W tym dwie kompozycje autorskie Michała Pepola i wysłuchamy teraz jednej z nich, Solitude in P minor, czyli Samotność w P moll. To kompozycja Michała Pepola, w której wiolonczela elektroniczna przejmuje motyw z kwartetu A-moll op. 132 Beethovena. Melodię zaczerpniętą z tej kompozycji oplatają partia nagrana wiolonczeli oraz warstwa elektroniki. Michał Pepol, Solitude in P minor.

Solitude in P minor, czyli samotność w P moll. Kompozycja Michała Pepola w interpretacji Michała Pepola. Kontynuujemy trop muzyki smyczkowej w Fantazji Polskiej w dwójce. Sięgamy po trzeci kwartet smyczkowy Krzysztofa Pendereckiego. Wysłuchamy interpretacji Royal String Quartet. Elwira Przybyłowska i Izabella Szałaj-Zimak, skrzypce, altówka Marek Czech i wiolonczela Michał Pepol.

To był trzeci kwartet smyczkowy Krzysztofa Pendereckiego w interpretacji Royal String Quartet. Elwira Przybyłowska i Izabella Szałaj-Zimak, skrzypce, Marek Czech, altówka i Michał Pepol, wiolonczela. To nagranie z 2012 roku, wydane na płycie Royal String Quartet dla wytwórni Hyperion. To płyta z kompozycjami Krzysztofa Pendereckiego.

Pereckiego i Witolda Lutosławskiego. A propos, przez cały tydzień w Fantazji Polskiej wracaliśmy do albumów monograficznych Klangforum Wien, poświęconych czworgu polskich kompozytorek i kompozytorów muzyki współczesnej. Dziś czas na album poświęcony muzyce Marcina Stańczyka. Przed nami After Hearings na flet, klarnet, wiolonczele, gitarę i fortepian. To kompozycja z 2015 roku, która odwołuje się do idei posłuchów, czyli koncepcji Marcina Stańczyka, która z kolei zakorzeniona jest w myśleniu Władysława Strzemińskiego o powidokach. Grają muzycy Klangforum Wien. After Hearings Marcina Stańczyka.

After Hearings, posłuchy Marcina Stańczyka, kompozycja z 2015 roku w interpretacji muzyków Klangforum Wien. Na zakończenie Fantazji Polskiej we dwójce powracamy do festiwalu Warszemusik, ale do jego tegorocznej odsłony. Na placu centralnym w miejscu nieodległym od dawnych murów getta warszawskiego zabrzmiał w tym roku materiał z płyty Syrena Re, flecistów Ani Karpowicz i Dominika Strycharskiego. Przypomnijmy, że wytwórnia Syrena Rekord to pierwsza polska wytwórnia fonograficzna. Powstała w 1906 roku, założona przez Juliusza Feigenbauma. I spuściznę tej ważnej instytucji muzycznej przedwojennej Warszawy, zapisaną na szelakowych płytach, przetworzył na albumie Syrena Re Dominik Strycharski. W ten sposób głosy żydowskich kantorów, śpiewaczek i śpiewaków ożywają w dialogu z improwizowanymi partiami fletów. Na fletach blokowych gra Dominik Strycharski, na fletach poprzecznych Ania Karpowicz. Tę muzyczną duchologię proponuję dzisiaj w odsłonie następującej. Utwór finałowy albumu Syrena Re, czyli Ochn, w wykonaniu Ani Karpowicz i Dominika Strycharskiego.

0: głosy zapisane na płytach szelakowych wytwórni Syrena Elektro w dialogu z partiami improwizowanymi fletów Dominik Strycharski i Ania Karpowicz w utworze Ochn z płyty Syrena Re. Tak kończy się dzisiejsza Fantazja Polska, a ja dziękuję Państwu za nocne muzyczne spotkania w tym tygodniu. Monika Kopcik, do usłyszenia.
1: Wujka, jesteś na misu. Trylog gurtu.